0: Nocne powtórki wnet. Wieczór wnet.
1: Mnie bardzo cieszy, bardzo dziękuję, bo to dzięki Państwa lajkom.
2: Ponad 600 komentarzy.
1: O właśnie, co szczególnie cieszy doktora Józefa Orła, bo on tym razem komentarze czytał i ma jakieś wnioski, przemyślenia. Jest debata. Bardzo, bardzo dziękujemy. No i prosimy oczywiście o to wspieranie nas, o pomoc w walce z algorytmami i te subskrypcje i polubienia i podbicia i komentarze. Tych ponad 600 komentarzy zeszłego tygodnia. To wszystko powoduje, że nasze cotygodniowe audycje rzeczywiście potrafią robić takie zasięgi, a 100 tysięcy na YouTubie jak dla godzinnego formatu dwóch panów w pewnym wieku, to już jest sukces i mnie to bardzo cieszy.
2: 7-minutowego, bo się spóźniliśmy.
1: Spóźniliśmy, mówi pan doktor, a spóźniłem się ja. A dzisiaj o czasie dużo się dzieje. Tak jest. Nie bądźmy tacy szczegółowi. Dużo dzieje się na świecie i ja oczywiście zapytam za chwilę doktora Józefa Orła, jak wygląda kwestia związana chociażby z ONZ-em, ale spotkaniem Xi Jinping, Trump, Ukraina, ale zacząłbym najpierw od zatrzymania. Zrobiło karierę zatrzymanie Piotra Matczuka. Tutaj informacja, jutro będziemy się słyszeć o godzinie 12.30 z Piotrem Matczukiem. Chyba nie będzie go w studio, ale telefonicznie się będziemy na chwilę łączyć, żeby opowiedzieć, co tam się wydarzyło w tym Rzeszowie. Znaczy Piotr Matczuk, kiedyś spin doktor PiS-u, teraz komentator polityczny, zatrzymany, ale co w tej sprawie ciekawsze, zatrzymana także Anna Plachwicz. To też osoba, która tworzyła zwycięskie kampanie wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, a teraz pracuje w Pałacu Prezydenckim. I pod nieobecność prezydenta de facto, kiedy już pakował się do Stanów, służby wchodzą do Pałacu Prezydenckiego i zatrzymują urzędnika w randze dyrektora, czyli to jest na najwyższy poziom urzędniczy, potem tylko można być podsekretarzem czy sekretarzem stanu, czyli ministrem w kancelarii prezydenta. Służby wchodzą i zabierają ważną dyrektor ważnego departamentu z Pałacu Prezydenckiego, a kiedy my tutaj mówimy, to swój wiec ma pani Monika Piątkowska z Donaldem Tuskiem w Krakowie tuż przed pierwszą turą wyborów uzupełniających i tam Donald Tusk wali w prezydenta jak w bęben. Przypadek, nie przypadek, policja zatrzymuje ważną panią dyrektor od pana prezydenta. Nowy poziom wojny między Tuskiem a Nawrockim.
2: Przede wszystkim to jest tak, że w tej sprawie ja jako świadek zeznawałem dwa razy. I odpowiedni
1: pracownik. To nawet nie wiedziałem.
2: No to się właśnie dowiedziałeś. I odpowiedni pracownik CBA z Rzeszowa na zlecenie prokuratury przyjechał do mnie w Warszawie. I dwa razy zeznawałem w siedzibie CBA w Warszawie. Czyli nie trzeba tych ludzi wozić daleko do Rzeszowa, co jest uciążliwe. Co więcej, nie trzeba by ich w ogóle zatrzymywać. W normalnym państwie, jak się ma do czynienia z poważnymi ludźmi, nie z przestępcami kryminalnymi, nie z ludźmi, którzy zagrażają czyjemuś bezpieczeństwu, którzy są dostępni w ogóle na każde życzenie, no tylko trzeba termin uzgodnić, a dowody wcześniej po prostu był, no i jest w Republice, to można było ich po prostu wezwać do Warszawy. Ja już nie mówię o tym, że technicznie możliwe są zdalne przesłuchania i nie trzeba ludzi męczyć. Takie zdalne przesłuchanie pierwszy raz, mało kto w to uwierzy jako świadka, miałem, to chyba jeszcze UOP był w jakimś 93 albo 94 roku, jakaś pani, czyli pewnie oficer tego szłobu, rozmawiała ze mną, ona była w Poznaniu, a ja byłem w siedzibie UOP-u, jak rozumiem. Jakiś tam technik to nastawiał i można było odebrać zeznanie zdalnie 30 lat temu. Więc po co ich męczyć? A wchodzenie do Pałacu Prezydenckiego, żeby zatrzymać pracownika, a nawet dyrektora u prezydenta, no to się bardzo, bardzo kojarzy z wejściem policji za czasów prezydenta Dudy, żeby zatrzymać dwóch posłów, pana Mariusza Kamińskiego i pana Macieja Wąsika. I to najwyraźniej jest taka nowa świecka tradycja. Pytanie jest, czy prezydent nowy nie mógł wyposażyć Pałacu Prezydenckiego w jeszcze jedną służbę, która byłaby lojalna wobec prezydenta. Nie wiem, czy trzeba by, żeby taką służbę w ogóle utworzyć, to potrzebna byłaby ustawa, czy nie. Czy prezydent sam mógłby to zrobić? No, gdyby była potrzebna ustawa, to by ciekawe rzeczy działy się w Sejmie, ale wydaje mi się, że to prezydent Nawrocki powinien zrobić. Próbować przynajmniej, aby przedstawić prawną stronę, bo jeśli chodzi o stronę bezpieczeństwa, no to najwyraźniej reżim pana Tuska umie i się przyzwyczaił to robić. Więc to jest jakby pierwsza odsłona. Druga i o tyle jest to kampania przeciw prezydentowi, ale to jest też kampania przeciwko PiS-owi, ponieważ pan Maciuk z panią Prakwicz nie tylko doradzali PiS-owi, jak wygrywać wybory, ale też założyli spółkę taką marketingową, która się nazywała Solvere, i Polska Fundacja Narodowa im powierzyła organizację akcji billboardowej Sprawiedliwe Sądy i w tej sprawie prawdopodobnie ta dwójka była zatrzymana, przewożona i przesłuchiwana w Rzeszowie. Więc to drugą warstwą tego jest akcja przeciwko PiS-owi. I bo to PiS wymyślił tę Polską Fundację Narodową, której ja byłem członkiem Rady Fundacji. I trzecia warstwa. No to pytanie, czy na pana Matczuka reżim Tuska się nie wkurzył, ponieważ pan Matczuk u ciebie powiedział, że ta akcja alarmowania ludzi, budzenia ich po nocy co najmniej dwa razy, to znaczy, że jakiś alarm jest i że alarm jest odwoływany, tak najlepiej trzecia, czwarta, to przecież jeśli to będzie codziennie, a codziennie Rosjanie atakują Ukrainę dronami i rakietami, i jeśli się zorientują, a już się dawno zorientowali, że reżim Tuska próbuje wykorzystać te alarmy do zastraszania ludności w całej Polsce, ale przede wszystkim we wschodniej Polsce, no to przecież Rosjanie żywo w tym zainteresowani, żeby stresować Polaków, będą codziennie właśnie kierować swoje rakiety i drony w pobliże polskiej granicy po to, żeby Polska uruchamiała swoje myśliwce, które też straszą ludzi, bo nawet w Puławach chyba, czy gdzieś, nie, w Kielcach, samoloty, te nasze myśliwce przekraczały prędkość dźwięku i ludzie się skarżyli, że tam im okna łomoczą, bo huk jest duży. Ja go pamiętam jeszcze z PRL-u, jak polskie migi przekraczały prędkość dźwięku nad Warszawą. to wyobraźmy sobie, jak będą zmęczeni, zestresowani, część przestraszona Polaków mieszkających we wschodniej Polsce. I tutaj był domysł pana Matczuka, że może jednak chodzi o to, że im bardziej ludzie będą zmęczeni i zdesperowani, to albo wyjadą z tej części Polski, no ale to chyba nie dużo zmieni, albo jak się im jakiś stan wyjątkowy wprowadzi, to nie będą mieli takiego nastroju, żeby w wyborach, które nas czekają, parlamentarne, głosować na prawicę. No i się naraził pan Matczuk reżimowi Tuskowi parokrotnie w ten sposób.
1: I za to mógł zostać przewieziony w tej wewte do Rzeszowa, ale to skoro ja wspomniałem, że kiedy my rozmawiamy, to trwa wiec przed, czy wiec wyborczy w Krakowie Donalda Tuska, no to nie byłoby w dobrym guście, gdybyśmy, może nie na żywo i nie w całości, ale jednak troszkę świeżego premiera państwu zaprezentujemy. Tak kilkanaście minut temu mówił Donald Tusk i to się chyba łączy.
2: Drugi świeżo premier, kochany Łukaszu, bo jak u Bułhakowa, bo przecież to jest jego kadencja trzecia, to już trzeciej świeżości.
1: Ale wypowiedź z dziś, sprzed kilkunastu minut posłuchajmy i to się chyba wiąże z działaniami wobec pani Anny Plachwicz i Piotra Matczuka.
3: Ja tam siedzę, no zastanawiam się, a z drugiej strony przychodzi facet z bejsbolem i mówi, ty grasz w szachy, ale ja jestem na ustawce. I trzyma bejsbola w ręku. A wokół są dziwni i różni ludzie, w tym niestety także często media, i mówią, ty graj w szachy. To nieładnie. On, my wiemy, on będzie bejsbolem walił, ale tu musi grać w szachy. No to wtedy ja nie wygram, proszę państwa. Znaczy, grzeczny to już byłem. Nie będzie akceptacji.
1: Nie będzie akceptacji dla tego typu ruchów. To wszystko w kontekście oczywiście sporu o Trybunał Konstytucyjny. Na razie pan Berek się żali, że jest rozwiązanie siłowe, bo przed Trybunałem są demonstranci z Klubów Gazety Polskiej i innych organizacji Ruchu Obrony Granic, więc on nie może tam wejść, bo właśnie opozycja w państwie Tuska stosuje rozwiązania siłowe, no ale Donald Tusk z hasłem grzeszny, to ja już byłem, to nie pierwszy raz, kiedy tego typu frazesów, dokładnie tych słów używa premier Tusk, ale to jest jakieś takie przesłanie, no ciekawe, bo dopiero co w Sejmie mówił o zagrożeniu rosyjskim pan premier i był taki konsyliacyjny, a teraz w Krakowie bejsbol i grzeszny, to ja już byłem. Jak to interpretować?
2: Łukaszu, nic tu nie trzeba interpretować, to jest po prostu odwrócenie ról, przecież z bejsbolem to on chodzi, to nie opozycja wchodzi, czy jej zwolennicy do urzędów rządowych i wyciągają stamtąd pracowników czy dyrektorów, tylko robi to policja Tuskowa na życzenie Tuskowej prokuratury sterowanej przez Tuskowego ministra Żurka, więc to oni stosują metody bejsbolowe. I raczej ja bym postawił właśnie zarzut opozycji całej prawicowej, że to ona bardzo długo grała w szachy i właściwie gra do tej pory, a to premier Tusk tam z bejsbolem chodzi. Natomiast to, na co mówiłeś, skarży się pan Berek, że demonstranci protestują przed Trybunałem Konstytucyjnym przeciwko możliwości

0: przepraszam, i jego kolegów i koleżanki, to jeżeli rząd skarży się na demonstracje pokojowe opozycji, to znaczy, że demokracja mu się nie podoba. To znaczy, że chciałby tę demokrację zatrzymać i zlikwidować, mówiąc krótko. Ale jeszcze coś przypomnę. Otóż w tej samej sprawie, w jakiej zatrzymano panią Plakwicz i pana Macczuka, przedtem zatrzymano byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, która zorganizowała tę akcję billboardową Sprawiedliwe Sądy. Jeszcze przypomnę, o co tu chodziło. To, nie pamiętam, 15-16 rok, 2015-2016, ale oczywiście nie pamiętam kiedy, ale na początku rządów PiS-u zarząd Polskiej Fundacji Narodowej wymyślił akcję billboardową, gdzie się będzie pokazywało sędziów, którzy popełnili kryminalne przestępstwa i żadnej odpowiedzialności za to nie było. Jeden ukradł jakąś elektronikę w sklepie, drugi jakieś spodnie i tych przypadków było. Wtedy jakoś się narobiło sporo. No i protest to był przeciwko takiej bezkarności łamania prawa przez sędziów i zarzuty wtedy opozycji, a teraz władzy tuskowej są takie, że Polska Fundacja Narodowa złamała swój statut albo zorganizowała akcję i wydawała pieniądze niezgodnie z przedmiotem działania, ponieważ celem działania Polskiej Fundacji Narodowej było promowanie marki polskiej za granicą. Tam dyskutować można długo, jeżeli są warunki do tego, czy to było przekroczenie statutu Polskiej Fundacji Narodowej, czy nie, ale jest inna rzecz. Gdyby nawet to było, to w prawie o fundacjach na podstawie tego prawa nie można postawić zarzutu, że się działa na szkodę fundacji. Nie istnieje taki artykuł w kodeksie karnym. Istnieje, jeśli ktoś działa na szkodę spółki, firmy komercyjnej, a fundacja komercyjna nie jest, więc szkody tam nie ma. Może być kwestia przekroczenia statutu. Wtedy minister, który czuwa nad praworządnością działań fundacji, może jakieś kroki przeciwko tej fundacji wszcząć. Łącznie z jej nawet zamknięciem, ale tego ten reżim Tuska nie robi, tylko dalej sobie Polską Fundację Narodową hoduje, chociaż tam składy się pozmieniały imienne, osobowe. To jeszcze przypomnę, jakie bywają nieoczekiwane skutki przewożenia ludzi, którym chce się postawić za zrzuty do samochodem CBA do Rzeszowa. Otóż Maciej Świlski, wtedy członek zarządu tej fundacji, a potem przewodniczący Krajowej Rady Radia i Telewizji, obecnie zawieszony przez Sejm w takiej funkcji, ponieważ Sejm chciałby go ustawić przed Trybunałem Stanu, ale Trybunał Stanu jeszcze się jego sprawą nie zajął. Też szef poprzedni i założyciel Reduty Dobrego Imienia, która też miała dbać o polskie imię w kraju i za granicą. Otóż tak przeżył tę podróż. No, to jest człowiek, który już miał kłopoty ze zdrowiem, że napisał wielgachny esej na ten temat. Po prostu, no to ciekawe, czy pan Piotr Matczuk, czy pani Plakwicz teraz będą to opisywali.
1: Ale to ja mam jeszcze jeden cytat do naszej rozmowy. Znalazłem go, bo on jakoś rymuje się politycznie z tym, co

0: wysłaliśmy przed sekundą o Donaldzie Tusku. Przepraszam, bo tutaj mi się coś włączyło. To jest z dzisiaj. Dzisiaj rano Polskie Radio, tak mówi pan marszałek Czarzasty. Przyjdzie moment rozliczenia również prezydenta i jego urzędników. Tak powiedział na antenie Polskiego Radia marszałek Sejmu. Premier przestanie być miły, a Włodzimierz Czarzasty za... Tam jeszcze było wobec Boguckiego, że trzeba sprawdzić, jakie rozmowy odbył Bogucki. Widać, ja że
1: nie zrozumiałem w sprawie
0: jakie rozmowy i z kim się kontaktował pan minister Bogucki, trzeba będzie sprawdzić w kontekście zondy krypto oczywiście. No i to jest taki wniosek, jak się złoży te wypowiedzi tylko z dziś pana marszałka Czarzastego z Polskiego Radia i teraz z wiecu sprzed kilkunastu minut Donalda Tuska, to wychodzi obraz gotowości, przynajmniej werbalnej, na pełną konfrontację z pałacem prezydenckim przy posiadaniu istotnych narzędzi ze strony rządu, bo to rząd ma policję, rząd ma CBA, rząd ma służby.
1: No, ponieważ o tym mówię od dawna, to znaczy chyba od jakichś dwóch miesięcy co najmniej, że istnieje, ale też część komentatorów to tak samo myśli i pisze, a też część nawet tych mediów rządowych opisuje fragmenty tego planu jako rzeczy, które według tych mediów chyba się zdarzą albo powinny się znaleźć. To jeszcze raz przypomnę ten scenariusz rozprawienia się z prezydentem, ale najpierw cel takiego rozprawienia się. Otóż Donald Tusk chciałby chyba zlikwidować demokratyczne przejawy życia politycznego w Polsce. Bo jeśli zgodnie z zasadami demokracji mamy Trybunał Konstytucyjny, który jeszcze jest niezależny od koalicji rządowej, prezydenta, który nie tylko jest niezależny, ale próbuje prowadzić niezależną politykę wobec polityki koalicji rządowej, no to za chwilę może się okazać, jeżeli reżim Tuska sobie, wtedy będzie naprawdę reżimem, podporządkuje sobie wszystkie instytucje, jakie są łącznie z prezydentem, no to wtedy społeczeństwo straci głos i kanały tworzenia polityki, jakiekolwiek inne niż rządowe. No to będziemy mieli taką demokratyczną formę dyktatury wtedy, tylko że pytanie, czy to wszystko będzie robione zgodnie z prawem. Jeżeli Tusk, który już wielokrotnie łamał prawo, mówi, że przestanie grać w szachy, czy jak rozumiem chwycić za baseball. Według mnie on ten baseball trzyma cały czas w ręku i nim macha. To co to oznacza praktycznie? Pewnie siłowe rozwiązania niezgodne z prawem. Bo siłowe rozwiązania w ogóle są niezgodne z prawem. Więc po pierwsze, pan Berek przejmuje Trybunał, pytanie konstytucyjne, pytanie w jakim tempie, bo większość tuskowa sędziów będzie miała, przypominam, że Tusk powiedział tam, że wtedy będziemy, chodzi o to, żeby nasi sędziowie mieli większość w tym Trybunale, no to będą mieli większość w styczniu, jak się tam jeszcze jeden stary sędzia wymieni się starego sędziego na nowego zgodnie z kadencją, no to wtedy ten Trybunał Konstytucyjny z większością tuskową może nielegalnie, ale co tam za problem, zdjąć prezesa Trybunału pana Święczkowskiego z roli prezesa, mianować swojego, bo mają większość, ale ustawa mówi co innego, tam jest kadencyjny prezes Trybunału Konstytucyjnego i nie można go, chyba żeby umarł, albo był niezdolny zdrowotnie do pełnienia funkcji, nie można go zamienić na innego. Wtedy ten Trybunał z nowym przewodniczącym będzie mógł unieważnić wszystkie uchwały poprzednie Trybunału, którym większość pochodziła z wyborów PiS-owych, kiedy PiS miał przewagę w Sejmie. A jak się to unieważni, to się uważni wszystkie w duchu ustaw uchwalonych przez Sejm Tuska, a potem, czy w międzyczasie, unieważni się uchwały, które uznały za konstytucyjne ustawy pisowskie tworzące nowe izby w Sądzie Najwyższym, w tym jedną, która zajmuje się między innymi uchwałami dotyczącymi ważności wyborów. Wtedy się powie, albo reżim Tuska powie, że nie ma ważnej uchwały dotyczącej wyboru prezydenta, bo właśnie unieważniliśmy powstanie Izby Sądu Najwyższego, która taką uchwałę podjęła, więc Izba i uchwała są nieważne od samego początku, a wtedy będzie można rozpętać kampanię dezinformacyjną pod tytułem: co robi ten pan Nawrocki w tym pałacu prezydenckim bez uchwały o ważności wyborów? I można by znowu na siłę i wbrew prawu podjąć jakąś uchwałę sejmową, która zawiesza prezydenta do czasu wyjaśnienia sprawy, czyli do tego, żeby Sąd Najwyższy w nowej, czyli starej formie się zastanowił, czy te wybory były ważne, czy nie. Mógłby się też zastanowić nad tym, czy wybory parlamentarne w 2023 roku były ważne, czy nie, bo też ta Izba tym się zajmowała. Można by podjąć taką nielogiczną uchwałę w Sejmie, że uchwała dotycząca ważności wyborów parlamentarnych w 2023 roku jest ważna, bo wygrał reżim Tuska, a wybory prezydenckie, w wyniku których prezydentem został pan Karol Nawrocki, są nieważne, bo wygrał pan Nawrocki, a co to komu szkodzi? I wtedy by się prezydentem chociażby tymczasowym mianowało pana marszałka Czarzastego, to mógłby tymczasowo rządzić do końca kadencji, a prezydent Nawrocki byłby uchwałą sejmową zawieszony, albo jeszcze gorzej, można by go o coś oskarżyć, w związku z tym może by wtedy immunitetu taki zawieszony prezydent nie miał i właśnie by się go rozliczało zgodnie z tym, co powiedział marszałek Czarzasty, który wyraźnie w swoim interesie tutaj prowadzi kampanię przeciwko prezydentowi Nawrockiemu. I taki tymczasowy prezydent Czarzasty mógłby w trymiga podpisać wszystkie ustawy zawetowane przez prezydenta Nawrockiego i tak dalej. Więc mówiąc serio, grozi Polsce odejście od demokracji i przejście do jakiejś formy autokracji, czy może na razie tyle wystarczy, reżimu tuskowego. A po drugiej stronie, że ten wątek otworzę, jest prawica, która w tam 5 czy 6 odsłonach, organizacjach, podmiotach nic nie robi, żeby zacząć uzgadniać warunki, na których tworzyłaby koalicję do wyborów do Senatu, do wyborów do Sejmu. Nic się nie dzieje i prawicowy elektorat jest bardzo, bardzo zaniepokojony. Byłem wczoraj na spotkaniu z takim ludem górniczo-hutniczym na Śląsku i bardzo ludzie byli zdesperowani, zaniepokojeni i może nawet gorzej, tym, że prawica nie podejmuje wspólnych działań, nie przystępuje do negocjacji w sprawie porozumień senackich i sejmowych. Więcej, poszła wiadomość chyba dwa dni temu, że Rafał Ziemkiewicz powiedział, że wie o ukrytym, cichym przymierzu prawicy w sprawie paktu senackiego, ale te partie nie będą o tym mówić, bo będą wolały, żeby było cicho. Nie wiem dlaczego. Raczej ludzie powinni się ucieszyć i usłyszeć o tym. Zadzwoniłem do Rafała i się okazało, że Rafał mówi, że nic takiego nie powiedział. Czyli już taka jest desperacja w elektoracie prawicy, że słyszą teksty, których nie było, ale oni tego porozumienia prawicy się domagają, a po drugiej stronie przecież ten reżim Tuska nie chce tylko ubezwłasnowolnić prezydenta czy Trybunał Konstytucyjny. Ten reżim chce ubezwłasnowolnić całą prawicę, czyli ponad połowę Polaków.
0: Ostatnie sondaże pokazują, że prawica ma te 51%, a lewica centru 51.
1: 51,2 wynikało ze średnich z września, chyba z 18 badań, z czego wynika, że koalicja rządowa ma 48,8, to jest 2,4%, to znaczy, że to jest podobna przewaga, jaką miał w drugiej turze prezydent Karol Nawrocki, znaczy kandydat prezydenta nad kandydatem Trzaskowskim.
0: No i teraz jest pytanie, kto poniesie odpowiedzialność za to, że porozumienia nie będzie, bo stawiam tutaj hipotezę roboczą, że nie będzie takiego porozumienia ani senackiego, ani tym bardziej do Sejmu, ani nie będzie żadnego paktu o nieagresji. Różnice interesów, ambicje i kalkulacje są zbyt różne i to już widać i słychać. Tych pól podziałów jest bardzo dużo i prawica się nie złoży. No i pytanie, kto z takiej sytuacji będzie mógł skorzystać?
1: Odpowiedź jest niesłychanie prosta. Może nie na twoje pytanie, tylko odpowiedź, co robić w sytuacji, w której, jak mówisz, prawica nie wykazuje woli, żeby uzgadniać działania. A już nie mówię o pakcie o nieagresji, ale także o pakcie o współpracy. Otóż trzeba, i tak z Rafałem właśnie sobie rozmawialiśmy, ale taki był postulat tych ludzi, którzy z mojego spotkania, że trzeba mówić do elektoratu prawicy. Ludzie, głosujcie tylko na tych liderów i tylko na te partie prawicy, które mówią, że chcą paktu senackiego i paktu sejmowego, czyli które chcą wygrać wybory, które chcą uwolnić Polskę od reżimu Tuska. Jeśli tego politycy, jak mówisz, nie robią, to potrzeba, żeby zrobił to elektorat. A to jest dość proste. Trzeba chodzić na zebrania z tymi partiami prawicowymi i domagać się od nich i grozić im, że jeżeli oni nie pójdą w tę współpracę, to ludzie będą zabiorą im głosy, będą głosować na te partie, które chcą takiego porozumienia, które chcą rządzić i odebrać rządy Tuskowi.
0: No dobrze, to jeszcze jeden element w tej opowieści, który jest pomijany, a o którym chyba warto powiedzieć. Te elementy to jeden, dwie liczby ekonomiczne. Pierwsza z nich, zbliżamy się do miliona bezrobotnych w Polsce. Niewidziany wskaźnik w liczbach bezwzględnych mniej więcej od roku 16, wtedy spadliśmy poniżej miliona i to bezrobocie spadało, teraz z powrotem rośnie i ten milion bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy już za chwilę zostanie przebity, no bo idzie jesień, koniec prac sezonowych, więc to bezrobocie raczej będzie rosło, a nie spadało, chyba że jakiś cud wydarzy, ale cuda pod rządami Tuska to raczej nie w tej materii się objawiały. No i drugi to jest też apel, który ty mi podesłałeś w newsletterze, czyli pan Jankowiak, prywatnie partner Janny Muchy, już nie z Platformy, ekonomista, który no, podkreślił, że powinien być ponadpartyjny jakieś porozumienie czy pakt na rzecz ustabilizowania finansów publicznych, a te finanse są słabe. Agencja Moody's po raz pierwszy od 22 lat obniża polski rating i ta rzeczywistość gospodarcza i ta taka mikro, czyli bezrobocie, które dotyka ludzi, szczególnie młodych, i potem ona się objawia w liczbach makro, w tym milionie za chwilę zarejestrowanych w urzędach pracy. No i ten brak pieniędzy, który powoduje, że rząd nie ma już żadnego ruchu, nie może żadnej tarczy paliwowej wprowadzić, bo budżet pęka w szwach i jest teraz dłużej pożyczać pieniądze, a budżet przecież w dużej części na pożyczkach bieżących jedzie.
1: No to, Łukasz,
0: to będzie miało rolę w roku wyborczym, czy to są czynniki bez znaczenia właśnie w ramach tego pałowania, tego bycia grzecznym albo niegrzecznym, tego Trybunału Konstytucyjnego, wojny na Ukrainie, że w tym wszystkim ten milion bezrobotnych i to widmo rzeczywiście krachu czy załamania finansów publicznych w ogóle nie będzie obecne w dyskusji publicznej.
1: Więc po pierwsze, bo tu są dwa problemy. Dług publiczny i bezrobocie. Trochę inne mechanizmy są. Mianowicie ten dług rośnie dlatego, że rząd Tuska wydaje o 250-300 miliardów rocznie więcej niż zarabia, niż wynoszą przychody budżetowe z naszych podatków i innych opłat. I wydaje się, że to już nie jest żaden przypadek, ponieważ ten rząd tak naprawdę nie robi nic, żeby zwiększyć przychody, a na przykład przychody z podatków są niższe niż za czasów Morawieckiego premiera. Więc jeśli chodzi o przychody, rząd się nie stara, jeśli chodzi o wydatki, bardzo się stara i dużo wydaje. Oczywiście wydatki obronne są tego częścią, ale nie wystarcza, ale to nie są takie sumy, żeby wyjaśnić, dlaczego Morawiecki miał 10, 20, 30 miliardów deficytu rocznie, a rząd Tuska ma 250-300. Czyli to jest 10 razy większe. I wydaje się, że to jest celowa polityka rządu Tuska, ponieważ jego celem jest niedopuszczenie do rządów prawicy. To jest główny cel. To wcale nie znaczy, że celem Tuska jest, żeby rządził jeszcze 4 lata temu. Jemu równie odpowiada sytuacja, w której prawica będzie miała razem większość, ale nie potrafi się porozumieć, czyli działania na rzecz rozbijania prawicy albo wyciągania z tej prawicy jakichś partii, które właśnie w ten sojusz prawicowy nie wejdą. Mentzen już to mówił, że według niego, i to mówił u pana Rymanowskiego, że według niego albo wygra, wbrew sondażom na razie, Tusk z przewagą 1%, albo będzie rządził prawicowy rząd niestabilny i mniejszościowy. I tu pan Rymanowski, taki doświadczony dziennikarz, nie podskoczył na krzesełku i nie zapytał pana zdumionym głosem, pana Mentzena, jak to mniejszościowy, to znaczy przecież prawica ma większość w sondażach, znaczy, że jakaś partia nie wyjdzie w ten sojusz, to oznacza, że pańska partia nie wejdzie, partia Mentzenowa. No i jak nie zapytał, to nie mamy odpowiedzi, a przecież Mentzenowi o to chyba chodziło, żeby to zaznaczyć. I jeśli na to gra Tusk, to jak na razie dobrze mu idzie. Otóż zadłużenie służy osłabieniu pozycji Polski na wypadek, gdyby prawica przejęła władzę, ale równocześnie, jak poprzekraczamy wszystkie granice unijne i krajowe tego bezpieczeństwa zadłużenia, a właśnie je przekraczamy, no to Komisja Europejska może zastosować politykę rodem z KPO, czyli zacząć mówić do Polaków, kochani, szanowni członkowie Wspólnoty Europejskiej, jeżeli wybierzecie rząd Tuska, to my będziemy się temu z uwagą przyglądać, a jeśli wybierzecie jakiś nieodpowiedzialny i szkodliwy rząd prawicowy, no to będziemy musieli was ukarać za ten dług i trzeba będzie przejąć kontrolę nad waszym budżetem. Jakiś komisarz rodem z Brukseli czy z Berlina będzie decydował o tym, jaki rząd prawicowy może wydatki, jakie wydatki może stosować, a jakich nie. I to jest jakby jedna odsłona. Druga odsłona to jest to, o czym mówiłeś, bezrobocie. Tu mechanizmy są gdzieś głęboko ukryte, podobne, to znaczy, że przy polityce antyrozwojowej, jaką prowadzi Tusk, żadnych dużych inwestycji, najlepiej średnich też nie, zwalnia się tempo rozwoju gospodarczego Polski i to takie wskaźniki biznesowe wskazują już od dwóch, trzech miesięcy, że się obniża poziom tam optymizmu wśród przedsiębiorców, a jeśli on się obniża, taki wskaźnik klimatu biznesowego, jeśli on się obniża, to oczywiście przedsiębiorcy przyglądają się takiemu wskaźnikowi i niezależnie od tego, jaką mają sytuację w swoim przedsiębiorstwie, to zaczynają myśleć ostrożnie o przyszłości i o tym także, żeby nie inwestować w swoją załogę, nie powiększać albo nawet zmniejszać stan załogi i tak dalej. Także te wskaźniki klimatu biznesowego bardzo są powiązane z tym bezrobociem, bo to przedsiębiorcy tracą wiarę w tak szybki rozwój. No i trzeba sobie postawić pytanie, czy rząd Tuska celowo i świadomie prowadzi taką politykę ekonomiczną, żeby ten wzrost gospodarczy Polski spowolnić. A to już widać.
0: No dobrze, to z tym pytaniem Państwa zostawiamy. Ja obiecałem, że trochę polityki zagranicznej, bo też się bardzo dużo dzieje, zrobimy, ale to krótki antrakt będzie historyczny. Naszym gościem jak to czwartek dr Józef Orzeł. Po pierwsze uroczystości KOD-u w Ministerstwie Kultury, czy chyba w Kancelarii Premiera, bez dwóch żyjących sygnatariuszy aktu powołania Komitetu Obrony Robotników, czyli bez Antoniego Macierewicza i bez Piotra Naimskiego, wygumkowani, wykreśleni z oficjalnych rządowych uroczystości, które prowadzi Donald Tusk. Czekam, kiedy takie uroczystości poprowadzi Włodzimierz Czarzasty w zastępstwie.
1: Czyli okaże się ukrytym członkiem KOR-u.
0: Tak, razem z Siwcem może oni powinni zastąpić. To jest jeden element, a drugi element też jest ciekawy. Na platformie X, bo gdzieżby indziej, pan Waldemar Żurek godzinę temu opublikował taki oto wpis sprzed godziny. Prokuratura ostatecznie umorzyła śledztwo przeciwko Lechowi Wałęsie. Przez lata upolityczniony aparat państwa ścigał legendę Solidarności, celowo ignorując fakty i elementarną logikę. O logice to jeszcze będzie. Zignorowano bezsporny fakt historyczny. SB masowo fałszowała dokumenty i podpisy Lecha Wałęsy w latach 80., by zdyskredytować go przed Komitetem Noblowskim. Próbowano przypisać autorstwo wielostronicowych ubeckich donosów człowiekowi, który według świadków nie sporządzał w tamtym czasie żadnych długich rękopisów. Prawda wygrała z próbą pisania historii na nowo i ja wchodzę w ten komunikat Prokuratury Krajowej. On jest dość obszerny, ale ja fragment Państwu przeczytam, bo to jest też zabawne. Fragment z długiego komunikatu prokuratury po umorzeniu śledztwa przeciwko Lechowi Wałęsie o składanie fałszywych zeznań w śledztwie dotyczącym poświadczenia nieprawdy lustracyjnej. Prokurator wzięła także pod uwagę, że z całości zebranego materiału dowodowego, depozycji Lecha Wałęsy, ale także zeznań rozlicznych świadków jednoznacznie wynikało, że Lech Wałęsa nie sporządzał w swoim życiu, a w szczególności w latach 70. długich rękopisów. Niektórzy świadkowie wskazali wprost, że w tamtym okresie był on wtórnym analfabetą. Nie posługiwał się pismem i słabo czytał, a dokumenty, które podpisywał jako przewodniczący Związku Zawodowego, były pisane dla niego przez inne osoby. I tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym nie mógł być agentem, bo był wtórnym analfabetą. No i tak prokuratura pana Żurka woli zrobić z Lecha Wałęsy analfabetę, niż przyznać, że miał. Ale... w swoim przyrodzie ten fragment współpracy z SB w latach 70.
1: Dobrze,
0: ja nie wiem, czy Lech Wałęsa powinien się cieszyć z takiego obrotu sprawy do końca.
1: Powinien, dobrze, że to przeczytałeś, bo jestem świadkiem, że jest inaczej. Znaczy, po pierwsze, prokuratura odrzuciła ekspertyzy najlepszego polskiego Instytutu Kryminalistyki w Krakowie imienia Sena, które prawie jednoznacznie wskazywały na to, że te papiery pisał Lech Wałęsa. Ale w sprawie wtórnego analfabetyzmu, otóż ja mam żelazne dowody, które o tyle żelazne, o ile ja o nich mówię i pamiętam, opisałem je w swojej książce Orle Gniazdo. Otóż były trzy. Po pierwsze, była taka komisja krajowa w 1981 roku w Gdańsku. Była przerwa i ja miałem jakiś interes za Wałęsy, poszedłem do niego, on siedział sobie w takim osobnym pomieszczeniu i czytał małą książeczkę. To było niedawno po tym, jak Wałęsa powiedział, że on w życiu żadnej książki nie czytałem. No to obejrzałem, co on czyta, a to były wiersze Miłosza. Całkiem ładnie to o nim świadczy. Ale dwa drugie dowody. Przed stanem wojennym zrobiłem z nim jako dziennikarz miesięcznika NTO regionu Mazowsze. Zrobiłem z nim wywiad. Wywiad był świetny, bo nagadał tam takich różnych rzeczy, które byłoby, no, jego krytycy chętnie by przeczytali, ale zadzwonił do mnie do domu i poprosił, żeby przyszedł na kolację do hotelu Solec i żebym przyniósł ten wywiadzik celem autoryzacji. Autoryzacji analfabeta, wiedział, że takie coś jest i miał zamiar to autoryzować. Wziął sobie długopis, jedliśmy tam, piliśmy i gadaliśmy z jego sekretarkami, a on tam coś kreślił. Jak oddał mi to, co on poprzekreślał, to się okazało, że jak najlepszy redaktor wykreślił wszystko, co by o nim źle świadczyło, o jego kompetencjach politycznych i tak dalej. I te wszystkie barwne rzeczy, które mi tam opowiedział, zostały wykreślone. Został kompletny banał. Ja bym lepiej tego, gdybym chciał skreślić wszystkie swoje bajeczki, nie zrobił. Trzecia rzecz zdarzyła się przed kryzysem bydgoskim, przed strajkiem generalnym w marcu 81, do którego nie doszło. Otóż Wałęsa polecił mi i jednej dziennikarce tygodnika, nie tygodnika Solidarność, tylko Agencji Solidarności, żebym napisać oświadczenie, które następnego dnia miał wygłosić telewizji, o tym, że będzie strajk generalny, bo tak postanowiło Prezydium Komisji Krajowej. No to napisaliśmy, taki bojowy, tam będziemy z komuną walczyć, wygramy i w ogóle Polska będzie fantastyczna. A on jeszcze dostał gorączki, leżał w łóżku w swoim pokoju, wziął ten nasz tekst i zaczął tam kreślić. I jak przeczytaliśmy to, co on tam powykreślał, to się okazało, że ten tekst jest spójny, logiczny, tylko że ten tekst oświadcza, że nie będzie żadnego strajku generalnego. I następnego dnia on ten tekst w telewizji wcale go nie odczytał, tylko dał go Andrzejowi Gwieździe, a Gwiazda nie wiadomo dlaczego to przeczytał, że strajku nie będzie. Otóż to był wytrawny, polityczny redaktor, I nie tylko, że nie wtórny alfabeta, ale bym powiedział, że gdzieś dobrze w sprawach językowych wyszkolony.
0: I to jest też ciekawe. No dobrze, to my tu postawimy przecinek, pożegnamy się z radiosłuchaczami. To był Wieczór Wnet, Łukasz Jankowski, dr Józef Orzeł, jak to czwartek był z nami. Dziękujemy bardzo patronom, bo to dzięki patronom Radia Wnet możemy naszą audycję realizować. Niech Państwo o tym pamiętają i zachęcamy bardzo gorąco, żeby... Jeżeli Państwo słuchacie Radia Wnet, to wykupić tą subskrypcję na Radio Wnet, zajrzeć na stronę Patronite albo w inny sposób na stronie wnet.fm jest zakładka Wspieraj Nas. Tam są różne formy włączenia się w budowanie mediów niezależnych, mediów prawdziwie publicznych, w budowanie Radia Wnet, a na deser politykę zagraniczną zabierzemy dla naszych YouTube widzów. Radiosłuchaczom bardzo dziękujemy.
2: Wieczór Wnet. Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet. Studio Ostoja.
1: Halo, halo, halo, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Studio Ostoja, jak co tydzień w poniedziałek, godzina 18 minęła, jesteśmy na antenie. No i dzisiaj goście, których już mieliśmy, ale powracają, bo temat jest ważny i ciekawy, czyli RWS Marianka, czyli Kasia i Marcin. Czy mnie słyszycie?
2: Tak, słyszymy.
1: Cześć, witam was serdecznie. Byliście już w studiu, już żeśmy wcześniej rozmawiali. Natomiast do tej pory zawsze jakoś mówiliśmy tylko o tych RWS-ach, czyli tak jak wy jesteście RWS Marianka, no ale żeśmy się w to nie zagłębili i mam nadzieję, że dzisiaj rozwiejemy trochę taką zasłonę niewiedzy, zasłonę, która powoduje, że ten RWS i w ogóle ta koncepcja nie do końca jest rozumiana i znana przez ludzi, więc rozpoczynamy i powiedzcie, bo wiem, że jesteście przygotowani, mieliście teraz rozmowę z rolnikami, odwiedzali was i tłumaczyliście, czym właściwie jest ten RWS, tak? No bo RWS, skrót Rolnictwo Wspierane Społecznie, już znamy, już trochę żeśmy w naszych rozmowach poruszyli, że RWS polega na tym, że wspierają was konsumenci i jakby uczestniczą w waszym życiu. Głównie wiadomo, że oni są po to, żeby tworzyć ten rynek zbytu i żeby mieć bezpośredni kontakt z producentem, czyli z rolnikiem, ale no, ten RWS to jednak jest coś głębszego i coś większego, więc opowiedzcie ze swojej strony, jak rozumiecie RWS?
2: To znaczy, wiesz co, Piotrze, dzień dobry, bo jeszcze raz się przywitam tutaj wszystkim, którzy nas słuchają, też dla was dzień dobry. My z Marcinem faktycznie ostatnio mieliśmy okazję kilka dni temu dokładnie gościć tutaj grupę 50 rolników i doradców z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. I to nas tak właśnie nastroiło do tego, żeby sobie zweryfikować nasze patrzenie na RWS i zastanowić się, co my tym ludziom chcemy powiedzieć, czym ten RWS jest, bo dla nas to, wiesz, już 9 sezon to chleb powszedni i teraz usiedliśmy i zastanawialiśmy się właśnie na tym, co tym ludziom powiedzieć, czym, żeby lepiej mogli tą różnicę, czy też różnicę, tą wiedzę nabyć, czym ten RWS jest. I pierwsza taka rzecz, która tutaj wyszła, to, że często RWS jest mylony z modelem subskrypcyjnym. Jak my odpowiadamy o tym, że ludzie od nas odbierają paczki warzyw, to wszyscy mówią, aha, to jest takie po prostu sprzedawanie paczek gotowych zestawów, tak jak się w subskrypcji robi. A tutaj właśnie jest bardzo ważne, żeby to umieć rozróżnić, bo z zewnątrz to RWS faktycznie tak może wyglądać, że to jest zwykła subskrypcja, natomiast tu mechanizm jest zupełnie inny. W subskrypcji tutaj właściwie od klienta dostajesz deklarację, że będzie od ciebie kupował regularnie twoje produkty, a w RWS-ie mówi coś innego. On mówi wtedy, uczestniczę w funkcjonowaniu twojego gospodarstwa, a w zamian za to otrzymuję część plonów. I tak jak w subskrypcji tutaj można powiedzieć, że tym punktem wyjścia będzie wygoda i klienta i produkt, bo klient płaci co tydzień, co miesiąc, w zależności od umowy. Relacja jest tutaj bardziej taka tradycyjna i zwykle można zrezygnować albo zmienić wariant tej subskrypcji, zawiesić sobie dostawę, a ryzyko wtedy produkcji zostaje tylko i wyłącznie po stronie tej osoby, która sprzedaje. Natomiast w RWS-ie od samego początku punktem wyjścia jest gospodarstwo i jego sezon. I my na ten, jako rolnicy, też musimy popatrzeć na ten RWS właśnie jako na ciągłość sezonu, nie na pojedynczą paczkę, tylko właśnie cały sezon. I nasi członkowie, uczestnicy tutaj deklarują udział na określony czas, finansują to nasze gospodarstwo z wyprzedzeniem według naszego harmonogramu, który im tam wcześniej przedstawiamy. Dzięki temu my jako rolnicy wiemy, jaki mamy swój rynek zbytu, jak to i przede wszystkim, że mamy go zapewniony, bo to jest tutaj bardzo ważne. A członkowie tutaj naszego RWS-u właśnie otrzymują udział w tym, co w sezonie zostanie w gospodarstwie wyprodukowane, więc mam nadzieję, że udało mi się wytłumaczyć tą różnicę między subskrypcją, a tym, czym jest RWS.
1: No w esencji, tak jak ja to zrozumiałem, to po prostu ci wasi członkowie ponoszą też część ryzyka tego, że coś może się udać albo nie udać po prostu. I czyli zależy im na funkcjonowaniu gospodarstwa, zależy im na tym, żeby właśnie z tego gospodarstwa otrzymać produkty i godzą się z tym, w przeciwieństwie do subskrypcji, że sezony są różne.
2: Tak, dokładnie w ten sposób to wygląda. Oni też, będąc w tym RWS-ie, stają się częścią tego gospodarstwa. Oni doświadczają jego historii przez właśnie cały sezon. Uczą się tego, czym jest sezonowość, bo też jest takie bardzo modne hasło, ostatnio jedzmy sezonowo, ta sezonowość, jedzenie sezonowe. A tutaj w RWS-ie masz możliwość poznania polskiego sezonu od samego początku, od nowalijek, przez takie rzeczy, które się później pojawiają, cięższe, młode korzenie, aż do teraz, do tego momentu, w którym teraz jesteśmy, ten czas, kiedy już się korzeniowe rzeczy pojawiają, te paczki są takie cięższe, pełniejsze i ludzie rzeczywiście w RWS-ie mają szansę poznać na własnej skórze, jakkolwiek by to nie brzmiało, jak wygląda polska sezonowość.
1: No to jest na pewno piękna rzecz. Myślę, że coś, nie wiem jak to jest za granicą, ale wydaje mi się, że to, co by mogło jeszcze ten RWS wzmocnić, to gdyby ci wasi członkowie, tak jak członkowie mojej spółdzielni, też w jakiś sposób się włączali w życie tego RWS-u poza samym odbieraniem paczek i dzieleniem się tym ryzykiem, nie? To jeszcze fajne by było, jakby oni, nie wiem, czy organizować jakieś zjazdy tych waszych RWS-ów, czy oni mogą się gdzieś jakoś na tym gospodarstwie waszym znaleźć i dotknąć, powąchać, coś pomóc?
3: Robiliśmy takie spotkania i to były po prostu naprawdę dla wszystkich to był dla wszystkich bardzo fajny czas, bo zwykle w tym czasie organizowaliśmy tam jakąś pracę w polu, potem jakieś ognisko i jakąś taką biesiadę na sam koniec i naprawdę wszyscy bardzo fajnie to wspominamy i z tego co pamiętam, to te osoby, które były na tych spotkaniach, to one do tej pory z nami są. To tam nie ma ani jedna osoba chyba się nie wykruszyła. Więc to jest naprawdę bardzo fajny sposób, żeby jak gdyby tego naszego klienta z tym gospodarstwem związać, stworzyć jakąś relację.
2: A dla nas to jest szansa też, żeby się uwiarygodnić w tej naszej pracy, nie? Że to, co ja wypisuję co tydzień w newsletterze, to rzeczywiście oni przychodzą na to pole, mówią, aha, to jest ten wasz zagon marchewki, o którym pisałeś, że coś się tam na nich wydarzyło. I to wszystko, co dostają w mailach ode mnie jako relacje z pola, wreszcie mogą sobie zweryfikować na własne oczy i faktycznie to przybliża ich do tego gospodarstwa.
3: No, też dzieci się fajnie transformują, prawda? Jak one pracują troszkę przy wyrywaniu marchewki. Ostatnio był na odbiorze u nas Jasio, który ile lat temu było, to z 8 lat temu, z 8-9 lat temu. Ja był takim małym drżącem naprawdę, walczył z marchewką, wyrywał tą marchewkę, może miał, nie wiem, 5 lat.
2: Nie, no więc 6, może miał 7.
3: 7, przepraszam. A teraz ten chłopak jest większy ode mnie, nie? No już ma prawie 1,90 m po prostu. I no my wiemy, że te dzieci po prostu się szybko transformują, nie? Bo jak zobaczą, skąd to pochodzi, jak sam nawiążą jakąś relację z miejscem, to potem po prostu inaczej podchodzą do tych warzyw, które mama im serwuje na talerzu, nie?
1: No tak. Przepraszam na sekundkę. No, tutaj mieliśmy gościa, poszukiwania trwały. Wiecie, no mi się wydaje, że właśnie ten RWS jest takim strzałem w dziesiątkę, czyli jest takim wyważeniem między tworzeniem spółdzielni, a tworzeniem zwykłej subskrypcji, czyli idziemy o krok dalej, ale z drugiej strony no nie ściągamy tych ludzi, żeby z nami na co dzień pracowali, ale czują się współodpowiedzialni, więc gdzieś tam jest to taki model wyśrodkowany, tak? Czyli od takiego pełnego zaangażowania, a od takiej czystej subskrypcji, która, tak jak zauważyliście, tutaj jest zwykła relacja biznesowa, umowa i koniec, tak? I albo odpowiada, albo nie odpowiada. Tutaj jednak jest to takie połączenie duchowe z wami, z tym gospodarstwem, które wy prowadzicie, które istnieje też właśnie dzięki tym ludziom tak naprawdę, bo to, że możecie im dostarczać i że oni odbiorą wszystko, co wy produkujecie, odpowiednio podzielone w sezonie, no jest na pewno ogromną wartością dla was jako gospodarza, a dla nich, jeżeli mają to poczucie, że współtworzą z wami to gospodarstwo dzięki temu.
2: Tak, zdecydowanie tak. I wiesz, to Piotrek, myślę, że to jest dobry moment, żeby podziękować tutaj tym naszym RWS-owiczom, bo oni tym swoim wkładem w naszą pracę, oni nam stwarzają warunki do pracy. Wiesz, w RWS-ie, ja to też powtarzałam bardzo często na tym szkoleniu, to też nas tak coraz mocniej chyba do nas dochodzi, że w RWS-ie rolnik może być rolnikiem. My dzięki temu, że mamy ludzi, którzy nam właśnie wjeżdżają nad nami, rozciągają ten swój parasol, tej swojej obecności, tej swojej deklaracji tego, że będą odbierać nasze produkty, my dzięki temu możemy się w 100% skupić na swojej pracy. My możemy zaryzykować jakimiś odmianami, których normalnie, nie będąc pewnym, że będziesz w stanie to sprzedać, na pewno byś w to nie wchodził. A my możemy to zrobić, bo ludzie nam mówią, słuchajcie, my chcemy, żeby pomidor na przykład był smaczny. To my wtedy wiemy, że jest zgoda na to, że tych pomidorów będzie mniej, ale one będą właśnie takie, jakie ludzie oczekują. I to jest naprawdę wielka siła RWS-u. Rolnikom na pewno, którzy te RWS-y prowadzą, to daje bardzo duży napęd, wiesz, do pracy, bo chyba nie ma nic bardziej frustrującego, jak widzisz, że twoja praca idzie w niwecz, a tutaj rzeczywiście widzisz efekty i widzisz ludzi, którzy te efekty twojej pracy odbierają, że to ich buduje, że to im zdrowie przynosi, bo my cały czas przypominam, że my pracujemy też w ekologii, więc to są produkty, które na to zdrowie na pewno mają dobry wpływ, więc to jest tyle wartościowych rzeczy, które my jako rolnicy dostajemy w zamian, że tego naprawdę, wiesz, trudno to słowami opisać, bo to jest naprawdę fajna wymiana.
3: I no to jest też takie, i dzięki temu RWS-owi my możemy robić to tak jak właściwie, tak jak to powinno się robić w Eglolii, czyli z dużą koncentracją na glebie. To jest bardzo długotrwały proces i kosztowny, żeby taką glebę budować, ale dzięki temu, że mamy to właśnie wsparcie, tą gwarancję, że ci ludzie z nami są, my możemy to robić właściwie, nie musimy iść na skróty. I teraz po 10 latach, teraz jest 9 rok tutaj na tym miejscu, my widzimy, jak nasza ziemia, którą po prostu od 9 lat traktujemy bezorkowo, z minimalną ilością uprawek, z regularną dostawą kompostu. My widzimy, jak nam się to, jak ta ziemia nam się bardzo odwdzięcza, jakim jest dla nas dużym wsparciem w różnych sytuacjach klimatycznych, w różnych sytuacjach obrotu różnych insektów, szkodników i tak dalej, przy różnych sytuacjach związanych z wilgocią, z chorobami. Nasza ziemia powoduje, że te rośliny mają więcej mechanizmów własnych, obronnych. I ja czasami przysłuchuję się rozmowie albo jakimś programom poświęconym rolnikom konwencjonalnym i ja za bardzo nie rozumiem, o czym oni mówią, bo oni wchodzą już na taki poziom po prostu złożoności tych wszystkich zabiegów, substancji, które podają tym roślinom, że ja szczerze mówiąc, ja bym tego nie ogarnął.
1: Już agrochemia taka nasza, się dzieje, nie?
3: A tutaj nasza gleba po prostu a my możemy być tymi rolnikami dzięki temu, że ta gleba dużo rzeczy załatwia za nas po prostu. Ona stabilizuje tutaj wiele sytuacji i rozwiązuje problemy za nas. Więc tylko, że do tego potrzebny jest czas i pewne środki, które trzeba ponieść, nie? I nie iść na skróty. No, i dzięki temu, że mamy tych RWS-owiczów, którzy w nas wierzą, którzy też dostali, no, którzy w nas wierzą, my możemy coś takiego po prostu realizować, nie?
1: No to jest taka relacja naprawdę moim zdaniem coś wspaniałego, w sensie takim, że tak jak żeście przed chwilą powiedzieli, to bardzo mocne i ważne słowo, że możecie być rolnikami, po prostu tymi prawdziwymi rolnikami, którzy się koncentrują na glebie, na roślinach, na testowaniu, na nauce, na ulepszaniu, a niestety dzisiejszy rynek i bycie rolnikiem bez takiego RWS-u, to właśnie dochodzi cała ta część sprzedaży, cała ta część tej drugiej walki, którą RWS oszczędza wam w dużym skrócie, prawda? No bo wy nie musicie martwić się o tym, że właśnie, nie wiem, macie pół pola dyni, a na bazarach i na skupie nikt nie chce jej brać, prawda? Bo jest coś tam. A wy możecie sobie, że tak powiem, tą produkcję tak zaplanować, tak dostosować, żeby przede wszystkim wasi RWS-owicze byli zadowoleni, żeby oni dostali to, co mają dostać, i jakby ta podstawa już jest, tak? Czyli ta relacja klient, a w tym przypadku członek nawet taki, można by powiedzieć, RWS-a, no daje wam pewne bezpieczeństwo bycia rolnikiem, po prostu.
2: Tak, tak. I wiesz co, Piotrek, jeszcze tutaj ważna rzecz, jak już rozmawiamy o tych RWS-ach, właśnie jedną z tych mocnych stron RWS-u jest to, że w RWS-ie produkuje się tyle, ile potrzeba. Bo my wiemy na początku sezonu, ile osób mamy nakarmić, i pod tą liczbę jest planowana produkcja.
3: Kasia, chcę powiedzieć, że gdybyśmy mieli pół pola dyni, to byśmy mieli duży problem.
1: Tak.
3: Ale my wiemy, że nie możemy mieć pół pola dyni. My musimy mieć na tym polu 40 różnych gatunków, żeby ta paczka była atrakcyjna dla naszego odbiorcy, żeby on ją mógł zagospodarować, żeby mógł ją w łatwy sposób zagospodarować w kuchni. I po prostu jak masz tyle gatunków, tylu odmianach, w wielu zasadzeniach, zasiewach, no to po prostu też jest to jak gdyby łatwiej taką paczkę skomponować, która będzie funkcjonalna.
1: No tak, ale wszystko zaczyna się właśnie od tych członków i od tego, że macie tą grupę, która was wspiera, która od was odbiera i która w pewien sposób daje wam model biznesowy, dzięki któremu możecie być rolnikami, możecie być spokojni, macie ten plan całoroczny i no nie macie tego zagrożenia, co większość czy konwencjonalnych, a nawet ekologicznych rolników, prawda, którzy tak samo są bardziej wyspecjalizowani i różne zdarzenia zewnętrzne, niezależne od nich, często psują plan po prostu, tak? Bo wiadomo, że tam, no nie wiem, w tym roku czy dwa lata temu truskawki ekologiczne były szałem, a dwa lata później zrobiło się ich nagle bardzo dużo i już się mniej opłacają. I teraz taki rolnik ekologiczny, który nie ma tej grupy takiej jak wy, no to no może podnieść ciężką porażkę po prostu. A u was jest ta odporność na zachwianie rynku dużo wyższa, no bo macie zbudowaną grupę członków, tak, która was wierzy i dzięki której jest to bezpieczeństwo bycia rolnikiem, no co moim zdaniem jest chyba największą siłą RWS-a, tak, że wy możecie się naprawdę skupić i skoncentrować na tym, co ważne, czyli na tym, co powiedziałeś, na pracy z glebą, na ulepszaniu tej gleby, na dostarczaniu produktu najwyższej jakości, a wielu tych rolników, mówię, i konwencjonalnych, i ekologicznych, nawet jak mają tą wysoką jakość, ale jest cienki sezon na coś, no to mogą polec po prostu.
2: Zgadza się i tu jest też, trzeba właśnie pamiętać o tym, że w RWS-ie właśnie idzie to w dwie strony. My, mając te warunki do pracy właściwej, jak Marcin powiedział, i nie na skróty, tylko takiej 100% skupiającej się na byciu rolnikiem, a klienci z drugiej strony, nasi RWS-owicze, dzięki temu dostają właśnie ten dobrej jakości produkt i wszyscy tutaj są wygrani.
1: No dobra, to teraz już wiemy, jak to u was funkcjonuje. Powiedzcie, co zrobić, żeby stworzyć taki RWS? Jak wygląda taka droga od jestem rolnikiem, powiedzmy tam nawet ekologicznym, już niekonwencjonalnym, prowadzę takie gospodarstwo, w którym tych produktów mam 10-15, mam te 10-20 hektarów, to od czego powinienem zacząć? Jak wygląda ta ścieżka do bycia RWS-em, który funkcjonuje i któremu się darzy?
3: Wiesz co, to wygląda tak, że my mamy często takie pytania. Jak zacząć? Nie? To ludziom się to wydaje w ogóle, ten model jakiś taki niewiarygodny, nie? Że dostajemy te pieniądze na początku sezonu, że jest jakaś współodpowiedzialność za te zbiory, za jakieś ewentualnie ryzyka. A dla mnie taką odpowiedzią jest to, co mi przychodzi do głowy, po prostu zacząć. Mhm. Myśmy po prostu zaczęli w pewnym momencie. Usłyszeliśmy o takim pomyśle, że coś takiego dzieje się w Stanach. Nie wiedzieliśmy, że w Polsce był już jeden RWS. Rok wcześniej był założony. Nie wiedzieliśmy o tym. Myśmy dowiedzieli się, że takie modele pierwsze pojawiły się w Japonii, potem w dużej skali rozwijało się to w Stanach. I po prostu zaczęliśmy, nie? Tam zaczęliśmy od znajomych, od znajomych znajomych i od małej grupy tam 12 osób, nie? W pierwszym sezonie. Mhm. Jak to się tak zaczęło

0: już nas po prostu kojarzyły, więc to nie jest tak, że zaczynaliśmy od takiego kompletnego zera, ale jednak w ciągu jednego roku z 12 osób zrobiło się 50 osób. Ja słyszałem o RWS-ie węgierskim, który polegał na tym, że dziewczyna zrobiła prezentację w jakimś biurowcu w Budapeszcie i zebrali 100 członków w ciągu jednego spotkania. Słyszałem o czymś takim, że
1: musiała umieć dobrze prezentować.
0: Musiała dobrze prezentować i musiała mieć dobre wejście w tym biurowcu, nie? Bo ona tam z kilku pięter ludzi po prostu, nie? Zorganizowała na to spotkanie. Jakoś im się to udało. Więc ja uważam, że to jest po prostu funkcja czasu, nie? Że trzeba się odbyć jakąś cierpliwość, wierzyć w swój produkt, bo uważam, że to jest bardzo ważne, nie? Żeby tutaj mieć wsparcie dla samego siebie, żebyś był pewny na 100%, że to, co robisz, jest super, nie? Że to jest, my wiemy, że my to, co robimy, to jest premium.
2: A to się wtrąca do tego, że właśnie ta wiara w ten produkt będzie ci dawać wiarygodność jako osobie, która coś komuś chce zaproponować. Bo jeżeli ty będziesz faktycznie wiedział i wierzył w ten swój produkt, bo miał 100% pewności, w jakich warunkach go wytworzyłeś, to z ciebie będzie emanować i ludzie to po prostu będą czuć. Nie będziesz musiał tworzyć wielkich opowieści, tylko nawet w prostych słowach, jak staniesz przed nimi i opowiesz, co produkujesz, jak produkujesz, to jak będziesz mówić, będzie po prostu autentyczne i myślę, że to do ludzi przemawia i to jest bardzo, bardzo ważne, żeby tutaj nie próbować robić różowych obrazków, dorabiać, wiesz, jakiegoś nadmiernego optymizmu. Trzeba być ludźmi też szczerym w komunikacji. Jeżeli coś idzie na tym polu nie tak, jak byśmy sobie tego życzyli, to ludziom trzeba o tym mówić i oni to też, myślę, dla nich to jest duża wartość, że oni są na bieżąco i faktycznie też dostają taką żywą i prawdziwą relację.
0: No są takie pewne rzeczy, które no nam z czasem się pojawiły, na przykład, że czasami chcieliśmy, zostało nam jakieś warzywo, które nie do końca było ładne, nie? Takie spełniało standardy, a nam zależy, żeby one wyglądało też, nie? One nie ma być tylko, wiesz, mieć tej super wartości biologicznej, ale ono
1: też ma wyglądać.
0: Ma wyglądać w sensie takim, żeby dało się to obrać, nie? Żeby ta marchewka dało się ją jakoś wyczyścić i tak dalej, żeby ona nie była jakaś taka skrajnie nie do...
1: Słuchaj, to muszę ci przerwać, bo ja tu tylko zacytuję Stanisława Suchorskiego, z którym pracowaliśmy przez pierwsze 4 lata i zawsze mi to imponowało, co on mówił, a on miał takie podejście, że on mówił tak, że błędem jest myślenie, że warzywa z ekologii mają wyglądać gorzej niż te z konwencji, że to znaczy, że jest kiepski rolnik, a nie, że jest ekologia.
0: No, pełna zgoda z tym. Wiesz co, teraz się możemy z tym zgodzić, ale na początkowym etapie nasze marchewki były makabryczne, naprawdę. Zanim myśmy zrozumieli, jak się produkuje marchewkę, żeby myśmy mieli problem zawsze z nicieniami w jakiś tam sposób, nie? Zanim tą technologię żeśmy ogarnęli, no to nasi RWS-owicze naprawdę nam dali duży kredyt, jakieś takie zaufania, że my się w końcu tej marchewki w końcu nauczymy i ta marchewka w końcu będzie wyglądała, więc to jest też jakiś proces, nie? Warto się starać być profesjonalnym, bo tutaj my też wychodzimy w tym RWS-ie z takiego założenia, że to, co jesteśmy w stanie zabezpieczyć, to jest nasz obowiązek, nie? Czyli jeżeli jest jakiś problem ze zwierzyną, dajmy na to, nie? To my musimy zadbać o to, żeby ta zwierzyna nie wchodziła na nasze pola. Jeżeli jest problem, to nie jest wytłumaczenie, że o, sarny przyszły nam zniszczyły. To jest nasza odpowiedzialność. My na to mamy wpływ. Jeżeli, nie wiem, susza, to nie jest, susza nie może być wymówką, prawda, bo to jest jak gdyby nieprofesjonalne podejście do prowadzenia takich upraw. My musimy mieć dostęp do wody, musimy umieć podlać nasze rośliny, jeżeli tego będzie wymagała sytuacja, prawda. Więc taką rzeczą, na którą my nie mamy wpływu, to jest gradobicie, jak do tej pory. Nie? Więc udało się nam jak gdyby przeżyć do tej pory bez jakiegoś dużego gradobicia. Zdarzały się, ale to one nie przynosiły nam jakiejś totalnej klęski, tylko były tam jakieś uszkodzenia, ale to nie były jakieś takie potężne rzeczy, nie?
1: No, o gradobiciach nie musicie mówić, bo ja w zeszłym roku

0: Miałem potężne gra do bicia i wiem dokładnie, że jest to coś, na co nie mamy żadnego wpływu i co byśmy nie zrobili. Znaczy, no pewnie można postawić jakieś potężne inwestycje, ale słyszałem o jakichś tam działach, które rozganiają chmury, ale no to już jest wyższy poziom abstrakcji. Natomiast no, przy naszej skali jest to nierealne. No.
1: To jest jedna rzecz, na którą ja nie mam wpływu. Druga rzecz, którą my, wiesz jak to jest w rolnictwie, nie? My pracujemy czasami z maszynami, to nie jest mój cytat, tylko od kogoś, z maszynami tak jakbyś wszedł do skrzyni biegów po prostu, nie? I w tej skrzyni biegów pracujesz po prostu, pełno trybów, pewno elementów jakichś różnych się rusza. Ja mam teraz na myśli kombajn do ziemniaków na przykład. Więc taką drugą rzeczą, której ja się boję, nie, wypadek jest jakiś, nie, że może nam się coś stać, przytrafić i wtedy, no nie wiem, by się cały czym mi, to dla gospodarstwa też może być bardzo duże jakieś tam ryzyko, nie? Czyli musimy na siebie uważać też bardzo, nie? To też jakaś odpowiedzialność, żeby pracować z głową, no nie?
0: No bezpieczeństwo na gospodarstwie bardzo ważna rzecz, to się zgodzę 100%, zwłaszcza jeżeli mamy do dyspozycji różne maszyny czy zwierzęta, bo to wypadki się trafiają głównie chyba w tych dwóch obszarach, prawda? W styku z maszynami i ze zwierzętami i tutaj...
1: No chodzi o też zmęczenie, nie? Przepracowanie wtedy tak, też tak. Tracisz jakieś zmysły, nie? Takie...
0: No i to jest kolejna rzecz, jak rozłożyć te siły i wam na pewno w takim RWS-ie jest łatwiej, bo wy już wiecie, co macie produkować, jakie to jest to minimum, prawda, które musicie dowieźć, zagwarantować, a jednak większość rolników walczy od początku o maksimum i ono nie ma jeszcze, uprawiając, wielu z nich nie ma rynku zbytu albo rynkiem zbytu są skupy, które no znowuż jako podmioty trzecie, nie zaangażowane, mogą ich sytuację bardzo diametralnie zmienić.
1: No to tutaj tak, żeby zachęcić rolników trochę, żeby się tym zainteresowali, przede wszystkim, no, żeby się tym zainteresowali, to my tu mamy możliwość zarządzanie czasem, nie? I tymi wszystkimi obowiązkami, więc kiedy mamy czas, my sprzedajemy w styczniu. My podpisujemy te nasze deklaracje, te umowy z naszymi RWS-owiczami w styczniu, w momencie, kiedy nie ma prac polowych. Mhm. Nie? To jest ten czas, kiedy no, planujesz, nie wiem, regenerujesz się, remontujesz maszyny i jeszcze dodatkowo sprzedajemy te udziały w RWS-ie. W związku z tym w sezonie, kiedy już są zbiory i tak dalej, my już nie sprzedajemy, my tylko je zbieramy i zawozimy.
0: No wiem,
1: już nie ma
0: super.
1: Mowy o sprzedaży,
0: to
1: o wydawaniu pieniędzy, o kalkulowaniu na kalkulatorze, ile mam wydać reszty i tak dalej. Czegoś takiego nie ma, prawda? My to załatwiliśmy wszystko kompleksowo w styczniu.
0: To jest super.
1: Więc to całościowo po prostu jest tylko pole i logistyka, no nie?
0: No i obietnica, tak, którą musi się dotrzymać.
1: Obietnica, którą tak, bo no, tak jak Kasia powiedziała...
2: RWS jest w pewnym sensie sprzedażą obietnicy, a tutaj właśnie nasza rola jako rolników i osób, które profesjonalnie do tej swojej pracy podchodzą, to jest właśnie spełnienie tej obietnicy. I tym w RWS-ie spełnienie tej obietnicy to będzie nie właśnie stworzenie jednej paczki, która będzie atrakcyjna i super, tylko... stworzenie 20, w naszym przypadku 22 paczek w całym sezonie. To jest to. Tak właśnie spełniamy. A,
0: stworzenie sezonu. No. Wiem tak. Coś o tym, bo my idziemy, wiecie, poziom wyżej, jak znacie nasze paczki, my staramy się je tworzyć przez cały rok, co jest 50 parę tygodni i to jest ogromne wyzwanie. No już tutaj jakby sam, jako stoja, nie dałbym rady bez gospodarstw ekologicznych, partnerskich, które też nam pomagają w tym, żeby ta paczka była atrakcyjna, no bo jednak jedno gospodarstwo, znaczy może jest jakieś takie gospodarstwo na świecie, które by dało to radę zrobić, ale jest to bardzo, bardzo trudne.
2: Zda się.
0: No dobrze, czyli tak, w RWS-ie jak w większości biznesów, chodzi o relacje międzyludzkie tak naprawdę, no bo to do tego się to chyba sprowadza, tak jak patrzę, czyli jest to przekonanie ludzi do tego, żeby uwierzyli właśnie w wasz model, żeby się przyłączyli do waszego gospodarstwa, żeby w pewien sposób dali wam być i robić to, co kochacie robić i to, co chcecie robić i być beneficjentem tego, że po drugiej stronie jest ktoś, kto jest pełen wiedzy, miłości, profesjonalizmu i mu zależy na tym, żeby właśnie te rolnictwo na najwyższym poziomie u was jeszcze certyfikowane ekologicznie skończyło się właśnie 22 pięknymi paczkami, z których myślę, że te rodziny mają dużo radości.
2: Tak, i tak właśnie na to patrzymy, no, na, wiesz co, na długofalową relację. To jest, to nam właśnie leży na sercu, żeby te osoby, które nam postanowiły zaufać, żeby się po prostu tym sezonem nie rozczarowały.
1: No i jeszcze a propos, większość ludzi, którzy się do nas zapisuje, to są osoby, które są z nami już wiele lat, więc oczywiście jest jakaś tam fluktuacja, parę osób zawsze zrezygnuje, ale na ich miejsce pojawiają się nowe osoby i najczęściej są to osoby znajomi znajomych albo znajomi RWS-owiczów, którzy po prostu obserwowali swoich znajomych, jak oni te paczki odbierali przez jeden, dwa sezony, aż w końcu się przekonali i się do nas zapisali, bo czasami taką decyzję się podejmuje błyskawicznie, bo mamy takie przypadki, że przychodzi pan koło nas, się pyta, co wy tu robicie, a my mówimy, no warzywa ekologiczne, mamy RWS, no i była taka sytuacja, że pan mówi, to ja się zapisuję, zapłacił nam pieniądze za cały, pierwszy raz nas zobaczył, za cały sezon, no i po prostu co tydzień od nas odbierał, ale najczęściej chyba jest tak, że osoby po prostu potrzebują trochę czasu, żeby po prostu uwierzyć, zaufać, żeby popatrzeć na jak to działa u innych, no nie? I się przekonać po prostu, nie?
0: No poczta pantoflowa jest najlepszą możliwą reklamą każdego przedsięwzięcia, więc czemu nie rolnictwa? Więc tu myślę, że tak samo ten RWS, ale tak samo mój model paczek, tak? Ja mam bardziej zbliżony do subskrypcji, choć my w ogóle mamy taki model zupełnie oderwany, bo u nas jest subskrypcja bez subskrypcji. U nas po prostu pewna grupa ludzi, która się na szczęście cały czas też poszerza, co tydzień potwierdza, czy chce paczkę, czy nie, więc jest to w sumie model najtrudniejszy i tak jak mówię, no gdyby nie to, że gdybym miał to sam wszystko przewidzieć i wyprodukować tylko w swoim gospodarstwie, no to ten model nie byłby możliwy, ale dzięki temu, że tworzymy grupę producencką, no to ta grupa, przynajmniej na razie nieformalnie, no to jakoś tam jesteśmy w stanie tutaj tą jakość i ten towar dowieść. Natomiast wiadomo, że staramy się mieć taką bazę opartą o nasze własne produkty, ale to jest tylko baza, a wiele rzeczy, zwłaszcza tych takich sezonowych czy wyspecjalizowanych, no jak sami wiecie, rolnik że tak powiem, na jednym gospodarstwie nie jest w stanie wszystkiego sam wyprodukować. No, jest to fizycznie niemożliwe, zabrakłoby mu to czasu, chyba żeby miał 1000-hektarowe gospodarstwo i 1000 osób, żeby każda się zajmowała 1 hektarem.
1: No i tu też trzeba jak gdyby rozumieć swoje granice, no nie? My na przykład nigdy nie mieliśmy truskawki, bo wiemy, że ona akurat pielęgnacja truskawki, bo truskawki się nie, to nie jest tylko, że to jest sezon na truskawkę. No, truskawkę to ba się przez cały rok, szczególnie w ekologii, nie? Tam nie można dopuścić żadnych infekcji, do żadnych, no trzeba dbać o tą roślinę.
0: Zgadza się.
1: I my wiemy, że gdybyśmy ją robili, to by nam się rozłożyły warzywa po prostu, nie? I tutaj za każdym razem, kiedy jakąś nową kulturę wprowadzamy, to my bardzo długo to analizujemy, jak to wpłynie na po prostu naszą produkcję na dzień dzisiejszy, a w tym momencie produkujemy około 40 gatunków warzyw i ziół. Czasami jest to uprawa 1/3 ara, nie? Na rok, więc jest to bardzo rozdrobnione i często w wielu zasiewach i zasadzeniach, co powoduje, że to jest niezwykle skomplikowane i wymaga planowania, wręcz narzędzia jakiegoś do zaplanowania tego, no nie? I tutaj też ktoś na przykład tu by się chciał warzywami zająć, mógłby się obawiać tej złożoności, ale pewne rzeczy można zautomatyzować. Są te Excele, są te formuły, są te makra, to wszystko są ludzie, którzy się na tym znają i którzy mogą po prostu coś takiego dla nas stworzyć i pewne rzeczy po prostu, jak pewne narzędzia do planowania też stworzyć, nie?
0: No wy chyba się posiłkujecie tutaj jeszcze JM-owymi rozwiązaniami, prawda? Czyli Jean-Martina
1: Fortiera. Nie, stworzyliśmy nasze własne. A, już,
0: właśnie, bo ja pamiętam, że on kiedyś też coś takiego promował, oferował.
1: Proste rozwiązanie. On chyba teraz promuje jakieś bardziej takie, wiesz, już takie programistyczne rzeczy do planowania.
0: Czyli bardziej apka.
1: I do zarządzania gospodarstwem, ale szczerze mówiąc nie jestem na bieżąco z tym.
0: No, spotkałeś się ze mną, byłeś na spotkaniu z Richardem, który też jest właśnie mistrzem planowania, no bo on, tak jak on to mówi, on też w styczniu, w grudniu siada i to znowu zacytuję nasze spotkanie, które się odbyło tydzień temu, na którym zresztą byłeś obecny, że on jak zaczyna sezon, to on już wtedy nic nie zmienia, on po prostu patrzy na kartki i on wie, że w tym tygodniu robimy to, w następnym robimy to i nie ma już miejsca na wymyślanie, tak? No wiadomo, jak się tam reaguje na jakieś zdarzenia, to tak, ale w takim ogólnym trybie, no to tak naprawdę pół roku wcześniej już jest wszystko wiadomo, co będę robił za pół roku, za 7 miesięcy, 8, wręcz do konkretnego dnia. Czy też tak szczegółowo to planujecie, czy bardziej ogólnie na razie?
1: Wiesz co, jak żeśmy się zabierali za to, to żeśmy to planowali na zasadzie, no, co będziemy w tym sezonie robić, a teraz już planujemy na kilka lat do przodu. I tak samo Perkins, on ma to już rozplanowane na pewnie dekady do przodu. Planowanie jest dla mnie na początku było czymś takim punktem odniesienia, bo na początku było dużo takich odejść od tego planu, prawda? Nie udało mi się wszystkiego po prostu zrobić tak, jakbym chciał, bo czasowo, bo pogoda, bo nie przewidziałem i pewnych rzeczy, że
0: pewne rzeczy
1: pogoda,
0: się nałożyły tutaj też na siebie.
1: Nasion nie mam i tak dalej, aż czasem dochodzi do tego, że w większym procencie jesteś w stanie ten plan zrealizować. I dla mnie plan jest takim punktem odniesienia, że jeżeli ja na przykład nie dam rady, załóżmy, wysiać albo wysadzić tej sałaty na tym zagonie, to pytanie, co ja mogę na tym zagonie zrobić, nie? Żeby to skorygować na tym planie, popatrzeć na ten plan, ile mam koprów w tym czasie na przykład, który będę siał, czy tam jest miejsce na kopę, czy jest miejsce na rzodkiewkę, czy jest na szpinak, czy nie wiem, na kolendrę na przykład, no nie? Żeby zoptymalizować. Myśmy rozmawiali o tym, że teraz to są takie czasy, że jest coraz to mniejszy margines na jakieś błędy, na jakieś koszta, prawda?
0: Tak.
1: I teraz po prostu coraz bardziej ja widzę taką konieczność wchodzenia w detale, w szczegóły. I wiem, że to też jest funkcja jak gdyby czasu, że na początku nie byłbym w ogóle w stanie fizycznie nad tym zapanować, a teraz po tych wielu sezonach i tak dalej, jak gdyby już jest to doświadczenie tej powtarzalnej produkcji, bo my mamy złożoną produkcję 50 czy tam 40 tych odmian, tak, gatunków, tak jak powiedziałem, ale my to robimy już 9 rok z rzędu. Tylko zmianujemy po prostu cały czas, sama ilość zagonów, te same uprawy z jakimiś tam różnymi korektami. Są, jak gdyby ten plan jest wciąż udoskonalony i my mamy już to jak gdyby w pamięci, już mamy liczby w pamięci, wiemy ile i mamy po prostu każdy, mamy 200 zagonów o tym samym rozmiarze. I ja po prostu w głowie już pamiętam, ile tam wchodzi, że tam wchodzi 120 kapust, że z danego zagonu będzie 180 pęków marchwi, że ile nasion potrzebuje marchewki na to, żeby wysiać cały blok tych zagonów. Więc to z czasem po prostu jak gdyby sprawia, że jest coraz to bardziej komfortowo i daje możliwość wchodzenia w kolejne szczegóły. Na pewno wiesz o tym, że pewnie tak jest. No, z każdą profesją, nie?
0: No ale tutaj jest to ekstremalnie jeszcze bardziej podniesione, bo tak jak sam powiedziałeś, to nie jest tylko kwestia planu, ale potem pogoda weryfikuje twój plan, inne różne zdarzenia weryfikują twój plan. Zdarza się, że wiesz, że zaplanujesz sobie, że tu będziesz wysadzał, a nie ma warunków i trzeba poczekać, potem nagle trzeba wysadzić trzy rzeczy na raz zamiast jednej, prawda? Więc no to jest skomplikowane i te komplikacje, no działamy z naturą. Natura jest bardzo skomplikowanym systemem i tak jak rozmawialiśmy, no to nie jest tylko kwestia samej uprawy, ale też właśnie przygotowania gleby, przedplonów, poplonów, zarządzania wodą, zarządzania innymi ryzykami, zarządzania pracownikami, bo przecież bardzo wiele rzeczy potrzebujemy współpracowników i pracowników, żeby zrealizować, a nuż to się zdarzy, tak jak my mieliśmy w tym roku, że nam jedna pani się rozchorowała, druga pani nie mogła przez 2 tygodnie przechodzić i nagle z zespołu 5-osobowego robi się 2-osobowy zespół.
1: Tak, i wiesz co, tego co ja staram się teraz wypracowywać, że podchodzić do tego wszystkiego z gotowymi alternatywami, nie? Już widziałem, wiem, że pogoda może tak wpłynąć na sytuację, że fajnie mieć jakieś inne rozwiązania i być przygotowanym na te rozwiązania. To też, jak masz to zapisane w tym planie, to też sprawia, że spokojnie śpisz, nie? Bo wiesz, a jak nie uda się to, jak nie zdążę z tym, to mam jeszcze to, a jak to się nie uda, to mam jeszcze coś innego. I to jest właśnie...
0: No to jest chyba piękna rzecz RWS-a.
1: Co sprawia, że po latach, mimo że wchodzisz w coraz to większą kompleksowość, a czujesz się paradoksalnie bardziej spokojny, zrelaksowany w tym wszystkim.
0: No i jeszcze to, że masz właśnie ten RWS, co będziemy powtarzać, czyli to, że twoi członkowie, twoi odbiorcy, oni się z tym w pełni zgadzają i rozumieją i przynajmniej chcą zrozumieć i jakby no doceniają tą pracę, którą wkładasz, to doświadczenie, które zdobyłeś, tą wiedzę, którą masz. Wiedzą, że dokonasz, jakby dołożysz wszelkiej najwyższej staranności do tego, żeby ta jakość była na koniec, a różne zakręty, które będą po drodze, no jesteś na to przygotowany, więc tak, no nie dziwię się wcale, że śpisz spokojnie i że masz te alternatywy. Natomiast, no jak sam pokazałeś, no 9 lat potrzebowałeś, żeby być w tym miejscu.
1: Tak, słuchaj, no jeszcze tak dla młodych rolników, dla osób, które może by się chciały tym zająć, to rolnictwo to jest styl życia bardziej niż jakiś taki zawód. Tutaj co wszystko inaczej gra, tu nie ma 8 godzin pracy, ale też nie ma jakiegoś takiego kogoś nad tobą, kto... Jedynie natura. No, ja mimo wszystko nie wyobrażam sobie, że mógłbym się czymś zajmować, chociaż mam paru znajomych, którzy zrezygnowało z rolnictwa i jak zrezygnowało, to mi powiedzieli, że oni już nie wrócą więcej do rolnictwa, nie? Więc ja na razie nie chcę nawet myśleć o tym, żeby przestawać, bo tutaj ja widzę, mam dużo takiej satysfakcji, jak tak popatrzę na koniec dnia, na ile rzeczy udało się zrobić, nie? Że to wygląda tak, że to tutaj naprawiliśmy to, tutaj żeśmy wysiali, tutaj żeśmy zebrali, tu żeśmy zakisili. I też mam wrażenie, że z czasem jak gdyby taka psychiczna bariera przed tą ilością pracy jest, nie wiem czy wiesz o co mi chodzi, ale ja co roku jak gdyby łatwiej mi przychodzi jak gdyby więcej pracować, nie? Że nie boję się tej pracy fizycznej.
0: No, ale bo też
1: ja nie,
0: pracujesz to, efektywniej coraz bardziej, prawda? Więc to nie jest tylko kwestia samej pracy fizycznej, tylko tego, że wiesz, że ta praca zaprocentuje i się przełoży, bo ja myślę, że największy strach jest przed tym, że się napracujemy i nic z tego nie będzie.
1: No a tutaj wtedy, no tak, że bo natura nam może coś przeszkadzać i tak dalej, ale no
0: też
1: jeszcze raz wracamy
0: nie do RWS-u. I brak doświadczenia, sorry, ale
1: RWS
0: to też...
1: RWS nas naprawdę tutaj, ludzie, którzy są w tym RWS-ie, którzy nam zaufali nam, są tyle lat z nami. Ja za każdym razem jak odbierają paczki, to im dziękuję po prostu, nie? Im bardzo dziękuję za każdym razem.
0: Super, no ja powiem ci tak, ja to jest też się wpisuję w pełni w motto Studia Ostoja, którym jest to, żeby każdy znalazł swojego lokalnego rolnika, który go zaopatruje, więc ten RWS to już jest taką, powiedziałbym, wyższą instancją, bo tu nie tylko znajdujemy rolnika, który zaopatruje, tylko tak naprawdę wchodzimy w to gospodarstwo i w jakiejś części stajemy się jego częścią, tak, bo ten rolnik może być tym wspaniałym rolnikiem i robić to najlepiej właśnie dzięki temu, że ma za sobą stojącą grupę ludzi. Więc no to super. Mam nadzieję, że opowiedzieliśmy o tym trochę, jak to jest z tym RWS-em. Ja natomiast, wiesz, no, jeszcze tak schodząc na ziemię dotyczącą samych RWS-ów, myślę, że największy problem, tak jak żeś sam powiedział, jest zrobić ten pierwszy krok, zwłaszcza rolnikom starszej daty, czy rolnikom przyzwyczajonym do modelu skupowego i tak dalej, że oni w siebie do końca nie wierzą. No ale mam nadzieję, że będzie to zmieniać, tak, że zaczną tworzyć się grupy i społeczności wokół właśnie tych rolników, choć wydaje mi się, że do tego jest potrzebne już inne pokolenie rolników. Co no o tym tak, myślisz?
1: To ja o tym myślę, słuchaj, no byłem na tym spotkaniu, które zorganizowałeś na warsztatach z Perkinsem, który jest, to jest szczyt szczytów po prostu, to jest człowiek, który no ma taki umysł i potrafi zapanować nad tymi wszystkimi kalkulacjami. On ma kalkulator w głowie i jakiś ogromny, twardy dysk, który z taką dużą swobodą potrafi opowiadać o takich detalach, które po prostu...
0: I niuansach, no, tak, które... No ciarki, ja to miałem ciarki momentami, jak on po prostu zaczynał wchodzić w te detale i szczegóły, no to, to jest nieprawdopodobne, że to się wszystko mieści na tym twardym dysku.
1: No, zgadza się. Człowiek jest niezwykły i tak z tego, co utknęło właśnie, z tego zapamiętałem, z tego szkolenia, to, co on mówił o tym takim, o tym, że najpierw, wiesz, robimy wszystko, po prostu jesteśmy tacy nonszalańscy w stosunku do przyrody, niszczymy przyrodę, po prostu eksploatujemy, nie zastanawiając się, czy ona ma jakieś wice, czy nie, czy potem, jak już jest źle, to szukamy technologii, żeby rozwiązać problem przyrody, którą zniszczyliśmy. I on tak fajnie mówi, że to jest taki, on to porównał do tego, że no, bijemy się młotkiem po głowie, a potem bierzemy aspirynę, no bo to boli, no,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak.
1: I ja...
0: Walimy się młotkiem w łeb, a potem bierzemy aspirynę.
1: Tak jest. No wiele rzeczy, o których sobie nie zdawałem sprawy. Przecież ona tak małym areale ma tak dużo zwierząt, że normalnie ludzie, normalnie rolnicy by w to po prostu nie uwierzyli, nie? Że on na paru hektarach ma 20 krów, czy 12, już nie pamiętam, ale stado owiec, mnóstwo brojlerów i innych zwierząt.
0: Niosek, indyków i tak dalej, no.
1: Niosek, indyków i też on mi otworzył oczy na ten efekt stadny zwierząt, jaki funkcjonuje, nie? Że jak się ma trzy, tam załóżmy jednostki, jakieś krowy na jakimś areale, to one nie rywalizują między sobą o żywność i pewne rzeczy, które są mniej atrakcyjne, one ich nie jedzą. A u Perkinsa, ze względu na to duże natężenie tych zwierząt, one rywalizują i zjedzą wszystko, nie? I ta produkcja jest dużo bardziej efektywna u niego, nie? I on też podkreśla, że on tak naprawdę uprawia trawę. On nie przejmuje się krowami, indykami, brojlerami. Dla niego najważniejsza jest gleba. Gleba. Życie
0: glebowe i to, co on tam buduje, zgadza się. To tak, to, bo to jest akurat właśnie, to mi zawsze imponowało, nie? Że dla niego ten efekt który przynosi ta praca z glebą, jest na ostatnim miejscu, a na pierwszym miejscu jest gleba, zrozumienie relacji tego, co w tej glebie zachodzi w zależności od plonów, które chcemy osiągnąć i rodzajów produkcji, źle powiedziałem, rodzajów upraw, rodzajów hodowli, którą chcemy prowadzić, żeby ją odpowiednio umiejscowić, żeby dobrać te gatunki i żeby to wszystko ze sobą zagrało, a jednocześnie, żeby to było robione na tak małym obszarze, tak intensywnie, bo to jest chyba coś, co mi najbardziej imponuje, że tobie zresztą usłyszę też, że na tak małym gospodarstwie można mieć tak wiele i że to tak wiele jeszcze może pięknie ze sobą współpracować i dawać efekty, o których my już zapomnieliśmy.
1: Tak, no ja ci powiem, że u nas, moich znajomych ekologów, z którymi się przyjaźnię, jest potężna jak gdyby świadomość, czym jest biologia. Nie? Oni tańczą na tych swoich, tańczą ten taniec z biologią, ci moi znajomi. Oni wiedzą, że nie ma sensu wchodzić z jakimiś uprawkami za wcześnie, jak jest chłodno i tak dalej, bo to nie da żadnego efektu, bo jak biologia się nie jest uruchomiona, to my tylko przerzucimy ziemię. Oni sobie zdają sprawę z życia w glebie, z poziomu próchnicy, walczą o tą próchnicę, zawsze szukają jakiegoś takiego wypośrodkowania między uprawkami a tym węglem w glebie. Więc tutaj idą takie czasy, teraz, gdzie jest coraz to mniejszy dostęp do wody, bo to widzimy w Wiśle, widzimy po prostu po tym ostatnim sezonie, jak to wyglądało, że największym potencjałem to będzie nasza gleba. Mhm. Jeżeli ja mam takiego znajomego, ja się śmieję, że u niego by 2 lata nie padało, a on i tak by miał świetne plony, bo on ma po prostu taką strukturę gleby i tak ładnie o to dba, że po prostu tylko się uczyć od niego, nie?
0: No tak, posłuchaj, no my tu też powoli się już zbliżamy do końca. Ta rozmowa jak zwykle potoczyła nam się bardzo szybko, bo jest dużo do opowiadania, zwłaszcza teraz, na gorąco i na bieżąco, zarówno po naszym spotkaniu, jak i przy tym, co się dzieje i w gospodarstwach, i na rynku, bo tak jak sam zauważasz, czasy są coraz trudniejsze, jest też duża konkurencja, jest też, myślę, że też jest problem po stronie ekonomii, bym powiedział, tak, bo to, o czym rozmawialiśmy jakiś czas temu, że no, tych pewnie klientów i miejsca dla takich gospodarstw byłoby więcej, gdyby nasze społeczeństwo było zasobniejsze, a tymczasem no, bardzo wielu ludzi, którzy chcieliby kupować te lepsze produkty, po prostu na to nie stać.
1: No to też jest, tak, zgadzam się, oczywiście, bo można mieć ustawione jakieś priorytety w zakupach, stawiać tą żywność na pierwszym miejscu, ale może dojść do momentu, kiedy po prostu trzeba będzie na żywności oszczędzać, nie? No, no miejmy nadzieję, że to, że jakoś, że będzie lepiej, nie gorzej, nie?
0: No, że będzie szło ku lepszemu. No, też za to trzymam kciuki. No, moim gościem byli przedstawiciele Marianka RWS, czyli w sumie drugiego RWS-u w Polsce, tak? To drugi powstały RWS w naszym kraju. 9 lat, czyli za rok 10 lat. Rozumiem, że jakieś ognisko się wydarzy z tego powodu.
1: No, wypadało. Przygotujemy się, mamy oczekiwania od RWS-owiczów również i dzięki za takie postawione, wiesz, publicznie zobowiązanie. Teraz działamy nad tym, żeby zagospodarować ładnie podwórko, żeby stworzyć fajne warunki, żeby w przyszłym roku tutaj zaprosić naszą ekipę.
0: Trzymam za was kciuki, jak zwykle. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Niech wasz RWS rośnie, rozwija się w siłę. Niech powstają inne RWS-y w kraju. Zachęcam do tego, jak słyszycie, no nie jest to droga krótka. Po pierwsze trzeba zrobić pierwszy krok, czyli tak jak powiedzieliście, zacząć i tutaj jakby się wszystkimi kończynami pod tym podpisuję, bo bez tego, jak nie zaczniemy, no to na pewno samo do nas to nie przyjdzie. teraz jak już zaczniemy, no to, to moim zdaniem jest to piękna inicjatywa łącząca ludzi, którzy na tym gospodarstwie na co dzień nie są, właśnie z ludźmi, którzy na tym gospodarstwie chcą być i chcą jak najlepiej tą swoje czynności i powinności czynić. I myślę, że to połączenie właśnie, takie zdrowe połączenie konsumenta i rolnika jest odpowiedzią na te trudne czasy, które mamy przed sobą. Więc cóż, ja wam bardzo, bardzo ślicznie dziękuję. Życzę, żeby wam się darzyło, jak najlepszych plonów, jak najmniej kłopotów, choć sami wiemy, że one też zawsze się gdzieś tam pojawiają. No i co? No, dzięki wielkie. Zostajemy w kontakcie. I co? No, was sezon jeszcze parę tygodni i wakacje, tak?
1: My mamy...
2: Jeszcze pięć paczek do zrealizowania łącznie z tym tygodniem.
1: Tak, potem planujemy jakąś taką chwilę po prostu, nie wiem, resetu, może tydzień, dwa tygodnie resetu i potem normalna robota, wiesz. No,
0: zaczynamy od początku.
1: Zaczynamy od początku, od planowania, jak to się mówi.
0: Cóż, jeszcze raz, dzięki wielkie, do usłyszenia. Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo. Dzisiaj przedstawiciele RWS, drugiego RWS w Polsce, tak jak słyszeliście, wspaniała inicjatywa. No, fajni ludzie, którzy naprawdę robią najwyższą jakość, ekolodzy, też kształcą i rozwijają się cały czas, bardzo polecam. Polecam też wszystkim właśnie i rolnikom, i konsumentom, żeby łączyć się w takie RWS-y, w takie spółdzielnie, w takie społeczności, żeby się wspierać nawzajem, to wtedy na pewno to nasze rolnictwo będzie miało przed sobą lepszą przyszłość. Ja oczywiście na koniec zapraszam do subskrybowania naszych paczek, paczek Ostoi Natury wraz z grupą producencką, nieoficjalną grupą producencką złożoną z ekologicznych gospodarstw, które nawzajem się wspierają, dzięki czemu jesteśmy w stanie co tydzień dostarczyć bardzo fajną i zróżnicowaną paczkę tutaj do Warszawy po audycji na Bednarskiej. Je Państwo mogą odbierać. Wystarczy mail pod zakupy@ostoinatury.pl i dodajemy Państwa do naszej listy wysyłkowej i wtedy wy już sami decydujecie, kiedy i którą paczkę chcecie odebrać. Dziękuję ślicznie i do usłyszenia.
3: Studio Ostoja. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Brawo, Dajnia.
2: Jak to się mówi w slangu radiowym, zeszliśmy z Davida Gilmoura z Pink Floydów. A co o takim zejściu z takiej piosenki myśli mój dzisiejszy gość, pan prokurator Mariusz Moszowski? Dzień dobry, panie prokuratorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Lubi pan Pink Floydów?
3: Nie lubię, to nie jest styl muzyki, którą ja słucham.
2: O, to źle zaczęliśmy, panie prokuratorze, to będę musiał pana docisnąć chyba jakoś w tej rozmowie.
3: A ja będę się bronił, panie redaktorze.
2: No, bardzo proszę. Jakub Pilarek z tej strony, bo ja się nie przedstawiłem, prawodajnia. Z panem prokuratorem oczywiście porozmawiamy o tematach prawnych. Spotkałem się z taką krytyką w mediach społecznościowych, nie wiem czy nie z ust pana prokuratora Andrzeja Golca, chociaż być może się mylę, że w środowisku prokuratorskim tak się mówi, że stowarzyszenie Ad Vocem trochę za bardzo zajmuje się jakimiś trybunałami, sądami, a za mało prokuraturą. Pan jest również przedstawicielem stowarzyszenia Ad Vocem. Nie chcę tu wchodzić w to, czy ta krytyka jest zasadna, czy nie, ale zacznijmy od prokuratury w takim razie, żeby uczynić zadość takim spragnionym rozmów o prokuraturze. Pojawił się projekt nowelizacji ustawy Prawo o prokuraturze, zamieszczony na stronach rządowych. Komisja kodyfikacyjna w Ministerstwie Finansów, w Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowała ten projekt. Cóż to jest za projekt, panie prokuratorze? Jakie są jego takie główne założenia i co pan o nim sądzi?
3: Panie redaktorze, drodzy państwo, może najpierw ustosunkuję się do tego, co ostatnio napisał pan kolega, prokurator Andrzej Golec. Chciałbym wskazać, że przede wszystkim my wszyscy jesteśmy prokuratorami.
2: A pan się przyszedł, tylko wpadnę słówko, pan się opiera na moim wspomnieniu, że to ze słów, że to były słowa prokuratora Golca, bo ja nie jestem tego teraz na 100% pewien.
3: Były takie słowa, bo ja je odnotowałem.
2: A no to dobrze, pamiętam.
3: Tak, chciałbym powiedzieć, panie redaktorze, chociaż to wygląda z mojej strony. No, zadaniem jest prokuratora, jest stanie na straży praworządności. Ja to widzę w ten sposób, że moje obowiązki jako prokuratora i śmiem twierdzić, że praktycznie wszyscy moi koledzy zrzeszeni w dwóch stowarzyszeniach, w których działamy, czyli Ad Vocem i Veritas et Ius Służbie Narodowi, wszystkim nam, kolegom i koleżankom przyświęca taki cel, przede wszystkim tak, czyli stanie na straży praworządności. I no jaki jest język, jak można inaczej wytłumaczyć tak w dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę na dzień dzisiejszy, co się dzieje, zawieruchę prawną, bałagan prawny, tak, nierespektowanie przepisów prawa, kwestionowanie konstytucyjnych organów państwa przez władzę wykonawczą, no to czym ma się zajmować prokurator? No przede wszystkim nawet w ramach takiej tej działalności zrzeszającej, tak, edukacyjnej po godzinach pracy, także powinien dążyć ku temu, ażeby w Polsce zgodnie z rotą ślubowania, jak każdy z nas złożył, aby i konstytucją w Polsce obowiązywał stan prawny i obowiązywała polska konstytucja. I wszyscy respektowali tą konstytucję. Panie redaktorze, nawiązując do słów kolegi Andrzeja Golca, oczywiście ja śmiem twierdzić, że przekleństwem dzisiaj naszej kochanej Rzeczpospolitej są właśnie prawnicy, bo nikt inny, tylko dzisiaj prawnicy dzisiaj tylko potrafią udowadniać tak, że wobec prezydenta to nie jest wobec Karola Nawrockiego, tylko wobec
2: Włodzimierza Czarzastego.
3: Włodzimierza Czarzastego albo wobec kolumny w Sejmie, tak, gdzie tam jeden z posłów krzyczał, ale tutaj nie ma prezydenta. Osoba taka, no, niezwiązana z prawem, no, nie, podejrzewam, że nie wzniosłoby się na wyżyny interpretacji przepisów prawa, konstytucji, ustawy, żeby udowadniać i starać się udowodnić na siłę, że wobec prezydenta to tak naprawdę nie musi być prezydent. Mhm. Tak to więc nawiązując do tego, panie redaktorze, no i nie zgodzę się z kolegą Andrzejem Golcem, albowiem w pierwszej kolejności do posprzątania w naszej kochanej ojczyzny są sprawy ustrojowe, krótko mówiąc. No, my jako prawnicy zobowiązani jesteśmy w jakimś sensie bronić ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, bronić tego,
2: tak,
3: naszego
2: o tym,
3: Trybunału Konstytucyjnego,
2: o tym,
3: panie
2: redaktorze. Porozmawiamy jeszcze, jak nam czas pozwoli, tak? Ale chciałem zacząć jednak od tej prokuratury, na temat tego projektu. Tam jednak nawiązuję do naszej wcześniejszej rozmowy. rozmowy, gdzie z tego co pamiętam wyraził pan jednak pogląd, że byłby pan chyba jednak zwolennikiem rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, no to ten projekt realizuje, tak? Prawda? Ten postulat.
3: Ale to jest jeden z wielu tematów poruszonych w ramach tego projektu. Oczywiście, że ja jako Mariusz Moszowski jestem zwolennikiem rozdzielenia, albowiem ostatnie czasy, to co się dzieje dzisiaj, tak, gdzie śmiem twierdzić, że prokuratura jest traktowana przez władzę wykonawczą, przez polityki jako własność, jako narzędzie własne do realizowania nie tyle przepisów prawa i ustawowych celów prokuratury, ale przede wszystkim statutów partyjnych i panie redaktorze, do programów wyborczych, tak, danej określonej partii politycznej. I tak być nie może. Zadaniem prokuratury jest stanie obowiązkiem prokuratora każdego i prokuratury jest stanie na straży praworządności, tak? I ściganie przestępstw, a nie realizowanie tylko i wyłącznie interesów politycznych określonej grupy politycznej, która akurat w tym momencie w układzie historycznym sprawuje władzę w państwie. Nie dzisiejszym. Ja, panie redaktorze, pozwolę sobie odnotować też takie, nie wiem, czy pan redaktor to napisał, czy myśmy to kiedyś rozmawiali, może gdzieś luźniej, że przerażenie budzi dzisiaj okoliczność, że politycy przede wszystkim, tak obserwując scenę polityczną, panie redaktorze, nie walczą o wyborcę. Ja mam przynajmniej takie wrażenie, że przestali walczyć o wyborcę przy urnach wyborczych, tylko zaczęli walczyć w prokuraturze poprzez składanie zawiadomień. No proszę zwrócić uwagę, po prostu ilość zawiadomień, chociażby składanych przez samego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego wokół tego, co się dzieje, czy to zarówno wokół Sądu Najwyższego, czy to wokół Trybunału Konstytucyjnego, czy to wobec Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, po prostu, panie redaktorze, jest porażająca. Ja uważam osobiście, oczywiście, że każdy obywatel ma prawo złożyć zawiadomienie, jeżeli uważa, że zostało popełnione przestępstwo, ma prawo do tego procesu postępowania karnego, ma prawo do sądu, ale to ilość i jakość tych zawiadomień, panie redaktorze, my jako stowarzyszenie zastanawiamy się nad tym, przekracza taki zdrowy rozsądek.
2: To znaczy, bo to trzeba powiedzieć jasno, każde takie zawiadomienie podszyte politykom jednak odciąga prokuratora od innej pracy, prawda?
3: Ale to nie tylko o to chodzi, proszę teraz zwrócić uwagę na ustrój prokuratury. Zawiadomienie, panie redaktorze, składa minister generalny, minister Żurek, tak? Czy mi się to podoba, czy nie, czy ja lubię pana Żurka, czy go nie lubię, on jest legalnym ministrem sprawiedliwości.
2: Tak, niektórzy twierdzą, że nie do końca. Z uwagi
3: panie redaktorze, zostawmy, na dzień dzisiejszy jest. Tak, na dzień dzisiejszy jest i ja nie śmiem, w przeciwieństwie do anarchistów z Justicji czy części też z Lex Super Omnia kwestionować legalnych organów państwa.
2: Tu powiem, żeby słuchacze wiedzieli, o co chodzi. Otóż w Sądzie Najwyższym pojawił się taki pogląd, że być może Waldemar Żurek za późno zrzekł się urzędu sędziowskiego, tak? I być może to według niektórych prawników skutkuje niemożnością objęcia urzędu. Z czym ja się prywatnie nie zgadzam, żeby w tej sytuacji takie okoliczności zaszły. Ale to taka dygresja, żeby to nie było zbyt
3: enigmatyczne. Zostawmy to, panie redaktorze.
2: Tak, proszę dalej.
3: Przynajmniej my stajemy na stanowisku tak, że ja sobie osobiście nie wyobrażam kwestionowania legalnych organów naszego państwa, jeżeli Sąd Najwyższy stwierdzi, że jednak jest tutaj problem i minister sprawiedliwości jako prokurator generalny nie mógł łączyć, bo tam chodzi o łączenie funkcji, że w jednym dniu był zarówno sędzią sądu powszechnego, tak, jak i prokuratorem generalnym. O to chodzi. I że to nie może nie sprawować funkcji prokuratora generalnego w związku z tym zdarzeniem historycznym, w tym stanie faktycznym, będziemy oceniać to orzeczenie Sądu Najwyższego i będziemy się zastanawiać, co dalej. Na dzień dzisiejszy, panie redaktorze, pan minister sprawiedliwości Waldemar Żurek jest prokuratorem generalnym i koniec, kropka. Ale teraz spójrzmy właśnie ustrojowo, tak? Zawiadomienie składa pan minister generalny Waldemar Żurek. Prokurator generalny Waldemar Żurek, tak? On jako kierując prokuraturą, tak, sprawując takie też można powiedzieć kompetencje władcze wobec prokuratury, składa zawiadomienie. Proszę teraz postawić się postawić się w roli no, takiego prokuratora liniowego, który to ocenia, tak? I dostaje ocenę tutaj przez prokuratora generalnego, czyli swojego, w jakimś sensie można powiedzieć, szefa, tak? Gdzie on mu twierdzi, że to zostało popełnione przestępstwo i składa zawiadomienie, tak? No, panie redaktorze, no i tutaj właśnie się pojawia ten problem ustrojowy prokuratury. To, co w ostatnim czasie, na przestrzeni ostatnich lat, tak, co się dzieje w prokuraturze, sposób politycznego wykorzystania prokuratury. Proszę zwrócić uwagę chociażby na zachowanie pewnych posłów, roszczeniowe takie wręcz pod adresem prokuratury, takie roszczenia wręcz żądające, tak, ostatni wpis posła Romana Giertycha pod adresem. Już zostawmy, panie redaktorze, że to jest z Lex Super Omnia, tak? Odłóżmy na chwilę, panie redaktorze, to, że ten nasz spór dotyczący umocowania i tego, że oni po prostu wykorzystali bezprawne wsunięcie pana prokuratora krajowego Dariusza Barskiego od pełnienia funkcji prokuratora krajowego. Ale proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, no ostatni artykuł, który okazał się w Oko Press w zakresie prokuratora, któremu przydzielono sprawę do prowadzenia. Bodajże to było śledztwo dotyczące tam pomocy w ucieczce byłego ministra Zbigniewa Ziobro z Polski. Tak? No to się po prostu już doszło do tego stopnia, że pan poseł Giertych, będący adwokatem, pozwolił sobie już na takie dygresje. Już mówię, odkładając na bok tą kwestię tej legalności tego dzisiejszego, tych osób dzisiaj pełniących funkcje kierownicze w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Panie redaktorze, no to proszę zwrócić uwagę, że on wręcz wskazał, tak, pan, można powiedzieć, że on z jego przepisów wynika, że czas zmienić kierownictwo w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Z jakiego powodu? Ano tylko z takiego powodu, że jemu jako adwokatowi, politykowi nie podoba się kwestia umorzenia śledztwa w sprawie tych dwóch wież, tak? To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, nie podoba mu się, że w jego ocenie, panie redaktorze, tak? Proszę państwa, w jego ocenie przydzielono śledztwo dotyczące byłego ministra sprawiedliwości i jego wyjazdu z Polski, o ile dobrze pamięć mnie nie myli, nie temu prokuratorowi, co oni by sobie życzyli. No to panie redaktorze, no dzisiejsze czasy, wszystko co się dzieje, tak samo kwestia związana z śledztwem Zonda Krypto, wykorzystanie przez premiera treści wyjaśnień, zeznań, bo to jeszcze do końca nie jest tak naprawdę...
2: Nie, no chyba wyjaśnij, to już chyba tak...
3: Chyba jednak... wyjaśnij mimo wszystko, tak, gdzie czyli, ja zaznaczam, czyli... jako prokurator, panie redaktorze, sprawa Zonda Krypto musi być wyjaśniona procesowo do dna. Nie ma dwóch zdań.
2: Do spodu,
3: kto by
2: to się
3: tam
2: mówi.
3: Nie był, kto by nie był w to zamieszany, ma być wyjaśniony do dna. Ale panie redaktorze, musi to się odbyć wszystko zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami procedury karnej, a przede wszystkim zgodnie ze sztuką prokuratorską. No i proszę teraz zwrócić uwagę, no co robi władza wykonawcza. No władza wykonawcza, premier idzie i prokuratorom tak naprawdę, śmiem twierdzić, stawiam tezę, psuje robotę. Dlaczego? Dlatego, że w sprawie są stosowane środki zapobiegawcze w postaci izolacyjne środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, panie redaktorze, czyli mamy obawy matactwa. Po prokuratorsku mówiąc, tak, jako prokurator między innymi podnoszę przed sądem, że podejrzanego należy odizolować od społeczeństwa, bo inni nie mogą się dowiedzieć, co jest w aktach sprawy, co on wyjaśniał, co inni wyjaśniali, tak, czyli krótko mówiąc, między innymi nie umożliwiam w ten sposób, ażeby inni uczestnicy przyszli lub bieżący postępowania zapoznawali się, mogli się zapoznać w jakikolwiek sposób z materiałem dowodowym, czy ktokolwiek mógłby na nich wpływać, sugerować i tak dalej, żeby nie mogli teoretycznie uzgadniać wersji, nie mogli ukryć dowodów, zniszczyć tych dowodów i tak dalej. I co się dzieje? Panie redaktorze, no dzieje się to, że pan premier wychodzi z mównicy, ujawnia najważniejszą, można byłoby powiedzieć, dla interesu i wagi tego śledztwa treść wyjaśnień podejrzanego, jeżeli mamy ustalone, że to są wyjaśnienia, które wymagają procesowej weryfikacji, panie redaktorze, poprzez przesłuchanie innych uczestników postępowania, tak? Czyli, panie redaktorze, czy chociażby poprzez przesłuchanie innych podejrzanych, innych świadków przeprowadzenia ewentualnej konfrontacji. No przecież nawet jak prześledzi pan redaktor przepisy kodeksu postępowania karnego, to nawet przed sądem już, gdzie rozprawa jest jawna, to sąd powinien prowadzić tak postępowanie dowodowe, że jeden świadek nie powinien słyszeć, co zeznał inny świadek, tak? Czy no to jest jakiś, to jest taka podstawa, panie redaktorze, że tak powiem, sztuki prokuratorskiej. No i teraz proszę zwrócić uwagę, no mamy dowód na skrajne, ale to naprawdę skrajne wykorzystanie postępowania przygotowawczego prokuratury dla celów politycznych. Tak więc, no chociażby te ostatnie zdarzenia ewidentnie potwierdzają, bo ja osobiście uważam, że bezwzględnie, biorąc pod uwagę, nie wszyscy moi koledzy ze stowarzyszenia, zarówno jednego i drugiego się ze mną zgadzają, ale bezwzględnie, panie redaktorze, no niestety prokurator generalny nie powinien być politykiem, nie powinien mieć, panie redaktorze, polityk wpływu na prokuraturę.
2: No dobrze, ale to jeszcze wróćmy, bo ja tutaj z tym, co pan mówił, to akurat nie będę polemizował, bo się właściwie z tym zgadzam, z tą pana oceną tych realiów, tego postępowania z Onda Krypto i tych innych sytuacji. Natomiast jeszcze sam pan tu wrócił, bo pan nie odpowiedział na moje pytanie o ten projekt. Chciałem jeszcze jednak zamknąć ten wątek.
3: Tam w tym
2: projekcie jest, jakby miał tak to jakoś publicystycznie streścić, jest pewna propozycja takiego zmiany tego, co to środowisko związane z Lex Super Omnia, ci krytycy Zbigniewa Ziobry nazywali takim folwarkiem Zbigniewa Ziobry i Bogdana Święczkowskiego, tak? Jakieś tam ma się trochę zmienić struktury tych prokuratur, ma się uprościć, tak? Pewne typy prokuratur mają niby zniknąć, tak? Mają być jakieś bardziej czytelne ścieżki tego awansu, zarobków.
3: Ale panie redaktorze,
2: dobrze, tylko czy jak pan ocenia właśnie te propozycje zmian? Tam się na przykład pojawia taki zarzut, tak, że się rozrywa jakieś takie związanie struktury prokuratury ze strukturą sądów, czego ja prywatnie akurat kompletnie nie kupuję z tego to prostego powodu, że, bo mamy tak, mamy prokuratury rejonowe, okręgowe, regionalne, krajową i sądy, tak? Sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne, tak? No i ten najwyższy, tak, gdzie chodzą prokuratorzy.
3: No właśnie,
2: prokuratorzy,
3: a w projekcie, panie redaktorze, mamy...
2: Ale to jeszcze tylko wpadnę słowo, a ja doskonale wiem, no, z własnych jakichś doświadczeń, że to nie jest tak, że do danego typu sądu zawsze chodzą prokuratorzy z danego typu prokuratury. To się kompletnie rozjeżdża. Prokuratorzy z rejonów chodzą czasami do sądów okręgowych, regionalni do rejonowych. To czemu to ma służyć? Proszę tak to wyjaśnić jako...
3: Panie redaktorze, ja powiem panu tak. Najpierw powiem, że jak się szeregowi prokuratorzy, którzy tak na co dzień nie mają czasu na wczytywanie się w projekty, bo są zawaleni obowiązkami, jak się wczytają, to tutaj podejrzewam, że tych kolegów z Lex Super Omnia, którzy za tym stoją, no to część środowiska, tak się mówi, potocznie na taczkach wywiozą. Dlaczego? Dlatego, że ten projekt, gdyby wszedł w życie, tak, w co ja nie wierzę i powiem panu zaraz dlaczego, że to jest po prostu bicie piany i nic z tego nie będzie. Gdyby wszedł w życie, to jest bardzo szkodliwy z podstawowego względu. Tak? Rozdziela nas jako prokuratorów organizacyjnie, strukturalnie od struktury sądów. Co jest bardzo szkodliwe, biorąc pod uwagę chociażby dzisiejsze powiązania pensji prokuratorów z pensjami sędziów sądów powszechnych, panie redaktorze. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, bardzo szkodliwe, niebezpieczne wręcz są przepisy, o czym dzisiaj wskazał przewodniczący, też członek ad vocem, przewodniczący związków zawodowych, pan Jacek Skała, tam z kolegami, o czym pisali na X-ie. Model przyjęty postępowania dyscyplinarnego. Umożliwienie, panie redaktorze, takiego automatycznego, można by w jakimś sensie powiedzieć, prawa zawieszenia przez kierownika jednostki, oni tam szef to sobie nazwali w tym projekcie ustawy, tak? Prokuratora, z czym się będzie wiązało automatyczne zmniejszenie uposażenia, wynagrodzenia. Panie redaktorze, przede wszystkim wróćmy do podstaw. Te przepisy, które oni przedstawili, ta komisja
2: kodyfikacyjna.
3: Kodyfikacyjna ustroju sądownictwa i prokuratury, panie redaktorze, oni nie przedstawili w ogóle założeń dotyczących przepisów przejściowych, jak i skutków finansowych

0: prokuratorem prokuratury rejonowej. Wiemy, że mają być zlikwidowane dzisiejsze prokuratury regionalne. Co się stanie z tymi wszystkimi prokuratorami? Pytam się też, jaki los według autorów tego projektu miałby niby czekać naszych kolegów, chociażby z prokuratury krajowej, tak? Chociażby, panie redaktorze, zastępców prokuratora generalnego, pana prokuratora Michała Ostrowskiego, pana prokuratora Roberta Hernanda. Co z nimi? My tego nie wiemy. Oni tego nie przedstawili. Czyli de facto, panie redaktorze, ja mam wrażenie, tak szczerze, to jest moja opinia jako Mariusza Moszowskiego, też trochę taka oderwana od tej funkcji prokuratora. Po prostu koledzy z Lex Super Omnia czują możliwy wiatr zmian i ponownie, tak jak przewidują, że mogą przejść do opozycji, tak w uproszczeniu rzecz ujmując prokuraturze, to zaczynają znowu krzyczeć o niezależności. Piękne hasła wynoszą na sztandary, tylko że ja, panie redaktorze, nawet już abstrahując od tego, czy ta ustawa wejdzie w życie, czy nie wejdzie, to jak kiedyś usłyszałem takie bardzo mądre słowa, panie redaktorze. Pisz zawsze przepisy tak, jakby miał rządzić twój wróg. Ja się tak zastanawiam, skoro oni tam przewidzieli taki model chociażby, panie redaktorze, w zakresie postępowań tych dyscyplinarnych, chociażby biorąc pod uwagę, że nie wskazaliby tych przepisów przejściowych, czyli kto na jakich zasadach miałby przechodzić dzisiaj do jakiej jednostki, to skąd, dlaczego oni zakładają, że to oni o tym będą decydować, tak? Bo wiatr historii jest zmienny i może mogłoby się okazać właśnie, że to mogliby decyzje w tym zakresie podejmować prokuratorzy z drugiej strony. Mhm. Bo nie ukrywajmy, panie redaktorze, że dzisiaj no, mamy w jakimś sensie no, taki no, spór w prokuraturze, tak? Mamy
1: delikatnie to nazywając.
0: Delikatnie ujmując, mamy prokuraturę podzieloną, tak? W jakimś sensie. Mhm. Ja, panie redaktorze, tak rzecz ujmując, mam wrażenie, że to towarzystwo z Lex Super Omnia to chyba właśnie tak. To takie moje prywatne odczucia, tak chyba czują się oszukani przez tą władzę wykonawczą, bo chyba nie tak to miało być, jak to wygląda dzisiaj, chociażby biorąc to, co się właśnie dzieje tam z tą panią prokurator Szeroczyńską, tak?
1: Szeroczyńską, Małgorzatą Szeroczyńską.
0: W Warszawie, jak jest ona atakowana, jak ona jest atakowana de facto, tak jak mówię, odkładając, panie redaktorze, kwestię sporu naszego ad vocem i Veritas et Ius z nimi co do kwestii pozbawienia możliwości sprawowania funkcji przez prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, tak? Ona została zaatakowana jako prokurator liniowy za taką próbę, taką czynności stricte prokuratorskie przez władzę wykonawczą. No, ja mam wrażenie, że oni sami siedzą i tak naprawdę są tym wszystkim przerażeni. Natomiast, panie redaktorze, naprawdę, ja bym sugerował tym wszystkim kolegom z Lex Super Omnia, którzy dzisiaj są blisko władzy wykonawczej, żeby się oni zajęli sprawami, które są, które wymagają natychmiastowego uregulowania w prokuraturze. Brakami kadrowymi niech się zajmą. Niech się zajmą brakami w zakresie kadry asystentów. Niech się zajmą do uregulowania, panie redaktorze, jak mam jeszcze chwilę czasu, powiem panu, co jest bolączką, na przykład w prokuraturach rejonowych, na dyżurach. Brak lekarzy, dostępu do lekarzy, panie redaktorze, którzy by mogli przyjechać stwierdzić zgon. Prokuratorzy jeżdżą, czekają godzinami na to, żeby ktoś, jakiś lekarz przyjechał, stwierdził zgon. Niejednokrotnie podejmują oględziny, nie czekając na tego lekarza, bo uzyskują informację, że on przyjedzie po 8, po 12 godzinach, tak? Kwestie związane z sekcjami zwłok w Warszawie, co żeśmy swego czasu czytali, że tam są problem chociażby z kosztami. Niech tym się zajmą, niech się zajmą sprawami, które by po prostu uprościły takie codzienne wykonywanie obowiązków.
1: Wpadnę w słowo, bo czas nam leci nieubłaganie, a ja jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać. Tak. Prowadzę jeszcze temat rodzinny, bo pana małżonka, pana prokuratora, pani sędzia Kamila Borszowska-Moszowska na antenie Wnet tłumaczyła na podstawie ustawy o policji, że i teraz przechodzę do tematu hipotetycznego siłowego najścia na Trybunał Konstytucyjny, że zgodnie z ustawą o policji, policjant ma wręcz obowiązek nie wykonywać rozkazów, które są oparte no, na łamaniu prawa. To ja chciałem dopytać pana, bo pan przecież jako prokurator współpracuje z policją, skąd taki zwykły, szeregowy policjant, który powiedzmy sobie szczerze, no nie musi się być asem prawnym, ma wiedzieć, czy to jest rozkaz bezprawny, czy nie. Kiedy na przykład...
0: Ale panie redaktorze, ja panu inaczej to na to pytanie odpowiem. Proszę zwrócić uwagę, tak, bo ustawa Prawo o Policji odsyła ustawa o policji, przepraszam, ona się nazywa ustawa,
1: tak,
0: o policji.
1: Ustawa o policji, tak.
0: Z kwietnia 1990 roku, no

0: była w zakresie obowiązków do treści roty ślubowania. I proszę, ja teraz sobie tak otworzyłem tą szybko na komputerze, bo mam komputer otwarty, tą rotę przysięgi policyjnej. Jest tak, ja obywatel, zostawmy to, świadom podejmowanych obowiązków policjanta ślubuję służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczpospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Proszę zwrócić uwagę na kolejność, panie redaktorze. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczpospolitej Polskiej. A czym jest nasz Trybunał Konstytucyjny?
1: No, jest organem konstytucyjnym Rzeczypospolitej
0: Polskiej. Na pierwszym miejscu w ramach obowiązków ustawa stawia strzec porządku konstytucyjnego, nakłada na policjanta, a dopiero później, panie redaktorze, obowiązek wykonywania polecenia. Ja, panie redaktorze, osobiście nie wyobrażam sobie i nie wierzę w to. Ja tak jestem, aczkolwiek wszyscy mówią, że to jest prawdopodobne. Nie wyobrażam sobie, że policja weszła na jakiej zasadzie i co by miała, w jaki sposób zmusić prezesa Trybunału Konstytucyjnego do określonych działań w zakresie jego ustawowych kompetencji. To jest niewyobrażalne, panie redaktorze, no bo w ten sposób, to idąc dalej, to zaraz ktoś by mógł pójść i nasłać policję i policja mogłaby próbować zmusić prezydenta do określonego działania. To już jest naprawdę, panie redaktorze, byłaby bardzo poważna sprawa. Sprawa o zawach stanu.
1: Tak. I to
0: byłaby czarna karta w historii naszej ojczyzny.
1: Tu musimy postawić kropkę, a ja pana prokuratora zachęcam do posłuchania jednak Pink Floyd, na przykład bardzo fajna płyta, moja ulubiona Animals. Taka...
0: A posłucham dzisiaj, zobaczę i porozmawiam następnym razem.
1: No, trzymam pana prokuratora za słowo. Bardzo dziękuję, pan prokurator Mariusz Moszowski.
0: Dziękuję, panie redaktorze.
1: Był moim i państwa gościem.
2: Prawo dajnia.
3: Nocne powtórki w net.

Czołem o bruk, tajemna stróżka życia, o smaku chleba i rdzy, to moja waleczna, z bezmyślnej szarpaniny. Kiedy go w nos trafiłem, psia krew mnie w łydkę gryzł, to moja rumiana, dowód słusznego trudu albo wrażenia, jakie czyniła ruda z czwartej B. Oto moja leniwa krew, senny naciek purpury, to ta słodka ciecz zamknięta w systemie rurego. To moja w zachodzie słońca mieniąca się rosa na palcu spod noża do ryb.

Lublin 101 i 1 FM.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii, a pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci da? Dam pierścionek z koralikiem, ten niebieski jak twe oczy.

pracuję w dyskotece. Jestem jokejem, szmulę gram. Przyjdźcie, popatrzcie, jak tu tańczą. Obłędna sprawa, mówię wam. Jestem jokejem, lansuję hity. Lecz skąd je brać, powiedzcie mi. Czasem na giełdzie coś mi podejdzie.

Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień w 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto, rozwidleń tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz po

zapewne to samo. Po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję. Wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść. Ktoś widzi koniec, my możliwości.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
0: Po reklamie.
4: Warszawa. 87,8 FM.

0: Autopromocja.
1: Kochani słuchacze Radia Wnet, już 4 października o godzinie 19:30 rozpocznie się 16. edycja Nocy Świadectw. Na tę noc składa się wiele rzeczy. Kilkanaście świadectw ludzi, którzy spotkali Pana Boga, możliwość przystąpienia do modlitwy wstawienniczej lub do rozmów duchowych, adoracja, spowiedź. W tle mamy oprawę muzyczną, która pozwala być bardziej w tym wydarzeniu. Bądź jak Nikodem i przyjdź nocą porozmawiać z Jezusem właśnie w taki sposób, jak tego potrzebujesz. Kościół świętego Michała Archanioła, Puławska 95.
0: Autopromocja.
2: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet to audycja, w której mówimy o najważniejszych wydarzeniach ze świata. To komentarze i rozmowy z ekspertami, którzy pomagają nam zrozumieć aktualności polityczne, społeczne i gospodarcze. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11:30. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
0: To była autopromocja.
1: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
3: I boską moc w sercu mieć.
1: Zaprasza Magdalena Woźniak.

Wiara rodzi się ze słuchania. Najpierw coś słyszymy, a potem w to wierzymy. Czasami wierzymy bezkrytycznie, ale w świecie wiary trzeba głosić słowo, bo Pan Jezus mówi, idźcie i nauczajcie, głoście Ewangelię. I wiara rodzi się ze słuchania. Kiedy słuchamy, także fizycznie, to te nasze uszy duchowe, bo mamy taki zmysł, coś słyszą i to nas dotyka. I dobrze, wielu z was mówiło, że słuchacie, macie ulubionych kaznodziejów na YouTubie, konferencje, bardzo ważne, żeby codziennie czegoś posłuchać, potem to przemyśleć, wprowadzać się w życie, też nie jest za dużo. Jak człowiek słucha dziennie 10 konferencji, to ile go zostanie? A ile wprowadzi w życie? To jest z jedzeniem. Można zjeść jeden rogalik na śniadanie, ale nie 10. Bo nie strawimy tego. Tak samo jest ze słuchaniem. Trzeba to dawkować i umieć wprowadzać w życie. Nieraz jest tak, człowiek jest taki na adrenalinie, tu 50 książek religijnych, a potem dla ile przeczytałeś? No, leżą, czytają. Ta emerytury, a potem już nie przeczytamy. I dlatego ważne jest też, żeby to dawkować i wprowadzić, próbować wprowadzać w życie. Wiara rodzi się ze słuchania. I takiej konferencji, ja wczoraj księdza Mateusza, czy tam moja trwała nieraz 40 minut, ale ile my z tego pamiętamy? No 10%. No chyba, że ktoś jest z Kobyłki. 40. No normalnie 10% się pamięta. Ale nie chodzi o to, żeby pamiętać, bo możemy do tego wrócić, odtworzyć, gdzieś poszukać. Dzisiaj to nie problem. ChatGPT i mamy gotowe konferencje przygotowane. Idzie o to, żeby usłyszeć to, co mówi do mnie Pan Bóg. Dzisiaj on mówi nieraz między wierszami. Może nas uderzyć jedno zdanie, jedno słowo. Ja kiedyś w kazaniu mówiłem i potem na końcu rekolekcji przyszła pewna pani i mówi, że dziękuję za słowo Boże. Prawda? Potem mówi to. Ja, to takie piękne, wspaniałe, bo ja mówię, to nie ja, to Pan Bóg, a ma mówi, no tak, słuchajcie, dobre, to nie była. Ale pyta, co ja dotknęła? Ono mówi, że imię Jola, bo ja użyłem tam się kładą Jóźna i słowa Jola, Jola jest Jola. I do Jola tak ją dotknęło łodzia. Nic nie razy wiadomo, jak Pan udział. Dlatego słuchamy Pana Boga, tak jak mówi dzisiaj ksiądz Mateusz, że no wiadomo, chcemy, żeby Pan Bóg nas posłuchał. Też mamy do tego prawo, bo kiedy mówimy Ojcze nasz, to nic innego tylko prosimy. Daj nam chleba, czyli pracę, zdane egzaminy, maturę. To jest prośba, zbaw nas od złego. Złego, żeby choroba, jak mówimy, spadł masowo złego, to jest uzdrów mnie, moich bliskich, czyli prośbę, to jest coś normalnego. Pan Bóg chce nas słuchać. To nieraz ja, dzieci się bawią schowanego, Jasiu się schował i potem płaczą. Dlaczego? No bo nikt mi nie szuka. Nieraz, prawda, jak nie słuchamy, to nie usłyszymy. A jak człowiek chce słuchać, to zawsze coś usłyszy. I ta konferencja to takie pół godziny, najpierw o świętym Michale, a potem troszkę o zmysłach duchowych, jak doświadczyć Pana Boga, jak doświadczyć w swoim życiu Boga. A nie teoretycznie, tylko tak, gdzie człowiek wie, czuje, doświadczył i tego nigdy nie zapomni. Najpierw święty Michał. Ile o nim słyszeliśmy kazem, konferencji, ile pielgrzymek może tutaj, bo jest zawsze tajemnicą. Aniołowi są wielką tajemnicą. Wiemy, że istnieją, doświadczamy, przeczuwamy, ale nieraz nie możemy za wiele powiedzieć.
tak jak zauważmy tutaj do X wieku, wczoraj to wybrzmiało, nie było nic, była grota, a ludzie przebywali. Żadnej figury, żadnego obrazu. To tak dziwnie wręcz. Ale to był święty Michał, bo nic nie śmiał go nawet jakoś wyrazić, bo on jest niewyrażalny. Żaden jego wizerunek nie odda do końca tego, kim jest, bo jest czystym duchem. Czyli jest to przede wszystkim obecność świętego Michała. Ktoś mówi o tym, tak do świętego Michała, mówi się, że on jest. Na to on po prawej, po lewej, z tyłu? Nie wiem, jest. Tlen jest tu i tam, i tu jest tlen, i z tyłu, ale jest. Czyli, tak jak niewidomy, prawda, nie widzi, ale doświadczył, że ktoś jest. I my tak samo działamy w wierze. Prawda, nie wierzymy w bajki, w postaci magiczne, tylko, że on jest. To przede wszystkim jest osoba, którą nazywam w twoim imieniu. I to imię też ma znaczenie. Karol. Już Karol się teraz rusza. Jolan. Magda, Tomek, to od razu a zwierzę. Piotrek, 50-latek. Gratulacje. Żona zamówiła mszę świętą. On musi go kochać. Zaczyni to w imię. To święty Michał mówi, o, wołasz mnie? Czym ci mogę pomóc? To zawołanie święty Michale to nie takie powtarzanie. To jest kontakt z osobą. Konkretną osobą. I jakoś doświadczyliśmy jego obecności. To, co nam dodaje objawienie o aniołach, no dużo podaje, bo jest 300 fragmentów w Piśmie Świętym o aniołach, 5 mówi o świętym Michale. Zasadniczo aniołowie pełnią takie funkcje. Najpierw są adoratorami, czyli adorują Pana Boga. Święty, święty, święty, nieustanne. Faustyna właśnie usłyszała swoimi uszami duchowymi, bo takie też mamy, ten śpiew aniołów, plus ta kaplica. Jedne ktoś słyszy, inne nie słyszy, ale oni są. Nieustannie uwielbiajmy Pana. Nawet jak nikogo nie ma, to po prostu są wśród Najświętszym Sakramentem. Dalej, święty miłość jest, Michał jest tym, który jest aniołem, posłańcem odkochającego Boga. Jego się nie da nie lubić, bo nie strasił. Prawda, tu nie grozi policjant, żołnierz z bronią. Bo właśnie nawet na tej figurze te oczy są takie jakby spuszczone, żeby ktoś się nie przerął czasami. Bo miał się można przelęknąć. Bo jak się pojawiali, to apostoły, pasterze słyszą, nie bójcie się. Bo to są potężne istoty, ale on jakby zaprasza nas do relacji, do zapytania do nas, skąd jesteś, czemu jesteś taki ładny i taki młody i się nie starzejesz? Od kogo ty przybywasz? Co ty niesiesz? On daje nam trochę też taki smak nieba, pozwala sobie przypomnieć, że jest inny świat. Że ci się nie kończy go na cmentarzu Monte Sant'Angelo. To jest tylko połowa naszego życia tutaj. Gdy dopiero idziemy w wieczność, to są obietnice Pana Jezusa. Mówi, jest inny świat. Nie lękaj się śmierci. Ja jestem już w tamtym świecie, odwiedzam ten świat. Ale warto wierzyć. Warto. Warto iść tą drogą. Daje nam taki kawałek nieba, smak wieczności. Dalej, święty Michał niesie pokój, taki anioł pokoju. Przy nim człowiek właśnie uspokajał i też szuka tego pokoju. Dlatego jest nieraz tyle zmówienc. Tutaj pamiętajcie, że przybywa dużo tych słów. Niektórzy w ogóle są mniej wierzący, ale przebywają i szukają czegoś. Niejednokrotnie odkładają aparaty i stają w kolejce do konfesjonału, bo chcą coś ich dotknęło i chcą jakby doświadczyć tego pokoju, do którego prowadzi też to, że mamy czyste sumienie, że
pozbywamy się grzechów. To jest wielka sprawa. Z pierwszej wiary Pana Jezusa. Został swoje grzechy, nie chodź z nimi. On jak był umeblował tą grotę, mówi, tu będą przebaczone grzechy. Tu księża nie mają wyboru. Siadają, spowiadają, rozgrzeszają i każdy jest lżejszy duchowo i pełen pokoju. I wreszcie, drodzy, moc. Święty Michał tutaj pokazuje swoją moc, a my tej mocy szukamy. Szukamy jej na każdym kroku. I co mówi o tej mocy? Sięgnę do takiego fragmentu w Ewangelii, kiedy Pan Jezus ma być aresztowany z obrójcą, no i przychodzi ta ekipa wysłana przez Sanhedrin, nie mają aresztować Pana Jezusa. Obłotolizny, może ktoś był, jest ciemno, no nie wiedzą, który to jest Pan Jezus. Wtedy nie było takiego źródła, teraz przychodzą z pochłoniami, z mieczami i wówczas Judasz zgraza, bo podchodzi i całuje. Czyli Judasz i mówi, który to jest Pan Jezus. I Piotr zaczyna bronić Pana Jezusa. Wyciąga miecz, ale niestety nie trafia z głowy, tylko w ucho. Był słabym przemierzem. Przecież nie chciał wsiąść celowo ucha. On po prostu bronił Pana Jezusa. I fatalnie trafił. I wtedy Pan Jezus wypowiada takie słowo. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca Bojego, a on natychmiast wystawił mi więcej niż 12 zastępów aniołów, aby mi nie został wydany żywa. Bardzo zmawienne słowa. Pan Jezus mówi, Piotrze, schowaj ten miecz. Nie broń mnie, bo teraz przychodzi taki czas, że ja chcę się poddać, bo mam złożyć ofiarę na krzyżu za zbawienie świata. Ale te słowa są znamienne. 12 zastępów aniołów. Tutaj jest jeszcze duża grupa jest rycerzy. W rycerzach, co są zrzeszeni? Były wzajemnej aboracji? Kluby emeryta? Nie. Zastępy. Ale to jest zastęp rycerski. Nieraz ma 3 osoby, nieraz 5, nieraz 10, nieraz kilkanaście. To jest zastęp ludzki rycerz. A jeden zastęp aniołów, według danych takich, według tych biblijnych, to jest 10 tysięcy aniołów. Jeden zastęp to jest 10 tysięcy. A 12 zastępów, to nie tylko maturzyści wiedzą, 12 razy 10, razy 10 tysięcy, to jest 120 tysięcy. I to jest tylko taki symbol tego, że nie ma granicy. Już Pan Jezus sprawił, bo Ojciec zsyła 120 tysięcy, więcej niż 120 tysięcy. To ci najeźdźcy nie mieliby szans. I co, o czym mówi ten fragment? Mówi o tym, że niebo dysponuje niewyobrażalną mocą. Niewyobrażalną. I Pan Bóg posługuje się objawił tej mocy także aniołami. I w Księdze Królewskiej jest taki cytat. Tej samej nocy wyszedł anioł pański, anioł Pana i pobił Asyryjczyków w liczbie 185 tysięcy. Jeden anioł kładzie 185 tysięcy żołnierzy. Bez bańki, bez strat, żadnej własnej strat, w jednej nocy unicestwia taką armię imperium zła. Jeżeli słyszymy, że więcej niż 12 tysięcy, to słowo więcej jest takim kluczem, że to jest niewyobrażalna potęga Pana Boga. I tutaj my doświadczamy, że nieraz aniołowie nas tu chronią przed jakimś złem fizycznym. Ale w ogóle się to nie dokonało.
ojcowi kościoła piszą tak. Milczenie 12 zastępów aniołów nie jest bezczynnością, pieczarkiem posłuszeństwa wobec misterium krzyża. Zbawienie nie polega na eliminacji grzeszników, ale na ofierze za grzeszników. Czyli jest wstrzymana interwencja aniołów po to, żeby Pan Jezus złożył ofiary. Bóg milczy nie dlatego, że nie działa, ale że działa głębiej. Bóg milczy nie dlatego, że nie działa, ale działa głębiej. Może są w waszym życiu takie sytuacje, kiedy no Pan Bóg nie działał, a po jakim czasie odkryliśmy, że działał. I działał głębiej, że przez to, że nie działał tak, jak oczekiwaliśmy, coś się dokonało głębiej i odkrywano to potem. Czyli zbawienie dokonuje się nie przez zniszczenie grzeszników, lecz przez ofiarę za grzeszników. To jest bardzo ważna scena, do której warto sięgać. Teraz zobaczymy, jeżeli anioł wyzwala Piotra z więzienia, zrywa kajdany z rąk i że go wyprowadza, to ma władzę nad materiałami do obrony, bo strażnicy też nic nie mogli zrobić. Jeżeli tutaj słyszymy, że jest atak na to miasto, Asiponto, Anzwetania na dole i wtedy trwa modlitwa do świętego Michała i nagle ten jeden święty Michał robi takie zjawiska atmosferyczne na niebie, wieża piaskowa, że najeźdźcy się wycofują, są przerażeni. Czyli obronna siła świętego Michała. I kiedy myślimy o aniołach, trzeba pamiętać, że oni mają swoistego rodzaju specjalizację. Każdy jest inny, bo to jest inny gatunek. Czyli jak Pan Bóg stworzył aniołów, to nie jest tak, że się rodzą, że jest teść anioł. Teściowa aniołowa. Nie. Bo to jest tak, jakby Pan Bóg mówi, uczyńmy świętego Michała. Uczyńmy świętego Rafała. Uczyńmy świętego Gabriela. Czyli oni są stworzeni tak jak chłopczy klepikulki z plasteliny. Każdy wszelkie. Dlatego są podobni, ale są różni, bo mają specjalizację.

ciągle jest podkreślane to, że święty Michał jest jakiś wyjątkowy. Bo jeżeli w księdze Daniela czytamy, że jeden anioł nie mógł przyjść do Daniela, on się sprzeciwił jakichś książę Persów, dopóki nie przyszedł święty Michał, który tego księcia Persów, czyli jednego z paru aniołów, pokonał i umożliwił temu aniołowi zgromadzenie misji wobec Daniela. Jest takie słowo, nikt nie może mi pomóc oprócz świętego Michała. To naprawdę musi być jakiś wyjątkowy, potężny anioł. Jeżeli jeden anioł mówi o ludzi, takie słowa. Jak ktoś w Wołominie powie, gdzie są dobre lody, w Wołominie, to ja mówię, że on jest z Wołomina. Gwiazda, jak jeden anioł powie o drugi, to jest objawione w Piśmie Świętym, nie jakieś prywatne rzeczy, no to autorytet tego, kto mówi, sprawia, że my w to wierzymy i to nawet bardzo. Teraz zauważcie, że w litanii święty Michał ma takie dwa określenia. Jeżeli odnosimy go do tęgi zła, najpierw mówimy pogromco szatanu. Pogromco. Ja się interesuję sportem, to wiem, co to jest pogrom. Jak jest 2-1, to żaden pogrom. Ale jak jest 9-0, jak furanem złomem im wszędła z Egypegią, wasza, a ziemi się, to jest pogrom. Czyli to słowo pogromca oznacza, no rzeczywiście, ogromną przewagę, zwycięstwo. Nie ma nic do powiedzenia zły. I drugie takie określenie mówimy po strachu złych duchów. Prawda? Ktoś, kto sieje postrach. Teraz groźny pies sieje postrach. Prawda? Wciąż chodzi po kolędzie, to jest największy stres. Ugryzie czy nie ugryzie? Prawda? Przeważnie mówią o mnie gryzie. A i być się raz ugryz. No, ja można powiedzieć, że ja miryzm. Bo nieraz psy pociąga sułtana. On chce ugryźć sułtannę, a deser, a nogę jeszcze wydał. No, no tak jest. Pies, który mnie gryzie, nie jest. No, do tej pory nie gryzie, ale może zacząć. Czyli po strachu złych duchów. Ktoś wobec kogo złe duchy trzymają dystans. On jest po strachu. Dlatego warto się zabezpieczać, jakby święty Michał im zawierzać. Bo kiedy zły duch podejdzie nasz człowiek, ale święty Michał przeprasza. Puka w ciemno się pan. I taki ma sens, że się mieszka błaża, jak zawierzenia. Używanie oleju świętego Michał. To ma głęboki sens. Kiedyś sama zjednoczona to kapłani przyszła i mówi, czy masz ksiądz olej egzorcyzmowany? Mówię, nie no, a i mogę poświęcić, bo jest też taka dostępna formuła, ale pytam, na co pani? Mówię, ksiądz, no niestety mój mąż mnie zdradza. Wyłapałam go na komórce zdjęcia innej kobiety, no. I co, mam odleśnia, ale muszę buty jego tym olejem wysłać. No, autentycznie. Nie wiem, czy to działa. Ale od czegoś się ma zacząć. Jak mi od głowy, to od tupów. Ale jej zależne i łapie się. Bo jak temu jej zależy, to rzeczywiście będzie walczył. Taki najprostszy przykład, który można zastosować, to jak się broni świętym Michałem, to do ucznia drugiej klasy podchodzi szóstoklasista i go straszy. Ja ci sprawię, ale ja cię skrzywdzę. Ale on się nie boi, ten drugoklasista, mówi do szóstoklasisty, tylko spróbuj. Jak się prowadzi mojego brata z liceum, to ci. I to jest takie odwoływanie się do świętego Michała, prawda? Tylko spróbuj. Ja mam świętego Michała. I te prozy nie są takie historyjki ładne, bo to ma głębokie podstawy też doświadczenia.

0: duchów, nawet egzorcystów. Kiedy diabeł krzyczy z tym opętanym, zabierzcie stąd tą białą. Czyli Matkę Bożą, bo on był bezatny, zwłaszcza wobec Matki Bożej niepokalanie poczętej. Ale ponieważ jakby przeciwko świętemu wicharowi, znowu on ciągle miksuje robotę, takie tego typu teksty, które wypowiadają demony. Czyli to nas zachęca do tego, że wiecie, głęboko wiarę, wierzyć w moc świętego Michała i też mu się często powierzać. Już mówiłem nieraz, tutaj taka mistyczka włoska przyjeżdża. Nieraz próbowałem się trochę dowiedzieć, ale mistycy, oni są zawsze zamknięci, ukryci, nie robią show i tak dalej, ale między innymi, co mówi święty Michał, żeby go często wzywać. Wzywać. Prawda, jak mąż woła do żony, Kasia, za pół godziny Kasia, po południu Kasia. Czy to Kasia jest dyspozycyjna, prawda? Dlatego, kiedy mówimy do świętego Michała często, to też jest mu miłe. Nieraz jest niemiłe, jak się nie kontaktujemy. Czemu ty do mnie nie dzwonisz? Albo dzwoniłem 10 razy, gdzie mnie nie dzwoni. Nieraz mężczyzna wyłącza telefon, bo żona chce otrzymywać wiadomości zwrotne, bo kocha, wcale się nie dziwię. Ale ojciec Pio uczył 5 razy dziennie przynajmniej przywołać świętego, swojego anioła stróża. 5 razy dziennie. Tutaj jest to, te schody, co mamy, bo taka praktyka, że coś sobie schodzi, to powoli. I odmawia litanie na każdym schodzie, albo i osobę poleca. Święty Michale, módl się za nim. Potem święty Michale, módl się za nim wołaje. Czyli jak tak można sobie zrobić takie przejście do góry i na dół, albo na każdym schodzie jedno zdjąć marnie. Naprawdę to jest takie miejsce pielgrzymkowe. W dawnych czasach też na kolanach wchodzili po tych schodach. I jak nie było tropu oczywiście. Ale to taka zachęta. I teraz trochę rozmów o tym, o doświadczeniu Pana Boga. Bo każdy z nas chce doświadczyć Pana Boga, nie tylko o Nim słyszeć, no ale poczuć, że jest, żeby nas dotknął i żeby to się często powtarzało. To jest takie naturalne. Każdy chce odczuwać miłość. Prawda, jak mąż mówi do żony, kocham cię, Kasiu, kocham cię, Kasiu, kocham cię, Kasiu. To i od razu jej ciśnienie spadnie. Jest jej lepiej. Kiedy nie doświadczamy takiej miłości Pana Boga, tu nas dotknie, tam nas dotknie, trudno nie odpowiadać na to. Człowiek czuje się ścigany miłością, poszukiwany. Nieustannie czuję się pochwalony, nawet wtedy w nim układnie. I tego bardzo potrzebuję. Gdzie szukamy naszego doświadczenia duchowego? No najpierw tak zewnętrznie, czyli z liturgii. Mamy nieraz takie piękne msze święte, pełna osysta, procesja, świece, kadzidło. I to jest też ważne. Niestety nieraz wiadomo jak jest. Bardziej pachnie środkami chemicznymi posprzątają niż kadzidłem. Nie ma świec woskowych, a taki zapach woskowy, naprawdę on też daje doświadczenie dla naszych zmysłów. On nie pachnie rytualnie. My najczęściej angażujemy nasz rozum, ale też czytamy doświadczenia religijnego. Także poza liturgią. Dlatego mamy modlitwę uzdrowienie, koncerty chwały, mamy potężny głód doświadczenia. I dlatego też warto szukać takich kościołów, które nam w tym pomagają. Ja się nie dziwię, że jest tak zwany churching, nie tylko w Warszawie, że ktoś bierze samochód, a ujedzie metrem czy autobusem. Do świątyni, gdzie mówi, że tutaj leżą piękna liturgia, świece, Wimans, ja tu się mogę. To jest dla mnie doświadczenie religijne. Także ktoś przyjeżdża do Gargano. Nic złego. To w życiu pomaga. Oczywiście nie zawsze mamy taką możliwość. Wszędzie mamy Eucharystię, Słowo Boże. Ale warto się też palić takimi rzeczami. I teraz doświadczenie religijne jest dotknięcie naszych wewnętrznych zmysłów. My mamy zewnętrzne zmysły. Najpierw wzrok, prawda? Potem słuch, ktoś mi to nie słyszy. Mamy dotyk. Potem mamy smak, albo dobry makaronik. I mamy węch, ale perfumy ktoś ma w czwartej ławce. Because duty free. Skupą do pana. Z lotniska okęcie. Ale zobaczcie, że te zmysły są bardzo ważne, bo Pan Bóg je dał. My ich używamy do wszystkiego. Do jedzenia, do oglądania, do słuchania, do wyrażania aplauzu, miłości, życzliwości. To jest wielki dar Pana Boga. Natomiast do Pana Boga nie mamy wprost postęp zmysłowego, dlatego, że on jest niewyrażalny, jest czysto duchowy, ale jakoś do nas mówi i daje nam się poznać także poprzez zmysły. Jest taka pieśń, zbliżam się w pokorze, tam śpiewamy, mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Bo podnosi się do Eucharystii, jak przyjmujemy ciało Pana Jezusa, to ani tam Pana Jezusa nie widać, ani trudno posmakować, że to jest Pan Jezus, bo smakuje normalnie. To nas dotyka, ale to jest tak, taki zwykły dotyk. Czyli zwykle mówią co innego, a wiara mówi co innego, że na skutek transubstancjacji, że to jest inna substancja niż ta, którą dotykamy i przyjmujemy. Czyli zmysły nas mylą, bo to, co jest głębiej, nie podlega rozeznaniu zmysłów. Nie dają nam dostępu do postaci. Chociaż przy Eucharystii używamy jednego zmysłu, to się nazywa słuch. Bo ksiądz mówi ciało Chrystusa, mówi mamy. Czyli nasz słuch pomaga uwierzyć w to. Ale teraz, co to są zmysły duchowe? Otóż dusza ma zmysły według Orygenesa. Mamy takie same zmysły w środku, które mogą być pobudzone przez Pana Boga, bo On w nas mieszka. Przecież mówimy, że jesteśmy świątynią Trójcy Przenajświętszej. Czyli w nas jest Ojciec i Duch Święty. To jest niesamowite, że ja i Ojciec do Niego przyjdziemy i będziemy w Nim przebywać. Czyli w nas są trzy osoby boskie, z tajemnicami. Niektórzy święci mówili tak, czuję w sobie obecność trzech osób boskich. Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest takie pytanie, no to gdzie Duch Święty jest w lewym przedsionku, Ojciec w prawej komorze, Pan Jezus w lewej komorze serca, to jest niewyobrażalne. Ale to jest doświadczenie, które było dane nie tylko mistykom, bo wiele osób może czegoś takiego doświadczać. To się nazywa posyłanie osób Bożych. Posyłanie. Drodzy, musimy pamiętać, że Pan Bóg jest Trójcą. Ja sobie wyobrażam nieraz Trójcę, że to trzy boki trójkąta. Ojciec, Syn i Duch Święty. A to jest nie do końca właściwe. Że to jest tak. Ojciec to jest luz, Syn to jest woda, a Duch Święty to jest parazowna. jakby jedno. Albo że ojciec to odyga, syn to, trzeba ojciec to Boże, syn to odyga, a Duch Święty to kwiat. Albo że ojciec Chrystus to słońce, Pan Jezus to to promienie, światło, a Duch Święty to to ciepło, które czuję. Ale to wszystko jest nierozumiałe, bo to są jakby trzy osoby, czyli Ojciec Święty, jakby trzy takie koła można narysować. Jedno koło, drugie i trzecie, i to jest takie wewnętrzne życie Trójcy Święte. I to nie jest tak, że my musimy tak podchodzić, bo akademicko, to ginie. Nie, to złamał ginie. Ja się chodzę teraz do Ojca, przez Chrystusa, w Duchu Święty. Nie, jak powiem, przecież Duch Święty jest dobrze. Powiem, Panie Jezu, też jest dobrze. Powiem, Ojcze Niebieski też jest dobrze. Bo każdy z osób działa, a jednocześnie stanowią jedno. To jest jedna wielka tajemnica. Ale ktoś na przykład dojrzewa w dzieciństwie, bo on wie, że jest dzieckiem, mówi Ojcze. Ktoś inny ma taką relację z Panem Jezusem. Idzie z Nim, aż na krzyż. A ktoś inny ma większe nabożeństwo do Ducha Świętego. To wszystko jest dobrze. Nie ma co tego ograniczać, bo tak mówi teologia. I teraz, swoi drodzy, święta Augusty ma takie doświadczenie zmysłowe, które opisał w wyznaniach. Czyli sięga po list do Rzymian, czyta ten fragment, medytuje i ma takie doświadczenie łaski, która go porywa. W jednym momencie stanie się wolny i oddał serce Panu Bogu. Jak to opisuje? Posłuchajcie. Jak Pan Bóg to mi uruchomił? Zawołałaś w piękności tak dawna, a tak nowa, rzuciłaś wezwanie, rozwałaś głuchotę moją. Czyli zawołałaś. On się odwołuje tutaj do słuchu. Rozwałaś głuchotę. Nagle słyszy Pana Boga. W taki sposób, że to jest do Niego. Dalej, zabłysnęła, zajaśniała się jak błyskawica, rozświetliła ślepotę moją. Czyli to zawołanie jest do wzroku. Nagle coś zrozumiał, zobaczył. Są takie momenty, że nagle jest, rozumie. Teraz jest tak, że szukamy odpowiedzi na pytania. Jak musiałem studiować to, bo każdy ksiądz mówi, nieraz słuchaj się tak różnych odpowiedzi, a to mnie nie zadowoliło, to nie, tego nie rozumiem. I dalej, dopiero po ilu śladach człowiek dopiero się w głowie pewne rzeczy ułożył. Czyli dotknięcie, że coś rozumiem. Dalej, rozłamać dzwoni, odetchnąłem ją. To jest jakby zapas. No i wiemy, że ojciec Pio też pachniał, że nieraz Foresta też pachnie, teraz jest zapach róż. Ale tutaj też chodzi o taki zapach wewnętrzny, który on odczuł. Może dezodorant prawda puścić i wszyscy czujemy. To jest coś głębszego. I dalej skoszłowałem. I oto głodny jestem i łaknę. Smak. Skosztował, czyli na, nie wiem, jak czekoladę skosztujemy i cała rzecz polega na tym, że skosztujemy, a potem jesteśmy głodni i łatniemy dalej. I tak jak kosztujemy Pana Boga, to potem chcemy znowu więcej. Dopiero w niebie będziemy mieli ucztę. A tutaj Pan Bóg nas jakoś daje nam słodycz, o tak to należy rozumieć. Smak. Kto nie lubi słodkiego? Nawet ci, co są tutaj z Tyrem. Łuksza, Fenera, Liwo, Wedel, i tak dalej. Przecież najlepsza firma jest ta, co produkuje świętego Michała, czyli Michałki. z Jozinami. Ale jak ślepki widział wyjeździł po Polsce, ślepki z błogosławieństwo dzieci i dzieci dostają obrazek i Michała. I Michałka, to, że to było bardzo trafne nazwę. Czyli czuli smart. Bo wiem, nie słyszałem ja na świętkości, ma doświadczenie tylko bo i święty, może miał coś taki inny smak. I to jakby Pan Bóg im to dał. Ale my nieraz zazlęczmy, czujemy taką słodycz. I to nas dotyka. I wreszcie dotknąłeś i zatymowałem tęsknotą za pokojem Twoim. Czyli dotyk. Dotyk Pana Boga. Dotknięciem niewidzialnym. I też tu jakoś tego doświadczamy. Bóg mnie dotknął. A jak ty nie wiemy, czy tak, czy inaczej, to zmysły chore wykarmuje. To nie jest tak uwiektujące. I też się zdarzają. Ale to, a przypomnę, słuch. Czyli coś nagle rozdziela naszą głupotę wewnętrzną. Wzrok. Czyli jakieś oświecenie Boże. Wonie, czyli zapach, odetchnąłem. Widzicie, to jest też takie oddychanie w Duchu Święty. Odetchnąłem. To jest ładny zapach, to przyjemnie. Jak zły, to uciekam. I Pan Bóg daje taką wonę. Smak, słodycz i wreszcie dotyk Pana Boga. To pięć wewnętrznych zmysłów, które w nas działają. I warto o tym pamiętać, bo jeżeli mamy takie doświadczenie, oczywiście jest to trzeba sprawdzić, bo, ale to jest dla nas. Nie zawsze one są. Bo każdy daje pocieszenie i strapienie, jak uczą Jezu liczyć za święty i nasem ubojowym. Nieraz mamy taki okres pocieszenia, czy człowiek jest wśród nieba, nigdzie nie wyjeżdża. Ja tu zostaję na wieki. Tutaj jestem tak pocieszony, że to jest niebo na ziemi. Ale przychodzi się raz strapienie, że Pan Bóg zabiera takie doświadczenia. No i wtedy trwamy przy nich wiarą. Teresa z Avila, prawda, nieraz była w siódmym niebie, a nieraz miała takie doświadczenia pustki, pustyni, że po prostu chciała wyjść z płatnicy. Ona tęskniła za tym, co było. I wreszcie Pan Jezus do nich przyszedł, znowu tam te zły smutki całe wydały i mówił, podobało mi się, że byłaś przy mnie, nawet gdy cię nie dawałem pocieszenia. Bo wtedy trwałeś się uwagi na swoją wiarę i ze względu na mnie, a nie na twoje doświadczenie. Czyli nie raz tego doświadczenia może nie być, bo Pan Bóg to dopuszcza i tak nas prowadzi. Ale to nie jest tak, że ja już jedynie Duchu Święty nie czuję ciebie. Krzyć, bo będę krzyczał. Nie, to od intonacji nie należy, nie zależy. To wszystko jest łaskło. Wszystko jest łaskło. Ale warto o to prosić, mówić się, zachować, kiedy tego nie ma. I zakończę, bo już czas mija taką historię od Teresy, od dzieciątka Jezus, która nieraz czuła się tak bardzo pofarma, takie dziecko Boże. Ale kiedyś przyszła inauguracja i nic nie czuje. Mówi, Pan Jezus się do mnie odzywa, wcale mnie nie rozpieszcza swoją miłością. Mówi, nawet sobie chyba śpi. Mówi, ale skoro śpi, to znaczy, że traktuje mnie bardzo za żyle. Bo przy swoich człowiek zaśnie, a przy obcych nie. Prawda? To jest złocinie, jeśli ci razem bada trąci oko. Czy nie kropiło? Jak siedzimy wśród osób obcych, no to każdy nas otrzyma. Nawet 5 kart sobie strzeli, żeby nie zasnąć. Zobaczcie, to jest taki znak też pewnej poufałości, którą Pan Bóg ma wobec nas. Dlatego oczekujmy za tego świadczenia, prośbę, Panie, skosztujcie i zobaczcie, jak słodki jest Pan. Prawda? To jest do kosztowania. Nie dziwmy się, że ludzie szukają doświadczenia religijnego i ufam, że będzie tego więcej, bo nieraz dzisiaj, żeby tak ateistyczny świat poruszyć, to co możemy zrobić? Wielki kongres. A jak nagle gdzieś będzie wyrami miłości Bożej, to ludzie przyjmą więcej niż na taki kongres. Bo ten magnes ich przyciąga. Ten magnes miłości Bożej. Prośmy o to, dziękujmy, umiejmy to przeżywać. I kiedy modlimy się nieraz za innych, to nie jest tak, że się na siłę gdzieś wyszła. Ta człowiek ma wolną wolę. Ja nieraz się zastanawiam, no Pan Bóg mógłby ja to czas trochę bardziej tam uposażyć, żebyśmy odpowiadali na jego miłość. Niż mieli takiego chipa. Prawda? I w niedzielę tak, moi Boże, idę do kościoła, teraz będę się modlił, co miesiąc będę się spowiadał. Prawda? Myśmy mieli takiego aplikacji i człowiek by nie chodził do Ramanowca. Ale Pan Bóg zostawił na wolność aż do końca. I człowiek jest wolny i tej wolności nie zabierze. Dlaczego? No bo pierwsze chcę, żebyśmy dowiedzieli się, bo nie z przymusu, tylko z miłości. Przecież jak Piotr ślubował z Kasią, to mi się sami pistolet mnie powiedział, kochaj mnie. Tylko powiedział, kocham cię, ty też mnie kochaj. Czyli miłość się rodzi w wolności. Bez wolności nie ma miłości. I co to za wiara, gdzie człowiek by musiał przychodzić, bo się boi, bo ona jest przed grzechem. Taka wiara nie daje sławy, nie daje szczęścia. No i mówię, że Pan Bóg chce z nami współpracować. Prawda? Powiedział go z Faustyny, Pan Bóg musi zbawiać duszę. I ta paserenka z pół lasu idzie i pomaga Panie Jezusowi. Modli się, jest bierna i to nas też powiedział, pomóż mi. Jesteśmy Panu Bogusiem. Ja sobie myślę, jak usłyszałem, że ich ksiądz odszedł, czy siostra, zresztą się, że jakby człowiek był święcony i by dostawał jeszcze taki znowu jakiś mega zastrzyk, że byłby bardziej odporny na więcej pokus. Prawda? Ale a Bóg tego nie daje, bo wierzy w człowieka, a zarazem daje mu wolną wolę. Gdybyśmy mieli takie dodatkowe uposażenie, to może wszyscy ciężar byliby święci, charyzmatyczni i by było ekstra. Ale wtedy może podzieliliśmy do kościoła z oglądu na tych księży charyzmatycznych, ale na Pana Jezusa. Czyli to też tak nie działa. Dlatego pamiętajmy o tej wolnej woli. Dlaczego Pan Bóg stworzył aniołów? Że aniołów ludzi je czynić aniołami. Ona jest aniołem tylko z wieczorem. Rano bardziej nerwowa, prawda? On jest diabłe, a jak się zdenerwuje. A tak, co to jest trochę człowiekiem. Czyli my, antroluncie, bo jesteśmy wolni i nie jesteśmy aniołami, a nie jesteśmy demonami, tylko jesteśmy ludźmi.
1: Jak dobrze wstać, skoro wnet?
2: I boską moc w sercu mieć.
1: Zaprasza Magdalena Woźniak. Autopromocja. Kochani słuchacze Radia Wnet, już 4 października o godzinie 19:30 rozpocznie się 16. edycja Nocy Świadectw. Na tę noc składa się wiele rzeczy. Kilkanaście świadectw ludzi, którzy spotkali Pana Boga, możliwość przystąpienia do modlitwy wstawienniczej lub do rozmów duchowych, adoracja, spowiedź. W tle mamy oprawę muzyczną, która pozwala być bardziej w tym wydarzeniu. Bądź jak Nikodem i przyjdź nocą porozmawiać z Jezusem właśnie w taki sposób, jak tego potrzebujesz. Kościół Świętego Michała Archanioła, Puławska 95.
3: To była autopromocja.

0: Radio.fm. Reklama.
1: Nasz naród jak lawa.
2: Gen wolności.
3: Młodzież w walce z komuną.
4: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
5: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
6: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
7: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
8: To będzie opowieść o wojownikach.
6: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00. Scena Stygmat w Warszawie.
7: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
9: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
10: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
11: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
12: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
13: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
12: Zaprasza Fundacja Art Bene.
0: Po reklamie.

0: Warszawa 87,8 FM.
1: Radio Wnet.
2: W Warszawie jak co tydzień, jak w każdą niedzielę przy krakowskim przedmieściu w naszym głównym studiu o wysokość lotów studia London w Radio Wnet dba Fryderyk Litwin, który przybiegł z tego, co mi mówił, na ostatnią chwilę dzisiaj do studia, albowiem w Warszawie odbywa się jakiś maraton. Nasz stały słuchacz również pisze, że jedzie dzisiaj do pracy i przez ten maraton też się może trochę spóźnić, więc moi drodzy, jeżeli tak jak Studio Londyn w Radiu Wnet, czy tak jak Fryderyk Litwin, pracujecie w niedzielę i mieszkacie w Warszawie, no dajcie sobie troszeczkę ekstra czasu. Tymczasem rozpoczęliśmy naszą audycję taką nostalgiczną piosenką The Moody Blues. Tego numeru użyłem również wczoraj. Wczoraj, żeby rozpocząć nasz cotygodniowy Brit Beat, który startuje w każdą sobotę o godzinie 7 wieczorem. Moody Blues i Forever Autumn. Tak, ta jesień będzie trwała na wieki, ponieważ ciebie tutaj nie ma. Moi drodzy, to nasza pierwsza audycja Studia Londyn tej jesieni.
3: Tak, tak. Dzień dobry, mówią wam Iza Smolarek.
2: Oraz Aleks Sławiński.
3: Oraz koty tutaj nasze bardzo jesienne. 8.09 na naszych zegarach w Wielkiej Brytanii. 9.09, 10 już właściwie, 9.010. Jeżeli słuchacie nas z Warszawy lub z któregokolwiek miejsca w Polsce, no i my odpalamy nasz czerwony dywan. Nie było nas przez 2 tygodnie. Chyba przez 2 tygodnie, tak. Na antenie, no ale wracamy w pełni sił. Ja jeszcze będę Aleksa dzisiaj wyciągała w temacie, jak się jada w brytyjskich, NHS-owskich, czyli takich
2: publicznej służby zdrowia,
3: publicznych szpitalach, no ale o tym porozmawiamy później. Dzisiaj większą część naszego Studia Londyn poświęcimy kulturze i jest mi z tego powodu bardzo miło, dlatego że kultura to jest coś, co gdzieś głęboko siedzi w moim sercu, w mojej duszy, w mojej głowie.
2: Nie?
3: No i też Aleksa pewnie też, no oczywiście.
2: Przecież jasno. Razem wywiadowaliśmy naszych dzisiejszych gości, prawda?
3: Dobrze, to w takim razie, żeby nie zaciemniać tematu, naszym pierwszym gościem będzie Renata Kolas, która jest pisarką, ale która też tworzy wielki event, wielkie wydarzenie tutaj. Odbędzie się to wydarzenie w listopadzie tego roku, czyli będziemy rozmawiali też o Polish Artist Showcase. Porozmawiamy również o deskach scenicznych, o deskach teatralnych i naszym drugim gościem na czerwonym dywanie będzie Magdalena Włodarczyk-Sroka, która jest aktorką, która będzie brała udział już, właściwie bierze udział, ponieważ próby cały czas się odbywają w wyjątkowym spektaklu, który nazywa się Jesteśmy na wczasach. I który oparty jest na tekstach i na świecie Wojciecha Młynarskiego.
2: No tak, tymczasem skoro jeszcze ten wrzesień trwa, pocieszmy się tym takim Indian Summer, czyli takim przedłużonym troszeczkę latem. Dla was September Sun i Type Negative. Zostańmy z nimi na kilka minut, a my już za chwilę przechodzimy do naszego pierwszego gościa.

0: tak właśnie wygląda ten to wrześniowe słońce. September Sun i Type O Negative. Mi tutaj dramy robiła Iza poza anteną. Za chwilę drama i grupa Razor, czyli znowu zmienimy klimaty muzyczne. Ja tymczasem właśnie uwielbiam Type O Negative. Jeszcze z 2007 roku, z bodajże ostatniej płyty nagranej przez Type O Negative, Dead Again. Naprawdę fantastyczny album, fantastyczna płyta. Polecam jak najbardziej, mimo dram, które robiła mi Iza poza anteną.
1: No ile razy jeszcze o tym powiesz? Dramy. Po prostu mi się bardzo spieszy do tego, żeby spotkać się z naszym pierwszym gościem. Natomiast zanim przejdziemy do rozmowy z Renatą Kolas, chciałam powiedzieć, że pięknie zaczęła się tutaj nasza jesień w Wielkiej Brytanii.
0: Mimozami jesień.
1: No nieprawda, mimozami wcale. Takie tutejsze babie lato, można by było powiedzieć, tak jak w Polsce jest, tak tutaj, w części, w której mieści się Studio Londyn, w tej części Wielkiej Brytanii. Fantastyczna pogoda. Wciąż czekamy na taki prawdziwy deszcz, prawdziwą ulewę, ale jest słońce poza mgłą i taki prawdziwy Indian Summer. Indian Summer w ogóle wzięło się najprawdopodobniej, bo kilka legend jest na ten temat, ale z momentu, kiedy Indianie w Ameryce zaczynali wypalać suche trawy na prerii, po to, żeby łatwiej było im polować. A dlaczego polowali? Dlatego, że przygotowywali się właśnie do zimy i te snujące się dymy, włącznie z tym pięknym słońcem, powodowały taki nierealny widok. U nas też troszeczkę tak magicznie, mistycznie. Temperatury w najbliższym tygodniu w naszej części Wielkiej Brytanii to będzie między 22 a 20, nawet 7 stopni Celsjusza. Także kochani, jeżeli macie ochotę na troszeczkę babiego lata, na troszeczkę Indian Summer, pakujcie się i przyjeżdżajcie do Studia Londyn, wpadajcie tutaj do nas w naszym przystudiowym ogrodzie. Można sobie usiąść, porozmawiać, poczytać troszeczkę poezji, prozy, ale też posłuchać o kulturze. Już za momencik na naszym czerwonym dywanie, w naszym przystudyjnym ogrodzie, Renata Kolas.
0: No tak, tymczasem ja już o dramach wspominałem, obiecałem wam, że trochę dramy będzie dla was, grupa Razor i właśnie ich bardzo drama Queen. Andy, będący wokalistą grupy Razor, faktycznie potrafi te dramy robić z bardzo

0: trochę.
1: W Radiu Wnet już w tej chwili przenosimy się do kontaktu z naszym pierwszym gościem, który mieszka w naszej gminie tutaj, gdzie znajduje się Studio Londyn. Dzisiaj w niedzielny poranek w Studiu Londyn na czerwonym dywanie, tak trochę nietypowo jak na niedzielną atmosferę, będziemy mówili między innymi o thrillerach psychologicznych. Z ich twórczynią właśnie będę rozmawiała u nas na czerwonym dywanie Renata Kolas, polska pisarka mieszkająca w Wielkiej Brytanii, autorka 5 książek, kryminałów i właśnie thrillerów, ale też, i o czym będziemy również mówiły, założycielka i dyrektorka Polish Artists Showcase, wydarzenia łączącego polskich i brytyjskich artystów oraz promującego polską kulturę na wyspach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to w takim razie zaczynamy od tych thrillerów. Twoje thrillery ukazują się co jakiś czas tutaj na rynku. Można je czytać nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również w Polsce. Zadebiutowała

0: Właściwie od kryminału, a potem przeniosła się w stronę thrillera. Wszystko jest grą, to twój debiut literacki. Następnie było już trochę mroczniej, czyli I tak cię zabiję. A ostatnia twoja książka, która się ukazała całkiem niedawno, to są Cienie Forest Road. Zacznijmy od twojego debiutu i od tego, co ciebie pcha w tę stronę, żeby podejmować się kryminalnych historii.
1: Ojejciu, to jest taka, wiesz, pasja od dawna. Kiedyś, jako jeszcze dziecko, chciałam pracować w milicji, bo ja jestem z czasów PRL-u, więc wtedy była milicja, nie policja. I takie miałam swoje marzenia. Potem troszeczkę dorastałam, ale po etapie czytania klasyki sięgnęłam po kryminały i tak mnie wciągnęły i przepadłam. I gdy w pewnym momencie doszłam do tego, że chciałam coś zawsze napisać, więc chyba zacznę od tego, co lubię najbardziej, czyli od thrillerów i kryminałów. I tak już mi zostało. To jest bardzo dobry materiał, żeby pogrzebać ludziom w psychice, a to mnie najbardziej interesuje. Bo na przykładzie właśnie takich mrożących krew w żyłach zdarzeń, na przykładzie zagrożenia, na przykładzie takich sknutych intryg, można najciekawiej opisać ludzkie reakcje, strach, socjopatię, lęk, a także ból po stracie, radzenie sobie z żałobą. No, tych emocji jest mnóstwo do opisania i one są w sumie dla mnie takim najbardziej ciekawym elementem tych moich książek. Nie intrygi, chociaż te lubię konstruować i lubię się tym bawić, ale przede wszystkim to, co ludzie czują w takich sytuacjach, które są skrajne, które nie są codzienne. I tutaj nie tylko chodzi mi o ofiary, ale także o tych, którzy dopuszczają się takich skrajnych sytuacji, czyli o przestępców. A ponieważ jestem z wykształcenia pielęgniarką, miałam lekcję psychologii, więc nie jest mi to tematyka taka zupełnie obca.
0: No właśnie, skąd czerpiesz wiedzę? Bo tematy, rozumiem, możesz czerpać z ulicy, możesz czerpać z wiadomości. Jesteśmy codziennie bombardowani milionem wiadomości na temat tego, co się stało, na temat zbrodni, na temat niewyjaśnionych wydarzeń. Natomiast jak docierasz do informacji, jak budujesz psychikę zarówno ofiary, jak też osoby, która jest potencjalnym przestępcą?
1: No, ja jestem niestety taka może starodawna, ale ja lubię robić głęboki research. Ja się zawsze przygotowuję do każdej książki, kiedy mam już napisaną fabułę, opracowaną fabułę, wtedy sprawdzam, jakich informacji potrzebuję i wtedy mnie nie ma. Wtedy się zanurzam, wtedy robię research i badam temat dogłębnie, żeby nie fantazjować. Wystarczy, że cała moja fabuła jest fantazją, ale pewne rzeczy lubię, jak trzymają się faktów. Dlatego na przykład w przypadku I tak cię zabiję, dokładnie przeanalizowałam i zresearchowałam sprawy dotyczące amnezji, tego, jak ludzie się po takich traumatycznych przejściach zachowują, jakie opisuję w tej książce. I tak jest z każdą moją książką. Do każdej książki ja robię dogłębny research.
0: No właśnie, idźmy w stronę I tak cię zabiję, czyli thrillera psychologicznego, który opowiada historię losy Lili, która po próbie morderstwa, jednak próbę morderstwa przeżyła, ale straciła pamięć, doznała amnezji i przeprowadziła się w takie miejsce, gdzie chce odzyskać odrobinę spokoju. Kiedy ty wchodzisz w umysły tych osób, kiedy tworzysz te postaci, jak się czujesz? Gdzie to tworzysz? Czy nie stajesz się częścią tych osób, które opisujesz, które tworzysz na kartach swoich książek?
1: Na pewno staram się odczuwać to, co one odczuwają, bo inaczej nie potrafiłabym tego opisać. Czyli wyobrażam sobie siebie w tej sytuacji i wyobrażam sobie, co ja bym czuła, więc po części to jest tak, to ja jestem takim pierwszym królikiem doświadczalnym swoich bohaterów. Na pewno są to moi przyjaciele. Z większością się zaprzyjaźniam wtedy, kiedy piszę książkę. Staram się ich zrozumieć. Staram się, żeby miały swoją historię, którą mi opowiadają, żebym potrafiła się do nich ustosunkować. Ja to wszystko wymyślam, tworzę. Ale jeśli chodzi o te stany emocjonalne, to tak, staram się, kiedy akurat opisuję główną bohaterkę z I tak cię zabiję, staram się być nią. Staram się wyobrazić, jak ona reagowałaby na dźwięki, a ponieważ mam już jako taką wiedzę na ten temat, to nie przynosi mi, to nie sprawia mi jakiegoś problemu zbyt dużego.
0: Czy starasz się wejść także w pewnym sensie w duszę, w buty mordercy tej osoby, która okazuje się winna, która cały czas śledzi swoją ofiarę? Jak odbierasz taką postać? Jak ją kreujesz?
1: Wiesz, to jest trudne, ale staram się. To jest, skoro ja ją wymyśliłam, ja ją stworzyłam, więc to połączenie zawsze jakieś jest między nami. I kiedy piszę coś z jednej perspektywy, potem staram się wejść w inną perspektywę, czyli w tą drugą osobę, w tą złą osobę. Każdy z nas ma w sobie trochę z dobrego człowieka i trochę ze złego i tylko od niego zależy, co wykorzystuje, więc to nie jest aż taka jakaś tam niemożliwa sprawa do zrobienia, ale tak, staram się w pewnym momencie myśleć jak zbrodniarz, kombinować, żeby go nie złapali, planować zbrodnie. Przecież samo tworzenie fabuły do takiej książki jest w pewnym sensie też tworzeniem planu zbrodni.
0: No to jest niesamowite, że właśnie jako pisarz częściowo jesteś odpowiedzialny za tę zbrodnię, prawda, Alex?
2: No tak, ja kryminałów nigdy nie pisałem, thrillerów również nie. W sumie nie jestem wielkim fanem tego gatunku literatury, ale wiem, że jest bardzo poczytna. My mamy zarówno swoją Chmielewską, jak i tutaj mamy Poirota, w którym zaczytują się, wyobraź sobie, głównie panie. To mnie bardzo interesuje, że kryminały i tego typu książki to najczęściej panie czytają.
0: O, niekoniecznie, niekoniecznie.
2: No,
0: nie zgadzam się z tym, też śledzę fora kryminalne i tam myślę, że jeżeli chodzi o płeć, to sytuacja jest wyrównana. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety chętnie sięgają po tego typu informacje i chętnie się angażują też w znajdowanie przestępcy, czy typowanie przestępcy. To już
2: oj,
0: jest
2: tak, niektóre
0: w ogóle
2: kobiety
0: Matrix.
2: Szukają tego przestępcy przez całe swoje życie. My tymczasem będziemy poruszać się przez następnych kilka minut w bardzo, bardzo męskich klimatach. Trzech sympatycznych panów, którzy na scenie stoją już od kilkudziesięciu lat. Ryszard Makowski był na tyle uprzejmy, że przysłał mi całkiem niedawno najnowszą płytę zespołu grupy Otto Hem, Prawdziwa Inteligencja. Moi drodzy, czego dzisiaj najbardziej poszukujemy na świecie? Nie sensu życia, nie zgłębiamy jakichś wielkich filozofii, po prostu potrzebujemy lajków, lajków ile się tylko da. Dla was prosto z Prawdziwej Inteligencji Daj mi lajka. Fantastyczny wideoklip zrobiony właśnie przez sztuczną inteligencję. Obejrzyjcie sobie te słodkie kotki na wideoklipie. Tymczasem dla was kawałek naprawdę dobrej muzyki.

0: i w Radiu Wnet wracamy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, czyli z Renatą Kolas, która jest pisarką, ale też osobą, która tworzy Polish Artist Showcase. Podcasty kryminalne, książki kryminalne, programy kryminalne cieszą się niezmiennie od lat bardzo dużą popularnością. Myślę tutaj o podcaście Kryminalni chociażby, ale też myślę o tym, że naprawdę tysiące, jeżeli nie miliony ludzi śledzi losy zaginionych osób, zaginionych w Polsce. Czy ty w jakiś sposób ty też się sugerujesz takimi historiami, czy ty śledzisz takie historie? Wiem, że twoja literatura dotyczy nie tylko polskiej, właściwie nie Polski, ale czy to w jakiś sposób też jest twoją inspiracją? I drugie pytanie, czy ty też swoją literaturę kierujesz do tych osób, które w naturalny sposób sięgają po tego typu historie?
1: To znaczy, szczerze powiem, nie. Programów dokumentalnych, kryminalnych nie oglądam. Bardziej interesują mnie seriale fabularne, filmy, thrillery. Staram się oderwać od tego, co jest rzeczywiste i oczywiste. Nie lubię pisać na przykład bazując na faktach danych przestępstw. Lubię mieć pełną swobodę dla swojej wyobraźni. Moja pierwsza książka, jej akcja dzieje się w Polsce, w drugiej i w pozostałych już nie. Wymyślam sobie miejsca. To jest coś, co też jest dla mnie ważne. Nie lubię, żeby moja wyobraźnia przez cokolwiek była ograniczana. Czyli jeżeli miałaby się akcja dziać w Polsce, pewnie musiałabym znaleźć jakieś konkretne miasto, konkretne miejsca i musiałabym już się trzymać istniejących faktów, co dla mnie byłoby ograniczające. Ja lubię mieć pełną swobodę twórczą i dlatego już od drugiej książki, która też się dzieje w konkretnym miejscu, ale tylko przez krótki fragment, potem już wynoszę moją bohaterkę w zupełnie wymyślone miejsce przeze mnie. Tak już jest do końca. Western, właściwie to nie western, bo to jest thriller historyczny, historyczno-psychologiczny w kanwie westernowskiej. Tam też się dzieje akcja w konkretnych miejscach, ale z kolei czasy, w których to się dzieje, i okoliczności przyrody pozwalają mi już na większą swobodę.
0: Kto jest odbiorcą twoich książek? Bo swoje książki sprzedajesz nie tylko w Polsce, ale tutaj na Wyspach. Czy twoje książki były tłumaczone na język angielski? I jak wyglądają twoje spotkania z czytelnikami?
1: Nie były jeszcze przetłumaczone na język angielski. Z czego jestem bardzo dumna, to mam grono takich swoich wiernych czytelniczek i czytelników. Mam je tutaj, mam je w Polsce. Mam swoje spotkania autorskie, nawet dość często się odbywają, gdzie spotykam się z czytelnikami. Jestem bardzo ciepło przyjmowana. Uwielbiam te spotkania, uwielbiam kontakt z ludźmi. Mam też wyjazdy do Krakowa na krakowskie targi książki i każda możliwość spotkania z czytelnikiem jest dla mnie świętem, bo w sumie nie piszę tego do szuflady, bo to wydaję, więc chyba tak jak każdemu autorowi zależy mi na tym, żeby być czytaną, zależy mi na każdej opinii mojego czytelnika, nawet na tej krytycznej, jeśli jest ona konstruktywna, pozwala mi pracować nad moim warsztatem.
0: Cienie Forest Road, twoja najnowsza publikacja. O czym opowiada ta historia?
1: To jest zakończenie trylogii, serii, która się zaczęła od domu na Forest Road poprzez Bez litości prawo krwi, aż właśnie do jej zakończenia, czyli do Cieni Forest Road. To jest zakończenie przygód mojej bohaterki Jade Moore, która jest prywatnym detektywem. I tutaj już za dużo nie chcę zdradzać, bo to byłyby spoilery.
0: Nie boisz się chodzić sama po ciemku ulicami? mając to wszystko w głowie, te wszystkie historie, które tworzysz, te wszystkie historie, które zbierasz, wymyślasz, oplatasz wokół morderstw, niewyjaśnionych sytuacji, dziwnych wydarzeń, dziwnych głosów kogoś, kto śledzi, kto podąża za kimś. Jak ty się czujesz, chodząc ulicami w Wielkiej Brytanii?
1: No wiesz, no w tych czasach no to chyba się boję, tak jak każdy, nie jestem jakimś tam superbohaterem, nie jestem jakąś superwoman, więc jak idę, oglądam się za siebie, widzę w każdym potencjalne zagrożenie, jak jest ciemno i pusto na ulicach, to chyba normalne, ale to nie przez moje książki, to po prostu życie i to chyba każda kobieta, która no nie wiem, może... Gdybym miała na przykład tyle nagród, co Ania Lewandowska, to pewnie bym się nie bała. Ale jestem zwykłą kobietą, więc tak jak każda normalna kobieta, odczuwam strach.
0: No jest ciekawe właśnie, czy jako twórca kryminałów, twórczyni kryminałów, można się bać chodząc ulicami, albo można się bać będąc w swoim bezpiecznym na pozór domu. Jestem ogromnie ciekawa, jeżeli czytacie kryminały, jeżeli lubicie kryminały, thrillery, albo sami nawet tworzycie takie historie, jesteście pisarzami, kontaktujcie się z nami i napiszcie, jak to jest, kiedy się czyta taki kryminał, taki thriller, albo ogląda. Potem można spać, nie można spać, czy to jednak w jakiś sposób wpływa na wasze myślenie, na wasze postrzeganie rzeczywistości, albo nawet jeżeli właśnie tworzycie jakiś kryminał, chcecie napisać taką historię, kontaktujcie się z nami, Zasmolarek albo Aleks Sławiński, najlepiej przez Facebooka, opowiedzcie, jak to u was jest. My w niedzielny poranek rozmawiamy o thrillerach, o kryminałach, o naszych, może niekoniecznie Aleksa, ale moich ulubionych książkach, ale też za momencik będziemy mówili o specjalnym evencie, specjalnym wydarzeniu, które już będzie miało miejsce w połowie listopada tego roku, tuż obok tego miejsca, gdzie znajduje się siedziba Studia Londyn Radia Wnet.
2: No tak, bardzo interesująco zagaiłaś w sumie temat. Wiesz, na zasadzie rany piszę kryminały, piszę thrillery i zaczynam się bać.
0: Wiesz co, no tak, ja stworzyłam powieść kryminalną, później zaczęłam drugą część pisać i powiem ci, że byłam tak mocno wkręcona w fabułę, tym bardziej, że opierałam ją na konkretnych miejscach. Wtedy mieszkałam w Poznaniu, podróżowałam między Poznaniem a Warszawą ze względu na wieczory, spotkania autorskie i te miejsca faktycznie odwiedzałam, śledziłam historię tych miejsc i powiem ci, że czasami taki mnie lęk ogarniał, czy ta rzeczywistość stworzona przeze mnie w książce nie jest czymś, co przewidziałam, co się może stać i niekoniecznie dotyczyć moich bohaterów, tylko właśnie mnie chodzącą po tych miejscach. Skomplikowane, ale nie, ale taki strach był i tak bardzo moja dusza i serce była w tej książce, którą tworzyłam, tych postaciach przede wszystkim, które tworzyłam, że cały czas to gdzieś było w mojej głowie i trudno tak naprawdę było mi zacząć żyć realnym życiem. Bardziej się skupiłam na tym, jak żyją, co czują, co jedzą moi bohaterowie, jak się ubierają, jakie mają stany o poranku, wieczorem, co czytają nawet, wiesz? To jest ten moment, kiedy twórca zaczyna troszeczkę żyć życiem swoich postaci.
2: No i to mi bardzo przypomina pewien sketch z Monty Pythona, w którym człowiek napisał najśmieszniejszy dowcip na świecie. Był pierwszym czytelnikiem tego dowcipu i tak się zaczął śmiać, że umarł ze śmiechu. Potem każdy, kto czytał oczywiście ten dowcip, również umierał ze śmiechu i to był sposób Anglików na zwycięstwo nad Niemcami, ponieważ dowcip przetłumaczono na język niemiecki i na froncie odczytywano. Wszyscy w bunkrach Niemcy po prostu umierali ze śmiechu, ale rozpoczęło się właśnie od tego twórcy, który tak się utożsamił ze swoim dowcipiem, że po prostu padł.
0: No tak, być może to jest sposób na naszego wroga. Za momencik wracamy do rozmowy z naszym pierwszym gościem dzisiaj na czerwonym dywanie, którym jest Renata Kolas. Natomiast w tym momencie Aleks przenosi nas troszeczkę w inne klimaty, muzyczne klimaty.
2: Oczywiście, ta niedziela jest taka piękna, perfect day. Moi drodzy, wyjrzyjcie za okno, najlepiej przejdźcie się właśnie czy do zoo, jak zaprasza was Lou Reed, czy właśnie przejść się po parku. Cieszcie się tą jesienią. O ile mi wiadomo, w Polsce pogoda jest równie piękna, co tutaj nad tam. Izą. Dla was, Lou Reed. Ach, such a perfect day.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: My tymczasem wracamy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, ponieważ już za kilka tygodni w Welling Garden City, w naszym, że tak powiem, siostrzanym mieście gminy Welling Hatfield, odbędzie się fantastyczna impreza, naprawdę duże wydarzenie, na które Polacy zapraszają Brytyjczyków i właściwie całą lokalną społeczność. Impreza pod patronatem medialnym Radia Wnet i Studia Londyn, ale również i pod patronatem naszego mera gminy.
2: Natomiast ciekawe jest i bardzo dobre to jest, że cała impreza jest dwujęzyczna, także nie zamykamy się tylko i wyłącznie w języku polskim. Myślę, że dla polskich słuchaczy to jest bardzo istotna informacja, ponieważ są tendencje w środowisku polonijnym, myślę, że i w Wielkiej Brytanii, ale też i w Stanach Zjednoczonych, żeby wszystkie wydarzenia, które się odbywają kulturalne, zwłaszcza jeżeli dotyczą słowa, żeby odbywały się w rodzimym języku, czyli w języku polskim. To wydarzenie jest dwujęzyczne, czyli jednocześnie polscy twórcy docierają do angielskiego odbiorcy, do angielskiej publiczności, co jest niezmiernie ważne, ponieważ język angielski, jeżeli chodzi o wydawnictwa, jest językiem wiodącym i tego nie trzeba nikomu tłumaczyć, ale niezmiernie ważne jest to, żeby polscy twórcy, polscy pisarze, poeci dali się zobaczyć, dali się przeczytać też przez anglojęzycznych odbiorców.
1: No jak to dobrze, że jeden z moich tomików poetyckich został wydany w języku angielskim, ale również Iza już wysłała Renacie kilka moich grafik, kilka moich obrazków, które są chyba przekraczające pewne bariery kulturowe, więc wydaje mi się, że będziemy mogli pokazać naszą twórczość na różnych płaszczyznach.
2: Ja myślę w ogóle, że zdjęcie, czy grafika, czy obrazy, czy rzeźby, czy filmy bronią się tutaj o wiele lepiej niż słowo. No ale słowo oddajmy w tej chwili naszemu gościowi. Renata Kolas na naszym czerwonym dywanie w studiu Londyn w Radiu Wnet. Polska pisarka mieszkająca w Wielkiej Brytanii. Osoba, która pisze książki, ale nie tylko książki, ponieważ to jest też osoba, która założyła i dyrektoruje, przewodzi Polish Artist Showcase. Co to jest? I wiem, że tam też będzie można ciebie spotkać i tam też będzie można z tobą porozmawiać. Ale opowiedz o idei. Jak to powstało? Dlaczego taka inicjatywa? Co ma na uwadze? No i jak to się będzie wszystko rozwijało? Bo wiem, że już wkrótce, już niedługo tutaj, blisko miejscowości, w której znajduje się Studio Londyn, czeka nas ogromne, fantastyczne wydarzenie.
3: Polish Artist Showcase to jest event, który ma na celu promocję polskich artystów, ale i nie tylko. Chcemy zbudować mosty między nami, tworzącymi tutaj Polakami, a brytyjskimi twórcami i przede wszystkim brytyjską publicznością. Mamy tutaj mnóstwo eventów, które są dla naszej diaspory. Mamy bardzo mało eventów, które wyprowadzają naszych artystów do odbiorców brytyjskich. I stąd ten pomysł, żeby zorganizować coś takiego, żeby pokazać, jak wszechstronnych i zdolnych mamy ludzi tutaj mieszkających i tworzących. Bo przecież mamy pisarzy, ale którzy są uzdolnieni nie tylko w pisaniu książek, ale także pięknie malują, robią grafiki. Piszą teksty piosenek, które wykonują. Są naprawdę bardzo wszechstronni i bardzo mało ludzi o tym wie. Dlatego postanowiłam zorganizować taki event, który będzie otwarty na brytyjskiego odbiorcę. Mamy wielu autorów, którzy piszą po polsku, ale też piszą w języku angielskim. Wydają po angielsku swoje tłumaczenia swoich książek. Niektórzy oryginalnie piszą w angielskim języku i tak na dobrą sprawę z tymi anglojęzycznymi utworami nie mają gdzie się pokazać, bo tych eventów jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Dlatego postanowiłam do tej niewielkiej liczby dołożyć jeszcze Polish Artist Showcase. Wpadłam na taki pomysł, kiedy po jednych z autorskich targów w Londynie spotkałam koleżankę, która zapytała mnie, gdzie ona może z książką pojechać, ponieważ ona napisała książkę po angielsku i za bardzo nie ma gdzie jej pokazać i gdzie się spotkać z czytelnikami. I od tamtej pory właśnie chodziło mi po głowie coś takiego, że sztuki wizualne mają język uniwersalny, że mamy wielu pisarzy, którzy piszą, polskich pisarzy, którzy piszą po angielsku. Mamy wielu pisarzy, którzy polskie książki swoje własne tłumaczą na język angielski, którzy piszą teksty piosenek, wykonują je w dwóch językach, po polsku i po angielsku, a nie mamy takiego zbiorowego eventu otwartego na brytyjską publiczność, nie tylko na naszych rodaków. I burmistrz Wewin zaproponował mi zorganizowanie targów właśnie w Wewin. I wtedy moja lampka i moje pomysły, które chodziły za mną już od kilku lat, zabłysły takim bardzo ostrym światłem i powiedziałam, że nie koniec żadnych targów, mamy wystarczającą ilość targów, zrobimy Polish Artist Showcase. Kiedy wysłuchał moich pomysłów, był zachwycony i dlatego 14 listopada w Wewin mamy Polish Artist Showcase, gdzie będzie 40 bardzo wybitnych polskich artystów i nie tylko polskich, bo będą również i brytyjscy artyści. Będzie brytyjskie wydawnictwo, fale literackie, będzie brytyjski karykaturzysta, naszym gościem specjalnym Simon Elinas, ma być z tym wydawnictwem brytyjskim Anne Alexander, bardzo znana poetka brytyjska, zresztą zdobywczyni nagrody hrabstwa Hertfordshire za swoją poezję o Holokauście, co nam tematycznie Polakom jest bardzo bliskie. No naprawdę będzie bardzo wielu ciekawych autorów, pisarzy, artystów, plastyków i wykonawców estradowych. Naprawdę gorąco każdego zapraszam. Dla każdego coś się znajdzie. Muzyka na żywo będzie w wielu różnych gatunkach. Literatura tożsamo. I sztuki wizualne też. Będzie można posłuchać ciekawych rozmów, tak w języku polskim, jak i w języku angielskim. Będzie można spotkać wielu ciekawych ludzi. Mamy też kilku debiutantów, naprawdę dwie debiutantki dokładnie, ale bardzo zdolne dziewczyny. I mamy oczywiście całą plejadę uznanych polskich pisarzy.
2: Jestem ogromnie ciekawa tego wydarzenia. Na pewno będziemy jeszcze wracali przed samym wydarzeniem do tematu showcase w Welling Garden City. Na pewno też będziemy rozmawiali z twórcami, którzy się tam pojawią. Sama idea właśnie, żeby wyjść z języka polskiego w stronę języka angielskiego, żeby pokazać siebie, żeby nie budować tych mostów pomiędzy społecznością polską a Wielką Brytanią, tylko żeby pokazać to, że my też tutaj jesteśmy, tworzymy i dajemy się zrozumieć. Jest fantastyczna. Przypomnijmy jeszcze raz datę i miejsce.
3: 14 listopada w Focolare Center for Unity Wewin Garden City. Bardzo gorąco zapraszam. Od 10.30 do 16.30 jest część pisarsko-wizualna i panelowa. Można tam zjeść ciastko, napić się kawy lub herbaty. Wstęp jest wolny. Są miejsca parkingowe przy Focolare Center specjalnie dla naszych odwiedzających gości, a od godziny 17 będzie część muzyczna do godziny 19. Też wstęp wolny. Wszystkich bardzo gorąco zapraszam. Naprawdę gatunków literackich mamy całe mnóstwo, od książek dla dzieci, poprzez fantasy, poprzez thrillery, poprzez poradniki, skończywszy na literaturze pięknej i poezji. Mamy bardzo ciekawe panele dyskusyjne, mamy wywiady z bardzo ciekawymi osobami, mamy wspaniałych artystów plastycznych i ich prace, które możecie Państwo podziwiać i zakupić. A naprawdę to jest duża gratka, dostać książkę z autografem i jeszcze zrobić sobie zdjęcie z autorem. Gorąco wszystkich Państwa zapraszam.
2: No i przede wszystkim porozmawiać też. I
3: być może, to już w ogóle obowiązkowe.
2: Być może zainspirować swojego ulubionego twórcę do stworzenia właśnie postaci albo historii, którą się nosi w głowie. Samemu się nie sięga po długopis, po pióro, po laptop, żeby zapisać to, ale być może właśnie będzie można zainspirować swojego ulubionego twórcę albo odkryć książki, których się do tej pory jeszcze nie znało, a które zaprowadzą nas w zupełnie inny świat. Ja wiem, że ty publikujesz na bieżąco informacje na temat tego wydarzenia na Facebooku. Gdybyś mogła podać naszym słuchaczom, gdzie można znaleźć te informacje, bo wiem, że przybywa ich właśnie każdego dnia. Coś nowego się pojawia, jakieś nowe atrakcje, jakieś nowe osoby dołączają do grona gości. Gdzie można śledzić ten event w internecie?
3: Na Facebooku jest strona Polish Artist Showcase i wszystkich Państwa gorąco zapraszam do obserwowania naszej strony, gdzie na bieżąco wszystko macie świeżo dodawane, wszystkie informacje o tym, kto będzie, o naszych autorach, o ich twórczości. Także już przed eventem możecie zobaczyć, czy któraś z książek Was szczególnie zainteresuje, posłuchać piosenek naszych wykonawców, którzy będą zabawiać Państwa od godziny 17:00. I zobaczyć, jakich wspaniałych gości honorowych będziemy mieli, a także naszych wspaniałych patronów.
2: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem na czerwonym dywanie w Studiu Londyn w Radiu Wnet dzisiaj Renata Kolas, polska pisarka z Wielkiej Brytanii, autorka książek kryminalnych i thrillerów, założycielka i prowadząca Polish Artist Showcase. Polish Artist Showcase, który pokaże wielkie show właśnie w listopadzie. Bądźcie z nami. Dziękuję ogromnie za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: No, na pewno tam się pojawimy z naszym mikrofonem. Na pewno będziemy rozmawiali też z twórcami, z pisarzami, poetkami, pisarkami, z osobami, które przyjdą też po to, żeby posłuchać polskiego słowa, ale też w brytyjskim wykonaniu. Bądźcie z nami, śledźcie nas. Tymczasem weszliśmy w drugą godzinę naszej audycji, 9:07 u nas na zegarach w Wielkiej Brytanii, 10:07, jeżeli słuchacie nas z Polski albo nawet z Warszawy. Pozdrawiamy wszystkich warszawiaków, warszawianki. W Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu, w samym sercu Radia Wnet jest Fryderyk Litwin, który realizuje naszą audycję. A z tej strony druga godzina Studia Londyn, z tej strony Koty 3, z tej strony Czerwony Dywan oraz Aleks Słowiński.
1: No i Iza Smolarek. W minionej godzinie naszą gwiazdą była przede wszystkim Renata Kolas, ale również i panowie z kabaretu Otto. Moi drodzy, Iza nawiązała już do naszego głównego studia w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu. Chłopaki z Otto bardzo często nagrywają rolki na naszym redakcyjnym balkonie, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda sam widok z tego redakcyjnego balkonu, oglądajcie ich rolki, oglądajcie ich krótkie wideoklipy z piosenkami, które najczęściej dotyczą bieżących spraw politycznych, ale my już w nadchodzącej godzinie będziemy zagłębiać się w zupełnie inną sztukę. Będzie bardziej muzycznie, bardziej melodyjnie, za sprawą jednej z postaci, która jest związana ze sceną polską Londyn, która już za dwa tygodnie zaproponuje kawał dobrej muzyki i kawał dobrej historii muzyki ostatnich kilkudziesięciu lat.
2: Moi kochani słuchacze, jeżeli macie ochotę, wybierzemy się na wczasy. Na wczasy. O tych wczasach śpiewał właśnie Wojciech Młynarski. Co ciekawe, wszyscy myślą, że ta piosenka, większość osób, może nie generalizujmy, większość osób myśli, że piosenka Jesteśmy na wczasach Wojciecha Młynarskiego odnosi się do tych wakacji letnich. Nie, nie, moi drodzy, nic bardziej mylnego, to są wakacje zimowe, to są wakacje w Karpaczu, także wszystko jeszcze przed nami. Tymczasem ja sięgam po mój słomkowy kapelusz, po moją słomkową torebkę, no i za chwilkę wyruszamy na wczasy.
1: Oczywiście, będziemy poruszać się w czasie nawet tak odległym jak 60 lat temu. Ten numer, który teraz Wam zaproponuję, też ma chyba już nawet więcej niż 60 lat. Najpierw bardzo, bardzo znany na scenie amerykańskiej. Ja ten numer w latach 80. poznałem w wykonaniu bardzo mocno oddechowej Samanthy Fox, która faktycznie miała czym oddychać. Tymczasem jednak ten numer na tapetę również wzięli panowie z grupy Volbeat. I wanna be Biedi. Bardzo, bardzo chcę być z tobą, chociaż wideoklip, jeżeli obejrzycie, do tego numeru, no raczej trąci trochę bardziej chirurgami. No jednak zapraszam was nie tylko do oglądania tego wideoklipu, ale i zostańcie z tą muzyką na naszym zegarze już 10 minut po godzinie 10.

0: Studio Londyn.
1: Radio Wnet.
2: Reklama.
3: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Po reklamie.
6: www.wnet.fm.
0: Studio Londyn.

0: We Wnecie lubimy klasyki.
1: Ale wpadnie też czasem trochę elektroniki.
2: Są też dobre rapy.
3: Poradzimy sobie w inny sposób.
4: Pamiętamy też o jazzie.
1: A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na Wnet.fm. Wnet.fm.
5: No i zabraliśmy was daleko, daleko do Bostonu, jeszcze przed chwileczką, i to nie do tego Bostonu na północy Anglii, lecz do amerykańskiego Bostonu, z którego pochodzi grupa Dropkick Murphys. Ja miałem przyjemność oglądać całkiem niedawno, bodajże ze 2 czy 3 lata temu, Dropkick Murphys tutaj w Hatfield, z którego nadaje studio Londyn Radia Wnet, na takim pięknym festiwalu, który kręci się co roku w ogrodach Pałacu Królewskiego właśnie w Hatfield. Dropkick Murphys, bardzo znana kapela ze Stanów, przyjechała właśnie na Folk by the Oak. Festiwal niby folkowy, ale również przygrywający tak bardzo często punkowo. Przypominam sobie, że i tobie ta kapela bardzo przypadła do gustu.
6: Absolutnie. Przede wszystkim kontakt z właśnie ludźmi, którzy stali tam na scenie i którzy tworzyli tę muzykę. Kontakt z zespołem był niesamowity.
5: No niewątpliwie. Heroes of Our Past. Śpiewaliśmy o bohaterach naszej przeszłości. Tymczasem będziemy się już zagłębiać właśnie w muzykę bohatera chyba całej Polski lat 60., 70., 80.
6: I później, później. Przenosimy się na deski teatru, specjalnego teatru, który tutaj działa w Wielkiej Brytanii, czyli Scena Polska Londyn.
5: No tak, i Scena Polska Londyn już wkrótce zabierze nas na wakacje do Karpacza, do pensjonatu.
6: Na zimowe wakacje.
5: Orzeł, ale zanim pojedziemy na te wakacje w te góralskie lasy, zabieramy was najpierw do mamy. Dla was Wojciech Młynarski, który wie, czym jest ciepły pies i cichy kot, albo coś innego.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał jeszcze

kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany, cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak umany, kto nie wierzy, jego rzecz.

człowieka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy.

0: Radio Wnet.
1: Wojciech Młynarski i bodajże Cielęcinki, to znaczy Filipinki w chórku. No a my tymczasem faktycznie zabieramy was na wczasy. O tym opowie nam tajemnicza Magdalena. Dzisiaj naszym gościem jest Magdalena Włodarczyk z Roka i wybieramy się do Karpacza, nieprawdaż?
2: Do pensjonatu Orzeł, a gdzie on dokładnie był, to powiem szczerze, że pan mnie zaskoczył.
1: No ja w Karpaczu byłem w życiu chyba tylko raz i to jeszcze w szkole średniej, więc no to było dobre 30 parę lat temu, ale czasy, o których mówimy, to jeszcze dalsza i bardziej zamierzchła przeszłość. To chyba z 50 już nawet, być może parę lat temu, kiedy o tym pensjonacie, a przede wszystkim o sympatycznej pani Krysi z turnusu drugiego śpiewał Wojciech Młynarski, nieprawdaż?
2: Wydaje mi się, że piosenka Jesteśmy na wczasach jest z początku lat 60. Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, także są to bardzo dawne czasy.
1: No właśnie, Jesteśmy na wczasach to tytuł spektaklu muzycznego, który już za 2 tygodnie pojawi się na deskach teatru w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym. Sztuka wystawiana przez Scenę Polską Londyn, czyli trupę teatralną, z którą no niejednokrotnie spotykamy się na naszej antenie. Zazwyczaj Scena Polska Londyn, wcześniej Scena Polska UK, bierze na tapetę większe lub mniej znane polskie sztuki. Już wkrótce oczywiście po raz kolejny Tango Mrożka, ale o tym będziemy rozmawiali już za kilka tygodni. Tymczasem tym razem no, temat taki trochę bardziej rozrywkowy i wydaje mi się, że każdemu wpadnie nie tylko w oko, ale i w ucho.
2: No mam nadzieję, że Wojciecha Młynarskiego po pierwsze wielu z nas pamięta. Jest w jakiś tam sposób głosem naszego pokolenia. No mnie ten pomysł chodził po głowie od wielu lat. Przypomnę, że Scena Polska, wtedy jeszcze Scena Polska UK, mierzyła się z przedstawieniami muzycznymi. Robiliśmy przedstawienie w oparciu o wiersze Agnieszki.

0: bilet zdobędzie. Jeżeli to jest 5 sztuk w ciągu jednego weekendu, teatr mieści około 400 osób, no to chyba nie ma szans, żeby chętni się nie zmieścili. Czy bilety już są w sprzedaży?
1: Bilety są w sprzedaży i poza może popołudniówką sobotnią są wciąż do zdobycia. Także zapraszam na te pozostałe przedstawienia. Bilety sprzedajemy przez Eventbrite albo telefonicznie przez biuro leżące tuż koło POSK-u, należące do kasy biznes i numer telefonu 07 976 053 374.
0: No, wygląda na to, że ten spektakl już jest skazany na sukces, ale o ile pamiętam, scena polska najpierw UK, teraz scena polska Londyn nigdy nie miała problemów z zapełnianiem sal. Pamiętamy chociażby niedawną Moralność pani Dulskiej, czy wcześniejsze sztuki, tam zawsze była pełna widownia.
2: Natomiast pytanie ode mnie, pani Magdaleno, dlaczego właśnie taki spektakl, dlaczego sięgnięto po takie teksty, po takie piosenki?
1: No, jak wspomniałam wcześniej, długo myśleliśmy nad tematem, nad piosenkami Młynarskiego. W pierwszych fazach myśleliśmy, że to będzie przedstawienie, może trochę biograficzne, może coś ciekawego na temat, dlaczego tak pisał, a nie inaczej. No, efekt końcowy jest właściwie inny niż początkowe zamierzenia, a to dzięki głównej reżyser i twórcy scenariusza Dorocie Zięciowskiej. Ona chciała takie nowoczesne przedstawienie muzyczne, czyli wszyscy, i my, i publiczność, jesteśmy rzeczywiście w pensjonacie Orzeł, jesteśmy namawiani do karaoke, do botoksu, do, nie wiem, masaży, do borowin, cały czas jakieś oferty, a między tym wszystkim może jakaś miłość, może jakiś romans, czasami no, jakieś spełnione bądź niespełnione marzenia i oczekiwania. Także to takie wszystko emocjonalne, ludzkie. Jesteśmy po prostu wszyscy w tym razem.
0: No i właśnie o miłości pani wspomniała. Te właśnie w czasy i ta pani Krysia to przede wszystkim no nieszczęśliwie zakochany kontrabasista, który nie wie, jak tę miłość wypowiedzieć, mimo że wszyscy goście są w stanie podarować pani Krysi piosenkę i wiadomo, pucio. Jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o instrumentarium? Czy to ta muzyka będzie grana na żywo? Czy też będziecie raczej używali playbacku? Czy używacie żywych muzyków do tego spektaklu?
1: Tym razem odmiennie niż w poprzednich latach używamy playbacku. To jest pierwszy raz nasza scena mierzy się no właśnie głównie z muzyką elektroniczną. Ale wracając do naszych romansów, mamy cudownych amantów na scenie, także nasi widzowie już znają Dominika Mironiuka, powiedzmy z przedstawień Tuwima. Natomiast na scenie będzie też wypłakiwał swoje emocje Jan Marczewski. Pierwszy raz w Londynie, pierwszy raz związany z naszą sceną. Także kochane panie, zapraszamy na przedstawienie, bo będzie się działo, będzie wzruszająco. No a dla panów mamy wisienkę na torcie, ponieważ nasza sceniczna panna Krysia no, zapiera dech w piersi. Wciela się w nią Zuzanna Markowska, również gość z Warszawy, gość z Polski powiedzmy, bo mówiąc szczerze nie wiem, czy jest związana tylko z Warszawą. Także poza osobami, które doskonale nasi widzowie znają, czyli Wojtkiem Piekarskim, Dorotą Zięciowską, no i mną, Magdą Włodarczyk, mamy trójkę młodych, zdolnych, prosto z Polski. Serdecznie zapraszam.
2: No i teraz ja troszeczkę śledziłam sobie internet. Okazuje się, że ta panna Krysia, faktycznie istniała panna Krysia z piosenki Wojciecha Młynarskiego. Tak, faktycznie Krystyna Trylańska-Maćkówka, która była tak zwanym kaowcem pracowała w funduszu w czasów pracowniczych, no i aranżowała te wszystkie, to wszystko, pamiętacie Kałowców? I ci starsi słuchacze pewnie przypominają sobie, co robił Kałowiec podczas turnusu. Krystyna istniała, Krystyna zmarła całkiem niedawno, w wieku 97 lat, w domu spokojnej starości w Zgorzelu.

W Zgorzelcu to ja również miałem przyjemność stawiać swoje pierwsze kroki, czy też pierwsze ruchy przy konsoli radiowej w radiu, które już dzisiaj nie istnieje. Ale właśnie Zgorzelec to też nie aż tak daleko od Karpacza. A jeżeli zahaczyłaś o KO-wców, no to każdy, kto oglądał film Race, dobrze wie, kim jest KO-wiec, w którego znakomicie wcielił się Stanisław Tym. Do tego stopnia, że przecież, jak to w filmie powiedzieli, w damskiej toalecie jest napisane głupi kałowiec. Tymczasem, jeżeli chodzi o samego bohatera naszego dzisiejszego dnia, Wojciecha Młynarskiego, on nie tylko o mamie potrafił znakomicie śpiewać, ale i o babci. Mieszkamy z babcią w takim małym mieszkanku. Ale po co ją denerwować różnymi dziwnymi sytuacjami? Okazuje się, że Wojciech Młynarski również fantastycznie potrafił się wbić w muzykę typowo kabaretową.

Tylko my mieszkamy na parterku. Babcia w oficynce, w repce żąda informacji po całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana Sodom Gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie jak po sznurku.

0: pisemko. Na domowej drukarence wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parternie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapcie, o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa, spokojnych pieleczy, po co babcie denerwować, niech się babcia cieszy.
1: Mi się bardzo ten utwór kojarzy z tym, co wiele, wiele lat później wyprawiał chociażby Kabaret Potem z Zielonej Góry. Wygląda na to, że właśnie ich piosenki, czy też właśnie Kabaretu Potem, czy Kabaretu Jurki również z Zielonej Góry, to już był drugi rzut ten kabaretowy. Oni chyba coś tam sobie podciągali z naszego dzisiejszego bohatera. Tymczasem my wracamy do rozmowy z Magdaleną, która opowie nam trochę więcej, zdradzi nam trochę więcej szczegółów na temat spektaklu, który do słów, do muzyki Młynarskiego będzie się kręcił w Poskowym Teatrze już za 2 tygodnie.
2: Jestem ogromnie ciekawa tego spektaklu i troszeczkę, szczerze mówiąc, przeraziła mnie pani, bo zastanawiam się w tej chwili, jak się ubrać, co powinnam założyć, czy jednak ten słomkowy kapelusz, czy te takie charakterystyczne dla 60. okulary, no i czy nie będę wyciągnięta na scenę jako widz.
3: Jak to się u nas w scenie już zdarzało w poprzednich przedstawieniach, no ja niczego nie mogę zdradzić. W każdym razie no jesteśmy wciąż na wczasach, lato nie było tak daleko, mamy co wspominać. No i wszyscy znajdziemy się w pensjonacie Orzeł.
1: No tak, ja właśnie wtedy, kiedy byłem w Karpaczu, to była właśnie wczesna jesień, akurat rok szkolny się zaczynał, ja tam byłem ze szkolną wycieczką, więc dobrze to miejsce i te czasy pamiętam właśnie, kiedy już buki zaczynają zmieniać kolor. No mam nadzieję, że tę atmosferę uda się oddać w odpowiedni sposób.
3: Mam nadzieję. Ciężko na to pracujemy. Próby w toku. Mieliśmy bardzo zaawansowane próby w Warszawie. Tam wynajmowane było studio, gdzie mogliśmy się spotykać od rana do wieczora pod koniec sierpnia. No i tutaj spotykamy się za kilka dni, kiedy cała trupa z Warszawy przylatuje do Londynu, łącznie z naszą choreograf Olgą Szostak. I znów pracujemy od rana do wieczora, żeby ten efekt był warty kupienia biletów.
1: No właśnie wspomniała pani o choreograf. Ja przypominam sobie rozbudowaną choreografię z moralności pani Dulskiej, ale również przypominam sobie sztuki, które były bardzo, bardzo skromnie ubrane. Jak to tym razem będzie wyglądało, jeżeli chodzi właśnie o wystawienie sceniczne? Jak będzie wyglądała ta choreografia? Co się tam znajdzie? Jak będą wyglądać właśnie tańce, ruchy, ale również i scenografia?
3: Nie wszystko mogę powiedzieć. Musi być efekt zaskoczenia. Natomiast przedstawienie składa się z 95% piosenek. Także jest to bardzo niewielki element mówiony. Przede wszystkim to jest piosenka, piosenka, piosenka. I choreografia jest bardzo taka współczesna, czyli no nie tańczymy tańce turniejowych, nie przechodzimy przez walce, tylko czasami tupnięcie, czasami klaśnięcie, czasami zwrot głowy. Wszystko jest takie w miarę minimalistyczne, może nie w każdej piosence tak samo, broń Boże, ale bardziej mi przypomina te takie współczesne musicale, choćby no, mój ukochany The Greatest Showman, gdzie, nie wiem, tupaniem załatwimy niektóre choreograficzne elementy, niż jakieś takie wydumane tańce, no trochę już takie przykurzone, że tak powiem. No ale więcej naprawdę nie mogę powiedzieć. Zapraszam, to już niedługo, to tylko 2 tygodnie.
2: już nie możemy się doczekać. Natomiast ja będę trochę adwokatem diabła w tej chwili. Czy trudno jest wystawiać Wojciecha Młynarskiego na deskach teatru w Londynie, tak żeby dotarł do współczesnej publiczności?
3: To nie jest proste. Nigdy nie miałam problemu na przykład z uczeniem się tekstów na pamięć. Natomiast w niektórych piosenkach mam taką zbitkę wyrazów, że siedzę szósty tydzień nad tymi tekstami, a nie jestem ich w pełni pewna. Także naprawdę nie są proste. One na pierwszy rzut oka melodyjne, Wojciech Młynarski sam je śpiewał, będzie łatwo. No łatwo nie jest. Trochę to wysiłku kosztuje.
1: Chciałem właśnie również dopytać, Iza zaczęła ten temat, za Młynarskiego, jak i Osiecką zabierały się największe tuzy polskiej sceny, polskiej muzyki. Przypominamy sobie chociażby album grupy Raz, Dwa, Trzy, która rozpracowała to w mistrzowski sposób, zdobywając nim niezliczone nagrody, właśnie między innymi za Młynarskiego. Czy trudno będzie to przebić, bo to będzie na pewno wielkie wyzwanie. Zawsze są porównania.
3: Wydaje mi się, że jeśli wyjdziemy od porównań, to nie zagramy nic, bo zawsze ktoś coś zrobił doskonale. Ja tak zawsze wychodziłam z tego punktu założenia, że powiedzmy, jeśli bal Osieckiej był zaśpiewany tak doskonale przez panią Rodowicz, to ja już tego więcej nie zaśpiewam, bo nic nowego w tym balu nie dołożę, bo to był już majstersztyk. Natomiast no, to jest teatr. Idziemy do teatru niekoniecznie na najlepszy głos na świecie. Czasami idziemy po to, żeby aktor podzielił się tą emocją, żeby aktor podzielił się swoją słabością. Dla mnie jako studentki szkoły teatralnej wiele lat temu w Warszawie najciekawsze były przedstawienia kameralne, gdzie siedziałam w pierwszym rzędzie i obserwowałam, że aktorowi zaczyna drgać brew. Bo to są te takie rzeczy niepowtarzalne. Ich na płycie nie usłyszę. Na wielkim koncercie dla wielu tysięcy ludzi ich nie zobaczę. Natomiast w miarę w kameralnej sali może nas dotknąć coś emocjonalnie zupełnie inaczej. Także ja myślę, że to jest ta waga teatru, teatru muzycznego, żeby zobaczyć coś na żywo, żeby przeżyć z aktorem jakąś sprawę, jakieś emocje, jakieś marzenia. Może się uda, może się nie uda, może wrócimy z niczym. Ale w teatrze chyba chodzi o coś innego niż w tych wielkich koncertach, wielkich nagraniach i w tych ogromnych salach. Chodzi o ten taki kameralny, indywidualny kontakt z żywym człowiekiem i jego żywymi emocjami.
1: No ja sobie przypominam bywanie w teatrze, czasami nawet kiedy nas zabierano ze szkoły, atmosfera była tak kameralna, że aktorki potrafiły przerywać spektakl, kiedy chłopacy z pierwszych rzędów strzelali do nich po prostu ze skobelków. No ale nie zawsze sztukę dobrze się odbiera, nie każdy dorasta do pewnego miana, do pewnej roli odbiorcy sztuki. Ja już nie mogę się doczekać wypowiedzi. Patruję, kiedy będziemy mogli usiąść w Poskowym Teatrze i spotkać się z no, taką bardziej rozrywkową, ale nadal wielką sztuką. Wakacje zaraz za nami, ale my pograjmy sobie jeszcze troszeczkę w zielone razem z Wojciechem Młynarskim.
0: Przez kolejne grudnie, maje człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam

jeszcze zimowe śmiecie. Na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze w zielone gramy. Jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam układa.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: No i więcej, jeszcze więcej na przedstawienie. Jesteśmy na wczasach. Po raz kolejny zaprasza Was Magdalena Włodarczyk-Sroka, a my na pewno za 2 tygodnie będziemy tam w tym teatrze. Ja nie wiem, czy będę wolał siedzieć sobie na pięterku, skąd lepiej widać, czy raczej siądę bliżej sceny.
2: Chyba tak, chyba lepiej bliżej sceny, żeby być właśnie wkręconym w tę scenę, w to wszystko, co się będzie tam działo przed widzami. Nasza dzisiejsza audycja Studia Londyn, chociaż wciąż z Londynu, bardzo taka artystyczna, bardzo literacka i,
1: no i właśnie, muzyczna tak. Również.
2: Jesień tak nam zagrała w głowach, że dzisiaj mało politycznie w Studiu Londyn, a bardzo artystycznie.
1: Tymczasem rozmawiamy z Magdaleną Włodarczyk-Sroką o tym, co wydarzy się już za 2 tygodnie.
2: Co Wojciech Młynarski może powiedzieć przez swoje teksty obecnemu pokoleniu? Dlatego, że część jego piosenek, część piosenek Wojciecha Młynarskiego jest rozpatrywana przez pryzmat epoki, piękny zapis epoki, ale te teksty są ponadczasowe. Co teraz Wojciech Młynarski może nam powiedzieć?
3: Przyznam się, że wybierając piosenki do przedstawienia, tak, wiele z tych piosenek jest bardzo ściśle związanych z jakąś konkretną epoką. Tam są jakieś odnośniki, czy polityczne, czy takie no, społeczne, powiedzmy, do jakichś bardzo konkretnych czasów. Natomiast nadal bardzo obecne, bardzo współczesne jest podejście do nie wiem, do tematów miłości, do tematów niepewności, do tematów nieporozumienia, że się nie umiemy dogadać, że no coś się urodziło, ale pociąg stanął i się rozeszło. Także no mnóstwo rzeczy jest wciąż aktualnych, bo piosenki mówią o sprawach ludzkich. A poza tym, proszę pamiętać, pisał nie tylko własne teksty do oryginalnie pisanej muzyki, przepięknie tłumaczył, szczególnie z francuskiego, piosenki podejmowane przez Edith Piaf, czy Aznavoura, czy Brela. Także mamy długą listę tłumaczeń i niektóre z nich również są użyte w przedstawieniu. Najczęściej o miłości, o tym, że w życiu może naprawdę być fantastycznie, albo nie.
1: Ja chciałbym zapytać od takiej trochę bardziej technicznej strony, ponieważ zawsze to pytanie staram się zadawać. W Londynie ujrzymy scenę polską, Londyn już za 2 tygodnie, ale sama pani wspominała, że część obsady to są właśnie aktorzy prosto z Warszawy. Wiem, że scena polska nie boi się wyjeżdżać poza Londyn. Czy są planowane już jakieś zewnętrzne występy? Czy rozmawialiście na ten temat? Czy też na brytyjskim countryside, czy właśnie w Polsce?
3: Na ten moment nie mamy planów wyjazdowych, ze względu na to, że to jest niejako koprodukcja, no nie między zespołami, ale ludźmi z dwóch różnych krajów. To nie jest łatwy temat do zorganizowania. Nasi aktorzy z Polski są zaangażowani w teatrach, w filmach, także nawet wygospodarowanie tego okresu, który był nam potrzebny, niezbędny do produkcji piosenek Młynarskiego, przedstawienia Jesteśmy na wczasach, był trudny, powiedzmy, do zorganizowania. Także na ten moment takich planów nie ma, ale to jest dopiero początek. Zobaczymy, jak pójdzie premiera, jak to wszystko się zewrze, jaki ten produkt będzie, jak będzie odbierany. No i myślę, że wtedy te plany zaczną powstawać, zaczniemy je robić. No to wszystko zależy, ta premiera to jest zawsze ten jeden wielki znak zapytania. Wspomnę o swoich profesorach, między innymi o cudownym Adamie Ferencym, którego miałam zaszczyt poznać w szkole teatralnej. Był współopiekunem mojego roku. Adaś, no jak twierdził przed premierą, a grał we wszystkim wtedy, potrafił być chory, fizycznie chory ze strachu, z tremy. No nie będę mówiła, jakie były konsekwencje tych chorób, ale Rzeczywiście jest coś takiego, że ta premiera bardzo wiele aktorów kosztuje. Także wszyscy jesteśmy w bardzo takim nerwowym okresie i dopiero po tej premierze, a jeszcze bardziej po kilku przedstawieniach, kiedy to przedstawienie się osadzi, zacznie w nas jakby dojrzewać, zaczną się sprawdzać różne czy dowcipy, czy puenty, czy działają, czy coś trzeba zmieniać, to dopiero wtedy się nabiera tej pewności siebie, że tak, mieliśmy rację, albo no, trochę nie wypał. No, mam nadzieję, że w tym przypadku mamy rację, że naprawdę się uda, ale premiera to jest zawsze niespodzianka.
2: Zatem wybieramy się na wczasy z Wojciechem Młynarskim i jego piosenkami, ale też z Magdaleną Włodarczyk-Sroką, która dzisiaj na czerwonym dywanie w studiu Londyn w Radiu Wnet. Dziękuję ogromnie za rozmowę i naprawdę już szykuję kapelusz i inne rzeczy, które będą bardzo potrzebne podczas tego spektaklu. Dziękuję ogromnie za rozmowę.
3: Dziękuję ślicznie i zapraszamy do teatru. Do widzenia.
2: No i zapraszamy oczywiście wszystkich naszych słuchaczy, którzy słuchają nas z Londynu, z okolic, na ten wyjątkowy spektakl już za 2 tygodnie.
1: No tak, ale ja zabieram was nie tylko do Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego na pierwsze lub drugie piętro, w zależności od tego, czy wybierzecie sobie parter czy balkon, ale zabieram was również i do Karpacza razem z Wojciechem Młynarskim.
4: I wreszcie na zakończenie chciałbym Państwu zaprezentować tę moją piosenkę o wczasach zimowych.
5: Na których jeszcze nigdy nie byliśmy.
4: Rzeczywiście, tak już nie złożyło się nam do tej pory, żebyśmy z żoną mieli okazję wyjechać w zimie na wczasy i żeby to jakoś zrekompensować, napisałem tę piosenkę o miłości na zimowych wczasach.
6: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
7: Dla sympatycznej panny Krysi z Turunsu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio.
8: Jesteś.

0: Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: A sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego osób się niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pyt.

Krysia, panna Krysia, z panem Mieckiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkiet przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spoko, orkiestra! Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie: panno Krysiu, kocham panią.

0: skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i...
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio.

0: ten sposób studio Londyn przeniosło się troszeczkę właśnie w stronę Wojciecha Młynarskiego. Już wkrótce w Londynie wielki spektakl, właściwie seria wielkich spektakli. Rozmawialiśmy właśnie na ten temat z Magdaleną Włodarczyk-Sroką, aktorką, która będzie brała udział w tym spektaklu poświęconym tekstom Wojciecha Młynarskiego. Dzisiaj na czerwonym dywanie również Renata Kolas, Polish Artist Showcase, pisarka, która właśnie zaprasza w połowie listopada na wielką imprezę, na której będzie można spotkać swoich ulubionych autorów piszących w języku polskim, ale też w języku angielskim, ale też osoby, które malują, rysują, które tworzą komiksy. Serdecznie zapraszamy. Wszystkie nasze wywiady będzie można odsłuchać na wnet.fm w formie podcastów. Tymczasem już koniec naszej audycji. Życzymy Wam pięknej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Dziękujemy bardzo za słuchanie. Z tej strony Iza Smolarek i Alek Sławiński, z tej strony czerwony dywan i koty 3, z tamtej strony, czyli warszawskiej strony, Fryderyk Litwin, który realizuje naszą audycję. Dziękujemy ogromnie za słuchanie.
1: Do usłyszenia już w najbliższą niedzielę, no i oczywiście do usłyszenia i zobaczenia na deskach Teatru Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego już za 2 tygodnie. Skoro tak bardzo zakochany był ten basista, ja każdego dnia również mówię moim kotom, każdego dnia kocham cię coraz bardziej. Dla was Buzzcocks, miłej niedzieli, trzymajcie się dobrze i kochajcie się, moi drodzy.

0: Studio Londyn.
1: Radio Wnet.
2: Autopromocja.
3: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
4: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
5: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
6: i Krzysztof Masłoń.
7: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
8: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
9: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
8: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
2: To była autopromocja.
10: Reklama.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Po reklamie.
12: www.wnet.fm.
13: Magia Kina.
14: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.

0: Dzień dobry Państwu.
1: Witamy serdecznie.
0: To była Gabriela Potras.
1: I Jerzy Głuszek.
0: No i proszę Państwa, niedzielne przedpołudnie, piękne w Warszawie, świeci słońce, zrobiło się wreszcie ciepło.
1: Piękne, ale żeby dojechać gdziekolwiek, to dziś wygląda jak przeprawa, tak jak rodzice opowiadali nam, że kiedyś docierali do szkoły przez Zaspę i góry. Tak dzisiaj wygląda jazda po Warszawie, wydaje mi się.
0: Pomimo tej pięknej pogody. Tak, proszę Państwa, jakaś paranoja jest. Kompletny brak zapanowania przez stosowne służby czy władze Warszawy nad sytuacją, bo wiemy, że w Warszawie odbywa się maraton i są jakieś tam nawet zamknięte przeprawy przez Wisłę, ale na przystanku, na którym czekałem na autobus, było podobnych mnie tam 10 chyba osób, które czekały na różne numery autobusów i na przystanku żadnej informacji, a jeden dżentelmen nawet 45 minut tam spędził. No i zrezygnowałem ostatecznie, jakimś cudem udało mi się dojechać na czas samochodem. No ale taka jest organizacja ruchu w Warszawie, w ten sposób ona wygląda, że nawet nie silą się na to, żeby na przystanku pojawiła się jakakolwiek informacja. To jest, proszę Państwa, dla tych, którzy może słuchają nas z tego nadzoru ruchu, przystanek przy ulicy Klaudyny w Warszawie, przy Podleśnej. Tak wygląda informacja. No dobra, ale zostawmy już to. Pogoda piękna, powiedzieliśmy. Słuchacie Państwa audycji Magia Kina, radiowy magazyn filmowy, który, przypomnę, od nowej ramówki zawsze w niedzielę o godzinie 11 będzie razem z Państwem przez godzinę. A o czym dzisiaj? No zaczęliśmy, Gabrielo, zaproponowałem na początek muzykę, która będzie w części naszej audycji towarzyszyła nam z filmu La La Land. To piękny taki romantyczny musical z 2016 roku z Emma Stone, Ryanem Goslingiem. Między innymi tam jeszcze chyba gra John Legend, Rosemary DeWitt. Rzeczywiście taki bardzo odprężający film z taką nutą romantyzmu, z dobrą muzyką i tak zaczęliśmy. A co będzie dalej? No za chwilę, proszę Państwa, w ramach takiej panoramy, którą rysujemy tu w naszych audycjach, panoramy festiwali filmowych w Polsce, połączymy się z panem Stanisławem Dziernieńko, który jest pomysłodawcą, dyrektorem dwóch ważnych festiwali odbywających się na Dolnym Śląsku, od jakiegoś czasu już we Wrocławiu, mianowicie Festiwale Reżyserii Filmowej i Festiwalu Aktorstwa Filmowego. W pierwszym przypadku to już chyba było 19 edycji, w drugim przypadku 15 edycji. Pan Stanisław Dziernieńko jest taką bardzo rozpoznawalną postacią na firmamencie kina w Polsce. Będziemy z nim rozmawiać o tych właśnie dwóch inicjatywach. No a potem coś powiemy pewno o zakończonym festiwalu filmów fabularnych polskich w Gdyni. Wczoraj odbyła się gala uroczysta. Ja większości tych filmów nie znam, które były prezentowane w konkursie w tej sekcji głównej, no ale wiemy już, jakie nastąpiły rozstrzygnięcia i to być może te rozstrzygnięcia spowodują, że bohaterów tych rozstrzygnięć zaprosimy do naszej audycji w jakimś kolejnych jej wydaniach. I ty też coś tam przygotowałeś,
1: tak,
0: o czymś będziesz chciała powiedzieć.
1: Troszeczkę w podobie naszej poprzedniej audycji z zeszłego tygodnia, bo rozmawialiśmy o mistyczce. Mhm. Ja dziś opowiem o czymś podobnym, jak zostanie nam chwila.
0: A mistyczka, proszę ciebie, jak czytam wyniki, ma już ponad 100 tysięcy widzów.
1: Tak, to jest bardzo dobre. Pojawiła się nawet w Żerdowie do obejrzenia, więc
0: no,
1: jestem w szoku.
0: No tak, bo Gabi do Żerdowa jedzie po audycji, to może nawet będzie w stanie obejrzeć. No dobrze, no to właśnie zaczynamy. Jeszcze kolejna piosenka, tu chyba nawet zaśpiewana przez Emma Stone i Ryana Goslinga. bo ten pierwszy utwór był wykonany zbiorowo przez wszystkich aktorów, którzy w tym filmie się pojawili. No i teraz jeszcze kolejna piosenka, a my w międzyczasie spróbujemy połączyć się z panem Stanisławem.

0: No i tak subtelnie z tą piękną muzyką wchodzimy w drugą część naszego dzisiejszego spotkania, czyli rozmową z panem Stanisławem Dziernieńko, który już chyba jest razem z nami, prawda?
1: Tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie Stanisławie. Witamy serdecznie. Dziękuję, że pomimo niedzielnego przedpołudnia przyjął pan zaproszenie telefonicznie do naszego programu, naszej audycji. Pan Stanisław Dziernieńko, politolog, dziennikarz, ale przede wszystkim człowiek zakochany w kinie, który... mówi otwarcie, że bez filmu nie wyobraża sobie życia. Panie Stanisławie, pan jest jedną z tych nielicznych osób, którzy, jak się pojawia nazwisko, imię i nazwisko Stanisław Dziernieńko, to na mojej twarzy pojawia się uśmiech. Jest pan człowiekiem o jakże wspaniałej energii, która udziela się otoczeniu, człowiekiem optymistą, człowiekiem z pasją, co też przekłada się potem na te relacje z ludźmi, z którymi się pan otacza, z którymi się pan spotyka. My spotkaliśmy się tylko raz w ubiegłym roku podczas gali festiwalu, o której zaraz będziemy mówili. Ja tam przyjechałem ze sztuką o Elżbiecie Czyżewskiej, Barbary Garski. Mieliśmy okazję krótko porozmawiać, ale ten stan, o którym panu powiedziałem, pozostał na trwale u mnie. Bardzo się cieszę, bo pasja, jaką jest kino, jest również moją pasją. Niech mi pan powie i naszym słuchaczom, czy zaraził się tą pan pasją w wieku, nie wiem, 12 lat? Czytałem nawet w którymś z wywiadów chyba pana, że to była Viva Maria, na którą pan jako 15-latek dostał się pomimo granicy wieku 18 lat.
1: Tak, tak. Przede wszystkim dziękuję za tę piękną laurkę, którą mi pan wystawił. Może zacznę od tego, że we Wrocławiu, podobnie jak w Warszawie, słyszałem państwa rozmowę, jest piękna, słoneczna pogoda, także miło się będzie na pewno rozmawiać. Panie Jerzy, jak to się zaczęło? No właściwie nie 15, ale miałem 12 lat, jak do kina dworcowego we Wrocławiu, do którego miałem najbliżej. Właściwie takie kina 3 były wokół mnie, czyli Śląsk, Dworcowe i kino Tęcza. I miałem 12 lat i pamiętam, że chciałem obejrzeć koniecznie film z Brigitte Bardot w roli głównej Viva Maria. A że film był dozwolony od lat 16, no jakoś poprosiłem starszego faceta, żeby mi kupił bilet i tutaj udało się przechytrzyć kasjerkę, ale na drodze stała jeszcze bileterka, która była niewzruszona na wszelkiego rodzaju prośby, błagania, prawda. No nie i koniec. Kiedy tak chodziłem i myślałem sobie, jakiego fortela użyć, żeby dostać się na tę salę, podszedł do mnie kolega z podwórka i mówi, słuchaj, zaraz będzie zmiana, będzie gruba Helena, ona nie sprawdza wieku widzów. I tak rzeczywiście było. Obejrzałem ten film. Los sprawił, proszę sobie wyobrazić, że po latach zostałem szefem zespołu kin we Wrocławiu, tym również tego kina dworcowego, mojego ulubionego, ukochanego.
0: To było kino na dworcu, prawda?
1: Tak, jedyne kino w Polsce na dworcu głównym. Kino dworcowe się nazywało.
0: No, gruba Helena miała tu wpływ, jak się okazuje, bo dzięki niej zaraził się pan tak już bez opamiętania kinem.
1: Tak, ale to był początek dopiero tej historii. Ja powiem tylko, że pamiętam, że siedziałem kiedyś w biurze i przypomniała mi się właśnie ta sytuacja. A na bramce stała bileterka, która mnie wówczas nie chciała wpuścić, więc zawołałem ją do siebie i mówię, pani Zosiu, opowiedziałem tę historię. Ona taka z kamienną twarzą mówi... Szefie, trzeba było powiedzieć, że to pan tym pana wpuściła.
0: To bardzo ładna opowieść.
1: Zabawna sytuacja. No i tak później, wie pan, podziwiałem wielkie aktorstwo Jana Nowickiego, Beaty Tyszkiewicz, Janusza Gajosa, Zygmunta Malanowicza, a również filmy wspaniałe, które wyreżyserowali tacy jak Sylwester Chęciński czy Janusz Majewski. Do głowy mi wówczas nie przyszło, że po latach będę przyjaźnił się z tymi ludźmi, a na swoich festiwalach będę wręczał im nagrody. Wie pan, scenariusz pisze, życie pisze najpiękniejsze scenariusze i tak właśnie było w moim przypadku.
0: A propos scenariuszy, to też chciałbym powiedzieć państwu, że pan Stanisław jest autorem i książek, ale także, o ile wiem, scenariusza monodramu, w którym chyba musiał pan nawet wystąpić.
1: To znaczy nie musiałem, ale wie pan, ja tak kiedyś siedziałem sobie wieczorem, słuchałem swojego ulubionego jazzu, bo uwielbiam jazz. Żona poszła już spać, a ja wtedy sobie coś tam piszę. I tak pomyślałem sobie, że w swoim takim filmowo festiwalowym życiu już praktycznie wszystkiego spróbowałem, bo reżyserowałem dwa filmy krótkometrażowe z seniorami, napisałem scenariusze do tych filmów, no praktycznie dystrybucją filmów byłem szefem zespołu kin, no mówię praktycznie wszystkiego w tym tego filmowego chleba spróbowałem praktycznie każdego. I pomyślałem sobie, jeszcze nie spróbowałem aktorstwa. I mówię, jak to ciekawe jest tak stanąć na scenie i skupiać uwagę widzów przez 2 godziny. I wie pan, u mnie tam chwilę, moment, napisałem scenariusz na podstawie swojej pierwszej książki, mój pierwszy seans filmowy. No i a w związku z tym, że we Wrocławiu tam trochę ludzi mnie zna, pomyślałem sobie, żeby się nie skompromitował, no to gdzieś zrobię to poza Wrocławiem, w Siechnicach. To jest niedaleko Wrocławia, taka miejscowość. Zadzwoniłem do pani dyrektor Domu Kultury. Oczywiście, panie Stanisławie, robimy i tak dalej, i tak dalej. I proszę sobie wyobrazić, przyjechałem wcześniej, jakieś 3 godziny wcześniej i rozłożyłem wszystko, scenografię sobie przygotowałem, wszystko i chodzę za kulisami i w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że ja kompletnie nie pamiętam nic, kompletnie własnego tekstu nie pamiętam. I mówię tak, choroba, może by tutaj gdzieś nogę złamać na tych schodkach, może, no to nie wiem dlaczego, przecież ja nie mam problemu z występowaniem przed ludźmi, ale jakoś w tym momencie taka panika, taki stres ogromny, że wie pan, tętno 250 chyba i myślę sobie, no nogi jak z waty, no mówię, będzie kompromitacja. I zacząłem się, mówię, nawet w pewnym momencie, może tak jak Łomnicki, nie, mówię, to już by było za grubo, żeby umrzeć na scenie, nie warto. I tak po chwili pomyślałem, ucho nadstawiłem do kotary i mówię, cisza jakaś, jak makiem zasiął, może nikt nie przyszedł, to by było dla mnie ocalenie. 18:00, kurtyna w górę, a tu full ludzi, bo pan pełni się ludzi. Więc wiedziałem tylko, że muszę podejść do biurka przygotowanego wcześniej komputera i włączyłem lampkę nocną. Usiadłem i w tym momencie poczułem takie niesamowicie przyjemne ciepło od głowy aż do stóp, które mnie przeszyło i przypomniałem sobie wszystko. 1,5 godziny zleciało jak z bicza, oklaski na stojąco, wie pan, no coś wspaniałego, coś przyjemnego, no wyjątkowo przyjemnego.
0: Wspaniałe
1: także
0: przeżycie.
1: Tego też spróbowałem. Mm-hmm. Tego też spróbowałem.
0: No ale dziś będziemy rozmawiali, bo pan troszkę tak jak człowiek renesansu, panie Stanisławie, zajmuje się wieloma dziedzinami kultury, ale dziś chcielibyśmy porozmawiać o tych 2 festiwalach. Festiwalu reżyserii filmowej, Festiwalu aktorstwa filmowego i o de facto pana misji. Jak przeczytałem gdzieś, Jan Nowicki powiedział, o właśnie, tu mam nawet ten cytat z tej rozmowy, kiedy na słowa Staś Dziernieńko rozpromienia się, proszę pana, Jan Nowicki i mówi, że gdyby takich ludzi jak on było więcej i pomiędzy aktorami czy twórcami filmów, a widzami musi być ktoś, kto łączy, kto kreuje i dba o to, żeby tę ogromną przestrzeń pomiędzy nimi zagospodarować. Ja jestem z tego pokolenia, gdzie pomiędzy widzami a twórcami była instytucja z ludźmi oczywiście powołana, mianowicie Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych,
1: która
0: wypełniała tę przestrzeń oczywiście z ludźmi, którzy ją tworzyli, ale pan stał się taką osobą, taką instytucją we Wrocławiu.
1: No wie pan, jeśli mamy ile, 2-3 godziny czasu, to ja opowiem o tym. Nie, tak w skrócie mówiąc to jak byłem dziennikarzem miesięcznika Cinema jeszcze wtedy, był taki miesięcznik, współpracowałem z nimi i robiłem reportaże z planów filmowych. Pamiętam, że byłem na planie filmowym w Wieśka Saniewskiego, chyba ile dobrze pamiętam, Bezmiar Sprawiedliwości. I tak obserwowałem tę pracę reżysera, aktorów i pomyślałem sobie, że praktycznie wszyscy już mają swoje festiwale, czyli operatorzy kamery image, scenarzyści, prawda? Natomiast ten, który jest najważniejszy na planie filmowym, czyli reżyser, ten, który właściwie spina to wszystko, nie ma swojego festiwalu. I tak pomyślałem sobie, że warto spróbować zrobić również dla nich takie święto, święto reżyserii filmowej. No i pamiętam, byliśmy kiedyś z Małgosią Kożuchowską i chyba z Marcinem Dorocińskim, z takim filmem, który też współprodukowałem, dzisiaj jest piątek, i pojechaliśmy do miasta Świdnica. To takie miasto na Dolnym Śląsku, niedaleko Wrocławia, w którym mieszkam. I tam, pamiętam, full ludzi, nie było kina, była tylko sala teatralna, ale jakoś tam projektor taki cyfrowy tam się ustawiło i czy to był taki wideo właściwie, nie cyfrowy, cyfrowe są teraz takie te profesjonalne, to było takie. No i pamiętam, że full ludzi był i po tym seansie podszedł do mnie taki elegancki pan i mówi, wie pan, bardzo mi się tu podobało, może byśmy coś wspólnie zrobili. I wręczył mi swoją wizytówkę, okazało się, że to był prezydent Świdnicy Wojciech Murcek. I tak przy tej kawie opowiedziałem mu o pomyśle stworzenia festiwalu reżyserii filmowej, no i tak to się zaczęło lat temu 20, prawda?
0: No właśnie, bo to już 19 chyba teraz był.
1: Tak, a teraz będzie 20 w maju, maja zaczynamy. I w pierwsza edycja, pamiętam, że to było 5 dni, Wiesiek Saniewski był wówczas dyrektorem artystycznym i 5 dni festiwal trwało, przyszło tam 600 czy 700 osób. No nie za dużo. Pamiętam, że poszedłem na rozmowę do pana prezydenta podsumowującą z duszą na ramieniu. No i powiedziałem mu, co chcę zmienić, co wyszło nie tak, co chcę poprawić. I wtedy pamiętam od drugiej edycji dyrektorem artystycznym był Janusz Zaorski, mój przyjaciel. I tak w druga edycja to były 3000 widzów, ostatnia edycja w Świdnicy, którą zrobiliśmy, 7 edycji tam zrobiliśmy. To było w ciągu 20 tysięcy ludzi, także no ja wiedziałem, że ten festiwal świetnie na sukces jest skazany.
0: To świetny wynik, a później przeniósł to pan, tam były jeszcze inne miasta Dolnego Śląska, ale ostatecznie zakotwiczył ten festiwal we Wrocławiu.
1: Tak, we Wrocławiu. To jest miasto, w którym się urodziłem, tutaj mieszkam, tutaj już umrę najprawdopodobniej, to jest moje kochane miasto. I właściwie festiwal reżyserii filmowej, właściwie pandemia

0: miasto współorganizujące.
1: To znaczy, ja zawsze zapraszam do współpracy.
0: Do współpracy
1: przy każdej edycji Festiwalu Reżyserii i Aktorstwa Filmowego zapraszam do współpracy dwa miasta partnerskie, prawda? I tak było, i to są różne te miasta, prawda? Czyli tam jedziemy z częścią wydarzeń artystycznych również. Oczywiście te skrajne dni, czyli rozpoczęcie, zakończenie w hali stulecia,
0: no,
1: i uroczyste gale są.
0: To piękne gale, to rzeczywiście.
1: Tak, bo tam 1000 ludzi może wejść, także, także
0: to i wchodzi są, tyle, tak.
1: Tak, i to jest atmosfera, tam jest naprawdę to wyposażenie, wszystko, jeśli chodzi o logistykę, wszystko, no, no jest po prostu na najwyższym poziomie i dlatego tam robię te uroczyste gale, natomiast zapraszam też na zasadzie właśnie miast partnerskich, dwa miasta z Dolnego Śląska i czasami z Opolszczyzny również tutaj, tak? Także i to jest, ten festiwal ma również promować te miasta, prawda, te mniejsze miasta, które zapraszam, i tak się też dzieje.
0: Bystrzyca-Kłodzka zresztą to miasto planów filmowych licznych, prawda?
1: Tak. Tam Kaziu Kuc robił przecież, Nikt nie woła, ten pierwszy film właściwie. I to Bystrzyca ma taką historię naprawdę filmową, no i powiem szczerze, ja zawsze powiedziałem na początku, że każde miasto będzie tylko podczas jednej edycji. Później idziemy do innego. I tak pamiętam, że robiliśmy w Bystrzycy Kłodzkiej i na zakończenie miałem rozmowę, prowadziłem z Bronisławem Cieślakiem, naszym agentem, nie żyjącym już niestety, 07 z Głoście. I widziałem panią burmistrz tak kątem okna i z panią dyrektor Ośrodka Kultury, jak stoją z kwiatami, tam z boku czekają, kiedy będą mogły wejść, podziękować. I tak pomyślałem sobie, świetne miasto, takie miła atmosfera, wspaniali ludzie, mieszkańcy, no, władze też sympatyczne, mówię, no i szkoda, że tylko jeden raz. I po chwili tak przyszło mi do głowy, tak nieskromnie teraz powiem, właściwie kogo ty będziesz pytał? Przecież to od ciebie zależy, czy zrobisz tutaj jeden, czy dwa, czy pięć razy. I proszę sobie wyobrazić, że na zakończenie powiedziałem, że w przyszłym roku również, no, dziewczyny zaczęły mnie całować. Tam to dziękuję. I tak już 11 lat będzie w sumie, że Bystrzyca-Kłodzka jest współorganizatorem festiwalu.
0: Panie Stanisławie, byłem raz tylko uczestnikiem zarówno w Bystrzycy, jak i we Wrocławiu, ale muszę też powiedzieć, że poza poziomem artystycznym, oczywiście poza tą formułą konkursową, która towarzyszy tym przecież festiwalom i przeglądowa, to są one zorganizowane na najwyższym poziomie. I takiej do zwykłej organizacji, która jeżeli szwankuje, to jest dokuczliwa dla uczestników, ale też i atmosfery takiej rodzinnej, miłej. Tam wszyscy są uśmiechnięci, wszyscy są sympatyczni, wszyscy służą uczestnikom tych wydarzeń. Także tu też muszę panu pogratulować.
1: Dziękuję bardzo. Ja naprawdę staram się dobierać ludzi takich, którzy będą rzeczywiście to, o czym pan wspomniał, czyli tacy, którzy mają artyści, poczucie humoru, są z nami kompatybilni, czyli też potrafią stworzyć taką rodzinną atmosferę, bo zresztą podkreślają wszyscy, którzy przyjeżdżają do nas, że ostatnio powiedział to ze sceny Piotr Gąsowski, że mówi, że tutaj się przyjeżdża z przyjemnością, bo tutaj jest taka rodzinna atmosfera. To nie jest to, co na festiwalach tych innych, powiedzmy, gdzie coś jakieś, no nie wiadomo, blichtr jakiś, czy no jakieś spięcie, jakieś takie sztywna atmosfera. Tutaj jest wszystko na luzie i tutaj chętnie ludzie przyjeżdżają. Na to, że jest dobrze zrobione, to dziękuję bardzo. Pochwalę się, że kiedyś miesięcznik Forbes przyznał mi za to tytuł profesjonalisty roku, także to jestem z tego
0: No właśnie.
1: I cieszę się, że ludzie tak postrzegają, że pan to tak postrzega, że oby tak dalej.
0: Proszę powiedzieć mi, pan zresztą ma też szczęście, no, wynikające z cech osobistych, do kontaktu z najwybitniejszymi twórcami polskiego kina, którzy tworzą jury zarówno festiwalu reżyserskiego, jak i aktorskiego. Wiem, że Linda był też chyba przez wiele lat
1: dyrektorem artystycznym.
0: Pan jest dyrektorem całości. To są też bardzo ważne czynniki dla popularności tych festiwali, bo ludzie, którzy uczestniczą w projekcjach, w spotkaniach

0: mogą porozmawiać z tymi gośćmi z absolutnie czołówki artystycznej, jeśli chodzi o kino w Polsce.
1: Mi zależało na tym bezpośrednim kontakcie, zależy mi na tym, że był taki bliski kontakt artysty z widzem, a z drugiej strony to, co, o czym pan wspomniał, że na przykład jury składa się tam, prawda, to też i z pewnej wygody, tak przyznam się szczerze, z pewnej wygody właśnie wynika, że wiem o tym, że jeżeli w jury jest tak jak teraz na przykład Felix Falk, Waldemar Krzystek, Radosław Piwowarski, to są tuzy z dorobkiem artystycznym. I ja wiem o tym, że jeżeli oni podejmą jakiś werdykt, jakaś decyzja będzie ich, to już nikt nie będzie z tym dyskutował, bo to są fachowcy w swoim fachu. Oni naprawdę za sobą mają ogromny bagaż wspaniałych dokonań. Także wiem, że tutaj nie będzie żadnych, bo festiwale, to składają się tam reżyser, aktor, scenarzysta, scenograf, prawda, i tak. Natomiast ja uważam, że oceniać powinni ci, którzy się na tej robocie najlepiej znają, to znaczy fachowcy w danej dziedzinie, jeśli aktorów oceniają aktorzy sami. Prawda? Ja wiem, że to jest trudno czasem, bo ja to widzę, czasami jest im trudno podjąć decyzję, bo trzeba przyznać koledze jakąś nagrodę. To jest trochę taka zazdrość. Ale niemniej jednak dlatego podkreślają to aktorzy i reżyserzy, że te nagrody dostane, które dostają od kolegów, aktorów czy reżyserów, mają dla nich większą wartość, bo oni wiedzą, że to dostali od kolegów, którzy się znają na tej robocie naprawdę najlepiej. Tak jak wielokrotnie jestem świadkiem rozmów, na przykład słuchaj, ta scena tutaj, to jest trudne do zagrania. Ludziom się wydaje, na przykład nam się, widzom wydaje, że to jest trudne coś do zagrania. Natomiast aktor później, tak jak rozmawiałem, słuchaj, to jest najprostsze do zagrania, bo tutaj można wszystko ukryć w tej roli. Pewnych rzeczy się nauczyłem, pewne rzeczy zobaczyłem, także dla mnie to też jest. Czasami sobie też dogryzają, bo jak siedzimy przy jednym stole aktorzy i reżyserzy, to tam dowcipy lecą aktorów o reżyserach, a reżyserów o aktorów. Oczywiście ja teraz nie mogę powiedzieć jakie, no bo wiadomo, przed godziną 22 czy 3 nie wolno, ale tego jest naprawdę mnóstwo. Ja to opisałem ostatnio w swojej ostatniej książce, anegdoty filmowe i różne inne, i tam jest sporo tych właśnie anegdot, takich, gdzie się nie gryzę w język, bo cytuję jeden do jednego.
0: To tam odsyłamy naszych słuchaczy do książki, o którą pan wymienił przed chwilą. Panie Stanisławie, to już tak na koniec naszej rozmowy. Szkoda. Ja też bardzo żałuję, ale to jest, mam nadzieję, pierwsza z naszych rozmów.
1: Ja mam również nadzieję.
0: Będziemy też informować o zbliżającym się festiwalu, o przygotowaniach do tego festiwalu. Liczę na spotkanie z panem na tym etapie. W maju te festiwale pańskie są.
1: Z tym, że już jest w większości program przygotowany, wszystko już. 8 zaczynamy maja, do 13 potrwa festiwal. Zostałem partnerskim Wyszczyca Kłodzko, oczywiście i Kobierzyce w przyszłym roku.
0: No to panie Stanisławie, jeszcze jedno pytanie na koniec. Ma pan przecież doskonałą orientację w tym, co dzieje się w kinie polskim. Jak oceniłby pan ten stan obecny polskiej kinematografii? Czy to jest ten moment, w którym do głosu dochodzą młodzi twórcy i to pokolenie zupełnie inne niż pokolenie Falka, to oczywiste, ale czy oni mają w tych czasach, w jakich żyjemy, dużo do powiedzenia w swojej twórczości?
1: No na pewno mają, z tym, że nie każdy potrafi to dobrze opowiedzieć, ale na pewno to jest zupełnie inne kino niż kino, które my pamiętamy. Lata 60., 70., 80., prawda?
0: Tak, tak jest. Polska szkoła filmowa wcześniejsza, a potem z kolei ci gniewni nasi.
1: Tak, także jest naprawdę, ja zresztą z okazji 20. edycji Festiwalu Reżyserii Filmowej w przyszłym roku organizuję też taki panel, prawda, czyli chcę zaprosić reżyserów filmowych, żeby na ten temat, o którym pan wspomniał właśnie, na te pytania spróbowali odpowiedzieć. Także szykuję właśnie takie wydarzenie. Powiem, że w tym roku jest trochę filmów dobrych, z których na pewno będzie co wybrać, zarówno jeśli chodzi o reżyserię filmową, jak i kreacje aktorskie. Maciek Sobieszczański w w zeszłym roku odebrał Grand Prix Festiwalu Reżyserii Filmowej za film.
0: A w tym roku?
1: I teraz też, i w tym roku też znakomity film zrobił. Zresztą Felek Falk dzwonił do mnie ostatnio i mówi, słuchaj, naprawdę to jest świetny film. No także to, tutaj też
0: ten film o miłości dwojga ludzi, tak? My mówimy o
1: tak,
0: tym...
1: Przez ścianę. Także no, będzie z czego wybierać. Mam nadzieję, że widzowie będą zadowoleni tradycyjnie. Także zobaczymy. Wszystko jest.
0: Pan Stanisław Dziernieńko był moim państwa gościem. Stanisław, który deklaruje, że dawać radość to największe szczęście.
1: Tak,
0: a jeśli
1: jest,
0: łzy,
1: to
0: tylko te wywołane przez śmiech.
1: Tak, to jest moje motto życiowe. Także tego wszystkim życzę, żeby dużo radości, dużo pogody ducha. Czasy są różne, ciężkie i wiadomo jak jest, ale uśmiechu nic nie zastąpi, tej radości, takiej radości życia i to przekazywanie drugiemu człowiekowi to jest coś wspaniałego. Dla mnie najważniejsze jest radość i uśmiech, także staram się tym zakażać również innych. Także.
0: Dwa festiwale wrocławskie, w przyszłym roku 20. edycja Festiwalu Reżyserii Filmowej, 16. edycja.
1: Tak.
0: Aktorstwa filmowego. Dyrektor festiwalu, pan Stanisław Dziernieńko, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo państwu dziękuję. Bardzo dziękuję. Kłaniam się i do usłyszenia, mam nadzieję. Wszystkiego
0: dobrego. Do zobaczenia.
1: Pozdrawiam serdecznie. Kłaniam się i do zobaczenia, oczywiście. Tak.

0: Cóż to była za piosenka, Jurku, tym razem? Taka...
1: Cały czas jesteśmy przy La La Land.
0: A,
1: przy filmie La La Land.
0: Słuchaj, to jest nie bardzo... oglądałam. Nie wiem, czy...
1: O, to słuchaj, to żałuj i zrób...
0: Ale ja nie lubię Goslinga.
1: O, no co? No, przecież się zmusisz przez chwilę. Natomiast to jest piękna, romantyczna opowieść o muzyku i takiej aspirującej do kariery młodej aktorce, którzy poznają się, no jak łatwo się pewno domyślać, bo to romantyczna historia, zakochują się w sobie, ale potem losy ich życia różnie tymi indywidualnymi losami kierują, ale jest taka piękna scena w tym filmie, w której wydobywamy taką oto prawdę, że niezależnie od tego, jak dalej potoczyły się losy tych dwojga, to nawzajem o sobie nigdy nie zapomną. I w tym tkwi romantyzm tego filmu. Ładna opowieść, ta muzyka, bo mówimy tutaj o rodzaju musicalu, jest takim wypełnieniem, dopełnieniem pewnych scen. Bo to nie jest film opowiadany poprzez muzykę, gdzie główne kwestie są wyśpiewywane, tylko ona towarzyszy temu filmowi i jest piękna, tak jak
0: tak,
1: tu przed chwileczką
0: się
1: mogłaś usłyszeć. Skończył się festiwal filmów fabularnych w Gdyni. Wczoraj była uroczysta gala i co by tu, proszę Państwa, powiedzieć? Te filmy niewątpliwie staną się tematem naszych spotkań najbliższych, może i najbliższych. Jeżeli uda nam się oczywiście po tym festiwalu zaprosić realizatorów czy też aktorów do naszej audycji, bo warto o tym rozmawiać. No główną nagrodę Złotych Lwów otrzymał film Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. To o tym wspominał przed chwilą pan Stanisław Cierniejko, że pan Maciek odebrał w ubiegłym roku nagrodę jego festiwalu. To jest bodaj trzeci film fabularny tego reżysera, który debiutował w 2017 roku. I to jest piękna historia. Nie będziemy oczywiście opowiadać Państwu treści tego filmu, ale to jest historia miłości dwojga ludzi, którzy w czasach stalinowskiego terroru trafiają do więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. I oni poznają się poprzez stukanie w ścianę, nadawanie komunikatów w ścianę rodzajem alfabetu Morsa, rozmawiają ze sobą. I ta relacja, która powstaje pomiędzy nimi na skutek tegoż właśnie komunikatu, który sobie wysyłają, powoduje, że oni się w sobie zakochują. I to jest taka prawdziwa miłość, budowana na podstawie treści przekazywanych alfabetem Morsa przez ścianę. Oni się po raz pierwszy spotykają na żywo chyba po 7 latach takiego kontaktu. Film jest zrobiony w konwencji bardzo takiej estetycznej. Z tego co wiem, to jest to film czarno-biały w takim formacie klasycznym kwadratu, czyli nie przesycony jakimiś efektami, tylko po prostu emocjami napełniony.
0: Tak, no bo z tego co widzę, to Jolanta Delewska, odpowiedzialna za zdjęcia, również została wyróżniona
1: w tym festiwalu.
0: Tak.
1: No, warto, proszę Państwa, tworzyć takie filmy, które działają bardziej na emocje, a nie na wizualne, które ma jakieś wizualne efekty. Wiesz co, do filmów festiwalu w Gdyni wrócimy. No, powiedzieliśmy w tej chwili o najważniejszej nagrodzie. Film Ojczyzna w kategorii reżyserii został, to o tym filmie mówiliśmy w naszej audycji, i reżyser tego filmu otrzymał nagrodę za reżyserię. Też nie ma się co dziwić, bo to jest znakomity tytuł i znakomity film. Ciekaw jestem, czy Jana Cholubka film został w jakiejś kategorii wyróżniony, ale chyba nie, z tego co pamiętam. A był też jednym z kandydatów do głównej nagrody. No jedno co z przeglądu, który wczoraj miałem okazję widzieć w przekazie telewizyjnym, czyli tej gali, to po raz kolejny wydaje mi się, że słabością tych gal jest osoba prowadzącego. Prowadzą tym razem pan Michał Sikorski, aktor, który no naprawdę denerwujący był w tej roli dla mnie, prowadzącego.
0: Tak, no następny raz polecam Jerzego Gbuszyka jako prowadzącego.
1: Nie. To denerwujący, jakoś przedziwnie ubrany i epatujący widzów hasłem wielkie brawa. Wielkie brawa, to gdzieś zatrzymałem się na chyba 10 czy 12 razie, kiedy krzyczał wielkie brawa po zapowiedzeniu kolejnej kategorii. No to najgorsze czasy imprez estradowych mi się przypominają. Jak taki konferansjer, który nie ma nic do powiedzenia, wychodzi, mówi coś i widzi brak reakcji publiczności, to wtedy krzyczy wielkie brawa. No i ta publiczność chcąc nie chcąc wykonuje jakieś ruchy dłońmi. No naprawdę to żenujące jest. Mam nadzieję, że jest jakaś szansa znalezienia osoby lepszej na prowadzenie tego typu ważnych wydarzeń, sumujących 51. na przykład Festiwal Filmów Fabularnych Polskich w Gdyni. Może zagramy teraz coś, proszę pana. Tu zwracam się do pana Fryderyka, który realizuje nasze dzisiejsze spotkanie. No i potem wrócimy do państwa.

0: Muzyka z filmu La La Land towarzyszy nam w dzisiejszej audycji. Magia kina, magazyn filmowy Radia Wnet. Powoli zmierzamy do końca naszego spotkania, no ale jeszcze przecież, Gabi, ty masz jakieś propozycje dla państwa.
1: Tak, mam propozycję. Za 2 tygodnie temu proponowaliśmy państwu filmy, które wychodzą 11 września i gdzieś niestety zapomniałam wspomnieć o tym, a myślę, że jest to bardzo ciekawa pozycja kinowa. Bo jest to film, który wraca do postaci księdza Jana Kaczkowskiego. Aha. Tak od razu widać to po samym tytule, ponieważ jest to Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. Nie wiem, czy kojarzysz postać tego
0: tak,
1: księdza.
0: Tak, pamiętam, Jaku. Ale Dzień Dziecka?
1: Tak, Dzień Dziecka. No, może tak. Ksiądz Kaczkowski, niestety myślę, wielu ludziom, którzy nie znali jego historii, kojarzy się z chorobą, ze śmiercią, z takimi troszeczkę cięższymi tematami. Tematami związanymi z umieraniem tak naprawdę, ale jest to też osoba z niezwykłym poczuciem humoru i bardzo bezpośrednim sposobem mówienia o rzeczach trudnych. Dzień Dziecka zawarty jest w nazwie, ponieważ niestety diagnozę o swojej chorobie dostał właśnie tego dnia. Był to glejak, bardzo ciężka choroba, ale też w filmie jest bardzo dużo nawiązań do jego lat młodzieńczych, do jego okresu dojrzewania i dorastania, do jego relacji z rodziną i nie tylko, z przyjaciółmi. Między innymi w filmie użyto rysunków, które narysował chyba, o ile dobrze pamiętam, 7-letni ksiądz Kaczkowski. I było to jego rysunek siebie samego w sutannie. I już wtedy mówił...
0: Już wtedy, jako 7-latek.
1: Tak, że to będzie jego praca, co na całe szczęście mu wyszło. I tutaj na początku wspomniałam, że nawiążę troszeczkę do Mistyczki. Trochę tak, trochę nie do końca. Mistyczka była też o tematyce gdzieś religijnej. No tutaj nie możemy tego księdzu odebrać oczywiście. Ale jest to bardziej historia o jego życiu. Tak chciał to ugryźć reżyser. To są archiwalne zdjęcia, zapiski, rozmowy z życia księdza Jana. Także troszeczkę inne podejście mamy tutaj niż w Mistyczce. No ale gdzieś tam wiadomo, ta tematyka się zazębia, więc... Film zabiera nas, tak jak mówiłam, gdzieś tam do jego lat dzieciństwa, do jego lat dorastania, ale opowiada ogólnie historię jego życia. I myślę, że może tak, kiedy myślimy o osobie, która stała się dla wielu ludzi autorytetem, bardzo łatwo patrzeć na tą osobę z tej perspektywy tego, co wydarzyło się później w ich latach. Gdzie już był księdzem, gdzie już rozmawiał z ludźmi. Wiemy, kim ta osoba została, co zrobiła i jaki wpływ miała na innych, ale nie wiemy zawsze, co działo się wcześniej, co skłoniło tą osobę do zostania tą osobą, którą jest teraz,
0: kiedy poczuł powołanie.
1: Dokładnie tak. To jest piękna historia, bo to jest historia też bez takich gloryfikacji, bez mówienia tylko i wyłącznie o tym, jak cudowną i wspaniałą osobą był, jak strasznie ludzie go kochali. Jest to historia o człowieku, jest to historia o tym, że czasem też był zagubiony, też miał potrzebę kochania, też nie zawsze wiedział, co zrobić, też często w tych rozmowach był bezpośredni, nie zawsze wiedział, jak z nich wybrnąć idealnie. I to jest piękne właśnie w tym dokumencie, bo myślę, że tak to nazwę.
0: Ale gdzie można to obejrzeć?
1: W kinach.
0: W kinach, czyli to jest obraz kinowy.
1: Dokładnie tak. Myślę, że ten dokument zmniejsza dystans pomiędzy księdzem, tak? Bo to gdzieś zawsze jest taki dystans społeczny, że o, ksiądz, to patrzymy na tą osobę inaczej.
0: Trochę jak na świętą.
1: Tak. I ten człowiek też był niesamowity, ale właśnie nie był święty. I pokazywał ludziom, że nie jest, tak? Tak jak gdzieś tam nawet my między sobą rozmawialiśmy i opowiadałam ci o tym, że jego ojciec był osobą niewierzącą. Ksiądz Jan nigdy nie namawiał go z powrotem do wiary. Rozmawiał z nim, potrafił z nim rozmawiać, także te konwersacje odbywały się dość długo, ale nigdy nie była to namowa, raczej po prostu debata, konwersacja i jakieś takie wspólne znalezienie medium w rozmowie, co jest niesamowite i jest rzadkim podejściem, myślę.
0: No tak, ja myślę, że często rysowanie pewnych kontekstów jest ważniejsze niż sama forma namawiania, a to, że nie jesteśmy święci, no to jest oczywiste. Nie każdemu jest to dane, ale to, że dążymy do doskonałości w swoim życiu, do świętości, być może nawet, to też jest cecha wielu ludzi Kościoła, także księży, takich jak ksiądz Jan, o którym mówimy dzisiaj.
1: Tak, ja chciałabym polecić ten film, tak opowiedziałam o nim całkiem długo, ale i tak dodam jeszcze za 2-3 zdania, bo myślę, że ten film daje ludziom coś ważnego. Jest to... Ksiądz Jan Kaczkowski jest kojarzony gdzieś tam z przekonaniem, że człowiek choruje i umiera, bo on o tym też opowiadał, ale że nadal przede wszystkim jest człowiekiem i że ta bliskość drugiego człowieka, zachowanie godności, że nie tylko bycie pacjentem się liczy, nie tylko ta diagnoza i nie numer łóżka tak naprawdę jest bardzo ważna. To jest bardzo ważny punkt tej historii. Bo nagle człowiek, który przez lata towarzyszył innym w chorobie, bo on otworzył własne hospicjum, no znalazł się po tej drugiej stronie, więc myślę, że jest to film o tym, który pokazuje ludziom, jak żyć mimo wszystko i to jest piękne. Także polecam wszystkim, którzy gdzieś mierzą się z chorobą, którzy chcą poznać historię tego cudownego człowieka. Jest to film naprawdę wart obejrzenia, pięknie oprawiony, pięknie wyreżyserowany i tak naprawdę tyle.
0: No to
1: resztę trzeba zobaczyć samemu.
0: Ja myślę, że warto obejrzeć film o szlachetnym człowieku, który dał jakąś cząstkę siebie innym swoim życiem.
1: Pięknie to ubrałeś.
0: I teraz pozostał już nam tylko czas na sygnał audycji, Gabrielo.
1: No i na piękne pożegnanie. Widzimy się z Państwem za tydzień.
0: Za tydzień, w niedzielę. A dzisiaj korzystajcie Państwo z pięknej pogody.
1: I nie jedźcie komunikacją miejską, oprócz metra.
0: Starajcie się spacerować dużo. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Magia Kina.
3: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.
4: Reklama.
5: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Po reklamie.
10: www.wnet.fm.
11: Program specjalny.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w tym kolejnym programie specjalnym z Paryża, z Francji, gdzie trwa pielgrzymka papieża Leona XIV. Pielgrzymka, która rozpoczęła się przedwczoraj i której drugi etap rozpoczął się już wczoraj wieczorem, gdy papież Leon XIV wylądował na lotnisku w Lourdes, czyli w tym mieście maryjnym, gdzie znajduje się sanktuarium, i wczoraj tam przybył, wczoraj tam już się modlił, natomiast w tym momencie w Lourdes trwa msza święta odprawiana przez papieża Leona. Teraz była, to już jest końcówka mszy świętej, przed chwilą była modlitwa Ojcze Nasz, za chwilę będzie rozdawanie Eucharystii i my może przeniesiemy się na chwilę do Lourdes. Oczywiście w tym programie, który realizowany jest przez Fryderyka Litwina, będziemy także opowiadali o dniu wczorajszym, o tej wielkiej mszy świętej na Polach Elizejskich. Natomiast teraz proponuję, abyśmy posłuchali fragmentu homilii wygłoszonej dosłownie kilkadziesiąt minut temu przez Ojca Świętego na tej mszy świętej przed sanktuarium w Lourdes.
4: Frères et sœurs, pèlerins venus de France et du monde entier.
10: Bracia i siostry, pielgrzymi przybyli z Francji i z całego świata. Patrząc dziś rano na was, zgromadzonych w domu naszej Matki, dostrzegam powszechne oblicze Kościoła. Niektórzy z was przemierzyli całe kontynenty, pokonali trudy podróży i przynieśli do tej świętej groty swoje radości i brzemiona. Jakże wielką radością jest być razem, jednym sercem i jedną rodziną. Jednym sercem, jedną rodziną, powtórzył Ojciec Święty także w języku hiszpańskim i włoskim, podkreślając międzynarodowy charakter tego zgromadzenia liturgicznego. Pragnę szczególnie serdecznie pozdrowić pielgrzymów przybyłych ze wszystkich prowincji i diecezji Francji. Stąpacie dziś po ziemi błogosławionej, która otrzymała tak wiele łask. Niech ta pielgrzymka na nowo rozpali płomień wiary w waszych rodzinach i w waszych parafiach. Zanieście pociechę płynącą z Lourdes swoim sąsiadom, bliskim i całemu narodowi francuskiemu. Teksty, które liturgia proponuje nam na dzisiejszą niedzielę, podejmuje jeden z najważniejszych wątków orędzia, jakie Maryja Panna przyszła powierzyć świętej Bernadecie. Pełne czułości, a zarazem naglące wezwanie do nawrócenia. W Ewangelii Jezus spogląda z prawdą i głębokim smutkiem na zamknięte serca. Nie opamiętaliście się, mówi. Skąd ta rana w sercu Chrystusa? Ponieważ Bóg nie chce zguby swoich dzieci. Przypomina nam o tym prorok Ezechiel. Bowiem gdy każdy człowiek dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. Jeśli natomiast się nawraca, jeśli odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. Dlatego wezwanie do pokuty rozbrzmiewa dziś w Piśmie Świętym i przenika całe głoszenie Ewangelii na przestrzeni wieków. Te wezwania mają w sobie zbawienną powagę, która ukazuje ich pilność i ich konieczność. To dzisiaj, a nie jutro, trzeba się nawrócić. To dzisiaj jest czas pomyślny, czas zbawienia. Tak. Bóg pragnie, aby człowiek żył, aby otworzył oczy i powrócił do Niego. Nawrócić się oznacza porzucić drogi zagubienia i wejść na drogę życia, otwierając w ten sposób swoje serce na jedyną radość, która nie przemija. Sam Jezus nie łagodzi słów, które, gdy wzywa do pokuty, jak przekazuje nam na przykład święty Łukasz. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Otwiera jednak perspektywę ziemskiego życia na horyzont życia wiecznego. Szczęście na tej ziemi jest bowiem rzeczywistością przemijającą i względną, a dla niektórych niestety bywa wręcz nieosiągalne. Prawdziwe szczęście natomiast jest obiecane wszystkim w nadziei i to ku niemu powinny przede wszystkim zmierzać nasze poszukiwania, wysiłki i wybory. Czyż Maryja nie powiedziała świętej Bernadecie: nie obiecuję, że uczynię cię szczęśliwą na tym świecie, ale w przyszłym? Ta obietnica, wypowiedziana właśnie tutaj, rozbrzmiewa ze szczególną mocą na ziemi francuskiej i podważa utarte schematy współczesnego myślenia. W obecnym momencie dziejów, w społeczeństwie dążącym do postępu i dobrobytu materialnego, a niekiedy ulegającym pokusie zapomnienia o perspektywie wieczności, Maryja przychodzi, aby przypomnieć nam o wielkości i pełni naszego powołania do życia wiecznego. Wobec współczesnych nurtów, które usiłują redefiniować wartość ludzkiego życia w obliczu choroby, cierpienia czy starości, Grota Masabielska jawi się jako sanktuarium chrześcijańskiej nadziei. Tutaj żadna słabość nie zostaje odrzucona. Wasze kule, wasze wózki inwalidzkie i wasze ukryte łzy nie są przeszkodą. Stają się par excellence miejscem, w którym jesteście w pełni szanowani i przyjmowani. A nieskończona miłość Boga wynosi was poza wasze własne ograniczenia. Lourdes jest błogosławionym miejscem wyznawania wiary w piękno i świętość życia, ponieważ tutaj przyjmuje się je jako cenny dar, powołany, by rozkwitnąć na wieczność w miłości Boga. Obiecuję ci. Tak, życie wieczne jest mocną i pewną obietnicą, którą daje nam Pan. On już się dla nas wysłużył przez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, a każdego dnia urzeczywistnia je w nas przez łaskę chrztu. Jest ono w naszym zasięgu, ale to od nas zależy, czy przyjmiemy je w sposób wolny, czy uchwycimy się go i nie będziemy stawiać mu przeszkód. Przeszkodą zaś dla łaski i życia wiecznego, jedyną przeszkodą dla tej miłości jest grzech, zamknięcie się w sobie, odrzucenie Boga, które więzi nas w naszych własnych ciemnościach. W grę wchodzi zatem nasza osobista odpowiedzialność, a jest ona wielka. Bóg chciał, abyśmy byli wolni, ponieważ wolność jest warunkiem miłości. Nie można kochać pod przymusem, a otrzymaną wolność powinniśmy, za przykładem Maryi i z pomocą łaski Chrystusa, włączyć w nasze tak wypowiadane Bogu i Chrystusowi. Jest to tak, które trzeba nieustannie ponawiać aż do ostatniego tchnienia. Teraz i w godzinę śmierci naszej, jak modlimy się w modlitwie Zdrowaś Maryjo. To usilne wezwanie do nawrócenia odnajdujemy również w słowach, które Maryja wypowiedziała właśnie tutaj. Pokuta, pokuta, pokuta. Powtarza to słowo trzykrotnie i prosi Bernadetę, aby wykonała pewne gesty pokutne. Dlaczego? Czy tak trudno nam to zrozumieć? Czy zbyt łatwo uznajemy się za wolnych od grzechu? Czy zbyt rzadko podejmujemy pokutę? Maryja prosi nas o pokutę nie tylko za nas samych, którzy jej potrzebujemy, lecz także za grzeszników, za świat, w którym źle się dzieje. Jakże nasze serca mogłyby pozostać obojętne wobec coraz bardziej rozprzestrzeniających się konfliktów, które niszczą życie tak wielu niewinnych ludzi? Zło, którego doświadcza nasza epoka, rodzi się jednak w ludzkim sercu. Bóg nie jest za nie odpowiedzialny. Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, mówi do synów Izraela, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? To zatem ludzkie serca muszą się przemienić, poczynając od naszego. Pokuta jest dziełem zrodzonym z miłości i przeżywanym w solidarności z całym rodzajem ludzkim. Z miłości do Boga, gdy pragniemy wynagrodzić za ranę zadaną Jego sercu przez nasze grzechy, oraz z miłości do wszystkich naszych braci i sióstr, którzy nie słyszą wezwania do nawrócenia, a których grzechy prowadzą ku śmierci. Wymóg nawrócenia dotyczy również samego Kościoła w jego ziemskim pielgrzymowaniu. To on jako pierwszy musi mieć odwagę nim żyć, aby uleczyć głębokie rany niewierności i bolesne błędy popełnione w jego łonie, musimy z pokorą poddać się oczyszczającemu spojrzeniu Boga. Uznanie własnych win jest niezbędne dla naszego duchowego wzrostu. Jak pisał święty Augustyn, niech zawsze nie podoba ci się to, kim jesteś, jeśli chcesz osiągnąć to, kim jeszcze nie jesteś. Przypomnienie naszej Matki o obowiązku modlitwy i nawrócenia napełnia nas wielką nadzieją, ponieważ wskazuje nam sposób, w jaki możemy zmieniać bieg wydarzeń. Tym sposobem jest zjednoczenie się z męką Chrystusa. Drodzy chorzy, tak licznie zgromadzeni w Lourdes, którzy tak dobrze znacie cierpienie, możecie przeżywać wasze udręki i ból w duchu ofiary, włączając się w ten proces odkupienia, którego świat tak bardzo potrzebuje. W tym sensie naprawdę jesteście w sercu Kościoła, a wasza rola jest niezastąpiona. Pielgrzymi, bracia i siostry, nie wyjedziecie z Lourdes tacy sami, jakimi tu przybyliście. Wyruszycie stąd jako misjonarze nadziei. Na tym polega cud tego miejsca. Budzi ono radość nadziei właśnie pośród prób i cierpienia. Maryja Panna uzdrawia nasze spojrzenie i przemienia nasze serca, napełniając je pokojem. Stańcie się w waszych krajach, diecezjach i rodzinach aktywnymi świadkami tej Bożej mocy i czułości Bożej, które pozwalają nam iść dalej i osiągnąć cel. Wspierani modlitwą chorych i miłością naszej Matki, z ufnością podążajcie ku przyszłości. Nie lękajcie się burz tego świata. Święta Boża Rodzicielka czuwa nad waszą drogą. Ona otacza Kościół płaszczem swojej czułości i jako promienna gwiazda zaranna prowadzi nasze kroki, aby zrodzić was w radości do życia jej Syna, Jezusa.
2: I to, proszę Państwa, była cała homilia wygłoszona przez Ojca Świętego w Lourdes podczas mszy świętej, która dobiega końca. Teraz jeszcze tylko czas na błogosławieństwo. Być może jeszcze Ojciec Święty skieruje kilka słów do wiernych zgromadzonych na tak zwanej prerii przed sanktuarium maryjnym w Lourdes. Ale tak, przed chwilą była rozdawana komunia, to też taka rzecz charakterystyczna, być może rzadziej widziana u nas w Polsce, że hostie były rozdawane również przez szafarzy no, tych zwyczajnych, czyli przez diakonów, przez prezbiterów, ale także przez szafarzy nadzwyczajnych, czyli przez osoby świeckie bardzo często. To też miało miejsce wczoraj podczas mszy świętej na placu Concorde oraz na polach elizejskich. Ta komunia jest rozdawana w punktach oznaczonych takimi białymi parasolami. No niestety te języki powoli się zaczynają tutaj mieszać. W każdym razie msza, która dobiega końca, a później w tym programie w Lourdes przewidziane są liczne spotkania, więc to już taki bardziej, można powiedzieć, prywatny charakter tego programu pobytu Ojca Świętego w tym mieście. O 15:30 spotkanie z animatorami oraz z pacjentami domu Accueil Notre-Dame. To jest duży ośrodek, który znajduje się na terenie sanktuarium Matki Bożej i który jest przeznaczony dla osób chorych, dla osób starszych, dla osób z niepełnosprawnościami, którzy przybywają do Lourdes na pielgrzymki. To właśnie z nimi ma spotkać się Ojciec Święty. Później o godzinie 16:45 spotkanie z zakonnicami, a później spotkanie zostało również przewidziane z osobami, które dotknięte zostały przemocą seksualną w kościele. Zresztą do tego także nawiązywał w swojej homilii Ojciec Święty. To temat, który był ważny, który był w centrum debaty publicznej na temat kościoła we Francji w ostatnich latach i w tej kwestii również Kościół francuski dokonał przy pomocy niezależnego świadczeniodawcy audytu w tej sprawie. I to właśnie także będzie temat dzisiejszych spotkań Ojca Świętego. Natomiast o 21:00 będzie odmówiony różaniec także przy obecności Leona XIV. Ale może teraz wróćmy do tego, co wydarzyło się wczoraj. Ja tutaj jednym okiem patrzę na to, co dzieje się w Lourdes. W tym momencie właśnie Ojciec Święty błogosławi, czyli tak się tam udziela błogosławieństwa, czyli tam msza święta się kończy. Ale jeżeli chodzi o ten dzień wczorajszy, to może zacznijmy tutaj od tego, co mówi prasa francuska, chociaż dzisiaj nie są publikowane wersje papierowe tych największych dzienników, czyli Le Monde i Le Figaro, to warto spojrzeć na te wydania internetowe i we wspomnianym Le Monde możemy przeczytać. Leon XIV, spokojny i jednoczący papież, przyciąga tłumy w Paryżu na mszę na placu Concorde. Dziennik zwraca uwagę na ogromną frekwencję, także na wyjątkową atmosferę tego wydarzenia, o której jeszcze za chwilę Państwu postaram się opowiedzieć. Msza święta, w której uczestniczyło około 800 tysięcy osób. Z kolei dziennik Le Parisien, przepraszam, Le Figaro, tutaj również mowa o wielkim entuzjazmie Francuzów. We wczorajszym wydaniu z kolei komentarz redakcyjny Wybór Życia, to komentarz, o którym także mówiłem, ale najbardziej się rzuca w oczy dzisiejszego wydania dziennika Le Parisien, to wydanie niedzielne. I wielkie zdjęcie na całą stronę z tej wczorajszej mszy świętej na placu Concorde i tytuł Jour de Concorde, czyli dosłownie Dzień Pojednania. Taki tytuł możemy przeczytać na łamach Le Parisien. Bo rzeczywiście na to zwracają uwagę ogólnie rzecz biorąc media francuskie, na ogromną skalę tego całego wydarzenia. Skalę, która przerosła oczekiwania organizatorów i to już na samym początku, kiedy rozpoczynano planowanie tej mszy świętej, no to szybko się okazało, że trzeba pomyśleć o większej skali, ponieważ było ogromne zainteresowanie tą mszą świętą i obecnością Leona XIV w Paryżu. Trzeba było zwiększyć budżet tej całej pielgrzymki. Przypomnę tylko, że sięga on 27 milionów euro. I również przypomnę, że w ciągu dosłownie kilkunastu godzin zapisało się na mszę świętą wczorajszą, która odbyła się o godzinie 15 w centrum stolicy. 600 tysięcy osób, ale wiele osób po prostu się nie zapisało i przyszło mimo wszystko na pola elizejskie. Dla nich także przewidziano takie dodatkowe miejsce już za łukiem triumfalnym, czyli na Avenue de Grande Armée, i ten tłum w zasadzie sięgał aż Porte Maillot, czyli tej granicy tego metropolitalnego Paryża, możemy powiedzieć. Wszyscy mieli w zasadzie flagi Francji, flagi Watykanu. Te flagi były dystrybuowane przy wejściach do poszczególnych sektorów. Żeby zresztą wejść do tych sektorów, trzeba było przejść przez bardzo dokładną kontrolę bezpieczeństwa i przy tych wejściach oczekiwali wolontariusze w żółtych podkoszulkach i rozdawali oni właśnie flagi, ale także takie małe książeczki, w których były teksty liturgii, były także teksty Pisma Świętego, które były wczoraj czytane w czasie tej mszy. Więc to wszystko było bardzo, bardzo dobrze zorganizowane. Również jeżeli chodzi o ten sektor, który był otwarty dla osób niezapisanych. No tamtędy nie przejechał Papa Mobile, natomiast w Papa Mobile papież przejechał przez całą aleję, przez całe pola elizejskie, od Łuku Triumfalnego aż do placu Concorde. No i to był naprawdę triumf. To był triumf. Papież jechał bardzo powoli. Mnóstwo dzieci, które były przenoszone od rodziców przez tych wspomnianych przeze mnie wolontariuszy do Papa Mobile. Ojciec Święty błogosławił chętnie tym dzieciom. Również błogosławił różańce. To mogłem zobaczyć. Machał. No i wzbudzał ogromny entuzjazm wśród obecnych ludzi. No i tak, to msza święta. Natomiast wcześniej, to może tutaj taki nawias, ponieważ to nie było pierwsze, powiedzmy, wydarzenie tego dnia z udziałem Ojca Świętego. Wcześniej, przed południem, papież Leon XIV odwiedził także inne miejsca, między innymi Maison Bachita. To jest takie stowarzyszenie, które przyjmuje migrantów tutaj w Paryżu. Natomiast później udał się do Instytutu Katolickiego w Paryżu i tam wygłosił przemówienie. Przemówienie, moim zdaniem, które było bardzo ciekawe, ponieważ nawiązał w nim bezpośrednio do tego, co obserwujemy, do tego, o czym mówimy, czyli do tego wzmożonego zainteresowania wiarą katolicką we Francji. Więc może posłuchajmy właśnie tego fragmentu, tego przemówienia w Instytucie Katolickim w Paryżu.
11: Odczuwam nade wszystko głęboką wdzięczność za nieprzewidywalne działanie Boga. Podobnie jak wy i razem z wami, ze zdumieniem patrzę na tak wiele osób, które stają dziś na progu wiary, oraz na licznych dorosłych proszących o sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Może się wydawać paradoksem, że zjawisko tak wielu osób, które na nowo odkrywają Ewangelię i przyjmują wiarę, pojawia się w kontekście społeczeństwa takie jak francuskie, które jest naznaczone głęboko sekularyzowaną kulturą. Drodzy katechumeni i neofici, wasze doświadczenie i świadectwo są namacalnym znakiem działania łaski Bożej, które wymyka się analizom statystycznym i socjologicznym. Zjawisko to, przeczące wszelkim postawom defetystycznym oraz temu, co papież Franciszek nazwał jałowym pesymizmem, należy przyjąć w duchu odpowiedzialności.
2: To proszę Państwa, był fragment wczorajszego przemówienia. Ja teraz patrzę na to, co dzieje się w Lourdes i rzeczywiście papież Leon XIV jeszcze przemawiał. Teraz w tym momencie akurat skończył to przemówienie i teraz właściwie kończy się msza święta w Lourdes. My jeszcze postaramy się Państwu

0: Bardzo lubi być przygotowanym przed tymi spotkaniami, ale dobrze, to w takim razie teraz jeszcze powróćmy do dnia wczorajszego i do mszy świętej, o której mówiłem. To może, żeby nawiązać do tego, co przed chwilą usłyszeliśmy, czyli do tych nieprzewidzianych działań Boga. Do tego nawiązał również to jeszcze taki inny moment, który mi zapadł wczoraj z wczorajszej mszy w pamięć, to moment, w którym także przed zakończeniem mszy świętej na Concorde biskup Paryża, arcybiskup Laurent Ulrich, zwrócił się do Ojca Świętego i powiedział coś bardzo ciekawego, i to myślę bardzo dobrze się wpisuje i jest to podkreślane podczas tej pielgrzymki, że to, co dokonało się z katedrą Notre Dame, czyli ten pożar i później ta wielka mobilizacja wokół odbudowy tego serca Francji, jak to powiedział Ojciec Święty w czasie nieszporów przedwczoraj w Notre Dame, że to sprawiło, że Francuzi mają tę katedrę Notre Dame w swoich sercach. To rzeczywiście bardzo dobrze obrazuje to, co tutaj się dzieje teraz we Francji. No, rzeczywiście pamiętam, kiedy ja sam obserwowałem wówczas ten pożar, kiedy ta sygnatura, bardzo wysoka sygnatura katedry Notre Dame płonęła, i gdy ona runęła, to bardzo wielu widziało w tym symbol upadku kościoła we Francji. No, a wynika z tych statystyk, które możemy zobaczyć, z tego ogromnego zainteresowania pielgrzymką Leona XIV do Francji, że to był moment być może właśnie tej wielkiej odbudowy kościoła, która się dokonuje na naszych oczach i o której mówił papież Leon XIV. Ale wczoraj w czasie tej mszy świętej w swojej homilii Ojciec Święty nie mówił o tym, o tej odbudowie, nie mówił o tym renesansie, ale mówił o pustce. O pustce i o poczuciu braku, z którym mierzy się każdy z nas w dzisiejszej epoce, o lęku, który człowiek dzisiejszy odczuwa. Może posłuchajmy fragmentu właśnie tej homilii z wczoraj wygłoszonej przez Ojca Świętego na placu Concorde.
1: Widząc was tutaj zgromadzonych, moi bracia i siostry, dziedziców długiej i pięknej historii świętości we Francji, mówię wam, teraz wy także zaczerpnijcie z tego źródła, którym jest przebite serce Jezusa. Tak, pragniecie Boga, życia, prawdy, jedności, pokoju, komunii i szczęścia. Pragniecie na nowo odkryć jasny horyzont i budować odnowiony naród, czerpiąc z jego korzeni ożywianych wiarą. Nie zatrzymujcie dla siebie tej wiary w Jezusa Chrystusa, lecz pozwólcie, aby wylewała się z waszych serc, gasząc pragnienie i napełniając tych, których spotykacie. Do was należy nieść nadzieję tam, gdzie panują zniechęcenie i duchowa oschłość. Istotnie, tylko wtedy, gdy godzimy się żyć w prawdzie pod wejrzeniem Jezusa, możemy być autentyczni i z jasnością patrzeć na własne życie. Jest ono wprawdzie kruche, podatne na zranienie i zmierza ku śmierci, ale zarazem jest wspaniałe, cudowne, zdolne odnawiać się poprzez relacje i otwierać na prawdziwą miłość.
0: To powiedział Ojciec Święty wczoraj podczas homilii. Teraz w Lourdes kończy się msza święta. My jeszcze powrócimy do tego przed końcem dzisiejszego programu specjalnego, do tego, co powiedział Ojciec Święty przed zakończeniem mszy świętej, ale jeszcze jeżeli chodzi o dzień wczorajszy, to msza święta, która także imponowała, poza tym aspektem organizacyjnym, imponowała oprawą muzyczną i tutaj wątek polski, o którym mówił redaktor Michał Kłosowski w wywiadzie, którego mi udzielił przedwczoraj, Karol Mosakowski, organista Polak, który jest organistą w kościele Saint-Sulpice

0: Paryżu, największy kościół zresztą w Paryżu, w stolicy. Karol Mosakowski, on właśnie został poproszony, aby nie tylko grać na organach w czasie tej mszy świętej, ale także, aby opracować te pieśni, które wczoraj znalazły się w tym repertuarze, które były śpiewane, i muszę powiedzieć, że to było piękne. To były pięknie wykonane pieśni w języku francuskim, ale nie tylko, także po łacinie, i piękna oprawa muzyczna z udziałem także orkiestry. Karol Mosakowski, który urodził się w roku 1990, który początkowo był uczęszczał na Akademię Muzyczną w Poznaniu, ale który później przeniósł się do paryskiego konserwatorium. Tam szlifował swoją technikę gry na organach, a później między innymi był również organistą w katedrze w Lille, a od roku 2023 jest tutaj organistą tytularnym, znajdującym się niedaleko miejsca, w którym teraz jestem, w kościele Saint-Sulpice. Ale to nie tylko oprawa muzyczna, to w ogóle ta atmosfera, o której mówiłem, wielki entuzjazm obecnych, ale ten entuzjazm był odczuwalny Wszędzie jeszcze przed rozpoczęciem mszy świętej. Ja wczoraj o godzinie 11 również nadawałem z ulic Paryża. Mogli Państwo, mam nadzieję, jakoś ten entuzjazm również poczuć, całe rodziny, które zmierzały właśnie na pola elizejskie, nie tylko paryżanie, ale ludzie, którzy zjechali się tutaj z całej Francji, no przede wszystkim tej północnej połowy Francji, ludzie z Normandii, ludzie z Bretanii, którzy bardzo często pokazywali, skąd pochodzą, no między innymi przez flagi, przez różne śpiewy, bo to właśnie ten śpiew, on był wszechobecny. Wszędzie można było usłyszeć grupy, które śpiewały, zmierzając w kierunku miejsca, w kierunku swoich sektorów. I jeszcze jedna taka obserwacja, to także wiek uczestników tej mszy świętej. Przeważali ludzie młodzi. Kiedy mówię młodzi, to tak mniej więcej do 40-45 roku życia. Całe rodziny, mnóstwo tych najmłodszych również dzieci. Mówiłem o tym, że Ojciec Święty bardzo chętnie im błogosławił, ale mnóstwo także harcerzy, mnóstwo studentów, ludzie, którzy przychodzili całymi rodzinami, no i także ci starsi. I takie obrazki, których nigdy byśmy sobie nie wyobrażali. No pola elizejskie, kiedy mówimy o polach elizejskich, to bardzo często, niestety tutaj muszę powiedzieć tendencyjnie, czasami kojarzymy tę aleję z zamieszkami, z jakimiś awanturami, szczególnie po meczach, a wczoraj na polach elizejskich byli księża, którzy pod tymi witrynami tych luksusowych sklepów, które tam się znajdują, spowiadali, siedzieli właśnie na murkach przed tymi sklepami, i kolejki wiernych, którzy do nich podchodzili, aby się wyspowiadać. Tak więc rzeczywiście wczoraj coś wyjątkowego wydarzyło się tutaj w Paryżu, i chyba zresztą taki tytuł jednego z artykułów, nie, przepraszam, to początek wczorajszego artykułu, który pojawił się wczoraj właśnie we wczorajszym wydaniu dziennika Le Figaro. Takie zdanie to artykuł, ten artykuł rozpoczyna, że wydarzyło się coś niesamowitego tutaj w Paryżu. Później wieczorem, już po mszy świętej, Ojciec Święty udał się na lotnisko. Stamtąd odleciał samolotem linii Air France, który specjalnie został do tego celu przechrzczony. Został mu nadane imię, nazwa Cité du Vatican, czyli miasto, państwo Watykan. I Ojciec Święty po godzinie, półtorej godzinie lotu, lotu, wylądował na lotnisku w Lourdes, na lotnisku w Tarbes, udał się do groty Massabielle, o której była mowa w dzisiejszej homilii. Grota Massabielle, która, przypomnę tylko, to jest właśnie to miejsce, w którym w roku 1858 Bernadetta Soubirous miała 18 widzeń dziewicy Maryi, która później została ogłoszona świętą. I ta grota, która jest miejscem pielgrzymek całego Kościoła katolickiego. Wczoraj w tejże grocie modlił się papież Leon XIV i modlił się konkretnie za Francję. Posłuchajmy może fragmentu tej modlitwy.
1: Dziękuję, bardzo dziękuję. Podział Ojciec Święty w różnych językach. Drodzy bracia i siostry,
2: prosimy Cię, Matko Boża, za Francję, której jesteś patronką i którą od tylu wieków otaczasz swoją opieką. Wyprasza jej ludowi dar braterskiej zgody. Niech buduje on społeczeństwo żyjące w harmonii, wolne od wszelkiej przemocy i nienawiści.
0: To za chwilkę wypuścimy, wiesz, ten...
2: którym każdy może pracować, założyć rodzinę oraz spokojnie i pogodnie przeżyć swoje życie aż do jego kresu. Niech będą zawsze wspierani najbardziej nieszczęśliwi i najubożsi. Wypraszaj Francji mądrych i wielkodusznych rządzących, gotowych do osobistych wyrzeczeń, zdolnych stawiać czoła wyzwaniom i pragnących służyć dobru wspólnemu. Niech strzegą pokoju Francji pośród wspólnoty narodów. Niech sprawiają, by był słyszany jej głos w obronie podstawowych praw człowieka i pokoju na świecie, na zawsze odrzucając logikę wojny.
0: Powiedział Ojciec Święty wczoraj, modląc się w grocie Massabielle, a skoro o polityce mowa, skoro o liderach mowa, to też warto wspomnieć, że na wczorajszej mszy świętej było ich bardzo dużo, polityków francuskich. Nie było tego najważniejszego prezydenta Emmanuela Macrona, była jego małżonka Brigitte, ale był obecny premier Sébastien Lecornu, byli obecni różni ministrowie, m.in. minister spraw zagranicznych Noël Barrot, który zresztą przyszedł ze swoimi dziećmi na mszę świętą. Byli także obecni różni kandydaci w obecnie trwającym wyścigu w kampanii wyborczej, bo wiemy, że w kwietniu przyszłego roku odbędą się we Francji wybory prezydenckie. Była obecna Marine Le Pen, był obecny obok niej zresztą Jordan Bardella, Marine Le Pen, która jest aktualnie liderką w sondażach. Był również Edouard Philippe, jej największy challenger, i był także Gabriel Attal, który powiedział w jednej ze swoich wypowiedzi, stwierdził, że widząc to, co dzieje, co wydarzyło się dzień wcześniej na stadionie Stade de France, gdzie ponad 80 tysięcy młodych zebrało się na czuwaniu z Ojcem Świętym, że to pokazuje, że Francja potrzebuje właśnie wspólnoty i że dlatego także zdecydował się przyjść na tę mszę świętą. Ale tych polityków było znacznie, znacznie, znacznie więcej. Tak się aż zastanawiałem, czy w tym momencie, gdyby teraz w Polsce Ojciec Święty się pojawił, to czy tych polityków, ministrów by tak wielu było jak tutaj we Francji, ale to wracamy ponownie do wielkiej dyskusji i refleksji na temat tej francuskiej laickości. Czym ona w zasadzie jest, jakie są te dziwne dosyć stosunki między Republiką a jej dziedzictwem, a francuskim dziedzictwem chrześcijańskim. W to nie będziemy wchodzić, natomiast proponuję, abyśmy jeszcze posłuchali fragmentu tego, co powiedział Ojciec Święty dosłownie przed kilkunastoma minutami przed zakończeniem mszy świętej w Lourdes.
1: Dziękuję, bardzo dziękuję, powiedział Ojciec Święty w różnych językach. Drodzy bracia i siostry, pozdrawiam was wszystkich z czułością, was, którzy uczestniczyliście w tej celebracji eucharystycznej. Dziękuję za waszą obecność. Tę liczną obecność Ojciec Święty wielokrotnie podkreśla w swoich przemówieniach tutaj we Francji, bo jest ona rzeczywiście ogromnym świadectwem. Moje pozdrowienie kieruję również do wszystkich, zwłaszcza do osób chorych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem mediów. Teraz wspólnie odmówimy modlitwę Anioł Pański, tę prostą i piękną modlitwę, która pomaga nam każdego dnia żyć w zgodzie z wolą Boga na wzór Maryi Panny. Zanim jednak to uczynimy, pragnę skierować apel, który szczególnie leży mi na sercu, zwłaszcza będąc w tym miejscu. To właśnie tutaj niepokalana objawiła się świętej Bernadecie z różańcem w dłoni i można powiedzieć, sama prowadziła jej modlitwę. Dlatego dziś zachęcam wszystkich wiernych i wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, aby w nadchodzącym miesiącu, w miesiącu październiku, odmawiać różaniec w szczególnej intencji ustania wojen i nastania pokoju między narodami pozostającymi w konflikcie.
0: To, proszę Państwa, był tylko fragment tego przemówienia. Usłyszeliśmy apel papieża Leona XIV, apel, aby modlić się w październiku w intencji pokoju, bo ten pokój jest obecny wszędzie w przemówieniach Leona XIV, nie tylko tutaj we Francji, ale to jest w zasadzie hasło takie nieoficjalne, czy też oficjalne w jego różnych pielgrzymek, a na pewno jest to hasło jego pontyfikatu. Pontyfikatu, który trwa zaledwie mniej więcej półtora roku, a który już tak obfituje wydarzenia, jak ta pielgrzymka do Francji. Pielgrzymka, która, przypomnę, kończy się jutro w Metz i oczywiście o tym również będziemy Państwu opowiadali jutro na antenie Radia Wnet już od godziny 7.45. Natomiast ja sam zapraszam Państwa na dzisiaj, na godzinę 16. Będzie bardziej muzycznie, będzie także jeszcze kilka słów o tej pielgrzymce, ale będzie też także bardziej tak kulturalnie kilka słów o Paryżu, czyli wydanie specjalne audycji Dolce Farniente. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Ja dziękuję Fryderykowi Litwinowi za zrealizowanie dzisiejszej audycji. Życzę Państwu udanej niedzieli i do usłyszenia.
3: Program specjalny. Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
4: Pierwszy raz w życiu zrobię coś jak należy. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. Część druga.
5: Pojechałam do Holandii. Mieszkałam w Holandii rok czasu. W Holandii już pracowałam, ponieważ mama mojego partnera zadzwoniła do mnie i powiedziała, że muszę wrócić do domu, ponieważ źle się dzieje z jej synem i z moim dzieckiem. Przyjechałam do Polski i myślałam o tym, że muszę się wyprowadzić. Tym bardziej, że były takie historie, że ten mój partner czasami popijał tak mocno i policja przyjeżdżała do nas do domu. Moja przyjaciółka mówi, chodź Beata, pójdziemy na dyskotekę. Pójdziemy się pobawić, w końcu wróciłaś, z tobą są najlepsze imprezy. Więc ja długo nie myśląc poszłam na dyskotekę i na tej dyskotece wszedł facet. Duży. Rozglądał się po sali, ja od razu go zobaczyłam. I poszłam z nim zatańczyć. I tak poznaliśmy się z Tomkiem. I zawsze myślałam sobie o tym, nigdy nie szukaj sobie faceta na dyskotece. Do życia. Pobawić się i wyjść. Ale nigdy nie szukaj sobie męża na dyskotece. Widziałam, że on jest bardzo taki porządny człowiek. Taki ciepły. I bardzo się mną opiekował od samego początku. I jakoś tak to zobaczyłam jako kobieta, że to jest inny facet niż ci w Holandii, niż moje wcześniejsze związki. Bardzo mnie tym ujął, że był inny. Później sprawy się tak potoczyły, że zaprosił mnie na 2 wesela. Ja mówiłam mu na początku, daj sobie ze mną spokój, ja jestem kobieta po przejściach. Daj sobie spokój, bo ja jestem tak poraniona, ja ciebie poranię. Nie chciałam mu zrobić krzywdy, ale to jakoś tak szybko się potoczyło, że tak szybko zakochaliśmy się w sobie. Poszliśmy na te 2 wesela. Ja wiedziałam, że muszę się wyprowadzić z domu mojego partnera, z którym mieszkałam dalej i z naszym wspólnym dzieckiem. Tyle, że on miał kochankę. Ja też mam kogoś i usiedliśmy, zaczęliśmy o tym rozmawiać, że musimy się rozstać, że po prostu ja muszę przestać tutaj mieszkać. No i to też był taki bardzo trudny moment, bo musiałam zakończyć jakiś kolejny etap swojego życia, ale wiedziałam, że mogę polegać na Tomku. 3 miesiące znaliśmy się i zaczęliśmy szukać mieszkania do wynajęcia. Wynajęliśmy to mieszkanie, właściwie Tomek to mieszkanie wynajął i żyliśmy jak małżeństwo. Żyliśmy naprawdę dobrze. To był naprawdę dobry mój związek. To był człowiek, który mnie szanował. Po prostu był dla mnie dobry i kiedy przychodziły jakieś trudne momenty i takie zwroty mojego życia, bo to stare życie ciągle pukało, on wiedział o tym, że ja mam takie sprawy niezałatwione, że nie wiem, co mam ze sobą zrobić, że szukam alkoholu i wszystkiego. I on mnie właśnie uspokajał, bo ja byłam bardzo chaotyczną osobą i taką nadpobudliwą bardzo. Tomek był dla mnie wymarzonym partnerem. To był człowiek, który zabierał mnie na wycieczki zagraniczne. On po prostu dla mnie robił wszystko. On mnie naprawdę kochał. I ja czułam się kochana w tym związku, a jednocześnie gdzieś nas wciągał alkohol i mieliśmy takie właśnie, co weekend robiliśmy sobie imprezy sami. Nam się wydawało wtedy, że to jest bardzo fajne, ale ten alkohol do takiego stopnia działał we mnie, że ciągle w tych takich amokach alkoholowych wylewało się ze mnie żale do moich rodziców. Ja ciągle miałam do nich żal, że oni mnie wyrzucili z domu w takim momencie z dzieckiem na ulicę, że po jakimś czasie Tomek już nie mógł słuchać tych moich żali, a ja ciągle z tym chodziłam.

0: skontaktowała się ze mną koleżanka, która przyjechała z Irlandii i chciała się bardzo ze mną spotkać po 12 latach niewidzenia się. My byłyśmy razem przyjaciółkami, chodziłyśmy na imprezy i zaprosiłam Anię do swojego domu i Ania w pewnym momencie powiedziała mi tak: Patko, mam dla ciebie prezent. I ona wyciągnęła Pismo Święte, napisała mi dedykację mojej kochanej Beci, żeby znalazła nową drogę Pana Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Powiedziała coś takiego: Batko, jak Pan Jezus się dotknie twojego serca, to zobaczysz. Ja pomyślałam sobie: zobaczysz? Ale co zobaczysz? Co ona sobie wyobraża? Ja znam Pana Jezusa, ja chodziłam na religię, byłam bardzo dobra. Księża do nas do domu przychodzili. Co ona mi mówi? Ja znam Pana Jezusa. Byłam oburzona. Jak ona mi może powiedzieć, że ja nie znam Pana Jezusa? Przecież ja chodzę do kościoła. No i pewnego dnia Tomek bardzo chciał tak mi, on wiedział, że ja lubię takie programy historyczne i puścił mi, leciało chyba na Discovery, taka historia, że Pan Jezus został powieszony na krzyżu, a potem z tego krzyża go ściągnęli, a on z Marią Magdaleną poszedł do Chin i tam sobie założyli takie miasteczko swoje, tam mieli swoje dzieci. Jak ja to usłyszałam, ten program się skończył, to przeżyłam ciężki szok. Pomyślałam sobie tak: to gdzie ten Jezus w końcu poszedł, jak zszedł z tego krzyża? Myślę sobie, tyle lat jestem katoliczką i ja nie wiem, co się stało z Panem Jezusem. Ja byłam taka dobra na tej religii, ale ja nic nie wiem o Panu Jezusie. Postanowiłam, że pierwszy raz w życiu zrobię coś tak, jak należy. Zacznę tą księgę czytać od początku. I zaczęłam czytać tą księgę od Ewangelii Mateusza. I zaczęłam rozmawiać z Bogiem. Mówiłam: Panie Jezu, tu jest w tej księdze wszystko pięknie, ale tu jest wszystko na odwrót. I nagle w swoim sercu usłyszałam: w Twoim życiu jest na odwrót. Ale jak to moje życie jest na odwrót? Ale dalej czytałam Biblię i bardzo się zakochiwałam w Panu Jezusie. Ja się tak bardzo w Nim zakochałam, że On był, ja myślałam sobie o Nim, że On jest najpiękniejszym mężczyzną w moim życiu, jakiego poznałam. W tym czasie mój Tomek grał. Przychodził z pracy i grał. Kupił sobie wielki telewizor, kupił sobie Xboxa, kupował sobie gry i ciągle grał. A ja uciekałam do sypialni i czytałam Słowo Boże i kochałam Pana Jezusa coraz bardziej, a On do mnie mówił i On mnie zmieniał.
1: Nasze życie z grubsza poukładane, dogadywaliśmy się, nagle zmiana taka dla mnie na gorsze, no po prostu dla mnie to był szok, tak jakby ją ktoś podmienił. Tak jak weekend był czy coś, zawsze tam mieliśmy jakieś tam, po prostu siedzieliśmy razem, jakieś tam drinki, coś tam. Było fajnie. Nagle Beata nie chce znowu jakiegoś tam alkoholu wypić, jakiegoś drinka, piwa czy cokolwiek. Całkowicie się zmieniło. Słownictwo się zmieniło u niej. Wszystko się zmieniło, nasze życie. Tak poukładane wtedy zmieniło się.
0: Pan Bóg w jednym momencie zabrał te rzeczy, którymi byłam najbardziej związana. I ja wiedziałam, że Bóg mówi do mnie, że ja mam iść do domu rodziców i się z nimi pojednać. I ja sobie pomyślałam: Panie Jezu, ja im wybaczam wszystko, ale Ty idź tam, a ja im wybaczam w sercu. Naprawdę sobie tak myślałam. 11 lat nie byłam w domu rodziców. W Wigilię mój tato zadzwonił do mnie. No i zaczęliśmy rozmawiać. Mój tato mnie zaprosił na drugi dzień świąt. No i tak się stało, że w drugi dzień świąt poszłam do domu moich rodziców. I pierwsze, co zrobiłam, czego nigdy wcześniej bym nie zrobiła, prosiłam moich rodziców o wybaczenie. Bo Bóg tak mi powiedział: proś ich o wybaczenie. Kiedyś pomyślałabym sobie: nie, to oni powinni mnie przeprosić za to, co mi zrobili. Ale poszłam do domu i prosiłam: wybaczcie mi. Płakaliśmy wszyscy troje. Moi rodzice nie znali mojej córki, więc poznali swoją wnuczkę po tylu latach. Wszystkie rzeczy potoczyły się szybko. Zaczęła się toczyć historia z moim synem. Po wielu latach nawiązałam z nim kontakt. On wtedy mieszkał we Wrocławiu i studiował. Pojechaliśmy do tego Wrocławia. Spotkałam się z moim synem po tylu latach. Prosiłam go o przebaczenie. To było trudne, bardzo trudne. ale mogliśmy się przytulić, mogliśmy porozmawiać. Pan Bóg tak dawał mi sugestywnie, tak najpierw moich rodziców, później za pół roku mojego syna, a za pół roku moją siostrę. Pan Jezus mi ją dał na święta. Ona nas zaprosiła do swojego domu na Wigilię. To był taki moment szczególny i taki dla mnie bardzo ważny. Po tylu latach nieodzywania się, Bóg pokazał mi, ile błędów było w moim zachowaniu w stosunku do mojej siostry, ile niewybaczenia było w tej relacji. I były trudne momenty i Bóg mnie przez to wszystko przeprowadził.

0: my z Tomkiem wzięliśmy ślub. W międzyczasie się okazało, że mój Tomek jest ateistą i że on po prostu nie wierzy w Boga. Nagle oddaliłam się od mojego Tomka jakby o 1000 kilometrów. To był dla mnie jakby obcy człowiek. Ja byłam tak zdeterminowana, że ja byłam gotowa od niego odejść, zabrać dziecko i wyjść, bo tak kochałam Pana Jezusa. Ale coś mi nie pozwalało po prostu zrobić tego. Wiedziałam, że on mnie kocha i że bardzo męczyliśmy się. Co wieczór siadaliśmy, płakaliśmy. Ja mówiłam, a co ci zależy? Uwierzyć w tego Boga. Ja w tej gorliwości bardzo dużo błędów popełniłam.
1: Złościłem się, co raz jej mówiłem, żeby wróciła ta stara Beata, żeby było tak, jak było wcześniej, tak jak dawniej było, że tak wszystko było nam, no dobrze nam było wtedy. Dłuższy czas, naprawdę długi czas, żeśmy się ze sobą kłócili, próbowaliśmy się jakoś tam dogadać. Ona swoje, ja swoje. Ona mówi, ty się musisz nawrócić, ja mówię, ty musisz powrócić, tak żebyśmy mieli tak, jak kiedyś było dobrze nam. Po pewnym czasie tak jakby żeśmy sobie odpuścili. No, żyliśmy razem, ale jakby osobno. Beata zamykała się w sypialni, czytała Biblię, a ja żyłem w swoim świecie wirtualnym, grałem, zabijałem, jeździłem sobie autkami, takie tam różne rzeczy.
0: Zawiodłam się na swoich próbach nawracania i tej gorliwości mojej i postanowiłam Panu Jezusowi powierzyć swojego męża. Przestałam własnymi siłami po prostu to robić. Więc 2,5 roku życia razem, ale duchowo osobno kompletnie. Zawsze robiłam tak, że wieczorem wołam moją córkę, chodź, pomodlimy się, Julka. I pewnego razu mój mąż mówi, mogę się pomodlić z wami? Ja myślałam, że się po prostu przewrócę. Ja myślałam, że nigdy tego nie usłyszę. Mówię, tak, chodź się pomodlić z nami. Ludzie mówią, że przedłużanie kończyn i takie różne rzeczy to są cuda, ale ja zobaczyłam cud w moim domu. Człowiek, który mówił, że jest ateistą, nagle mówi, Jezu, jesteś moim Panem.
1: Szczerze mówiąc, to nie wiem, nie mam pojęcia, czemu tak się stało. Wziąłem Biblię do ręki, położyłem się w łóżku, zacząłem czytać. Nie wiem, jak to się stało, ale po prostu uwierzyłem. Uwierzyłem w Boga, że Jezus jest Bogiem, że Jezus umarł za mnie. I ja ten czas wiedziałem tylko tyle, że muszę przeprosić za grzechy i tak też zrobiłem.
0: Po czym on mi powiedział, że sprzedaje konsolę i ja mówię, ty? Ja byłam tak zdziwiona bardzo. I kiedy woził mnie do kościoła, to zawsze było tak, że on mnie przywoził do kościoła, odjeżdżał, jechał do domu, grał w te swoje gry i potem, kiedy po niego dzwoniłam, to on po mnie przyjeżdżał. I kiedy on się nawrócił, to przyjechał do kościoła, usiadł, pochylony i kiedy słyszał kazanie, to aż otwierał buzię i ściskał Biblię.

Ja zobaczyłam, że ja znalazłam tego mężczyznę, którego szukałam. To był taki moment, że on wychodzi z łazienki, wykąpany, w szlafroku, wchodzi do kuchni na śniadanie rano. I ja patrzę na niego, a on ma te dziury. I mi się przypomniało, że ja jeżdżąc na rowerze w Holandii mówiłam coś o tych dziurach na policzkach, że Panie Boże, on będzie od Ciebie, ten co będzie miał te dziury na policzkach. Ja po prostu w myślach swoich mówiłam tak bardzo realistycznie marzenia o tym człowieku, którego ja naprawdę potrzebuję. Nawet nie wiedziałam wtedy, że się modlę. I nawet nie wiedziałam wtedy, że Bóg tego słucha.

0: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl
1: www.wnet.fm.
2: Autopromocja.
3: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
4: i Krzysztof Masłoń.
5: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
6: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
5: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
6: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
7: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
8: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
9: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
2: To była autopromocja.

0: Tu Radio Solidarność.
1: Tu Radio Solidarność.
2: Dzień dobry, Rafał Kaniewski, Radio Solidarność. Witam Państwa jak w każdą niedzielę o godzinie 13. Dzisiaj moim gościem jest doktor nauk prawnych, były zastępca rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, kandydat na prezydenta Polski w wyborach w 2025. Witam pana Marka Wocha.
3: Dzień dobry, przewodniczący bezpartyjnych samorządowców, ale chydwa ulik, kierowca tirów, autobusów, więc to dobre zawody.
2: Czyli tak, człowiek wielu zawodów. W tej chwili można powiedzieć, że jest pan no, taką centralną postacią, przynajmniej na polskiej prawicy. Każdy chce z panem współpracować. Podpisał pan na początku porozumienie z Grzegorzem Braunem, potem z Jarosławem Kaczyńskim. Jak pan się odnajduje w tym? Czy bliżej panu jest do Kaczyńskiego, czy do Brauna? Bo to jest takie podstawowe pytanie, jakie się ciśnie w rozmowie z panem Markiem Wochem.
3: Panie redaktorze, otóż historia polega na tym, że bezpartyjni samorządowcy są oddolnym ruchem patriotycznym, który już ma swoją historię. I my szukaliśmy przez wiele lat swojej tożsamości, zaczynając od kandydowania w gminach, w powiatach, w województwach i w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że należy już wziąć udział w polityce krajowej, bo po prostu tak naprawdę mogliśmy sobie robić te komitety wyborcze czy kandydować ze stowarzyszeń, ale politycy centralni, krajowi się w ogóle nie liczą z takimi osobami, na koniec dnia się okazuje. I tylko liczą się z tymi, którzy są w stanie zrobić wybory krajowe, wtedy traktują podmiotowo każdego. I przez te wszystkie lata to były też nasza nauka na wielu poziomach. I nie nauka teoretyczna, tylko nauka praktyczna polityki, tej brutalnej, tej agresywnej i tej tak naprawdę zwalczania wszystkich, którzy by chcieli uczestniczyć jakby no w tym dziele tworzenia naszego narodu, społeczeństwa. I dam przykład. No w 2024 roku się okazało w wyborach samorządowych, a to był pokłosie tego, że w 2023 do Sejmu mieliśmy 2%. A do Senatu mieliśmy 5%, milion głosów. Tylko, że milion głosów nie przełożyło się na żaden mandat senatorski.
2: Niestety w Senacie są wybory większościowe. Tak. I tutaj po prostu najmocniejsi tylko biorą mandaty.
3: Ale teraz, proszę państwa, no, ja też wtedy apelowałem, żeby była jakaś jedność na prawicy. Nie było zrozumienia, bo każdy się silił, że wygra sam z Tuskiem. I numer polega na tym, że 5% do Senatu nie przełożyło się na żaden mandat, ale Konfederacja Korony Polskiej z panem Grzegorzem Braunem, bo on jeszcze był w Konfederacji, miała 1 440 000 głosów. Niewiele więcej wbrew pozorom, co niż bezpartyjni. 6,5%. Ale też nie wzięli żadnego mandatu. Czyli się okazało, że 2,5 miliona naszych wyborców nie zdobyło żadnego mandatu, nie przełożyło się na żaden mandat. A Prawo i Sprawiedliwość skończyło z 48 na 34. Stąd już ja od kilkunastu miesięcy apeluję i proszę, żeby właśnie te osoby, które mają w sercu prawicowość i konserwatyzm, żeby jednak nie pomijały bezpartyjnych samorządowców i Wocha, bo my jesteśmy w stanie dzisiaj wystawić listy do Sejmu, jak i również do Senatu 100 kandydatów, ale chciałbym teraz się porozumiewać tak,
2: Marku,
3: z każdym.
2: Znaczy, pan nie jest pomijany, no bo skoro i Kaczyński, i Braun chcą z panem współpracować, pan nie jest pomijany. Można powiedzieć, że pan takim listkiem lakmusowym polskiej prawicy każdy chce z panem współpracować, no bo Kaczyński, wiadomo co powiedział o Braunie, że dalej już jest tylko piekło. Czy te słowa już nie są pokazaniem, że on jednak nie chce z nim współpracować, że nie ma takiej możliwości?
3: Proszę państwa, ja powiem państwu jeszcze inaczej. Ta polityka centralna, nie obrażam redakcji warszawskich, centralnych, żeby była jasność. Ale szanowni państwo, ja od wielu, wielu lat, od kilkunastu lat budowałem struktury bezpartyjnych samorządowców niezależnych w kraju. Odpowiadałem za budowę struktur w kraju. Jako sekretarz zarządu. I numer polega na tym, że polityka w gminach, w powiatach i rozmowy z ludźmi, nawet z różnych partii politycznych, z różnych stronisk, ona inaczej wygląda niż w Warszawie. I numer polega na tym teraz, co pan, nawiązując do pana Brauna, tam nikt nie rozmawia z całym szacunkiem dla liderów każdej frakcji, tylko każdy patrzy jak lokalnie, krótko mówiąc, nawiązywać współpracę, żeby czy to w gminie, czy w powiecie, czy w województwie załatwiać problemy nasze, społeczne. I Senat, proszę państwa, okaże się tak, bo ja dziękuję, że pan zauważył, że nie jestem pomijany. Oczywiście teraz, ale ja o to apelowałem 2-3 lata temu, bo my wiedzieliśmy, że spowoduje nasze kandydowanie i kandydowanie innych stronnic, proszę państwa, bo ja już to czułem, że idzie zmiana, że te duże hegemony, że tak powiem, partyjne tracą na znaczeniu i rodzi się nasz ruch chociażby i się rozwija, tysiące ludzi z nami współpracują i są w naszym ruchu. I teraz jest kwestia tego typu, że mogliśmy to wygrać w 2023 roku, jeżeli byłaby koalicja na przykład bezpartyjnych samorządowców z PiS-em, z Konfederacją szerzej pojmowaną, przecież to była inna rzeczywistość, mogliśmy wygrać z Tuskiem, a tak don't, czyli system liczenia głosów.
2: Pan mówi o wyborach do Sejmu, tak?
3: Do Sejmu, ale też i do Senatu. No przecież, tak jak ja pokazuję, dlaczego wygrał pan Tusk, Czarzasty, Kosiniak-Kamysz i pan Hołownia? Bo oni zrobili pakt lewicowo-centrowo-liberalny, nie wystawiają sobie kandydatów wzajemnie w wyborach do Senatu i dlatego my poprzegrywaliśmy, a tak naprawdę to wyborcy. I to też oszukaństwo Tuska było premiera. No szanowni państwo, najpierw wprowadził JOW-y, żeby, i on się szczyci tym, że wprowadził, to za jego kadencji były JOW-y wprowadzane wcześniej, kilkanaście lat temu, szanowni państwo, żeby dać możliwość pojedynczym kandydatom w JOW-ach kandydować, po czym się okazało, że napisał JOW-y, a zrobił pakty senackie ze swoimi współtowarzyszami i my na tej prawej stronie, centrowo-prawej robimy sobie JOW-y, a on wygrywa. Więc w związku z tym teraz jest mądrość etapu, żeby jednak wszyscy byli pod jednym namiotem centrowo-prawicowym, ale jak ja słyszę, że jednak jest jedno stronnictwo, które marudzi, jednak jedno stronnictwo jest marudzące, które jeszcze nie wie, czy
2: ale
3: dogada może,
2: ale,
3: się.
2: Ale czy był pan w stanie być takim pośrednikiem w rozmowach właśnie między środowiskiem
3: Brauna? Ale ja nie przyczyniam sobie, szanowni państwo, takiej roli, jeżeli ja mam jedną zasadę, jeżeli dostaję telefon, że mam gdzieś być, to jestem. W nocy wróciłem z Gdyni. Wspaniałe spotkanie. Ponad 200 osób w Gdyni wczoraj odbyliśmy. Bardzo dziękuję tutaj za zorganizowanie. Byłem ostatnio w Poznaniu. Blisko 250 osób. Setki osób przychodzą na moje spotkanie. My rozmawiamy poważnie o wyzwaniach, które nas czekają. Natomiast dla mnie takie gadanie ciągle, że chciałby ktoś zrobić pakt senacki, ale nie chce zrobić paktu senackiego, jest trochę nie na temat, bo to jest narzędzie do wygrania z Tuskiem. I albo ktoś to rozumie, albo próbuje się napinać i robić politykę. Bo na koniec dnia będzie tak, pomijając liderów, szanowni państwo, to kto będzie miał dzisiaj, wiedząc, bo jeszcze w 2023 roku ktoś mógł nie wiedzieć, jak JOW-y funkcjonują, jak to się przekłada na poparcie chociażby bezpartyjnych samorządowców, jakie my mamy w terenie, to numer polega na tym, że mogli nie wiedzieć politycy jeszcze i mogli bagatelizować WOH-a i bezpartyjnych, ale dzisiaj już jeżeli ktoś nie dogada się w poszczególnym okręgu wyborczym i teraz będzie pierwszy test, nie czekając do 2027, panie redaktorze, szanowni państwo, pan prezydent w piątek podpisał postanowienie o przedterminowych wyborach w województwie lubuskim, okręg 20,
2: po
3: świętej pamięci generał Różański zmarł. I będą przedterminowe wybory. Ja dzisiaj już apeluję do wszystkich stronnictw, żeby wybrać jednego kandydata, jako zróbmy test, kto jest po prawej stronie, a kto będzie próbował sam wystawiać. Bo ja dam przykład, bo tu nawet politycy centralni się napinają. O, 100 kandydatów wystawią, 100 kandydatów. Tylko przyszło co do czego w 23, to akurat w tym okręgu, to było tylko 3 kandydatów. Pan generał Różański, jako to środowisko centrowo-lewicowe i liberalne, kandydat PiS-u zdobył 24%, a kandydat bezpartyjnych samorządowców zdobył 16%. W związku z tym tam nie było w tym okręgu kandydata,
2: rozumiem,
3: Konfederacji.
2: Tak, ale jednak w wyborach prezydenckich no dostał pan bardzo mało głosów.
3: Tak, i to...
2: Właśnie, i nie myśli pan, że myśli pan, że no ci tacy duzi gracze, to oni traktują pana poważnie, czy po prostu jest pan przedmiotem rozgrywki, czy podmiotem?
3: Znaczy,
2: bo
3: państwa,
2: może oni po prostu pana...
3: Jeszcze jedna rzecz.
2: Może oni pana tylko tak traktują jakby do rozegrania, tak? A nie jako podmiot, z którym się trzeba liczyć.
3: Jeszcze jedna rzecz, szanowni państwo. Dam przykład. Wygrał jeden kandydat z 13 i nazywa się dr Karol Nawrocki. 12 przegrało. I teraz 12 przegrało. Ba, ja powiem więcej.
2: Ale jedni przegrali na żyletki, jak to się
3: pana,
2: mówi. Jak to będzie Trzaskowski.
3: Pan mnie nie przekona, że są zwycięskie remisy. Tak jak mamy po meczach niektórych drużyn piłkarskich.
2: Wczoraj.
3: No zostawmy. Tylko chodzi o to. Proszę pana, polityka to jest sport kontaktowy. I teraz uwaga. Porównywanie Marka WOH-a z takimi siłami politycznymi, które biorą od kilkudziesięciu lat subwencje, dziesiątki milionów złotych. My jesteśmy ruchem społecznym. Ja za swoje spotkania płacę sam, kilometrówki, paliwo płacę sam. Teraz uwaga. Z punktu widzenia porównywania dzisiaj ktoś, kto siedzi w systemie partyjnym, który z tego żyje, z działaczami społecznymi, to z całym szacunkiem, to ja panu powiem, jak było w kampanii prezydenckiej. Jak już się zarejestrowałem,
2: ale dobrze,
3: chodzi o równość, proszę pana. I teraz, dokończę, bo pan zaczął, ale pan mi nie przerywa, proszę, ja dokończę, bo to jest bardzo ważne. Dobrze. I tu mi się czyni jakiś zarzut. Proszę państwa, poczekajmy.
2: Nie, to nie jest zarzut, to jest fakt.
3: Proszę państwa, na litość boską. Ale... Dzisiaj, jeżeli wchodzą do gry rasowi politycy, I zaczyna kandydować Marek Woch, gdzie ja objąłem władzę, nie tak dawno przed kampanią prezydencką, gdzie byliśmy rozproszonym środowiskiem, gdzie byliśmy prześladowanym środowiskiem. Teraz uwaga, w 2024 roku, jak chciałem zarejestrować w Państwowej Komisji Wyborczej bezpartyjnych samorządowców, to dostałem uchwałę, że my nie możemy kandydować.
2: Dobrze,
3: uwaga!
2: Ale nie rozumiem.
3: Mówmy poważnie.
2: Ja rozumiem, że system... Nie, bo pan poruszył bardzo ważny aspekt.
3: Pan powiedział,
2: że system, tak? Czyli rozumiem, że pan się z tym systemem nie zgadza, tym partyjnym, który teraz jest w Polsce.
3: Oczywiście, że się nie zgadzam, bo...
2: Ale dlaczego?
3: Dlatego, że jest
2: demokracja, rządzą partie, są organizowane wybory.
3: Co panu to
2: przeszkadza?
3: Nie, proszę pana.
2: Jakby pan mógł słuchaczom to wytłumaczyć.
3: Proszę państwa, system partyjny doprowadził do tego, że nawet partie polityczne próbowały mi przez lata ukraść szyld bezpartyjnych samorządowców. I w tym samym roku, 2024 roku, jak ja dostałem uchwałę, że nie możemy kandydować jako bezpartyjni samorządowcy, to Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę, że zarejestrował komitet pod tytułem Konfederacja plus bezpartyjni samorządowcy. Bez mojej zgody. To tak jak ja bym poszedł...
2: Czyli ukradli panu szyld.
3: Ja tego nie mówię.
2: A po co?
3: No pan sobie odpowie sam. Po co partii politycznej był szyld bezpartyjnych samorządowców? Żeby zwiększyć swoje szanse. Ja musiałem iść ze skargą, uwaga, do Sądu Najwyższego, którego politycy nie uznają. Politycy rządzący mówią, że nie ma Sądu Najwyższego, że tam są neosędziowie. Musiałem składać skargę, ale uwaga, dostaje się uchwałę o 19, a do 16 następnego dnia trzeba napisać kilkadziesiąt stron wywodu prawnego, żeby się bronić przed politykami, przed instytucją.
2: Teraz,
3: uwaga, wygrałem, zarejestrowaliśmy, mieliśmy 3%, ale żeby było ciekawiej.
2: No dobrze, ale nie, ale znaczy tak jakby, ja rozumiem, bo pan jakby chce to ciągnąć, ale...
3: No chcę, bo ale, to proszę państwa, słuchacze ale, muszą to wiedzieć, z czym... To nie jest walka ze mną, proszę pana. Oni nie idą po mnie, tylko idą po naród.
2: Rozumiem, ale co panu jeszcze przeszkadza oprócz tego? No bo rozumiem, że ta sytuacja, że panu chcieli ukraść ten szyld i pan musiał przez cały ten korowód... Korowód sądowy się przetarzać, ale czy coś jeszcze... No, tylko, że
3: dostęp takie... do mediów, to już kolejny. Ja
2: no panu... właśnie, dobrze.
3: Proszę
2: o,
3: pana,
2: jak no, pan wymienia,
3: w 23 roku, w 23 roku, proszę państwa, byliśmy już w sondażach po zarejestrowaniu list, no bo do rejestracji list nikt nas nie uwzględnia w sondażach. I teraz uwaga. My patrzymy w telewizji polskiej, podobno, z naszych podatków utrzymywanych.
2: Ale pan mówi o telewizji polskiej w likwidacji?
3: Przed likwidacją.
2: Czyli telewizji polskiej.
3: I teraz uwaga. Nie ma słupka bezpartyjnych samorządowców, obcięli. Obcięli słupek, żeby państwo jako wyborcy nie wiedzieli, że w ogóle taki komitet jest zarejestrowany. I teraz
2: czyli
3: uwaga.
2: To jeszcze pisowska telewizja.
3: Ja nie wiem czyja, proszę pana. Ja tylko mówię, że to było w 23.
2: Rządowa telewizja.
3: Ja nie jestem politykiem w tym rozumieniu.
2: Nie jest pan politykiem?
3: W tym rozumieniu politykiem, że ktoś komuś coś zabrał, jakąś instytucję, to nie jestem. Ja jestem działaczem społecznym. I teraz, ale wróćmy do tego.
2: Jest pan politykiem, chce pan przejąć władzę, czy nie jest pan politykiem?
3: Przejdziemy.
2: Dobrze,
3: proszę państwa, posłuchajmy. Teraz jak państwo wpiszecie, którzy nas słuchają, TVP przeprasza bezpartyjnych samorządowców, to przegrało TVP z nami proces właśnie za obcinanie naszego słupka. Teraz uwaga, wybory prezydenckie.
2: Ale oni obcinali też słupki Konfederacji.
3: Ale proszę pana.
2: Tak. To była taka znana praktyka.
3: Ja jestem szefem bezpartyjnych samorządowców.
2: Nie jestem rzecznikiem Konfederacji. Tylko mówię, że to była taka praktyka wtedy przyjęta.
3: Ale to jeżeli pan...
2: Teraz... Wycinania rzeczywistości.
3: No to jeżeli pan uważa, że to jest zgodne z prawem, to
2: ja nie uważam.
3: Że nie, bo przegrali proces.
2: Nie, ja nie uważam.
3: Jeżeli pan uważa, że to...
2: Ja nie uważam, generalnie. Po prostu proszę mówić.
3: Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza próbowała nas wyeliminować z życia publicznego, nie rejestrując Komitetu Bezpartyjnych Samorządowców, to ja się nie zgadzam. Wygrałem proces. Przy Europarlamencie również wygrałem proces z Państwową Komisją Wyborczą.
2: Rozumiem, czyli tak konkludując, czyli system...
3: Walczy ze zwykłymi obywatelami.
2: Czyli system nie chce dopuścić nikogo z zewnątrz, ponieważ jest zamkniętą kliką, tak, w domyśle i...
3: Zagospodarowali 15...
2: Zamkniętym towarzystwem, dobrze, ładnie powiedziane.
3: Nie, wyliczyli to sobie, towarzysze. 15, proszę państwa, 15 milionów wyborców nie chodzi na wybory, bo nie miało na kogo. Uwaga, 50% średnio chodzimy na wybory.
2: Nie, już ostatnio więcej, ponad dobrze, 60.
3: Ostatnio jak,
2: no 60 parę, tak.
3: Dobrze, ale jak jest bardzo mocna polaryzacja.
2: Tak,
3: ale
2: to, na prezydenckie państwa, więcej, tak.
3: Tak, ale mówimy o parlamentarnych teraz. I teraz, jeżeli politycy doprowadzają do skrajnej polaryzacji, to nadal 40% nie pójdzie głosować, bo nie znajduje swoich przedstawicieli. Więc my stworzyliśmy dzisiaj ofertę dla wyborców, którzy się w tych partiach nie odnajdują. I proszę zobaczyć, co się zadziało. Bo to historia jest taka.
2: No dobrze, ale, ale nawiązując do tego, a czym pana oferta, no propozycja różni się od tych, które pokazują inne partie?
3: My już przedstawiliśmy program, zbieramy 5 miliona podpisów.
2: Ale pod takie referendum. Są najważniejsze punkty tego programu.
3: Likwidacja NFZ-u, wszystkie partie obiecały.
2: NFZ-u?
3: Likwidacja NFZ-u, wszystkie co obiecały.
2: No ale to gdzie będziemy się leczyć?
3: Proszę pana, będziemy się wtedy mogli leczyć, bo NFZ nie leczy, tylko utrudnia dostęp do lekarza. Ostatnio panu powiem, ogłosili sukces publicznie i zakomunikowali, że skrócą kolejki. Ale jak skrócą? Wykreślą osoby, które zmarły, czekając do lekarza. Proszę państwa, tam jest patologia i teraz
2: ale,
3: uwaga.
2: Dobrze, ale no, nie, to ja chcę tak doprecyzować pytanie. Czy pan chce sprywatyzować służbę zdrowia?
3: Nie, nie.
2: Zrobić amerykańską?
3: To pan powiedział, ja panu powiem dalej. Chcę, żeby wybory starostów i marszałków były wyborami bezpośrednimi, bo dzisiaj... Pan mi nie przerywał, bo słuchacza to zaciekawi.
2: Nie, to nie przerywam. To jest ważny punkt.
3: To jest najważniejszy punkt, bo umieramy w kolejkach. I teraz uwaga.
2: Czyli jeszcze raz kogo? Wojewodów, tak? I kogo?
3: Nie, nie. Proszę państwa.
2: Marszałków? Nie.
3: Ja reprezentuję środowisko samorządowców. Czyli dzisiaj, żeby starosta i marszałek województwa nie są wybierani w wyborach bezpośrednio.
2: Nie są.
3: Tylko przez polityków nadawani.
2: I są teraz wybierani uwaga. Przez...
3: Przez polityków.
2: No tak, przez sejmik.
3: Nie, przez radnych, ale na koniec dnia nie może, nie przez polityków.
2: Radnych sejmik.
3: I teraz uwaga, jeżeli ja chcę zlikwidować NFZ i chcę, żeby to marszałek ze starostą finansowali świadczenia medyczne, uwaga, w swoich szpitalach, bo starosta ma szpital, marszałek ma szpitale.
2: Tak, tak
3: i ma. Teraz uwaga, mamy schizofrenię polityczną w tym zakresie. Inwestuje starosta w szpitale, inwestuje marszałek w szpitale, tak. A nie ma pieniędzy ze składki zdrowotnej. Pana, państwa milionów, bo ma NFZ. I NFZ-owi brakuje tych pieniędzy. A marszałek odpowiada przed społeczeństwem, który ma skrócić kolejki. I teraz mamy tak. Pan starosta i marszałek robią wszystko, żeby ta infrastruktura medyczna wyglądała jak wygląda, czyli na dosyć dobrym poziomie. Idą tam miliardy w inwestycje. Ale nie ma pieniędzy na wynagrodzenia. Dla lekarzy. I teraz to ja mówię
2: no,
3: tak.
2: No, wynagrodzenia to są.
3: No nie. No
2: zarabią milionowe pensje są.
3: No i okazuje się, że nie
2: teraz,
3: bo są...
2: Teraz ma być wejść ustawa, która to obniży pensje lekarzy.
3: Nie mieszajmy. I teraz ja mówię tak. Likwidujemy NFZ, dzielimy tą kasę na każde województwo, bo to województwo wypracowuje, obywatele tego województwa wypracowują tą składkę, tak? To żeby ta składka została w miejscu, w którym została wypracowana przez obywatela. I marszałek ze starostą, który będzie wybierany bezpośrednio w wyborach przez państwa, przeze mnie, on zrobi wszystko, żeby te kolejki zniknęły w pół roku, bo jak nie zrobi porządku dobrze, z kolejkami, czyli, to go nie będzie w następnych wyborach.
2: Ja rozumiem, czyli pan chciałby odrzucić tak zwane janosikowe, żeby
3: to z nie tych, mieszajmy żeby, podatków, nie, proszę
2: ale
3: pana.
2: Ale nie, znaczy, nie
3: mieszajmy
2: nie,
3: podatków.
2: Ale nie, ja nie mieszam podatków, ale nie, teraz...
3: Składki
2: ale,
3: to są...
2: Dobrze, ale ja mówię o janosikowym zdrowotnym, dobrze? No tak, utworzył sobie taką...
3: Nie, to nie, to
2: nie,
3: nie jest janosikowe.
2: Ja wiem, że janosikowe to jest podatek, ja wiem, tylko chodzi o to, że pan chciałby, żeby te pieniądze, które zostały wypracowane w danym województwie bogatym, żeby tam zostały. Ale są też biedne województwa, takie na przykład jak warmińsko-mazurskie i generalnie ja rozumiem, że tam ci ludzie muszą sobie sami radzić, chociaż nie będą tych pieniędzy na leczenie, proszę ponieważ pana, Warszawa i no i powiedzmy no i województwo mazowieckie będzie miało ich więcej,
3: pana,
2: tak?
3: Nie odkryję pan Ameryki, to co ja mówię, to już było zakaz chorych. To punkt pierwszy. Zakaz chorych był taki system finansowania, tylko chodziło o SLD panu Leszkowi Millerowi, żeby scentralizować i żeby traktować NFZ jako instytucję nacisku politycznego i korupcyjnego de facto nacisku politycznego. I powiem panu jeszcze na koniec. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprzed 22 lat, który wprost mówi, że NFZ jest instytucją patologiczną. Oczywiście po pół roku od wyroku Trybunału Konstytucyjnego zmieniono tylko tytuł tej ustawy, która obowiązuje nadal, ale cała struktura myśli i cała struktura pokazania patologii tej instytucji została niezmieniona. W związku z tym nie da się dzisiaj zarządzać naszymi miliardami. Dochodzimy do 300 miliardów za chwilę w NFZ-cie i proszę pana, nie da się w tym strukturze, bo ostatnio wyszedł pan prezes NFZ-u, Nowak. I oczywiście to nie jest prezes powołany przez Tuska, pana premiera, tylko jeszcze wcześniej powołany za czasów pana Morawieckiego, żeby była jasność. To jest prezes, który od wielu, wielu lat. I on powiedział, że on nie ma narzędzi do kontroli tego, gdzie są wydawane i jak są wydawane pieniądze.
2: Może
3: że on nie ma narzędzi.
2: To może po prostu takie narzędzia trzeba stworzyć.
3: Proszę pana, ale
2: nie
3: oni...
2: Da, nie można?
3: Proszę pana, ale oni tworzą, dzisiaj panu powiem na nowo. Najpierw dyrektorów oddziałów, dam panu przykład, powoływał prezes NFZ-u. Platforma Obywatelska za czasów pana ministra Orłukowicza spowodowała zmiany, żeby, uwaga, to minister zdrowia powoływał dyrektorów w województwach, a teraz położyli projekt zmian, że ma wrócić tak jak było, żeby to prezes powoływał dyrektorów. Oni się niczym przez lata nie zajmują, tylko sobą w tej instytucji, dobrze, a nie finansowaniem świadczeń.
2: Dobrze, okej, okay. Czyli tak, likwidacja NFZ-u. Co jeszcze? Jakie kolejne?
3: Dobrowolny punkt? ZUS dla przedsiębiorców. Wszystkie partie obiecały od 6-7 lat, od Konfederacji poczynając PSL, nawet,
2: no
3: uwaga.
2: No dobrze, ale dobrze, okej, okay. To jest bardzo znany postulat.
3: Znany, bo go znany postulat, ale, wymyśliłem.
2: Ale wie pan,
3: z innymi kolegami.
2: Ale wie pan, jaka jest kontra do tego, oczywiście.
3: Jaka?
2: Jakby pan mógł na to odpowiedzieć. Wie pan, o co chodzi?
3: Nie wiem, pan mi
2: powie. No to panu powiem. Chodzi o to, że przedsiębiorcy dlatego płacą obowiązkowy ZUS, ponieważ jakby nie płacili, to potem nie dostaliby emerytury. I mogłoby dojść do tego, że dużo ludzi, którzy mają firmy, nie płacili ZUS-u, te firmy poupadały, bo rynek jest różny, wybuchają wojny, są kryzysy, firmy upadają.
3: No spokojnie, w Polsce firmy, nie ma wojny i nie było.
2: Ale są kryzysy, ludzie inwestują w jakieś kryptowaluty, w różne rzeczy, jest wolność inwestowania, tracą pieniądze i okazuje się, że nie mają za co żyć, nie mają emerytury i państwo wtedy co ma zrobić? No oni mieszkają na ulicy i to jest, rozumiem...
3: To taka... już panu mówię.
2: Dobrze, ale dokończę. I to jest taka zasada oczywiście, że no każdy wypracował swój los, ale takich ludzi może być wtedy sporo. I to jest taki argument, ja nie mówię, ja nie bronię obowiązkowej składki, tylko mówię, że jest ten argument, o którym panu powiedziałem. Jak pan się by do tego odniósł?
3: Ale to już panu mówię, merytorycznie. Pierwszy argument, w 99 została zmieniona reforma, czyli z zdefiniowanego świadczenia na zdefiniowaną składkę. I teraz uwaga, pracujesz, masz. Nie pracujesz, nie masz emerytury. I teraz uwaga, tak 550 tysięcy osób, ponad 500 000 ma groszowe emerytury. 100, 200, 300, 500 zł. Pytam się, kto publicznie z polityków to powiedział przez ostatnie lata, że mamy rzeszę ludzi, która po prostu nie wypracowała zgodnie z tym, co pan powiedział, tak. Bo taki stworzyli system. Nie pracujesz, to nie masz. To dobra, punkt pierwszy. Tak. I nikt nie utyskuje. To czemu dzisiaj ktoś utyskuje, że jak przedsiębiorca ma wziąć los za firmę, za ludzi, za pracowników, to że za 20 lat sobie nie wypracuje emerytury? Dzisiaj się nikt nie martwi tymi osobami z polityków. Punkt pierwszy. Punkt drugi.
2: No, rozumiem.
3: Punkt drugi merytoryczny, też w naszej dziesiątce programowej, jest dziedziczenie emerytur. Uwaga, bo my mówimy tak. To, co pan powiedział i ja powiedziałem, że się nikt nie zajmuje ponad 500 000 osób dzisiaj w Polsce, z czego żyją. Dlaczego jest tak, że się martwimy o osoby, które nie wypracują tej emerytury, że się nie martwimy z jednej strony?
2: Znaczy, uwaga, nie, no, martwimy się.
3: Ale nic nie robimy, czyli politycy nic nie robią.
2: Znaczy, wie pan, no, ale ja może teraz coś powiem. Znaczy, tak, bo generalnie rzeczywiście ma pan rację, nie ma obowiązku pracy. Czyli ktoś może nie pracować i tej emerytury sobie wtedy nie wypracuje, to prawda.
3: I teraz mamy kwestię przedsiębiorcy. A przedsiębiorca, zakładając firmę, ja jestem przedsiębiorcą, nie wiem jak pan, ale ja jestem przedsiębiorcą, czyli ponoszę pełne ryzyko za to, że zakładam firmę, tak, za podatki, za składki, za wszystko.
2: Tak.
3: I generalnie obsługuję pół rządu, bo zamiast zajmować się wypracowywaniem PKB, to ja zajmuję się obsługą pół rządu, pomimo że zatrudnienie u nich rośnie, a miliardy na informatykę wydają. I teraz jest kwestia tego typu, że

0: obaliłeś system partyjniaków, zaprowadziłeś normalność w kraju, dawaj do mnie, u mnie robota też jest dużo roboty, ale mniej stresowa niż na ziemi. I proszę pana, uwaga, zaskoczę pana, co się dzieje z tymi pieniędzmi odłożonymi na koncie ZUS-u przy wieku, jak ja ubieram, wieku 65 lat, albo
1: przepadają w Skarbie Państwa.
0: Ale przepraszam bardzo, to są moje pieniądze. I tak. To są pieniądze milionów ludzi, którzy wypracowują te pieniądze na konto ZUS-u, uwaga, na okoliczność potencjalnej emerytury. Tak. To martwią się politycy o to, żeby te pieniądze były na koncie ZUS-u, że jak ktoś przejdzie na emeryturę, żeby on z głodu nie umarł, a nie martwią się politycy i nic nie mówią, siedzą cicho, że te pieniądze przepadają, jak ktoś umiera. Ale uwaga!
1: Te pieniądze pójdą na tych, co nie pracowali.
0: Ale nie, przepraszam, ale to... Nie, nie. To je, gdzie one pójdą, to ja wiem, ale to są nasze pieniądze. To tak jak w banku, jak ja mam pieniądze i przecież bank obraca tymi pieniędzmi. Tak. Ja umieram... To przepraszam bardzo, nikt w banku nie wpadnie na taki pomysł, że te pieniądze przepadają, tylko rodzina dziedziczy. Tak. To ja chcę doprowadzić do takiego systemu, żeby te pieniądze, jak Woch, nie tylko Woch umrze, bo to nie chodzi o Wocha, umrze, żeby rodzina dziedziczyła. Bo, ale proszę państwa, dlaczego?
1: A właśnie, ale mam takie pytanie.
0: To czy... ja panu ostatnie
1: zdanie. Ale nie, dobrze, ale jeszcze nawiązuję do tego, czy taki system jest gdzieś na świecie?
0: To oczywiście, nawet w Chile. Proszę pana, nawet w Chile, w Kanadzie, proszę pana, proszę sprawdzić, to nie jest wymysł WOS-a. W normalnych krajach, nawet w takim jak Chile, w sensie normalnym, jak ktoś uważa, że własność wypracowana przez pana, a nie tak jak system komunistyczny, który dzisiaj obowiązuje w Polsce nadal, jeżeli chodzi o zabezpieczenie społeczne, to proszę pana, ja uważam, że te pieniądze uczciwie, zgodnie z konstytucją, bo tam jest zapis o dziedziczeniu, nie emerytur, tylko w ogóle o dziedziczeniu, że państwo gwarantuje formę dziedziczeń, bo panu powiem teraz jedną rzecz. Gdyby to dotyczyło Wocha, to bym machnął rękę. Ale już co trzeci facet, zależy które województwo i który rok, od 25% do 30% mężczyzn umiera do 65 roku życia. Ba, uwaga, kolejne 20% umiera do 67. Czyli 50% mężczyzn, która wypracowała, zacharowała się, te pieniądze wpadają w czarną dziurę i rodzina nic z tego nie ma. A z drugiej strony, proszę państwa, mamy taką sytuację, że 54% młodych ludzi do 34 roku życia mieszka z rodzicami, bo nawet nie stać ich na wkład własny mieszkania. Po prostu. Nie no tak. I teraz uwaga, to ja mówię, niech te pieniądze zgromadzone przez ojca będą, posłużą jako wkład na mieszkanie i już następne pokolenie po nas będzie miało łatwiejszy start. A dzisiaj mamy tak, że każde nowe pokolenie zaczyna od kredytów na mieszkania.
1: Od zera.
0: Bo znaczy, dlaczego?
1: Nie, od zera, od minusa.
0: Proszę pana, bo my mówimy, że wpadają nasze pieniądze w czarną dziurę ZUS-u. Ja mówię, że państwo kradnie te pieniądze, bo to są nasze pieniądze i chciałbym wywołać poważną dyskusję z politykami, bo politycy nie rozwiązują tu żadnych problemów poważnych, bo oni doskonale wiedzą, że jak to jest, tylko nie chcą tego zmienić, a my chcemy, bo my nie będziemy utrzymywać ludzi w niewiedzy, tak jak politycy. Kolejna sprawa, proszę państwa.
1: Dobrze,
0: a propos składki zawodnej, czwarta.
1: To może zrobimy teraz krótką przerwę i powrócimy do rozmowy. Zapraszam na piosenkę Money for Nothing, Dire Straits.

0: Dzień dobry, witam Państwa. Ponownie Rafał Kaniewski, Radio Solidarność. Naszym gościem, przypominam, jest doktor nauk prawnych, były zastępca rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, kandydat na prezydenta Polski w wyborach w 2025 roku, przewodniczący bezpartyjnych samorządowców, pan Marek Woch.
1: Dzień dobry, szanowni Państwo.
0: Tak, my w poprzedniej części rozmawialiśmy na temat pana programu, tak? Co pan proponuje, czyli tak, likwidacja NFZ-u,
1: dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, powszechny wybór starostów, marszałków, ale też powszechny, proszę Państwa, dwie kadencje posłów i senatorów. To jest kolejny punkt. Nawet mamy punkt dotyczący powszechnych wyborów sędziów. My poważnie myślimy o reformie ustroju kraju, który de facto nie został po 89 zrobiony. Nas męczy stara, skostniała struktura ustroju państwa i my proponujemy nowe rozwiązania, w ogóle nowe, o którym się nawet politykom niektórym nie śniło. System prezydencki, nadzór parlamentarny, momentu posłów nad służbami. Nie mogą być służby specjalne wykorzystywane przez akurat tą opcję, która rządzi. Muszą parlamentarzyści, skoro są wybierani przez ludzi, to muszą mieć nadzór, a okazuje się, że nie ma tego nadzoru. Więc tego typu mamy punkty, konkretną dziesiątkę i z tym idziemy do wyborów.
0: No tak, ale z drugiej strony tam jakiś czas temu była afera właśnie w Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw odnośnie mobbingu, że ludzie pracowali za długo, musieli robić nadgodziny, był pan oskarżany o to, że pan podnosił głos. Jak pan się do tych zarzutów odniesie? Że z jednej strony pan tutaj mówi o naprawie państwa, a z drugiej strony...
1: Ale dziękuję za to bardzo pytanie.
0: A z drugiej strony właśnie jest pan troszeczkę oskarżany o tym, o takie...
1: Dziękuję.
0: Janusz Biznes. Dziękuję.
1: Nie wiem, o co jestem oskarżany i przez kogo, bo na razie czytam od lat, że jakieś anonimy oskarżają Wocha. Anonimy, no zwłaszcza... Anonimy. Zwłaszcza jak się są kampanie wyborcze, to ten temat jest odgrzewany. Natomiast, szanowni państwo...
0: A krzyczał pan na podwładnych?
1: Nie, proszę państwa, ja nawet nie wiem, o czym jest mowa. Ja nie będę polemizował z anonimami, bo jeszcze jest sytuacja tego typu, że powiem panu taką, zdradzę tajemnicę i państwu. Czy pan uważa, że w urzędzie, to nie w żadnej fundacji, tylko w urzędzie, w biurze rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, pracowali anonimowi pracownicy?
0: No, znaczy ja się powołuję na dziennik
1: Gazety Prawnej. No właśnie. I teraz, proszę państwa,
0: przejdźmy do rzeczy. Że pracownicy teraz... mówili o poniżaniu,
1: Ale nie, proszę państwa. To na razie mówią gazety niektóre. Żeby była jasność, niektóre gazety mówią...
0: To jest fakt prasowy, jak to się
1: no,
0: mówi.
1: No dziękuję. To żeby była jasność. I druga sprawa. 5 lat tam pracowaliśmy w pandemii. Pomogliśmy dziesiątkom tysiącom ludzi w pandemii. Pomówmy o tym, ile w pandemii firm się zamknęło. Dlaczego?
0: Dużo.
1: Dlaczego wygrywałem w sądach z sanepidem, które nakładały po 30 tysięcy grzywny za to, że ktoś otworzył swoją firmę w pandemii, bo nie mieli z czego płacić ZUS-u. Wiem, że później były tarcze, ale proszę państwa, pomówmy o setkach tysięcy poszkodowanych ludzi do dzisiaj. Jeżeli ktoś taki zarzut czyni, to ja wiem, czemu czyni. Poszły na to duże pieniądze, żeby to dzisiaj krążyło. Druga sprawa, pomówmy teraz o rzeczach...
0: Ktoś chce pana zniszczyć.
1: Próbował, ale nie dał rady. Próbował, a pomówmy o rzeczach prawdziwych. Kto dzisiaj rządzi w biurze rzecznika małych i średnich przedsiębiorców?
0: Nie wiem.
1: To ja panu powiem. Moja współpracownica, która została zatrudniona w lutym 2019 roku, na początku biura rzecznika MŚP, za głębokiego PiS-u,
0: 7 lat temu, już długo.
1: Dobrze, i teraz uwaga, stała się sytuacja normalnie cudowna w polityce, że podobno według tych enuncjacji prasowych, anonimowych, Woch był ten gorszy. Po czym pani Agnieszka Majewska, bo ona jest dzisiaj rzecznikiem praw małych i średnich przedsiębiorców, w biurze. Ale jak to się stało, że ten PiS, ten Woch i w ogóle, co ja z PiS-em nie miałem wspólnego, po prostu byłem tam pracownikiem merytorycznym zatrudnionym, żeby pomagać przedsiębiorcom, że jeden jest podobno anonimowe doniesienia jest zły, a pani rzecznik, która została zatrudniona, powiem panu szczerze, jeszcze więcej, w tym samym dniu, w tym samym miesiącu, w tym samym roku co Woch, raptem się stało, że członkowie PSL-u rekomendowali ją, pan Paszyk, do pana Tuska na rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. I teraz jest pytanie konkretne. co się dzieje przez ponad 2 lata w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.
0: Które 2 lata?
1: No od 2024 czerwca, bo wtedy dostała nominację pani Agnieszka Majewska.
0: W 19, tak?
1: Nie, w 24.
0: A, 24,
1: ale
0: okay.
1: Pracuje w biurze rzecznika pani Majewska od 19.
0: Okej, okay, dobrze.
1: Została zatrudniona w głębokim PiSie. Rozumie pan?
0: No tak,
1: w głębokim PiSie została zatrudniona i raptem w czerwcu zostaje nominowana.
0: Już przez kolejną ekipę.
1: No przez PSL, bo to
0: PSL,
1: akurat
0: no,
1: był...
0: I pana koalicję,
1: Tuska,
0: i koalicję
1: bo pan Tusk podpisał powołanie.
0: No może znaczy się z nimi dogadała.
1: Pan to powiedział i teraz kolejny element, jeżeli chodzi o mobbing. Ja bardzo polecam tym wszystkim szczujniom, a cytuję, którzy szczuli na mnie, dlaczego siedzą cicho i jakie są dzisiaj postępowania w sądach i w prokuraturach przeciwko Biuru Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Pytam się, 8 października jest termin wyznaczony w sądzie. Ja się pytam, co się tam dzieje, jeżeli chodzi o rzeczywistość, a nie urojone dzisiaj ploty niektórych. Dzisiaj pytanie jest takie, ja zadaję pytania. Czy dzisiaj toczą się postępowania z imienia nazwiska pracowników przeciwko, nie mówię, że przeciwko pani Majewskiej, tylko mówię, że przeciwko instytucji pod tytułem Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Czy się toczą? To może ci dziennikarze, którzy próbowali mnie utopić w kampanii wyborczej w 2023 roku, bo to o to chodziło, jak kandydowaliśmy do Sejmu i do Senatu i tego typu rzeczy opowiadano. W kampanii prezydenckiej też opowiadano tego typu rzeczy. Też jak poparłem doktora Karola Nawrockiego przed drugą turą, to była środa, 22, o 4 rano już czytałem o anonimach na czołówkach, że anonim doniósł na Wocha, to my nie mówmy o rzeczach kłamliwych, tylko dzisiaj zbadajmy temat, czy się toczą postępowania obecnie po przejęciu władzy przez nową ekipę w 24, ale nową, starą de facto, czy się toczą rzeczywiste postępowania w prokuraturach i w sądach. I byśmy przecięli, dziękuję za to pytanie, i byśmy w końcu stanęli w prawdzie, jak było i jak jest. Bo ja sobie nie mogę też pozwolić, że w biurze nie byli polityczni, jak ja tam pracowałem, tam nie byli zatrudniani polityczni ludzie. I dzisiaj, jak nastała pani Majewska, uwaga, to raptem zaczęły się problemy z pracownikami. I ludzie, którzy byli naprawdę 5 lat, 4 oddani w pandemii, raptem zaczęli przeszkadzać. Zaczęli przeszkadzać pod nowymi rządami. Pani rzecznik jest wspaniała, a
0: bo,
1: pracownicy...
0: Bo ja rozumiem, że pan został odwołany z tego rzecznika.
1: Nie. Kadencja się skończyła w czerwcu, ale jeszcze panu powiem więcej.
0: Pan nie startował na kolejną?
1: Ja powiem panu jeszcze więcej. Ja umówiłem się na współpracę z poprzednim rzecznikiem. I uwaga, to rzecznikowi się kończy kadencja, kończyła mu się w czerwcu, a ja jako zastępca złożyłem rezygnację, bo ja nie widziałem możliwości współpracy pod nowym kierownictwem PSL-u, że tak powiem, dyplomatycznie. Właśnie, w związku z tym sam złożyłem rezygnację.
0: No, a jak pan był zastępcą rzecznika, to wnosił pan jakieś inicjatywy dotyczące pomocy przedsiębiorcom?
1: Tak, 150 ustaw. Nie, że wznosił. My zmieniliśmy 150 ustaw. Mogę panu przesłać plik z nazwami konkretnych ustaw.
0: A najważniejsze takie rzeczy jakby.
1: Nie, no to pandemia, bo proszę zobaczyć, ta kadencja nasza.
0: Przepraszam.
1: Ale też, żeby była jasność, szanowny panie.
0: Ale pandemia, przepraszam, ale pandemia skończyła się 24 lutego 2022 roku. W momencie ataku Rosji na Ukrainę.
1: Nie, ale mówmy poważnie, bo to poważni ludzie nas słuchają. I szanowni
0: państwo...
1: To
0: wtedy się nie skończyła?
1: Nie, chyba pan nie chce też wpisać się do tej grupy, która twierdzi, że jeden skromny lekarz z Moskwy powinien dostać Nagrodę Nobla, bo zakończył pandemię z dnia na dzień. No są takie w internetach heheszki,
0: tak.
1: Ale proszę państwa, nie idźmy w tym, bo proszę państwa, setki tysięcy ludzi jest poszkodowanych, tysięcy ludzi i przedsiębiorców ma traumę.
0: No tak,
1: dzieci
0: ale
1: nie
0: to
1: mogą wyjść
0: datą,
1: z tego.
0: Przed tą datą oczywiście.
1: Więc ja, proszę pana, powiem panu jednak rzecz. Była robiona praca merytoryczna. Była pomoc w sądach, była pomoc legislacyjna. Natomiast dzisiaj przez 2 lata ja mam jedno pytanie. Czy została jakaś zmiana poczyniona pod tą kadencją Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców? Co jest robione? Bo ostatnio wyczytałem takie komentarze trochę zgryźliwe. Trochę mnie to boli, bo jednak trochę serca tam włożyłem. Nie byłem dnia na zwolnieniu, nie byłem dnia na urlopie przez 5 lat.
0: Dobrze, ale...
1: W związku z tym, wie pan, to jest
0: rozumiem, ale czy jakieś, no, rozumiem, ale oprócz pomocy przedsiębiorcom podczas pandemii, czyli no w tej walce z rządem, wtedy można powiedzieć tak, no bo rząd wtedy prowadzał...
1: Tak, to dobrze pan to ujął. Walczyłem z rządem ówczesnym. Tak, dobrze pan to ujął.
0: Rząd wtedy prowadzał restrykcje, to prawda, takie są fakty.
1: To kolejna rzecz.
0: I jak się okazało, najprawdopodobniej nie do końca uzasadnione, ale czy jakieś zmiany legislacyjne pan to panu proponował?
1: Dzisiaj jest narracja o Polskim Ładzie, czyli obciążeniu przedsiębiorców i pracowników składką zdrowotną.
0: Zdrowotną, tak jest.
1: I teraz uwaga. Chodziłem do ministerstwa.
0: Która stała się podatkiem tak naprawdę.
1: No tak, i jeszcze ja słyszę, że...
0: Nie może tego odliczyć, tak.
1: No właśnie, to wytłumaczmy. Bo ja słyszę, że z całym szacunkiem, bo podatki były obniżone nominalnie, chociażby do 12%, tak? Tak. Punktu procentowego. Tak. Ale doliczono 9% składki. No i w związku z tym ja płacę
0: albo
1: więcej.
0: Albo 5% w wypadku liniowym, to.
1: 4,9,
0: tak.
1: Albo na ryczałcie zrobiono skalę. To tak. Właśnie my o to żeśmy walczyli, żeby pokazać, że nie można w ten sposób iść na trochę no, po bandzie i się udawało. Tylko, że my mówiliśmy, żeby przedsiębiorców w ogóle w ten sposób nie traktować, bo zliczając koszty ZUS-u, doliczając koszty składki zdrowotnej ponadmiarowe. No, mamy sytuację taką, że dzisiaj przedsiębiorcy płacą ZUS jak nie zarabiają, płacą składkę zdrowotną jak nie zarabiają. No na litość, no to coś tu jest nie tak.
0: Tak, jest minimalna kwota składki zdrowotnej.
1: No ale minimalna, znaczy minimalna, no to jest ponad 400 zł tak, już w momencie, tak, kiedy ja nie mam żadnego dochodu, a nie przychodu, zależy tak, ktoś się z czego odlicza.
0: I ZUS trzeba płacić i składkę zdrowotną
1: strony,
0: i wszystko.
1: No, a z drugiej strony ja dzisiaj z całym szacunkiem, no bo ja też dostrzegam plusy, które były jeżeli chodzi o pana Morawieckiego, ale jeżeli chodzi o Polski Ład, krytykowałem to formalnie od samego początku. Są liczne pisma podpisane przeze mnie, że nie da się w ten sposób ludzi oszukać, że ja płacę mniej, jak płacę więcej. W pewnym momencie ja sam płaciłem 3 składki jako pracownik czy wykładowca i na zleceniu. Płacę 3 składki zdrowotne. 1 000 000 osób płaci 2 składki, 3 składki, a chodzimy prywatnie do lekarzy. 70 miliardów już wydajemy na prywatną służbę zdrowia, ochronę zdrowia. Przez ostatnie 3 lata ponad 7 miliardów więcej do tego już dokładamy, do tej kwoty. I moim zdaniem to był błąd polityczny, obciążanie przedsiębiorców tą składką. Ba, powiem panu więcej, on jest, ten przepis, oczywiście nikt go nie spada dzisiaj, bo nie ma Trybunału Konstytucyjnego w tym pojmowaniu, że ktoś powinien publikować wyroki, bo nie publikuje, ale to jest rozwiązanie niekonstytucyjne. Jest artykuł 68 ustęp 2. Jest napisane tak. Władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej bez względu na sytuację materialną ze środków publicznych. Ze środków publicznych. Dlatego my mogliśmy odpisywać, ta konstrukcja z 99 roku była tak spowodowana, że mogliśmy odpisywać 7,75 od podatku, bo wtedy to się korelowało z zapisem konstytucji. Nie była to żadna składka. To był podatek i oni rozumieli, jak wprowadzali jeszcze AWS z Buzkiem, premierem na czele, żeby po prostu móc to odliczać. A dzisiaj jak nie odliczamy, no to po prostu mamy to, co mamy. Bo ja rozumiem, my chcemy płacić te składki. Tylko żebym ja miał z tego jakąś usługę publiczną. A chodzi o to, że ja płacę i nie mam.
0: No i trzeba stać w kolejkach.
1: No czy to wie pan, kolejki
0: to wydłużają.
1: Kolejki to pół biedy. Ale w pewnym momencie...
0: Kolejki to jest główne. No bo jeśli ja się zapisuję do lekarza i mam termin za rok, bo jest taka kolejka, no to jest pewien problem.
1: Nie, tak? Ale ja nie mówię,
0: że... Bo teraz mam tą dolegliwość.
1: Ale to... Ja nie mówię, że kolejki nie są problemem. Kolejki są wypadkową nierozwiązania sytuacji politycznej, ustrojowej. Przypominam, miał być zlikwidowany NFZ. Konstrukcja poboru tej składki jest patologiczna, ale, dlatego to później promieniuje na kolejki, na
0: dobrze, ale jeśli chodzi o podatki, no bo tutaj też pojawiają się takie głosy, że podatki na dobrą sprawę powinny rosnąć, dlatego że no, wydajemy na zbrojenia.
1: No nieprawda, panie redaktorze, przepraszam, to nie to, że pan mówi nieprawdę.
0: Nie, ja po prostu tylko mówię tak, jest, jakie głosy się pojawiają.
1: Ale to głosy kłamliwe polityków.
0: Że to kosztuje.
1: Proszę, panie redaktorze, powołana została Rada Fiskalna. Uwaga, przez ten rząd. Sejm przegłosował, pan prezydent podpisał. Mhm. Minister finansów delegował swojego człowieka na tak? szefa. I co? Dzisiaj jest raport, opinia Rady Fiskalnej na przyszłoroczny budżet.
0: Mhm. Dotycząca?
1: Dotycząca przyszłorocznego budżetu naszego państwa. Mhm. Kilka punktów. projekt prezentuje trwałą i głęboką nierównowagę finansów publicznych. Nie przedstawia działań, których wdrożenie zapewniłoby rozpoczęcie procesu konsolidacji, a Rada Ministrów nie wykorzystuje sprzyjających warunków gospodarczych do ograniczenia deficytu. Punkt 2. Obecna nierównowaga jest wynikiem kumulacji decyzji podejmowanych w dłuższym okresie, a nie załamania dochodów publicznych. Relacja dochodów do produktu krajowego brutto jest wciąż historycznie wysoka. Natomiast podstawowym źródłem pogłębienia deficytu pozostaje wzrost wydatków wyraźnie przewyższający wzrost dochodów. Wydatki obronne nie są jedynym powodem pogarszenia stanu finansów publicznych. Odpowiadają za około 1/4 wzrostu wydatków od 2021, czyli na zbrojenia idzie 25%. A oni wychodzą, pan Kosin, sporo, ale przekaz polityczny propagandy pana Tuska i Kosiniaka jest taki, że proszę państwa, musimy ograniczać, nie ma podwyżek, nie ma na lekarzy, nie ma na kolejki, tak, żeby skrócić, bo zbrojenia. Proszę państwa, 25%. I teraz uwaga, to jest opinia nie Marka Wocha. To nie jest opinia prawaków. To jest opinia szefa Rady Fiskalnej, którego oni zrobili szefem. Rozumie pan, no to chyba nie ma bardziej wiarygodnego źródła.
0: Ale państwo ma różne wydatki, tak? I wydatki zarówno i na infrastrukturę.
1: Zrobiłem analizę.
0: Na służbę zdrowia.
1: Panie redaktorze, zrobiłem analizę zatrudnienia w sektorze finansów publicznych. Dzisiaj już jest 2 miliony zatrudnionych w sektorze finansów publicznych.
0: Tak, i oni średnio zarabiają więcej niż w sektorze prywatnym.
1: Zarabiają dwa razy więcej niż w sektorze.
0: Mediana nie jest dwa razy wyższa. No, ale pana, dobrze, ale zarabiają więcej, dobrze.
1: Na słowo. Dwa razy więcej. Dam panu przykład. Nie tylko w rządzie jest więcej. Nawet w samorządzie jest zatrudnianych więcej. Teraz z racji tam u nas przetasowań na Dolnym Śląsku w bezpartyjnych, bo też trzech mnie zdradziło ludzi, którzy zostali radnymi. Proszę państwa, sytuacja jest taka, że jeden dyrektor jednego wydziału zarabia rocznie 355 tysięcy złotych.
0: Ile?
1: 355. Jeden dyrektor. Tam
0: ale
1: rządzi PSL.
0: Rocznie?
1: Rocznie. Ale uwaga, a ile zarabia prezydent Rzeczypospolitej Polskiej? Niecałe 300. Jeżeli doprowadził PSL do takiego stanu, że urzędnicy, uwaga, no średniego szczebla zarabiają więcej niż prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, to ja nie mam pytań. Drugi punkt. Wie pan, gdzie najwięcej pieniędzy ucieka bokiem? Oczywiście wszystko podobno zgodnie z prawem. Podobno.
0: Znaczy, ja może, bo tutaj przed chwilą rozmawialiśmy o tej medianie, to tak. Mediana w sektorze publicznym to jest 9857 zł, a w sektorze prywatnym 6895, no to o 1/3 więcej.
1: Proszę pana, ale są ministerstwa, dyrektorzy, po 15, daję panu przykład jednego dyrektora.
0: Ja mówię oczywiście.
1: Ja mówię ta kadra. Mówię uśrednienie, bo ja i mój pies to mamy po 3 łapy, nie?
0: Ja mówię uśrednienie, no ale wie pan, ale niestety statystyka mówi prawdę, tak? No ale nie, ale oczywiście ale poszczególne stanowiska, no tak jak pan powiedział, dyrektor zarabia więcej niż prezydent, co jest oczywiście rażące.
1: Rażące. Mamy 16 urzędów marszałkowskich. Przepatrzmy dzisiaj, ile zarabiają tam ludzie w spółkach podległych. Tam, proszę pana, w spółce prezes nie wchodzi do spółki za mniej niż 50 albo 70 tysięcy miesięcznie.
0: No ale te spółki zarządzają majątkiem ważnym. To muszą, no być, i mamy ludzie, spółkę, to muszą być ludzie odpowiedzialni.
1: Proszę pana, i mamy spółkę, jedną, Koleje Dolnośląskie, która się szczyci, proszę państwa, że oni tam rozwijają wszystko. I wie pan, ile było dotacji w ostatnim roku? Żeby się zbilansowała? Dotacji?
0: No nie mam pojęcia ile.
1: A ja panu powiem. 400 milionów złotych. No to ja rozumiem, że jest prowadzona spółka, ona zarabia. Ale ona ma 400 na minusie. A prezes pensji nie ma na minusie. Ja stawiam taki zarzut, że jednak idą bokiem pieniądze. Oczywiście legalnie.
0: Ale dobrze, ale to w takim razie pan by te spółki chciał rozwiązać?
1: Nie,
0: pan chciał z tym zrobić?
1: Już panu mówię. Nasz teraz we wtorek mieliśmy konferencję we Wrocławiu. Zaczęliśmy współpracować z jednym wysoko postawionym urzędnikiem z jednego z Departamentu Stanu, który przeszedł na emeryturę, który zajmował się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Romuald Orzeł się nazywa. Ma przodków z Polski. I on przeszedł na emeryturę, zaczął współpracować z nami na temat korupcji. Ja go pytam na spotkaniu. Co tutaj można zrobić? Jak można weryfikować? I ja się pytam, jak jest w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o funkcjonariuszy publicznych, o wysokich urzędników, którzy przewala się miliardy przez ich ręce i głowy.
0: Jest?
1: Sprawa prosta. Nie tak jak u nas urzędnik napisze oświadczenie, co on ma albo czego nie ma i wszyscy to klepią albo nie klepią. Mamy przykład z całym szacunkiem pana Janusza Palikota. Dam skrajny przykład, gdzie on w pewnym momencie pominął, że ma samolot. A później uzasadniano, tak, że on jest filozof. Znamy tą sytuację, że on jest filozof i zapomniał. I proszę
0: tak,
1: państwa,
0: te oszustwa dotyczące majątku jest tak.
1: Ale i teraz uwaga, on mówi tak, że oni mają ten sam problem, mieli ten sam problem, ale na bieżąco weryfikowani są politycy. Są służby i weryfikują na bieżąco, jak są jakieś przepływy kasy, to po prostu oni to weryfikują, czyli na bieżąco wyłapują, bo nie dowierzają osobom funkcyjnym. Bo ja mam zadałem drugie pytanie. Czy u nich było tak, czy jest nadal, tak jak u nas? U nas w odbiorze społecznym, takim publicznym, jest, że władza równa się korupcja. Tak jest. I ja mu zadałem pytanie, czy u nich też przez lata z jego 35 lat doświadczenia też był taki problem, czy nadal jest. On mówi, że to jest, no, tak było i dał przykład w Luizjanie, gdzie szef policji całej stanowej miał zarzuty, bo na strychu, w lodówce miał pieniądze po prostu. Tam było w pewnym momencie, że było przyzwolenie do korupcji. No dał przykład jednego gubernatora.
0: Znaczy, wie pan, tutaj nawet nie chodzi o korupcję, bo przecież te osoby, co zarabiają na tych stanowiskach te setki tysięcy, to nawet nie jest korupcja, bo oni oficjalnie tyle zarabiają. Tutaj jakby sytuacja poszła dalej, czyli oni po prostu przyznają sobie bardzo wysokie pensje, nieadekwatne do tego, co robią. Tak jak pan powiedział, 50 tysięcy za wejście do spółki, do rady nadzorczej. I oni, oni to biorą zupełnie legalnie, a tak naprawdę powinni brać, to nie wiem, 10 razy mniej.
1: No ale proszę państwa.
0: I to już jest jakby taka, nawet nie korupcja, to jest taki przegniły system.
1: W terminie politologicznym jest to zdefiniowane jako korupcja polityczna. Więc
0: polityczna, bo to trzeba dodać polityczna. Polityczna, czyli niekaralna. Czyli się nie karze.
1: No właśnie, ale przepraszam bardzo, nie do końca.
0: Bo korupcja jest wtedy, kiedy ktoś w kopercie daje pieniądze.
1: A nie do końca. Bo jeszcze
0: albo wycieczki załatwia.
1: Ale to nie do końca. Przecież jest korupcja i też karalna, osobista. Nie musi pan przecież wziąć reklamówki pieniędzy, jak pan przyjmuje korzyść osobistą i coś z tego wynika, albo pan daje korzyść osobistą.
0: Samochody, wycieczki, różne rzeczy.
1: No mamy ostatnio przecież sytuację, no jeden pan poseł, samochód, wycieczka, jakieś winiety, proszę państwa. No i teraz niech każdy rozstrzygnie, czy to jest korupcja, czy nie jest. Po to mamy organy ochrony prawa, czyli prokurator i sądy, żeby jeszcze, się tym zajął. Nie?
0: Dobrze, ja mam jeszcze do pana takie no, podstawowe pytanie. Czy pan w ogóle wierzy w demokrację?
1: Oczywiście, że wierzę, tylko że demokrację w wydaniu demokracji bezpośredniej, że ludzie mają wpływ. Ale jak ja panu dałem przykład na początku naszego wywiadu, że osoby, które chciałyby wejść do tego systemu sprawowania władzy, bo się nauczyli tak jak ja,
0: no
1: od zawodówki do doktoratu mam coś do powiedzenia,
0: ale
1: się ich nie chce wpuścić. Dlaczego ich się nie chce
0: ale nie,
1: wpuścić?
0: Ale musi pan przyznać, że no jednak ludzie głosują na tych polityków, no, a wiedzą o tym, że są te spółki. Ludzie o tym wszystkim wiedzą. A mimo wszystko głosują dalej na te same partie w kółko i wiedzą, że jest, przecież wiedzą, że jest Marek Woch, wiedzą, że są jakieś alternatywy, ale jakoś za dużo osób jednak nie
1: zmienia. Przepraszam bardzo.
0: Ale dobrze, ja dokończę. Ale za dużo jednak osób nie zmienia tych swoich preferencji. Czyli może po prostu system demokratyczny taki jest, że on po prostu tak działa, że pomimo tego, że on nie działa idealnie, to ludzie i tak jakby wiedzą o tym i żyją dalej.
1: Proszę pana, nie było...
0: Nie potrzebują Marka Wocha.
1: Proszę pana, damy szansę w 27 roku, bo to, co pan powiedział, że Marka Wocha znają od kilkunastu miesięcy ludzie dopiero...
0: Od wyborów prezydenckich.
1: Tak, dziękuję. I teraz uwaga, i też się zrobił problem. Jaki problem instytucja pod tytułem PKW, Państwowa Komisja Wyborcza, stworzyła znowu Wochowi i komitetowi? Zadali pytanie formalne, wzywają do wyjaśnień, dlaczego Woch chodził na debaty, dlaczego chodził na wywiady.
0: A nie mógł?
1: Proszę pana, skoro Państwowa Komisja Wyborcza pyta, no to ja jeszcze nie wiem, po co ona pyta. To jest to zarzut, że chodziłem. Na razie jest to zarzut. Ale nie pyta Państwowa Komisja Wyborcza, dlaczego telewizja publiczna, która finansowana jest z naszych publicznych pieniędzy, naszych pieniędzy, tak? Czyli publicznych, teraz kupuje samochody,
2: za 20 milionów, 110 samochodów, nie zaprasza bezpartyjnych samorządowców i Marka Wocha na żadne wywiady. Nie zaprasza. W kampanii wyborczej byłem 0 minut, 0 sekund, poza jedną debatą ogólnokrajową, bo musieli już.
0: Nie było pana w telewizji?
2: Nie było. Teraz, od ponad kilkunastu miesięcy, nie zapraszają, a muszą. Napisałem pismo do pana Żurka. Do pana Żurka. Mhm. Napisałem pismo do ministra sprawiedliwości. Jeszcze wtedy był pan minister Bodnar. Napisałem do pani Cienkowskiej, która odpowiada za TVP w swoich dziedzinie, w swojej działce. Dostałem nawet po pół roku odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości mi odpisało, że oczywiście mam rację z punktu widzenia przepisów prawa, że powinni nas tam zapraszać. Znaczy wprost tego nie napisano, ale że to jest ważki temat, że to jest temat do rozwoju, do rozmowy, ale minister sprawiedliwości nie ma czasu się tym zająć, żeby się spotkać z Włochem. Proszę państwa, no jeżeli jest eliminacja organizacji społecznej de facto, z życia publicznego w ten sposób przez władzę, nie będę wnikał przez jaką. Jest, to jest to problem i ja nie mam problemu z demokracją. Jest to problem, że to władza deprawuje system prawny, instytucjonalny. Mam dwa raporty z ECD, rozmawiałem z tymi urzędnikami, którzy w kampanii prezydenckiej badają, czy jest demokracja przy wyborach, czy nie. Przy pierwszej turze i przy drugiej. Są dwa raporty OECD. Uwaga, przypominam, lata 90. nawet tutaj mają niedaleko biuro, niedaleko państwa tutaj rozgłośni, bada prawidłowość przeprowadzenia demokratycznych wyborów. W tym raporcie jest napisane czarno na białym, że po grudniu 23 roku, jak przejęła władzę ta rządząca koalicja, to przejęcie mediów publicznych, radia i innych agent odbyło się niezgodnie z przepisami prawa. Druga sprawa, że nie było równego dostępu kandydatów na prezydenta do mediów publicznych. I jeżeli mi ktoś dzisiaj będzie opowiadał o wyniku Wocha, to proszę państwa, posprzątajmy wcześniej ten bałagan.
0: Dobrze, okej, ale ja panu powiem teraz, no tak, jest taka opinia, że to nielegalnie zostało
2: to
0: przejęte.
2: To nie jest opinia, znaczy, to jest napisane.
0: Może fakt, tak?
2: No, to ale, nie przeze mnie, tylko
0: dobrze,
2: przez
0: ale dalej 40% ludzi, wyborców uważa, że jest okej. Okay, że to nie ma żadnego problemu. Dalej chce głosować na Koalicję Obywatelską, na Lewicę. Także prawie połowa ludzi nie widzi w tym problemu.
2: Ale proszę pana, pan opiera się teraz na
0: sondażach. Nie mówię o demokracji.
2: Nie, pan opiera się na sondażach.
0: A
2: kto płaci za te sondaże?
0: No tak, ale pan myśli, że... Aha, no,
2: ja
0: ale
2: nie
0: jednak sondaże się w dużej części sprawdzają.
2: Nie, proszę pana, panu powiem teraz...
0: Nie było tak, że w jakimś sondażu jakaś partia miała 40%, a tak naprawdę miała 5%. Mogła mieć 5% mniej, no tak,
2: jeszcze
0: ale
2: raz,
0: jednak...
2: To jest próba to jest tempa propaganda inżynierii społecznej wmówienia ludziom, że 40% ich popiera. Proszę pana, ja robię od kampanii prezydenckiej swoje sondaże.
0: Ale w wyborach tak wychodzi mniej więcej.
2: Bo jeżeli pan wmówi społeczeństwu, że nie ma innej alternatywy, albo wmawiano przez kilkanaście lat, kilkadziesiąt, i że nie było Wocha, a Woch był i bezpartyjni, to proszę pana, to się na koniec dnia przejawia głosowaniem. Dzisiaj sytuacja polega na tym, że mają problem z bezpartyjnymi samorządowcami z Wochem, bo naród się dowiedział o Wochu i chce słuchać Wocha. I dziękuję za zaproszenie. I ja robię badania. Gdzie jak robię badania, to robię...
0: To ile panu wychodzi wtedy?
2: Nie, to tego nie będę mówił, bo zaraz
0: Dlaczego?
2: Proszę pana...
0: Proszę powiedzieć, ale inne partie ujawniają.
2: Ale przepraszam, inne partie to za pieniądze robią propagandę, bo ja wiem, ile inne partie mają poparcia. Nie jest to czas, rok przed wyborami, mówienie,
0: ale to
2: ile
0: pan
2: ja mam...
0: powie ile,
2: Spokojnie.
0: To jesteśmy ciekawi,
2: Nie, proszę
0: nie?
2: pana.
0: Bo to byłaby ciekawa informacja.
2: Podam panu inną statystykę. Tak? Czyli jeżeli dzisiaj mówimy, że 40% podobno popiera pana Tuska, to czy ci sami wyborcy zgodzili się z badaniami OECD, czyli nie polskimi,
0: tak,
2: bardziej
0: OECD,
2: by okay. mi mu... OECD, ta sama instytucja, co badała demokratyczność podobno wyborów. Uwaga, prawie 40% Polaków ma problem ze zrozumieniem tekstu. Czyli, proszę państwa, dorosłych Polaków i uwaga...
0: Ale wierzy pan w takie badania?
2: No proszę pana, no rozumie pan? To teraz, no rozumie pan? I teraz
0: to ja
2: uwaga.
0: Wiem, to są takie tak badania, że wszyscy są idiotami, ale to ja myślę, że tak nie jest.
2: No to tak samo nie jest z badaniami sondażowymi. Teraz chodzi o to mi w demokracji, żeby pokazać prawdę. Dlaczego te sondażownie, za które są płacone, ja próbowałem rozmawiać z tymi sondażowniami. Mówię, zapłacę wam, bo i tak płacę. Tylko innym. Zapłacę wam. Biznes to biznes. Ale panie, oni mówią, oni nie chcą, żeby o bezpartyjnych samorządowców pytać. Czyli ta partia, która zamawia, jedna, druga, trzecia, ona sobie nie życzy, zawierając umowę, żeby pytać o bezpartyjnych samorządowców.
3: No bo to wtedy byłby jakiś, bo to byłoby też jakaś forma promocji.
2: Jakiej promocji?
3: No jak się to pytamy byłaby, o kogoś, no to już jest promocja.
2: Byłaby, no mnie nie
3: to znaczy, że uznajemy go. Znaczy, że uznajemy
2: nie,
3: w towarzystwie.
2: Pana, to,
3: po, że nie, jest, to że jest forma, przy stole to i jest, się go pytamy.
2: To, no ale sam pan powiedział wcześniej, że jednak się z Wochem liczą, no skoro gadają. No to...
3: Tak, no, no albo, liczą albo. Się. No tak,
2: no i teraz,
3: no, liczą się.
2: Rozumie pan, że ten system się zamotał o własne sznurówki. Zamotał się, bo poprzez próbę bielania szamba na mnie, ja mówię, nie rusza mnie, bo ja robiłem w szambie, jestem hydraulikiem. Biorę prysznic wieczorem i rano idę do roboty. Próby obśmiewania, próby wyeliminowania bezpartyjnych z życia publicznego. Przecież dzisiaj poprzedni przewodniczący bezpartyjnych samorządowców, prezydent Lubina, Robert Raczyński, w 23 roku programy były przez niektóre rozgłośnie z litości, nie będę ich teraz reklamował, robili ściek i się okazało, że oni mają jakieś tajne, bo to była jedno równoległa akcja ataku na mnie i na Roberta Raczyńskiego. On był szefem, ja sekretarzem, który odpowiadał za zbiórkę podpisu i za rejestrację list. I chodziło, żeby nas wywalić w kosmos. I chodzi o to, że uwaga, 1000 stron scenogramów o tym, co on nie robił. Teraz jak podał do sądu te dwie stacje telewizyjne, to proszę pana, okazuje się, że jak kręcili materiał, świadka podobno mieli, który zeznawał, który widział, to jak przyszło do zeznań przed sądem, to ten świadek mówi, okazało się, że nie jest świadkiem, że to jest aktor wynajęty i czytał to, co mu dali. Proszę pana, to jeżeli...
3: Czyli ustawka taka.
2: No ale to proszę pana, ja panu mówię, że to, co piszą o anonimie, to ja czekam teraz ci, co pisali o anonimach, żeby napisali o, jak nie mają nazwisk tych pracowników, co dzisiaj podali do sądu Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców za tej kadencji, to ja dam te nazwiska tych pracowników. To ja dam te nazwiska, jeżeli oni mają problem z ustaleniem, a ja wiem, że oni mają te nazwiska. Tylko nikt jeszcze nie napisał. Dlaczego dzisiaj nie napisał? Nikt na temat tego, co się dzieje z tymi pracownikami. To byli bardzo uczciwi pracownicy. Bardzo oddani, zatrudnieni. Uwaga, z ogłoszeń o pracę. A teraz okazuje się, że tam jest dużo kumpli zatrudnionych. Ja tam nie zatrudniłem nikogo. Po znajomości były ogłoszenia. Fachowców potrzebowałem. A dzisiaj, proszę państwa, okazuje się, że są sami znajomi. Tu są, toczą
3: ja
2: się postępowania i ścisz.
3: Tak, ale nie, ale która z publicznych pieniędzy. Ale jeszcze mam, jeszcze, prawdę, dobrze, ale jeszcze mam tak, jeszcze mam takie jedno pytanie już tak na koniec.
2: Koniec? No, ja tak, dopiero tak, zaczynałem.
3: No niestety mamy bardzo mało czasu.
2: Znowu zacząłem mówić prawdę i mi przerywają. Dziękuję, z sympatią, panie redaktorze.
3: Ale tak. Nie, ja panu nie przerywam.
2: Nie, ja panu nie przerywam,
3: co się mówi. Ale tak, mam jeszcze pytanie odnośnie, jak pan się odnosi tutaj do potencjalnych wyborów nowego prezydenta w Warszawie, bo teraz są zbierane, z końcówka zbierania podpisów. Czy bezpartyjni samorządowcy będą wystawiać jakiegoś kandydata, ewentualnie jeśli by doszło do ponownych wyborów na prezydenta Warszawy?
2: Jeśli, ale to jeśli. Niech będą zebrane te podpisy, bo jak komuś się wydaje...
3: A czy wy zbieracie?
2: Pomagaliśmy, promujemy. To już od dawna. Natomiast my już zawsze się angażujemy. Nie tylko w Warszawie. Ostatnio w Brzegu też pani z Platformy Obywatelskiej po prostu angażujemy się w zbiórkę
3: podpisów. Ale czy będziecie wystawiać jakiegoś kandydata?
2: Jeżeli będą wybory, to oczywiście, że tak. Mamy przygotowane kadry.
3: A kim, jak to, co to będzie za kandydat? Kim on będzie?
2: Na pewno
3: znaczy, jak imię, nazwisko, proszę.
2: A pan albo statystyka, albo imię. No ja tu poważne reformy panu proponuję, a pan imię, statystyki...
3: Ja chcę o faktach rozmawiać. A pan publicystykę chce tutaj robić.
2: Nie, to właśnie ja próbuję do pana. Ja mówię, zaraz będzie Woch kandyduje na prezydenta Warszawy i będzie się niosło. Nie, poczekajmy. Poczekajmy, panie redaktorze. Będziemy komunikować, niech się zadzieje to referendum.
3: No dobrze, w takim razie już musimy niestety kończyć, bo już troszeczkę też czas przekroczyliśmy.
2: Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
3: Tak, moim gościem był... Był kandydat na prezydenta Polski, aktualnie przewodniczący bezpartyjnych samorządowców, społecznik, polityk.
2: Działacz społeczny.
3: Tak, walczy
2: o normalność.
3: Walczy z systemem.
2: Całe życie.
3: Czy mu się to uda, to zobaczymy.
2: Ale idziemy do przodu, nie poddajemy się, proszę państwa, kandydujemy do Sejmu z własnych list w 27, a Pakt Senacki apeluje, błagam wszystkich, którym dobro na sercu leży Polska, apeluje o współpracę.
3: Dobrze, i tym akcentem zakończymy dzisiejszą audycję. Rafał Kaniewski, Radio Solidarność, do usłyszenia.
2: Dziękuję, pozdrawiam, szanowni państwo, miłej niedzieli.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
4: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
5: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
4: Zaprasza Fundacja Art Bene.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Po reklamie.
9: www.wnet.fm.
10: Nieregularnik literacki.
11: Dzień dobry, kłaniają się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom.
12: Krzysztof Masłowski.
11: Tomasz Zapert, a mamy honor gościć w studiu panią Ewę Danowską.
13: Dzień dobry.
11: Porozmawiamy o jej najnowszej książce zatytułowanej Józef Weizenhoff 1860-1932. Niezwykłe życie pisarza, opublikowanej nakładem Universitas. Rzeczywiście życie miał ten bohater książki, zapomniana figura literatury polskiej, no nietuzinkowe, chyba tak mówiąc oględnie. Świetnie, że pani przypomina tą postać. Postać mi bliską z racji chociażby tradycji łowieckich w mojej rodzinie. On był piewcą polowań, to jest niemodne w dzisiejszych czasach, kiedyś było bardzo prestiżowe. No ale to jest postać na serial, no wielowymiarowa, tak kolorowe życie to mało kto miał. I dzisiaj, i wtedy, i kiedykolwiek. Jak to się stało, że pani się zainteresowała nim?
13: W sposób bardzo prosty, a wręcz powiem przypadkowy. Przez długie lata pracowałam w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, w dziale zbiorów specjalnych, pracowni rękopisów. Tam rodzina w latach bodaj 70. czy 80. XX wieku sprzedała materiały po swoim przodku, właśnie pisarzu Józefie Weizenhoffie. I przez przypadek przyszło mi w udziale opracowywać te zbiory w celu wydania drukowanego katalogu. No zachwyciłam się, ponieważ jest to skarbnica wiadomości o człowieku, o pisarzu, arcyciekawe zbiory. On zbierał nawet zaproszenia ślubne, czy klepsydry, swoje notatki, swoje materiały związane ze swym życiem. Znajdujemy tam także rękopisy niektórych jego książek w fazie, jak to były tworzone, jak on to pisał, jak on to przekreślał, skreślał, poprawiał. I oczywiście też materiały związane z jego pasją, o której na ogół powszechnie się nie wie, a mianowicie kolekcjonerstwem. Także są katalogi jego biblioteki, jego książek z biblioteki i kartkowe, i spisy. Są spisy materiałów rękopiśmiennych i katalogi pięknie dopracowane, numizmatów, medali, także spisy dzieł sztuki, które kolekcjonował, w tym sztychy, obrazy, rysunki, ilustracje, akwarele. No cokolwiek zebrał, to po prostu miał do pewnego czasu, ale może do tej fazy później przejdziemy z panami.
12: Pewnie tak, bo w końcu stał się już sławną postacią inicjacji kolekcjonerskich. To jakby było przy okazji.
13: O tym wiedziało pasję. Środowisko.
12: Tak, to było tutaj ważne. Ale myślę, że on taki środowiskowo bardzo, bardzo mocno jednak istniał. Książka, która zrobiła wielką karierę, czyli żywot
13: i myśli Zygmunta Podfilipskiego.
12: Książka, o czym pani wspomina, bo to dla mnie dużym zaskoczeniem jednak, osiągała nakłady, kiedy została wydana równe ludziom bezdomnym Stefana Żeromskiego, nawiasem mówiąc, którego państwo specjalnie nie cenił.
13: Uważał go za ponuraka.
12: Tak. Trochę miał chyba rację. On sam był takim, no był lwem salonowym, człowiekiem, który się świetnie czuł właśnie na salonach. No, ale niejednowymiarowym na pewno, skoro człowiek, który dorabia się majątku w sposób, powiedzmy, no, niekoniecznie wzorcowy, mianowicie żeniąc się z córką Magnata Kolejowego, nawiasem mówiąc, pochodzenia żydowskiego, a sam będąc z wychowania, jak się dowiadujemy później, no, przekonań chyba antysemitą, to coś mi tutaj nie gra w tym wszystkim. Majątek zdobywa w końcu, jest wielkim panem, ma duży majątek w powiecie lubartowskim, który sobie lekko ręką przegrywa w petersburskim jacht-klubie. No jak to brzmi wspaniale.
13: No ale ja chciałam...
12: jest anegdota, przepraszam, bo to jest tak śliczne, że trzeba to powiedzieć. No, podobno miał karetę królia. Wielki książę, z którym grał karetę asów. No biedny chłop.
13: Wszystko to prawda, ale ja chciałam się wtrącić, że jego majątek to nie tylko właśnie wypływa z orzęku. On po chrzestnej matce, Helenie z Weizenhofów, Wojniłowiczowej, bezdzietnej ciotce, odziedziczył majątek właśnie te samoklęski. Nomen omen odziedziczył. Ciotka sporządziła testament, kiedy Józef miał 17 lat. On jeszcze nie wszedł wtedy w posiadanie, ale wiedział, że będzie miał majątek. Ponad 2000 hektarów ziemi, łąk, pastwisk,
0: lasów,
13: cegielni.
0: Gorzelnie,
13: browary,
0: młyny,
13: tartaki, no wszystko, co potrzeba w dobrze prowadzonym gospodarstwie ziemskim. On to odziedziczył, wszedł w posiadanie mając lat 23, studiował w Dorpacie na Wydziale Prawnym, ale studiów nie zakończył dyplomem, ponieważ uważał, że jako właściciel ziemski to on dyplomu nie potrzebuje. Także majątek miał. No, świętej pamięci profesor Stanisław Grodziski uważał, że kobiety nie powinny pisać biografii, ponieważ się podświadomie w swoim bohaterze zakochują. Stąd może ja poniekąd tak Weizenhofa bronię, ale jako historyk starałam się oprzeć tylko i wyłącznie na dokumentach, na faktach. No a wszystko wskazuje w listach pisanych przez Weizenhofa do swojego kuzyna Konstantego Marii Górskiego, że on Aleksandrę pokochał, no więc się ożenił. Powodzenie u pań miał niesamowite. Ożenił się jak na tą sferę w młodym wieku, mając lat 25. No i na początku dobrze się układało, no ale potem okazało się, że wrócił do wielkoświatowego życia. Polowań, gry w karty, salonowego życia. No powodzenie u kobiet miał, czego namacalne dowody przejęła żona Aleksandra, co przyczyniło się do ich separacji.
11: Wspomnieliśmy tutaj, że był dziedzicem majątku na Lubartowie, ale wspomnijmy może o jego korzeniach, no bo on pochodził z Inflant. Wspomniała pani, że studiował w Dorpacie, no mało kto kojarzy, to jest obecnie Estonia.
13: Tak.
11: No niewątpliwie chyba niemiecki rodowód miał.
13: Tak. Rodzina pochodziła najprawdopodobniej z Nadrenii. To byli Niemcy, którzy na początku XVI wieku osiedli w Inflantach, czyli między Zatoką Ryską a Dźwiną. Tam obrastali w majątki z pokolenia na pokolenie, korzystne ożenki, dobijali się jakichś stanowisk już jako polska szlachta. Także to byli z pochodzenia Niemcy, co nie przeszkadza, że przez cały upływek dziesiątek i setek lat mocno się spolonizowali. Także Józef Weizenhoff podkreślał to niejednokrotnie, że jest Polakiem, czuje się Polakiem i jest z tego dumny. Także jego zamiłowanie do polskości posunięte często było do nacjonalizmu. Nie ukrywał, że nie lubi prusactwa, że szczególnie w książce Hetmani dał wyraz temu, że to prusactwo, Niemcy sterują ogólnoświatową polityką i gospodarką za pomocą wszechwładnego żydostwa. No, matka była antysemitką, na co są dowody, nie lubiła tej nacji, z przyczyn przede wszystkim chyba gospodarczych. No i jak Józef podkreślał, wyssał antysemityzm mlekiem matki. Co nie przeszkadza, że matka oczywiście była szacowną, dzielną kobietą, owdowiałą w wieku 27 lat, która dzielnie walczyła, żeby resztki jakiejś tam ziemi ocalić i dzieci wykształcić.
12: Wszystko pięknie, tylko że jak spojrzymy na jego życie, marne bardzo, ale gdyby ciocia, szanowna ciocia przyszłego pisarza, miała jednak dzieci, a nie zawarła małżeństwo bez potomności, no to by on tego majątku nie odziedziczył.
13: No faktem jest. Była jakaś resztówka
12: ta
13: po ojcu.
12: Ta polskość jego wspaniała, oczywiście piękna, no tylko że jakoś nie przeszkodziła mu posługiwać się tytułem barona, co wychodziło z lat, o czym pani zresztą pisze, że ten jego tytuł był prawda, kwestionowany.
13: Tak, przez Manteuffela,
12: tak, no, człowieka, który się na tym znał chyba jednak, prawda?
13: No i przez długie lata Weizenhoff śledził tropy swojej rodziny w różnych zakamarkach archiwów, parafii, gdziekolwiek tylko mógł, żeby tylko udowodnić, że Manteuffel nie ma racji, że to, co on pisze, to są brednie, ale ten tytuł barona mocno mu przylgnął i tym tytułem się posługiwał, nawet w niemieckich wydaniach swoich książek na okładce widnieje jego nazwisko z tytułem barona.
9: Istotną rolę w jego życiu odegrał August Potocki. Gdyby pani zechciała tą postać przybliżyć i na czym polegała ta relacja?
13: Hrabia Gucio, słynny hulaka, bon vivant, przedstawiciel złotej młodzieży, przede wszystkim warszawskiej, pan bardzo bogaty, właściciel jabłonny. Był starszy od Józefa Weizenhoffa o 13 lat. Panowie spotkali się jeszcze, kiedy Weizenhoff mieszkał w Warszawie. Tutaj chodził do gimnazjum męskiego, gdzie uzyskał maturę. No razem po prostu się bawili, prowadzili salonowe życie, polowali, no i oczywiście też grali w karty. No miał renomę hrabia Gucio taką, że jest patriotą, ponieważ nie lubił carskich dygnitarzy, czemu dawał wyraz, ale tylko w sposób werbalny. Tak czy inaczej ta przyjaźń była długotrwała. Pasjonowali się też wyścigami konnymi, chociaż nie jest, no przede wszystkim hrabia Gucio, który miał hodowlę koni. No Weizenhoff raczej nie popadł w tą pasję umiłowania wyścigów konnych. No jego domeną była raczej hazardowa gra w karty.
12: A pisarzem stał się, tak można powiedzieć, chyba zaryzykować twierdzenie trochę przypadkowo, bo...
13: No tak, musiał... No, jak,
12: z czegoś musiał żyć.
13: Jak doszło do separacji, urzędowej separacji, został sporządzony akt opiewający zasady rozstania Aleksandry i Józefa. Zresztą tutaj spadł też na cztery nogi. Alimentów nie musiał żadnych Aleksandrze płacić. No jakoś to bardzo skomplikowany akt prawny. Zostało to wszystko uregulowane. I jak ktoś napisał, został mistrzem, wchodząc do literatury głównymi drzwiami, nie będąc wcześniej czeladnikiem. Chociaż wcześniej też pisał wiersze, od najmłodszych lat tłumaczył z niemieckiego poezję Heinricha Heinego, pisał jakieś artykuły, wspomnienia z podróży po Grecji, recenzował w Bibliotece Warszawskiej listy z Afryki Sienkiewicza. No Sienkiewicz poznał się na jego talencie, czytując jego utwory i ten najwcześniejszy i późniejszy. Żywot i myśli Zygmunta Filipskiego powstały kiedy Weizenhof miał 38 lat. Wiele mu pomagał warszawski dziennikarz, redaktor Dionizy Henkiel, udzielając mu dobrych rad. No, książka okazała się niebywałym sukcesem. Jeszcze w tym samym roku był zrobiony dodruk. Za życia Weizenhofa wyszło 8 wydań, no i oczywiście tłumaczenia na francuski, niemiecki, czeski, już nie pamiętam jaki język, a potem z regularnością co 2-3 lata wychodziła kolejna książka, jeszcze częściej kolejna nowela, no przy okazji jakieś artykuły do prasy.
12: Przez pewien czas Weizenhof wydawał Bibliotekę Warszawską.
13: O tak, prawda.
12: Czyli pracował właśnie jako redaktor naczelny, wspomniany przez panią teraz Dionizy Henkiel. To bardzo ładna postać, jest dziennikarsko, jakby powiedziałem, redakcyjna, bo to jego zasługi wobec Weizenhofa są oczywiste. Właściwie on uczynił z niego pisarza.
13: Tak, tak, tak można powiedzieć.
12: Mało kto wie o tym, na przykład, że ten sam człowiek namówił nikogo innego, a Henryka Sienkiewicza, żeby pisał felietony. To bardzo ciekawe. To właśnie
13: no, rzeczywiście,
12: on.
13: Nie wiedziałam. To bardzo ciekawe. Co do Biblioteki Warszawskiej, to był renomowany periodyk, jak nazwa wskazuje, wydawana w Warszawie, gromadzący wokół siebie intelektualistów, ludzi pióra, naukowców. Weizenhof pełnił tą funkcję pod koniec życia, pod koniec trwania małżeństwa z Aleksandrą przez 5 lat. No to była ręka teścia, który też publikował w Bibliotece Warszawskiej. Pełnił rolę taką niejako, że można go pokazać na salonach, że ogarniał mniej więcej wszystko, ale dobrym duchem tego pisma to był właśnie Henkiel i Bogusławski, renomowani dziennikarze. Ale są na to dokumenty, całe stosy ja przewertowałam, że Weizenhof zapalił się do tej pracy. A Liści na początku wspominał, że on się do tego może nie nadaje, bo ma 30 lat, z dziennikarstwem, z redakcją nie miał nigdy nic wspólnego, a tu okazuje się, że działa bardzo prężnie i z zaangażowaniem, z wizją i co ważne, on z pieniędzy z posagu żony, na pewno za zgodą teścia, włożył na utrzymanie tego czasopisma. Kiedy po separacji pieniądze się skończyły, więc Weizenhof przestał być redaktorem naczelnym, został książę Michał Radziwiłł, też literat, właściciel fabryki Majoliki w Nieborowie. I to była jego taka 5-letnia przygoda z Biblioteką Warszawską, która na pewno wiele go nauczyła.
9: Ale książki nie tylko recenzował, nie tylko pisał, ale też kolekcjonował. No, imponująca była jego ta kolekcja. Jaki los nią spotkał? Tam było wiele białych kruków.
13: Oj tak, były tam białe kruki, były tam starodruki, czyli wydawnictwa sprzed 1800 roku. Zalążkiem biblioteki były zbiory jego przodka, generała Jana Weizenhofa. Co więcej, jeszcze jego imiennika, też przodka, Józefa Weizenhofa, który wydawał w czasie Sejmu Czteroletniego Gazetę Narodową i Obcą. Były też książki właśnie po tym jego imienniku. On kupował, dokupował, buszował po księgarniach, wzbogacał księgozbiór. Także tych książek było bardzo wiele. No jeżeli na początku urządzał, jak na początku urządzał i dokonywał renowacji pałacu w Samoklęskach, był

0: przekazywał zbiory do antykwariatów, ale duży zrąb biblioteki kupił Tadeusz Wróblewski do Wilna, który zakładał bibliotekę, istnieje do dziś w Wilnie biblioteka imieniem Tadeusza Wróblewskiego. Tam znalazło się dużo jego książek i map. Tak samo po pierwszej wojnie wiele książek kupił Jan Michalski tutaj do zbiorów. Też miał wielką kolekcję do zbiorów bibliotecznych. No, wszystko uległo takiemu rozproszeniu. No, główny zrąb jego materiałów osobistych, rękopisów, katalogów, które sporządzał w sposób niezwykle staranny i profesjonalny, no to jak już wspomniałam, znalazły się w Bibliotece Naukowej Pał i Pan w Krakowie. No po prostu uległa rozproszeniu.
1: Bo jest na przez to zapewne taki domyślam, że był podsytywany jako ten apologeta klasy ziemiańskiej. No po wojnie w komunizmie był sekowany, no, zniknął,
0: no tak,
1: jakby.
0: No tak.
1: Sam właśnie mówiąc prawdę, gdyby nie to, że bardzo przypadkowo na zajęciach na studiach polonistycznych mogę się dowiedziałem o istnieniu takiego pisarza. Pewnie bym nie zwrócił na niego uwagi. Ale w końcówce komuny, w roku bodajże 1984, nieoczekiwanie sfilmowano jedną z dwóch jego najbardziej popularnych powieści, Sobola i Pannę.
0: Czy tak.
1: Pani wie coś na temat okulistów? Skąd ten pomysł był?
0: Nie mam pojęcia. Może redaktor Zapert coś wie.
2: Ja tylko wiem, że byłem na tym filmie na Wagara w przedmaturalnej klasie. No i urzekło mnie, to była plenery Suwalszczyzny, udawały tam te dawne kresy.
0: Tak.
2: I pamiętam, że byłem zauroczony właśnie tym przyrodą pokazaną. Reżyser nie żyje, Hubert Drapella, nie dowiemy się. No, żyje główny aktor, który grał tamtego amanta, Michała Rajeckiego chyba.
0: Jacek Borkowski. Englert
2: jeszcze żyje, ale już nie żyje. Bogusław Zognacki nie żyje, tam już tak. Paru aktorów nie żyje, którzy grały, bo tam była duża opcja. Anna Seniuk żyje, która tam grała epizod Barbara Sołtys, jak żyje. Pamiętam, że to takim sentymentem, nostalgią wpatrywałem się w ten okres. On trochę przemknął bez echa, no jednak co innego nas było wtedy w głowie Polaków w roku 84.
0: Ale wracając jeszcze do niesławnych lat PRL-u, rzeczywiście Weizenhof zniknął, ponieważ jakoś nie wpisywał się w ideologię. No wielki pan, kosmopolita, ziemianin, no to jego polowania, te salony, to wielko państwo, wyjeżdżanie do kurortów na Rivierę, no nie wpisywał się, ponieważ sławił sielskie życie, te dworki szlacheckie, ten duży sentyment do świata, który właściwie się już prawie że kończył, kiedy Weizenhof żył na tym świecie, a potem po II wojnie w zasadzie został wyrugowany. Tak samo wyrugowane zostały z bibliotek książki Weizenhofa. No może coś tam wznowiono, no teraz akurat nie powiem, nie pamiętam, ale po prostu jego twórczość zniknęła, a mało kto pamiętał, że był to pisarz ceniony, szanowany, fetowany, nagradzany, no i czytany przed II wojną światową.
1: Z pani książki dowiedziałem się, a propos, bo jeszcze rozmawialiśmy o filmie, o jeszcze jednej ekranizacji Weizenhofa przedwojennej. To nie wiedziałem o niej w ogóle z roku 1932, czyli rok śmierci pisarza.
0: Tak.
1: To była Puszcza.
0: Tak, tak.
1: Film się niestety nie zachował.
0: No, wszystko to prawda. To reżyserował Biskę chyba.
2: Tak.
0: Muzykę napisał Henryk Wars. No, nie zachował się do naszych czasów, ale może się jeszcze gdzieś tam znajdzie w jakimś zakątku archiwów filmowych.
2: Z tego, co czytałem w recenzjach, to tam pozytywno film nie był dobrze przyjęty, natomiast zwracano uwagę na dobrą rolę wówczas zaczynającej karierę swoją błyskotliwą Inny Benity i na epizod świetny, komiczny Stanisława Sieleńskiego, takiego komika, który zmarł po wojnie w Stanach
1: Zjednoczonych. No to legenda.
2: Legenda. Także to tyle wiem na ten temat. Natomiast chciałbym zapytać panią wspomniała pani o podróżach Józefa Weizenhofa. On był takim trochę obieży światem europejskim?
0: Tak, lubił podróżować.

0: Zacznijmy od jego najmłodszych lat. Kiedy z Warszawy matka z dziećmi, Weizenhofowa Wanda, wyjeżdżała do Jurzyn, tej resztówki majątku, tam odbywały się jakieś okoliczne spotkania ziemian z okolicy. Podróżował jako młodzieniec po inflantach, szukając śladów swojej rodziny, śladów dawnych, historycznych tych ziem. I wyjeżdżał, owszem, za granicę. Razem z kuzynem Konstantym Marią Górskim podróżował po Grecji i Włoszech z blochami. Jako narzeczony Aleksandry był w Szwajcarii. Wyjeżdżał często do Francji. Paryż to było jego ulubione miasto. Zresztą doskonale znał język francuski. Wyjeżdżał na Rivierę Francuską. Wyjeżdżał do Monako, do Monte Carlo. No, zachowały się bilety wstępu do kasyna, więc trudno, żeby pominął kasyno. Także podróżował. 3 lata mieszkał w Steglitz pod Berlinem. Wynajmował tam willę. Przez 3 lata tam mieszkał. Także, ale Niemcy jakoś nie przypadły mu do gustu. Marzył też o innych podróżach, co nie zostało zrealizowane. A potem już w wieku dojrzałym też podróżował. Przede wszystkim po znajomych dworach, odwiedzał przyjaciół, znajomych, przede wszystkim na polowania, na jakieś towarzyskie zjazdy. Na przykład był nawet na Węgrzech u Pawła Szaparego, arystokraty węgierskiego, gdzie nawiązał szereg interesujących znajomości z osobami wysoko postawionymi w hierarchii. Także owszem podróżował. Zresztą jak skończył, jak stracił samoklęski, prowadził poniekąd życie nomady. No, wynajmował mieszkania, wynajmował pokoje w pensjonatach. Na dłużej osiedlił się w Bydgoszczy.
1: Właśnie, skąd to się wzięło?
0: A stąd się wzięło, że Bydgoszcz po wojnie trafiła w obręb granic Rzeczpospolitej Polskiej i władze miejskie chciały na powrót przywrócić to miasto Polsce. Stąd udzielały subwencji, coś w rodzaju stypendiów artystom, intelektualistom, literatom, żeby tylko chcieli się tam osiedlić i ożywić środowisko. No, osiedlił się też Weizenhof. Zrazu miał mieszkanko niewielkie od miasta wydzielone, potem większe, które przy ulicy Zacisze wykupił, ponieważ otrzymał dar narodowy. Dar narodowy był tak hojny, że połowa kwoty wystarczyła na wykupienie dużego mieszkania, no a druga połowa na bieżące wydatki, często jak w przypadku Weizenhofa, luksusowe. Także był w Bydgoszczy, angażował się w życie codzienne miasta, w życie kulturalne i intelektualne, wygłaszał odczyty, no i tam wyszukał, korzystając z jakichś tam ludzkich znajomości, Michała Dżymałę, wielkopolskiego chłopa zasłużonego w walce z germanizmem. No każde dziecko, mam nadzieję, że teraz też
2: słyszało o Dżymale.
0: No on odszukał Dżymałę, spotykali się panowie i jak tam wspominała gosposia Weizenhofa, Weizenhof golił z nim lechicką gorzałę. On bywalec paryskiego Ritza i wielbiciel najlepszych koniaków. No bardzo się, jak widać, panowie polubili. Co więcej, Weizenhof zainicjował zbiórkę na dar narodowy dla Dżymały. Zbiórka udała się nadzwyczaj. Dżymała sobie kupił około 40 hektarów ziemi. No i do końca życia wspominał znajomość z panem baronem, co było dla niego, jak widać, zaszczytem.
3: A dlaczego pan baron nie, mimo tego, że wśród jego najbliższym otoczeniu byli ludzie tacy jak Roman Dmowski, jak Stanisław Kozicki, senator endecki. Dlaczego sam nigdy formalnie do narodowej demokracji.
0: Był do tego zachęcany przez wymienionych przez pana redaktora panów. Był zachęcany, ale sam nie chciał się angażować przez członkostwo w jakiejkolwiek partii politycznej. Zresztą do końca życia odmawiał udziału formalnego w jakichkolwiek stowarzyszeniach. No jedyny wyjątek to Klub Demokratyczny, też mało znany. 1914-15 rok, początek wojny, razem z Aleksandrem Świętochowskim założył Klub Demokratyczny, który miał założenia konserwatywno-liberalne, który miał propagować sprawę odzyskania niepodległości przez Polską. Miał ambitne cele, ale zasięg oddziaływania ten klub nie miał wielki. Nie? Kiedy wyszła odezwa do Polaków Mikołaja Mikołajewicza, aby Polacy przyjęli w rozgrywkach tam militarnych czy politycznych stronę Rosji, no to, ta opcja była przez ten klub propagowana. Zresztą 5 sierpnia 15 roku do Warszawy wkroczyli Niemcy, jakieś dwa tygodnie później niespełna Weizenhof wyjechał z Warszawy, udając się na kresowe ziemie. No trudności były też z transportem, nie zawsze dojechał tam, gdzie akurat zaplanował. Także całą wojnę spędził na kresach, jak teraz mówimy, ale dotarł też do Mińska, do Kijowa, do Petersburga. Także tak wyglądał ten klub, ale podkreślić trzeba, co wówczas było zauważane. Na początku wojny i w czasie wojny oddawał się publicystyce politycznej, no i ta sprawa polskości, niepodległości leżała mu mocno na sercu, o to zabiegał, co nie przeszkadzało, kiedy ta niepodległość już była, no poczuł się rozczarowany. Przypuszczam, że nie tylko on jeden, no wyobrażano sobie, jak to będzie cudownie i pięknie i mądrze i dobrze, no ale od samego początku nie mogło tak być. No, trzeba było scalić te ziemię i jakoś organizować gospodarstwo na nowo.
1: Chyba też się czuł rozczarowany wschodnimi granicami Rzeczypospolitej. Sądził, że będą sięgały dużo dalej na wschód, zgodnie z linią pierwszego rozbioru.
0: No tak się nasuwa taki wniosek, no bo to były jego ukochane tereny, nie tylko Podlasie, ale ziemia litewska, Żmudź, no te Jużynty były wtedy, wówczas jeszcze gubernia Kowieńska, no czyli daleko dość na wschodzie od centrum polskich ziem. No on był zakochany w tych borach, lasach, bagnach. On tam polował. On nawet miał dzienniczek. Zaczął polować od 14 roku
1: właśnie,
0: życia.
1: Jakoś pieczołowicie to odnotowywał, tak?
0: A no właśnie, to jest dość ciekawe. Zaczął polować, kiedy miał 14 lat, a kiedy miał 16, wuj pożyczył mu dobrą strzelbę, dubeltówkę nazywaną od nazwiska konstruktora Lefoszówka. Mój mąż się na tym zna i powiedział, że to jest dobre. I sobie strzelał i skrupulatnie w notesiku odnotowywał, gdzie polował, u kogo, kiedy, ile ptactwa uszczelił, jakiego, jakiej zwierzyny. Wszystko to sobie odnotowywał. Zresztą tak skrupulatny też był, kiedy musiał wyprzedawać się ze swoich ruchomości. Odnotowywał, co komu, za ile sprzedał. No przy okazji też odnotowywał, no co kupił, jak już nie mógł się powstrzymać, a oszczędny z natury, jak wiadomo, nie był. Wszystkie swoje wydatki skrupulatnie notował.
3: To też pomyślałem sobie, że być może, bo to nie mam na to żadnych dowodów, ale z jego apolitycznością pewną, tak aprzyszowaną przynajmniej, to tak koresponduje dziwnie sprawa podpisania przez niego jednak protestu w sprawie aresztowanych posłów centrolewu, czyli jakby zupełnie z innej strony.
0: No czyli tak było.
3: Po prostu poparł protest, tak zastanawiam się dlaczego.
0: Może uznał, że to słuszna sprawa.
3: Dlatego, że że Piłsudskiego nie trafił na przykład, jak na Endeka przystało. No,
0: no można może się domyśleć, no skoro obcy miał taką zbliżoną do Endecji, prawda? No to niekoniecznie tam otaczał kultem marszałka Piłsudskiego, no ale tak po prostu, no co jeżeli podpisał, to widocznie sumienie mu tak kazało, tak, że to jest dobre.
1: A coś wiemy o jego relacjach już nie tyle politycznych, tylko ze światem literackim? Z kimś był w dobrych kontaktach, z kim złych?
0: No niech pomyślę. No wyrażał się, no wiemy to, a ja jako historyk opieram się na tym, co mam napisane, że nie cenił twórczości Żeromskiego, że jest ponury. Bardzo lubiał twórczość i osobę Henryka Sienkiewicza. Znał się na literaturze. Skoro pisał o Metterlinku jeszcze jako młody człowiek i dekadentyzmie, nie poważał też Stanisława Wyspiańskiego jako twórcy. Zresztą on sam, co ciekawe, niejednokrotnie spotykałam zdanie, że Weizenhof to taka męska rodziewiczówna. No a kogo tam jeszcze lubiał, czy nie? No, ja wiem tylko, co zapisał. No, nie spotkałam wyrażonych na piśmie jego sympatii czy antypatii.
3: Bardzo ciekawe jest to, co pani powiedziała, te zdanie przywołując tej męskiej rodziewiczównie. Tak myślę, że takie opinie to mogli formułować najchętniej ci, którzy nie czytali ani jej, ani jego.
0: No święte słowa. No i ten pisarz i ta pisarka znajdywali swoich czytelników i swoich amatorów. Wtedy i teraz też, mam nadzieję. Nie wszystko wszystkim musi się podobać, bo tak nie jest.
1: Chciałem z tych pieczołowicie tworzonych przez dekady notatek myśliwego, to też wynika, jakby obfite zwierzynę te lasy polskie w tamtych czasach, na tych terenach, to wtedy był zabór rosyjski.
0: No, ale no się, tak, wynika.
1: To po prostu było niesłychane z punktu dzisiejszego. Tam były takie dziwne gatunki ptactwa, głuszce, cietrzewie, które są już w ogóle pod jakąś kisłą ochroną. Więc no, no tym bardziej taki czar Polesia, czar była tak. Taka piosenka, no to jeszcze dalej.
0: No to tam było na wschód, 100 lat temu, ponad 100 lat temu.
1: Jakie to były pięknie i krajobrazowo, i przyrodniczo dziewicze.
0: No i Weizenhof, jeżeli opisuje tą przyrodę, robi
1: on to... On bardzo czuły był właśnie na przyrodę.
0: Tak, na przyrodę. Opisuje to w sposób bardzo piękny i wrażliwy. Wtedy nie przejawia jakiejś tam ironii, czy właściwej dla siebie satyry, absolutnie. To jest jedna czysta, wielka poezja. Zresztą jak zaczynałam czytać powieści Weizenhofa, no to myślę sobie o opisy przyrody, a to sobie opuszczę. Okazało się, że nie dało się. Czytało się po prostu z zachwytem. No ta puszcza po prostu żyła. Tak. No najciekawsze nie, no wszystko było no, ciekawe. No były lepsze powieści, gorsze, różnie oceniane
3: a
0: przez krytyków.
3: A propos tych lepszych i gorszych, mogłaby pani powiedzieć coś o książce, której nie znam najlepszej w świecie, a ciekawy jestem bardzo po czytaniu pani pozycji. Cudno i ziemia cudneńska.
0: A, to powstało po... Książka została napisana już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i była, jak sam pisarz określił, pamfletem na rzeczywistość. Fabuła sprowadza się do tego, że do fikcyjnej miejscowości Cudno sprowadza się syn Anglika i Angielki i Polaka Edwin Szaropolski, który stara się tam osiedlić, zagospodarować, prowadzić jakieś interesy, no i co rusz się spotyka, to z jakąś głupotą, to niemocą, to jakąś nieudolnością. No był to wyraz takiej opinii też Weizenhofa na temat tego, co widzi, co obserwuje w II Rzeczpospolitej. No dość ciekawa książka, wciągająca. No i może trochę taka zgryźliwa, zresztą pisarz sam zaznaczył, że jak pisał tą książkę, to cierpiał na woreczek żółciowy. No i stąd to może takie daleko idące niezadowolenie nad rzeczywistością. Ale to nie była uznawana za złą ta książka. Nie.
1: A czy wiadomo, co się stało z dziećmi Weizenhofa?
0: A, tak, tak. Najstarsza córka to Wanda, która wyszła za mąż za Szwajcara Biringa, który zmarła gdzieś w 70., na początku lat 70. XX wieku. Potem to była właśnie Wanda, potem była Aleksandra, która wyszła za mąż. No, w czasie II wojny światowej była więźniarką Auschwitz, a potem osiedliła się w willi w Laskach, gdzie mieści się, jak wiadomo, zakład dla ociemniałych dzieci i młodzieży. Osiedliła się w Laskach, tym bardziej, że w tym zakonie franciszkanek służebniczych krzyża, jakoś tam pełna nazwa tego zakonu, jako siostra Salezja, mieszkało najmłodsze dziecko Weizenhofów, Róża. Róża wstąpiła do zakonu jako siostra Salezja. No, zmarła gdzieś na początku II wojny światowej. Natomiast jedyny syn, Jan Wergiliusz, no to poszedł w kierunku naukowym, osiągając sukcesy. Został profesorem fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Potem po II wojnie światowej był profesorem na Uniwersytecie Jagiellońskim, oczywiście fizyki. Przez pewien czas pełnił funkcję prorektora tej uczelni i, co ciekawe, był też zamiłowanym sportowcem, lekkoatletą i przede wszystkim piłkarzem. I, co ciekawe, był autorem pierwszego w Polsce podręcznika zasad do gry w piłkę nożną.
1: To się bardzo ciekawe.
0: No,
1: bardzo
0: synem, ciekawe. Synem Jana Wergiliusza był Antoni, świętej pamięci Weizenhof, żyjący w Krakowie, pedagog, społecznik, działacz harcerski, bardzo zasłużona postać. No, tyle po linii męskiej, także o innych potomkach nie wiadomo.
3: Ale pisarz utrzymywał z nimi kontakt?
0: Tak, tak, tak, tak. Na pewno tak, skoro zachowały się listy, dość takie osobiste, pisane do córek. Przypuszczam, że na poziomie takim intelektualno-duchowym dobrze się z nimi porozumiewał, chociaż pozostawały wskutek zawartego aktu przy separacji pod bezpośrednią opieką matki. Zresztą przez pewien czas Jan Wergiliusz mieszkał, jak wywnioskowałam, w Krakowie, bo w Krakowie mieszkała jego ciotka z Blochów, zamężna kostanecka, profesor Uniwersytetu, żona profesora medycyny Kostaneckiego. Także kontakt na pewno był. No, a skoro szukałam niektóre listy, no to nie wykluczyłem, że tych listów mogło być więcej.
1: To jeszcze powiedzmy o tym, że Józef Weizenhof doczekał się kupletu pióra Romana Dmowskiego. Jakich to było okoliczności?
0: A to w 1914 roku odbył się uroczysty wieczór ku czci Weizenhofa. Towarzystwo przede wszystkim z kręgów narodowej demokracji, tutaj przywołany już raz obecny tutaj redaktor Krzysztof Masłoń, pisząc omówienie tej książki, właśnie zacytował to, jaki toast w warszawskiej resursie obywatelskiej wygłosił Dmowski, dość zgrabny: czy picie wieczorne, czy ranne, czy dobrze przez gardło przecieka, ja piję za zdrowie człowieka, co wyrżną sobola i pannę. Także to Dmowski napisał, jak widać, człowiek wielu talentów.
1: O czym często zapominamy. Natomiast jeszcze na koniec zapytam o okoliczności śmierci i o napis na nagrobku Weizenhofa. Gdzie jest pochowany?
0: Weizenhof zmarł w Warszawie 6 sierpnia 1932 roku. Liczył 72 lata. No, pod koniec życia był już coraz słabszy, coraz mniej udzielający się towarzysko, ale dalej bardzo czuły na swoim punkcie. Także zapisywał, kto w imieniny Józefa złożył mu życzenia osobiście, kto wysłał telegram, kto złożył bilet, kto coś tam napisał. Także był bardzo czuły na tym punkcie, żeby o nim pamiętano. On generalnie lubił ludzi, lubił towarzystwo. No, coraz bardziej słaby, ostatni tydzień życia spędził w lecznicy, a potem zmarł w domu opatrzony sakramentami świętymi, jakimi się należy, i zażyczył sobie, żeby na jego nagrobku wyryć tylko imię, nazwisko, datę życia i określenie pisarz polski. No, spoczął na cmentarzu Powązkowskim w Alei Zasłużonych, niedaleko Artura Oppmana, Stanisława Władysława Reymonta. Także spoczywa na Powązkach. No, pogrzeb był olbrzymi. Znaczy, tłum zebrał się, żeby pożegnać pisarza olbrzymi. Byli przedstawiciele rządu, przedstawiciele świata literackiego, świata łowieckiego, literackiego, wielbicieli jego talentu. Także
3: powiedziałbym, że wielbicieli i wielbiciele.
0: I wielbiciele, zdecydowanie.
3: Na początku i wielbiciele,
0: no, już pod
3: rzeczywiście
0: koniec.
3: Rzeczywiście są świadectwa, choćby Jana Lechonia tutaj, prawda? Że już
0: tak,
3: w późnym wieku,
0: no jeszcze,
3: że towarzyszyły mu bardzo piękne panie.
0: Jak studiował w Dorpacie, nazywali go koledzy po polsku lub po niemiecku ładniątko. Podobno nie lubił tego określenia, no ale tak go określano. No a podsumował jego zamiłowanie do płci pięknej i vice versa Jan Michalski, kolekcjoner książek, że dużo pieniędzy szło nie tylko na bibliofilstwo, ale też na babofilstwo.
1: I tym stwierdzeniem kończymy dzisiejszy nieregularnik literacki, w którym mieliśmy honor gościć panią Ewę Danowską. Dziękujemy pięknie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Rozmawialiśmy o jej książce Józef Weizenhoff 1860-1932. Niezwykłe życie pisarza, której fragmenty przedstawi teraz państwu pani Magdalena Woźniak, a za uwagę dziękuję
3: Krzysztof Masłoń
1: i Tomasz Zapert.
4: Józef Weizenhoff obowiązki ziemianina rozpoczął od zatrudnienia rządcy, który miał się zająć całym gospodarstwem. Rządcą pochodzącym jeszcze z czasów dziedziczki Wojniłłowiczowej był stary sługa Wincenty Gutman. Od początku 1885 roku funkcję tę pełnił niejaki Drzewiecki, a po jego rezygnacji Mieczysław Laskowski, który zarządzał dobrami do 8 grudnia 1888 roku. Umowę z kolejnym zarządcą, Aleksandrem Głowaczem, Weizenhoff podpisał 23 września 1888 roku. Z mocą obowiązywania od 1 stycznia 1889 roku. Rozmiłowany w miejskich rozrywkach, Weizenhoff bywał znudzony życiem ziemianina i jego codziennymi obowiązkami. Cytowany już Grzymała Siedlecki przytoczył dwie scenki związane z powszednim bytowaniem pisarza w samoklęskach. Przyniosłem panu baronowi raport tygodniowy, melduje mu pisarz Prowentowy. Wolałbym, byś mi pan przyniósł dochód tygodniowy, odpowiada mu rzeczowo przyszły twórca humorysta. Z kolei dawny sługa z Weizenhoffskich Samoklęsk wspominał. Pan na Samoklęskach. Było ano, żeśmy owiec skończyli zwozić. Mówię ja panu baronowi, że na dożynki ludzie czekają. A ja właśnie jestem Asek. Asek, przypis Grzymały Siedleskiego. Odpowiada mi jaśnie pan, co znaczyło ani rubla w kasie. No to obejdzie się bez dożynków, mówię. A co to? To nie. Wszystkiego można pracującemu narodowi odmówić, ale nie uciechy. I przykazał mi sprzedać w Lubartowie dwa woły i sprawić dożynki. Rany boskie, jaśnie panie, wołów się pozbywać przed jesienną orką? To się potem dwa woły znowu kupi. Nie nudź mnie. Jako właściciel Samoklęsk, Weizenhof z pewnością miał aspiracje do bycia dobrym gospodarzem, dóbr, co nie obyło się bez rozważań o życiu i przyszłości oraz analizy stanu własnych uczuć. Do kuzyna Konstantego Marii Górskiego napisał 21 listopada 1884 roku. Kochany mój kociu, czy lepiej być wielkim agronomem, czy niczym? Czy wielkim niczym? Oto pytanie. Tyle mi ludzie w uszy nakładli o obowiązkach obywatela ziemianina, żem się wreszcie zamyślił nad tym, czy zawód ten, tak niepozorny i skromny, nie można jakoś wyidealizować, rozszerzyć i znaleźć w nim moralne zadowolenie. Jak i kiedy tego dopnę, aby się w gospodarstwie rozmiłować, nie wiem. Że jednak wiecznie wzdychać do jakichś nieokreślonych ideałów, a przy tym stać na miejscu, nie można. Puściłem się wolnego kłusa po drodze postępu na polu agronomii. Zaczytanego w jakimś dziełku o rolnictwie zastał mnie list twój już 10 dni temu. Odczytałem go zrazu ciekawie, potem wolno wciągnąłem w siebie jakąś woń z obcego mnie szerokiego świata. Woń tak różną od zapachu nawozu, który mnie otacza. Józef Weizenhof chciał nadać pracy ziemianina wyższy sens, ale zajęcia te narzucone mu przez aktualną pozycję męczyły go i nużyły. Oddawał się kolekcjonerskiej pasji, realizując swe intelektualne aspiracje i zainteresował się twórczością poetycką Heinricha Heinego, którego wiersze nie tylko czytał, ale też tłumaczył na język polski. Kilka przykładów zostało wydrukowanych w tygodniku ilustrowanym w 1889 roku. Z dzienniczka polowań prowadzonego przez Weizenhofa nie wynika, aby z powodu separacji i przegrania w karty majątku spotkał go towarzyski ostracyzm. Widocznie zarówno szlachta, jak i rodowa arystokracja były zdania, że nie traci się honoru, przegrywając w karty. Weizenhof nadal więc uczestniczył w zabawach salonowo-myśliwskich. Poszerzył się nawet krąg dworów, w których bywał. Przyszły pisarz, być może rzucając się w wiry rozrywek, starał się zapomnieć o swym niepewnym losie i nużącej codzienności. W okresie od 1896 do 1902 roku włącznie wziął udział w 79 polowaniach, które odbywały się w 53 majątkach, kładąc w sumie ponad 3500 łownej zwierzyny i ptactwa. Często podróżował po zachodniej Europie, ale też po ziemiach polskich i litewskich. Wyjeżdżał w stronę swego dzieciństwa, odwiedzał licznych krewnych i przyjaciół, najczęściej w poszukiwaniu terenów łowieckich. Polował na ziemiach mazowieckich, litewskich i wielkopolskich. W napisanych pod koniec życia kartach z pamiętnika, w części karty łowieckie, wspominał, że polował w majątku wuja Mieczysława Łubieńskiego w Psarach, łowieckiem, gdzie ubijano rekordowe liczby kozłów sarnich, pewnego dnia nawet do 40. Zauważył, że od Warszawy w kierunku Łowicza, Kutna ku Włocławkowi ciągnęły się wyborne tereny myśliwskie. Polował w Młochowie u Jana Zawiszy, Nieborowie księcia Michała Radziwiła, Osieczy Wielkiej Jana Bnińskiego, w Brzeziu i Wieńcu Leopolda Kronenberga, a także w Krośniewicach Rębielińskich, gdzie wiodły prym polowania na kuropatwy. Na te ostatnie polował także w małej wsi księcia Zdzisława Lubomirskiego, gdzie ustrzelił ich prawie 100. Równie udane łowy zaliczył w Sułkowie, gdzie oddawał się tej przyjemności wraz z Janem Bnińskim. Od godziny 10 rano do 2 po południu upolował 100 kilkadziesiąt kuropatw. Do najświetniejszych polowań zaliczył także te w Dobrach Jabłonna Augusta Gucia Potockiego oraz na dziki u Platerów, w Chlewiskach i na Kłaniu. Miło wspominał polowania w Poznańskiem, u Mielżyńskich, Blińskich i Chłapowskich, gdzie zabijano dziennie od 1000 do 2000 zajęcy. Podczas jednego z takich towarzyskich wydarzeń u Potockich Weizenhof poznał węgierskiego arystokratę Pawła Szapariego, męża Marii Przezdzieckiej. Na jego zaproszenie na początku grudnia 1901 roku bawił na wielkich łowach w jego majątku, gdzie zjechało się międzynarodowe towarzystwo. Węgrzy stanowili tylko 1/3 zaproszonych arystokratycznych gości. Gospodarz wydawał uczty, zabawy taneczne, zapewniał liczne atrakcje na czele z nieprzerwanie niemal grającą cygańską orkiestrą. Weizenhof wspominał polowania, klasyczne łowy wystawne, dworskie, podczas których przemieszczano się z miejsca na miejsce w obrębie obszernych majątków Szapariego. Polowano od 5 do 6 godzin dziennie, bo uczestnicy byli zmęczeni towarzyszącymi łowom atrakcjami. Ustrzelono wówczas olbrzymie ilości zajęcy i bażantów. W ciągu jednego udanego dnia Weizenhof zabił 132 zające. Spośród poznanych gości największe wrażenie zrobiła na pisarzu pochodząca z węgierskiej arystokracji Paulina Metternich. Żona księcia Ryszarda Klemensa Metternicha Wineburga, ambasadora w Paryżu, osoba wielkiej urody i wielu talentów, gorliwie uczestnicząca w polowaniach, z którą przez długie lata utrzymywał kontakt.
5: Nieregularnik literacki.

0: Reklama.
1: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
2: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
3: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
4: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
3: Zaprasza Fundacja Art Bene.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
6: www.wnet.fm.
7: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
8: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.

0: Zaułek dyskusyjny.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, wszystkie słuchaczki oraz słuchacze Radia Wnet oraz wszystkich internautów na kanale Wnet Kultura, a w zaułku dyskusyjnym dzisiaj, tak jak co tydzień, Tymoteusz Dąbrowski.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie, Tymoteusz Dąbrowski z tej strony. Ja może zapowiem, bo naszym realizatorem dzisiaj Fryderyk Litwin. Cześć,
1: tak.
2: Fryderyku.
1: Wrócił z wielkiej podróży. Do Państwa mówi oczywiście Igor Toporowski, a dzisiaj bierzemy na języki Rakesfall, Vairy Chandrasekery. Jest to pisarz z Ceylonu, ze Sri Lanki, który, tak jak jest napisane na okładce, napisał olśniewającą azjatycką epopeję science fiction. Ale nie jest to nic zbliżonego do naszego pana Tadeusza, czy do, mówię oczywiście o epopei, czy do Odysei Homera. Jest to, jakby to nazwać, historia, która podróżuje w różnym czasie, w różnej przestrzeni. Cofamy się w ogóle o setki, czy też tysiące lat wstecz, czy nawet potem wychodzimy do przodu. O te, jak to autor czasami też nazywa, gigasekundy, które oznaczają też, nie wiadomo, jako jednostkę czasu, na pewno jakąś olbrzymią. Sama treść zaczyna się od, też zaskakująco i ciekawie, ponieważ od serialu, gdzie oglądamy sobie serial, w którym występują Annelida i Lepus, i to jest dwójka głównych bohaterów, którzy będą później w różnych wcieleniach i w kolejnych reinkarnacjach po prostu pojawiać się pod innymi postaciami. I w trakcie tego serialu, gdzie też już forma jest ciekawa, ponieważ tam autor wypisuje na przykład nam dokładną minutę, odcinek i sekundę tego serialu, gdzie dzieje się jakaś dana rzecz, dane wydarzenie. Sam już początek jest też ciekawy z racji tego, że my jesteśmy jako odbiorcy postawieni jako właśnie widzowie, którzy oglądają ten serial, którzy żyją w jakimś świecie żywym, ale jesteśmy jednocześnie martwi z racji tego, że cały czas nasze życie polega na oglądaniu po prostu, na podziwianiu tego, co przeżywają ci żywi bohaterowie w martwym z kolei świecie.
2: To bardzo chyba współczesne z tym ciągłym oglądaniem seriali,
1: tak.
2: Bycia w serialu życia, trochę też serialem, więc bardzo ciekawa tutaj takie zastosowanie troszeczkę pod płaszczem książki jest, no powiedzmy, że ta forma gdzieś nam przybliża to, w jaki sposób my istniejemy i obecnie gdzieś tam faktycznie działamy.
1: Tak, bo oczywiście jest to właśnie współczesna powieść, jest sprzed kilku lat wydana. I oczywiście, że obnaża Vaira Chandrasekera poniekąd już takie nasze wady współczesnego człowieka, czy nasze przywary, prawda? I co mi się podoba najbardziej w tym paradoksie, że to bohaterowie w środku tego serialu właśnie są żywi. I my skupiamy się na tym ich życiu, ale jednocześnie, i tu w ogóle motyw incepcji jest non-stop praktycznie w tej książce, czy to jest właśnie incepcja narracyjna, czy też w tym przypadku, w tym serialu właśnie, ci bohaterowie chodzą do szkoły, gdzie również dzieci oglądają serial, gdzie w tym serialu pokazywane są osoby, takie jak my, ci odbiorcy, widzowie. Czyli w ogóle jakby...
2: Okay. Nie, to jest incepcja faktycznie do poziomu drugiego.
1: Tak, bo to też wraca do nas z kolei ten obraz i to, co się dzieje właśnie w tym samym serialu. I tam też są takie małe poszlaki na temat tego, że widnieją bohaterowie właśnie w tym prostokącie, przy którym siadają te dzieci w szkole, którzy są podobni właśnie do tych ludzi, z którymi się mijamy na ulicy i tak dalej. No i co ciekawe, to też właśnie obnaża poniekąd może taką, czy wskazuje na przyszłość, która może nadejść, gdzie właśnie faktycznie nauczanie dzieci w szkołach będzie polegało na tym, że
2: aż mikrofon upadł.
1: Technologia się mści już.
2: Właśnie, upadł.
1: Tak, gdzie właśnie będzie to polegało na tym, że dzieci będą uczyły się oglądając non-stop jakieś po prostu filmy i seriale. No to jest przerażające.
2: To jest przerażające, no ale też nie można zakładać, bo może się okaże, że to będzie lepsze wyjście, aniżeli faktycznie inne zaproponowane ograniczone na tamten czas możliwości. Nie wiem, czy to no kasetki do głowy, prawda?
1: Aha, w ten sposób idziesz, dobrze, tak, rozumiem. Ja myślę, tak, rozumiem.
2: Przyszłościowo.
1: No tak, czy jakieś takie hologramy po prostu wyświetlające się przed nami.
2: Te filmy będą najbardziej rzeczywiste w zbiorze możliwości.
1: No to brzmi przerażająco. Ale właśnie Vaira Chandrasekhara nie tylko próbuje nam jakieś przynieść może odpowiedzi, czy po prostu jakiś taki obraz swój własny przyszłości, tej niedalekiej, która może się w sumie wydarzyć, ale też i przyszłości, która może się wydarzyć tysiąclecia później jakby, jeśli od tego ówczesnego nam, prawda? No, ale do tego może przejdziemy za chwilę.
2: Ja chciałem się spytać, jak ty interpretujesz w ogóle tytuł tej książki?
1: Rake's Fall?
2: Tak.
1: To znaczy, generalnie to nie jest już moja samodzielna interpretacja, ponieważ są też pewne podpowiedzi w książce, które padają na temat Rake's Fall. Oczywiście nie obserwujemy w tej powieści bezpośrednio tego Rake's Fallu, ale jest wspominane, że Rake's Fall jest jakimś takim archetypicznym, pierwotnym upadkiem świata, jakimś rozłożeniem się, czy jakimś, ale jednocześnie też zakończeniem, ale jednocześnie właśnie też otwarciem się kolejnego jakby kolejnych dziejów, prawda? Ja to tak oczywiście też interpretuję, właśnie tutaj wchodzimy w tę moją interpretację, bo to nie jest powiedziane stricte, ale mi się wydaje to jakoś taką swego rodzaju apokalipsą,
2: okay.
1: Która miała miejsce wieki temu i poniekąd bez takich tutaj spoilerów, ale myślę, że nawet jeśli państwu będę spoilerował, czy zdradzał jakąś część fabuły, to i tak nie idzie się w tym pokapować jakby. W sensie to nie jest aż tak, myślę, straszne, ponieważ no, książka naprawdę jest bardzo trudną lekturą.
2: Są książki, które są po to właśnie, żeby je trochę przeżyć. Że sama struktura, w jakiej są zbudowane,
1: tak,
2: no, zachęca do tego czytania, dlatego, że ona jest zupełnie inna niż w sumie struktury innych książek.
1: Gdzie właśnie, tak jak właśnie każda struktura jest inna, to oczywiście, ale no, ta jest wyjątkowa pod względem tej formy, ponieważ narrator zmienia się co chwilę, prawda? Mamy kilka ksiąg, które też mają bardzo osobliwe tytuły, bo na przykład pierwszy tytuł, pierwsza część to jest Perystaltyka i to jest fobia związana z przełykaniem. Z połykaniem. Potem mam część drugą, która się nazywa Czerwieńsza, potem jest Plastyczne ciało, Elektryczna głowa, Złamana gałąź, Owieczka, Czapla ziemi, Plastyczna ziemia, Może to my jesteśmy umarłymi? I klamra kompozycyjna, czyli bieg przez gardziel. Więc idę dalej właśnie z tą formą, która jest cały czas zmienna. W każdej części spotykamy się z czymś innym. Tutaj mamy narratora w pierwszej osobie, później mamy w trzeciej osobie, co jest takim typowym zabiegiem w sumie w książkach, ale pojawienie się nagle dramatu w połowie, który ma też 40 stron, do 50 bodaj, To jest coś wyjątkowego, gdzie dramat był też jedno z takich moich ulubionych momentów w tej książce. I to nie, żebym zrozumiał więcej niż w innych częściach, ale bardzo takie fajne, innowacyjne didaskalia, czy podejścia do opisu bohaterów, bo oczywiście skoro dramat, no to miał on tę rozpiskę właśnie, spis bohaterów na samym początku, czy był podzielony na akty, czy kodę. I tam naprawdę są takie, dla współczesnego odbiorcy mam wrażenie, że takie zdania, które no, sprawiają, że się troszkę uśmiechniesz jakby. Że chór jest innowacyjnie wykorzystany i są takie właśnie gatunki, części tego gatunku, które no, ciekawie zostały ugryzione, to na pewno.
2: Okej. Ja oglądam tak tę książkę i raczej to wydanie i bardzo ono nie pasuje do tego, co opisujesz. Jakoś w mojej głowie faktycznie pojawiają się te zmechanizowane światy. Gdzieś jeszcze właśnie myślę o tym, co mówiłeś, czyli o tej trochę apokalipsie, a jednak książka jest bardzo w żywych kolorach. Nie dość, że jest dużo zieleni, tu pojawia się jeszcze róż, dużo kwietnych elementów.
1: Tak jest.
2: Nie wpadłbym, że jest to książka science fiction nawet, że. Już nawet powiedziałbym, że jest to jakiś romans.
1: No, można tak pomyśleć, bo tutaj pragnę wspomnieć, że otrzymaliśmy, trafiła ta książka do gmachu Radia Wnet z wydawnictwa Czarna Owca. I faktycznie okładka właśnie w tym wydawnictwie jest zaprojektowana w taki ciepły sposób, to prawda, ale myślę, że sama książka też jest poniekąd
2: nie ma to pesymistycznego zakończenia. Nie bije od tego jakaś ta wizja.
1: Wiesz co, to zależy, bo
2: krytycyzmu.
1: Tematyka jest na tyle szczegółowa i tak szeroko po prostu ona jest pojmowana w sumie w tej pozycji, że można i tyle pesymistycznych, jak i optymistycznych wniosków wyciągnąć, ale myślę, że okładka oddaje właśnie życie tej książki i te jakby życie bijące z niej i barwność, ponieważ mamy tam bardzo dużo brutalnych motywów, które są co chwilę, ale jakoś napisane to też jest w taki sposób, takim językiem, że nie boli nas aż to. Też nie przywiązujemy się za bardzo do tych poszczególnych wcieleń, z racji tego, że każda część oscyluje w granicach tych 30-50 stron, no i to się zamyka na tym konkretnej, na tej konkretnej inkarnacji, więc jakby raczej wiemy, co się będzie działo zawsze na końcu, tudzież na początku kolejnej księgi.
2: Okej. A czy można faktycznie czytać te księgi osobno?
1: Wiesz co, tutaj jest na pierwszej stronie napisane, że one różne rozdziały były publikowane osobno.
2: Okay.
1: I to też na przestrzeni lat, gdzie na przykład rozdział 14 był pojedynczo opublikowany już w 2016 roku, 24 w 2018, pierwszy i drugi w 2021, więc wydaje mi się, że da się, bo to też ta rozpiętość na lata oznacza, że to nie było jak lalka Prusa, że co tydzień czy co miesiąc wydawane w czasopiśmie, odcinkowo, tylko jednak to były jakieś takie autonomiczne części. Aczkolwiek całościowo to naprawdę składa się na coś sensownego. Gdybym ja miał czytać pojedynczo, tak bez kontekstu tego szerszego, te rozdziały, no to nie pokapowałbym się już w ogóle.
2: Już w ogóle.
1: O co się dzieje, gdzie ciężko mi naprawdę się pokapować, czytając
2: całość.
1: Ta całość,
2: od początku
1: tak,
2: do końca.
1: Tak, naprawdę. Więc idąc dalej, bo o co chodzi w tej treści właśnie? Co się dzieje tak w przebiegu tej fabuły? To mamy te Annę Lidę i tego Lepusa w tym serialu, który sobie oglądamy. Narrator nam przedstawia, co się w nim dzieje. I w pewnym momencie dochodzi do morderstwa. Nie powiem, kto kogo morduje, ale to morderstwo jest konsekwencją opętania przez demona, gdy idą oni na skróty przez dżunglę, gdzie mama jednego bohatera z tej dwójki ich uczula na to, żeby nie chodzić na skróty przez dżunglę, ponieważ tam czai się demon. I po tej śmierci serial zostaje wycofany już z produkcji, że tak powiem skancelowany, nie wychodzą kolejne sezony i wtedy kończy się pierwsza księga i wchodzimy w ten kalejdoskop, w tę istną mozaikę różnych inkarnacji i wcieleń, gdzie poniekąd jest nam zdradzane, cofamy się w przeszłość, jest nam zdradzane geneza występowania tego demona na tej ścieżce w dżungli. Później idziemy w przyszłość i widzimy, jaki jest koniec poniekąd tego demona, widzimy szerszy kontekst tego, dlaczego on zrobił to, co zrobił ten demon, dlaczego opętał tę konkretną osobę i kim w sumie ten demon naprawdę jest, czy on nie jest w sumie też jednocześnie wcieleniem jednej z tych dwójki bohaterów. Więc przez te wszystkie właśnie wcielenia, to jest najważniejsze, skupiamy się na tych konkretnych dwóch istotach, czyli na Annę Lidzie i Lepusie, którzy oczywiście objawiają się nam pod innymi imionami, pod innymi charakterystykami zewnętrznymi, ale zawsze jest jakiś taki wspólny mianownik, ta taka mała poszlaka. Na przykład Lepus zwykle posiada długie płatki uszu. Tak, bo Lepus też pochodzi to słowo od zająca. Jak to właśnie zajączek ma takie podobne uszka długaśne. Więc ja interpretuję w ogóle tę powieść tak, że jest to jakaś taka istna zabawa Boga w życie. Ja czerpię z jakiegoś, znalazłem takie, jakieś takie wielkie przesłanie w tym pod postacią tego, że tymi wszystkimi wcieleniami manipuluje, bawi się po prostu Bóg. I jest taki pewien cytat, co myślę, ja staram się jakoś tak dopiero wchodzić w te ezoteryczne tematy. Kojarzy mi się to chyba troszkę właśnie z buddyzmem, czy też w sumie bardziej z wedyjską religią. gdzie to Bóg schodzi na ziemię, my jesteśmy właśnie z Nim jednością i to jest poniekąd wszystko, można powiedzieć, że z symulacją i to Bóg w nas się porusza, prawda? My mamy to mięso, ciało i mamy po prostu taką w cudzysłowie schizofrenię, paranoję własnej świadomości, że wydaje nam się, że to my jesteśmy tymi wszystkimi poszczególnymi osobnymi bytami, ale to tak naprawdę Bóg po prostu gra w Simsy. O, na świecie, prawda? I jest właśnie taki cytat. I to też, to jest piękne, bo to się nam ukazuje dopiero w ostatnich stronach książki. Oczywiście to nie będzie jakiś wielki spoiler, broń Boże. No właśnie. Bogowie nigdy nie doświadczają czegokolwiek innego niż rozkosz. To ich największa słabość. I myślę, że z tego też wynika właśnie ta... Ty też kiedyś o tym wspominałeś, mam wrażenie, na jednej z audycji, że ta nuda boska, prawda?
2: Mm-hmm, tak.
1: Że jaki jest fan z tego, że posiadasz w sobie wszystko, jesteś wszystkim, no, tak. I co? I w tej wieczności masz sobie stać, właśnie, siedzieć?
2: Że tam chyba końcówką w ogóle takiego myślenia było to, że właśnie ten Bóg czy superkomputer, bo mogłem o tym wspominać, bo to było trochę na podstawie Lema,
1: tak.
2: Bo to był przyjaciel Lema. Swoją drogą, też świetna książka. No i tam faktycznie superkomputer już nie do końca miał co robić, bo zebrał całą energię i był wszystkim, więc był tak naprawdę niczym, więc jedyne, co mógł zrobić, to popełnić samobójstwo. Tak zwane samobójstwo, w cudzysłowie, czyli faktycznie gdzieś tam się zniszczyć na podzielne jakieś kawałeczki, prawda? I tu gdzieś idzie ta filozofia, że możemy wszyscy na tym świecie trochę tak naprawdę jesteśmy cząstką umierającego Boga, który już popełnił to samobójstwo, nazwijmy to, i my czujemy tą metafizykę właśnie dlatego, że w sumie wszyscy od Niego jesteśmy.
1: Mm-hmm. To właśnie ja mam wrażenie, że w Rexfall jesteśmy częścią tego znużonego Boga. Może tutaj
2: samobójstwo... Chce się jakoś zabawić.
1: Tak. I dlatego mamy te efemeryczne wszystkie stany, prawda? Uniesienia, emocje i tak dalej, jakby co jakoś może pogilgotać, połaskotać tego Boga. No.
2: Ale to też jest bardzo dynamiczna zabawa, tak jak opowiadasz, z tymi zmianami różnych postaci, bo tu gdzieś właśnie pojawia mi się Franz Kafka, gdzie pamiętam jednym z bardziej dobijających

0: ciągłej zmiany, przemiany, tego, że faktycznie co chwila gdzieś mamy inne spojrzenia. No i chyba też, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale nie do końca wiemy, którą postacią też jesteśmy, co nam zostało z wcześniejszych postaci. Może i ciało się zmienia, perspektywa się może zmienić, ale czy wszystko się zmieniło faktycznie?
1: Ja jeszcze właśnie się a propos tej zmiany odniosę, że paradoksalnie to właśnie ten horror zmiany wynika z tej horrorowej stabilności i zasiedziałości, prawda? Jakby i tej właśnie nudy.
0: Ale jest ten kontrast
1: bardzo mocny. Tak. Dlatego szukam właśnie w tej zmianie. Ale właśnie o czym wspominasz, to jest ciekawe, bo właśnie nasi bohaterowie, przepraszam, nie wszyscy, nie każde wcielenie, ale jednak jedna osoba z tej dwójki jest świadoma cały czas swoich wcieleń. Druga postać w pewnym momencie zostaje uświadomiona i faktycznie ona się wydaje jakoś krążyć po omacku w tych narracjach, ale ta pierwsza nie wiedzieć czemu właśnie jest tutaj Bóg jakby cały czas jej napomina o tych poprzednich wcieleniach, ale właśnie dlatego ona jakoś może poruszać się dalej i mieć ten jakiś wyższy cel, nie tylko ten cel tego jednego pojedynczego istnienia, tylko jakiegoś tego łańcuchu karmicznego, prawda? Ale co ciekawe, w tych wszystkich wcieleniach też są te klamry kompozycyjne i to zatacza jakieś koło. Cały czas się jednak wydarzają jakieś te poszczególne, powtarzalne zabiegi,
0: możemy zmienić epokę, możemy zmienić ciało, możemy gdzieś zmienić umysł, ale tak naprawdę tego człowieczeństwa, to, że jednak cały czas jesteś człowiekiem, nie zmienisz. I tak jak ty właśnie mówisz, no wpada się w te systemy, które tak naprawdę cały czas są takie same. Zależy tylko i wyłącznie tylko od tego, w którym momencie tego systemu my się obudzimy, czy urodzimy, czy będziemy po prostu.
1: I jest, tutaj wspomnę o kilku właśnie, żeby Państwu też więcej o treści powiedzieć i zachęcić do przeczytania Rake's Fall, Vairi Chandrasekhary, że jest właśnie kilka takich momentów, postaci, czy generalnie wydarzeń, które się zapętlają i powtarzają. Na przykład mamy w tej pierwotności, nie wiem, już nie pamiętam, czy to jest po Rake's Fall, czy przed Rake's Fall właśnie, ale są dwa ludy, które toczą wojnę o definicję, o sens, o nadanie tego sensu czasowi. Niektórzy chcą go zatrzymać, niektórzy uważają, że on musi iść dalej. I to jest lud bodajże Grabi i lud Rozłam. Później mamy podział, gdzie mamy tę główną bohaterkę, jedno wcielenie, która posiada dwie babcie. I są te dwie babcie, które się wzajemnie nie widzą, ale cały czas czują wzajemnie swoją obecność i się cały czas kłócą o tę córkę. Później pod koniec z kolei również mamy motyw dwóch babci jakby. Pod koniec to w ogóle mamy Boga i babcie kroczących przy tej bohaterce. Gdzie w sumie Bóg jest taki bardzo, to też jest ciekawe, obserwujący. I to też myślę właśnie wynika z tego, o czym wspominaliśmy wcześniej. Że on tutaj jest po to, żeby się zabawić, poobserwować i tak dalej. Bo on jest, mówi swoje, ale w sumie to nic nie dodaje jakby do, nie daje żadnych odpowiedzi, a babcia jest tą taką czynną jakąś jednostką w tych, jeśli chodzi o ich dwoje, nie? No i ona stara się prowadzić, dawać odpowiedzi temu wcieleniu konkretnemu. Sama mitologia. Mam wrażenie, że Chandrasekhara tworzy jakąś swoją własną mitologię tą książką. Wydaje mi się, jest wiele nawiązań też do wojny domowej na Sri Lance. Kiedy,
0: no właśnie, bo autor jest ze Sri Lanki.
1: Tak, prawda? Dokładnie, kiedy kolonializm zostaje ściągnięty, no i te ludy poniekąd Syngalezi i też kolejna grupa etniczna toczą ze sobą po prostu wojnę domową o jednak sprawowanie jakiejś większej dominacji na tej wyspie. I są też właśnie momenty dosłownie osadzone w trakcie tej wojny domowej. No ale później to tak odbiega w taką abstrakcję, że myślę, że jakbym był mieszkańcem Ceylonu, to myślę, że mógłbym czuć jakoś tę analogię tych abstrakcyjnych światów do tego, co faktycznie realnego świata, ale że nie jestem znawcą tej historii, no to nie mogę się jednak w tym odnaleźć za bardzo. Bardziej właśnie samą warstwę tej sztuki śledziłem. No i abstrakcja też jest niesamowita. Są takie różne przypowieści kreowane też, na przykład bohatera, który chce zostać ojcobójcą, ale osa mu przeszkadza w tym. Przeszkodzi mu właśnie w tym zamachu na ojca. To też są takie
0: paradoksalne, fantastyczne

0: kawę, albo właśnie oburęczna piła, która zabija, która jest śmiercią i ty jako ten poddający się śmierci musisz też złapać się tej piły. Jakby dlatego ona jest oburęczna i jednocześnie tnie i zabijanego, i zabójcę. To są takie skomplikowane figury retoryczne, mam wrażenie, ale naprawdę to wszystko jest ciekawe. Aczkolwiek ja momentami się naprawdę męczyłem jakby ze względu na tę cały czas pogłębiającą się otchłań bezdenną, jeśli chodzi o tę treść i kiedy ona się pogłębiała, to nie dawało mi to w ogóle odpowiedzi na poprzednie pytania, nie? Jakby narastały tylko kolejne.
1: Ale to znowu jest bardzo dobre nawiązanie w sumie do współczesności, do tego, jak żyjemy gdzieś tam normalnie i że coraz częściej mamy jakieś takie, nazwijmy to, półprawdy, które się pojawiają i możemy grzebać i grzebać faktycznie dosyć długo, ale żeby być pewnym czegoś na 100%, to nie jest nam tak łatwo dane być pewnym, jak wydaje mi się, że gdzieś może wcześniej było. Jakichś takich przynajmniej podstawowych rzeczy, które są stuprocentowo pewne. Ja chciałem jeszcze tylko wspomnieć na chwilę o wydawnictwie Czarna Owca, dlatego że udało mi się znaleźć informacje, jakie książki są dostępne i tam jest bardzo dużo książek właśnie takich troszeczkę bardziej, że pod nurt, niżeli z nurtem płynących. Rozmawiając o tej książce, no wydaje mi się, że brakuje nam teraz współcześnie właśnie więcej takich zabaw formą, bo no chyba...
0: To jest szaleństwo istne, tak.
1: No więc właśnie, coraz więcej to mamy pomysłów, patrząc nawet, że na sztukę wizualną to coraz bardziej zaczyna się ona zmieniać na naszych oczach i ta forma książek również przechodzi jakąś taką właśnie...
0: Rewolucję.
1: Tak. No chciałem powiedzieć gdzieś reinkarnację, nawiązując do tej książki. Ale tak. I dlatego serdecznie Państwa zapraszam, żeby się zapoznać z tym wydawnictwem, bo no nawet sama nazwa wydawnictwa trochę mówi.
0: No tak, że jest to na rynku jakaś czarna owca, faktycznie. Ja tutaj zapisałem sobie cytat z książki jeszcze, a on świetnie koresponduje z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, na temat stworzenia tej mitologii. I na temat tego, że wiele brutalności jest w tej książce, która jest jednocześnie właśnie barwna, trochę baśniowa i tak dalej. No i tutaj jest cytat właśnie sam z książki. Jest taka skala grozy, w której działa tylko mit. Tylko koszmar ma odpowiednią technologię. Więc też właśnie Chandra Sekera, myślę, żeby właśnie przekazać nam jakoś też poniekąd historię tej wojny domowej, no to wgłębia się w te definicje mitu, prawda, i przekazuje nam poprzez właśnie mit. I mam jeszcze ostatni cytat, jaki sobie zapisałem, który nawraca, jest nawracający wręcz tutaj w tej treści. Granice ja są bardzo nieszczelne. I ja to rozumiem w ten sposób, jak te wszystkie inkarnacje i wcielenia się naprzemiennie cały czas lawirują i przeżywają, i przewracają, i przepływają przez siebie. No i to też jest właśnie, myślę, bez podstawy ten cytat. To zdanie pada naprawdę kilkakrotnie na przestrzeni tej książki.
1: Mm-hmm. No i znowu gdzieś tam łatwo jest porównać to do tego współczesnego świata, gdzie myślimy sobie bardzo często też właśnie pewnymi rodzajami person i osób, którymi łatwo jest nam się utożsamić, łatwo jest chcieć być tak jak oni, łatwo jest udawać nawet czasami ich zachowania, ale czy faktycznie my jesteśmy nimi?
0: Właśnie.
1: Gdzie jesteśmy w takim razie my?
0: Tak, i z kolei też ja cały czas jeszcze będę stał przy swoim, że ten Bóg się przez te nieszczelne granice może jest się wkradać w nas, w nasz środek i przemycać naszą jaźń immanentnie lub właśnie na zewnątrz. Z kolei myślę, że końcówka, co się dzieje w tej książce, tak jak wspominaliśmy, czy to jest na ile pesymistyczne, na ile optymistyczne, że to i to można wyczytać, ale a propos tego tytułowego Rakesfall, myślę, że to nie jest nazwane na końcu, ale myślę, że obserwujemy to przy samym końcu książki, ponieważ dochodzi do pewnej rzezi Dobrze, zaspoileruję, ale jak mówię, ta książka jest na tyle jakby, ma strukturę labiryntu, że naprawdę to żaden spoiler nie jest, bo państwo już zapomną w połowie książki o tym, co wspomniałem, o czym wspomnę teraz, że dochodzi do rzeźni bogów wręcz właśnie.
1: Okay.
0: Jedno z tych wcieleń jakoś, nie wiem, czy to jest jakiś bunt po prostu i chcę po prostu, pragnie wyróżnąć wszystkich bogów.
1: Ojejku, no to
0: jest ciekawe.
1: Nie wiem, jak to porównać do tego naszego rzeczywistego świata.
0: Tym razem
1: może nie będę uciekał myślami.
0: Już ci zabiłem gwoździa, no wybacz. Więc myślę, że dla każdego, kto lubi wyzwania, Rakesfall jest jak najbardziej tą książką. Widziałem też właśnie wiele takich zmieszanych recenzji na temat tej książki.
1: Okay.
0: Że niektórzy mówili, że tak. I przede wszystkim, że to jest też książka do powtórnej lektury. I ja też to oczywiście potwierdzam, że wiele rzeczy na pewno się wyjaśni przy tej powtórnej lekturze. Jedna właśnie była grupa, która bardzo się cieszyła, że takie coś powstało, coś trudnego w swoim przekazie i właśnie w odbiorze tego przekazu. Tudzież druga część oczywiście psioczyła, że no, że co to jest, o co chodzi, nic nie rozumiem, nie mam fanu z tego. I po co takie coś tutaj ten właśnie?
1: To są ludzie, którzy faktycznie lubią się trochę dobić, że tak to powiem, i taką cięższą książkę.
0: No, a są też ludzie, którzy lubią kryminał sobie przeczytać, pani Katarzyny Bondy, Bremigiosza, Mroza. I też jest w porządku, jakby. No, jakby jest okej, tak? Ale z drugiej strony mamy Wajrę Chandra Sekere i mamy chyba taką jedną z pierwszych takich azjatyckich eposów.
1: Tak.
0: Takich naprawdę to jest, bo ta książka naprawdę posiada swój rozmach. To trzeba jej oddać.
1: Czy ona jest popularna? Jak przeglądałeś właśnie internet za recenzjami?
0: Nie. No przecież Czarna Owca to jest pierwsze takie polskie wydanie też tej książki. Nie wiem właśnie jak za granicą z kolei.
1: Ale
0: zyskała ta książka nagrodę Ursuli K. Le Guin w 2025 roku i też widziałem, że inne jeszcze nagrody. Sama książka jest sprzed 2 lat dopiero, a wydanie jest z tego roku. Więc bardzo świeżutka pozycja i myślę, że jeszcze wiele osób dojdzie, myślę, do tej pozycji. To na pewno. Rakesfall. Wajra Chandra Sekera, Tymoteusz Dąbrowski,
1: Igor Toporowski
0: i Fryderyk Litwin, oczywiście niezastąpiony, realizował te audycje. Teraz muzyka do pełnej godziny, która będzie korespondować z tym właśnie patetycznym poniekąd tematem, więc troszkę Ludwiga Goraksona z Odysei Nolana, bo czemu nie, ale też i więcej innych utworów. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie. Przypominamy, że w każdy wtorek na kanale Wnet Kultura o godzinie 18 ukaże się zawsze, w każdy wtorek nowy odcinek z nami, gdzie można nas zobaczyć na własne oczy.
1: I to będzie
0: oczy.
1: W każdy wtorek?
0: W każdy.
1: W każdy.
0: Tak jest. Bez wyjątków. Mogę tutaj, przynajmniej do tego roku to na pewno. Myślę, że jesteśmy na tyle pracowici i konsekwentni, że ten rok na pewno. Ale myślę, że mamy też, bodajże już zdradzę nawet państwu, że mamy chyba takie 3 zawsze takie stale zapasowe odcinki, więc nawet 3 tygodnie może nas nie być. Możemy sobie urlop zrobić. Ale nie. Nie robimy urlopów.
1: Może byśmy jednego dnia nagrali jak najwięcej.
0: No, 10 audycji po prostu sobie nagramy, tak. Dziękujemy bardzo serdecznie. Życzymy spokojnej niedzieli. I do usłyszenia.

0: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
1: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
2: www.wnet.fm.
3: Reklama.
4: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Po reklamie.

0: to promocja.
1: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
2: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
0: To była autopromocja.
3: Reklama.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Po reklamie.
10: www.wnet.fm.

0: Dolce far niente.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie ponownie Mikołaj Murkociński i ponownie witam się z Paryża, gdzie przebywam w związku z pielgrzymką papieża Leona XIV do Francji. Dzisiaj papież jest w Lourdes, ale opowiadałem już Państwu o tym dniu Ojca Świętego, kolejnym dniu Ojca Świętego we Francji, który rozpoczął po tym etapie paryskim taką bardziej już duchową część swojej pielgrzymki, chociaż jutro Ojciec Święty będzie w Metz i tam ponownie będzie najprawdopodobniej polityka na pierwszym planie, ale już ta polityka europejska, ta polityka międzynarodowa. Ale Dolce far niente jest audycją muzyczną. Dzisiaj pomyślałem sobie, że skoro mamy te audycje specjalne z Francji, to być może jest dobry moment, aby troszeczkę oddalić się od muzyki włoskiej, żeby zrobić takie francuskie Dolce far niente. I tak sobie pomyślałem, że będziemy dzisiaj słuchali muzyki francuskiej lat 70. i 80. i w międzyczasie będziemy wplatali jakieś też ciekawostki związane z Francją, z Paryżem konkretnie, gdzie się znajduje, oraz z pielgrzymką papieża Leona XIV do tego kraju, ponieważ papież nie zwalnia, cały czas się spotyka, kolejne spotkania dzisiaj, także poza mszą świętą, którą częściowo transmitowaliśmy na naszej antenie z Lourdes, Ojciec Święty spotkał się z biskupami Francji. Tam było to spotkanie bardzo, według różnych doniesień, bezpośrednie i też bardzo konkretne. Papież Leon przedstawił plan sześciopunktowy, czego oczekuje od Kościoła we Francji, bo choć wszystko wskazuje na to, że Kościół ten przeżywa jakąś wznowioną dynamikę, to jednak skala zadań jest ogromna, szczególnie przed duchowieństwem, którego jest coraz mniej we Francji, a wiernych coraz więcej. To jest nasz plan na dzisiaj i zaczniemy może w takim razie, skoro mówimy o latach 70. i 80., to chyba należy zacząć od Claude'a François.

0: proszę Państwa, taki dynamiczne rozpoczęcie naszej audycji Claude François, chociaż ta piosenka to rok 1977. Alexandra. Sam Claude François zmarł 11 marca 1978, a ta piosenka była na pewno takim jednym z większych jego hitów. Piosenka, która jest takim nawiązaniem do jego własnej historii życia, ponieważ Claude François urodził się w Egipcie, w Ismaili, gdzie jego ojciec był pracownikiem francuskim pracującym przy kanale Suezkim, który wówczas był jeszcze francuski, i tam właśnie Claude François spędził swoje dzieciństwo. I podobnie jak wiele innych gwiazd, podobnie jak również ta gwiazda, której posłuchamy za chwilę, też gwiazda francuskiej piosenki, do końca życia żywił wielki sentyment do tego Egiptu, który stracił gdzieś tam w latach 50., kiedy to za czasów Abdelgamara, gdy za czasów Nassera w Egipcie doszło do fali nacjonalizacji i po prostu ci wszyscy zachodni pracownicy po prostu zostali z tego Egiptu wyrzuceni. Francuzi, Włosi, Grecy. I tak, Claude François, który mieszkał przy Boulevard Exelmans w Paryżu, to jest 16 dzielnica, to jest południowy zachód Paryża. To niedaleko w sumie Lasku Bulońskiego, okolice Auteuil. Okolice, które są bardzo eleganckie, ale które jakoś kojarzymy z Le Corbusierem. Tak mi się przynajmniej te okolice kojarzą Paryża, ponieważ tam między innymi znajduje się Maison Roche. To jest taki jedno z Maison La Roche. To jest taka willa zbudowana właśnie przez Le Corbusiera w roku 1923. I tam znajduje się Fundacja Le Corbusiera. Jeżeli Państwo odwiedzają Paryż, to warto te okolice odwiedzić. Tym bardziej, że jeżeli miałbym właśnie wskazać na takie najmniej turystyczne części Paryża, to na pewno jest właśnie jedna z nich. Bo być może właśnie nie ma tam jakichś wielkich zabytków, które jakoś kojarzymy. Nie ma tam wieży Eiffla, nie ma tam żadnej katedry, ani kościoła, ani muzeum. No ale jest to bardzo ciekawa część Paryża. Niemniej, no właśnie chociażby ze względu na obecność tej willi Le Corbusiera, który zresztą miał inne, większe i ambitniejsze plany na Paryż. Chciał między innymi zrealizować taki bardzo utopijny plan zabudowy w samym centrum Paryża. Chciał wyburzyć całe połacie miasta, aby tam zbudować coś, co się nazywało Plan Voisin. To był rok 1925. Chodziło o zbudowaniu wielkiej dzielnicy z wielopiętrowymi blokami. 18 ich miało być i to miała być dzielnica, w której miało mieszkać milion ludzi, ale chyba na szczęście do tego nie doszło. W każdym razie przykładów Le Corbusiera można znaleźć się więcej w Paryżu, chociażby na tutejszym miasteczku uniwersyteckim, miasteczku studenckim, Cité Universitaire. Tam, już nie pamiętam, który budynek, który akademik, czy chyba La Maison du Brésil, chyba budynek Brazylii, ponieważ tam poszczególne akademiki po prostu nazywa się, jakoś przynależą do danego kraju. Teraz już zostały tylko nazwy. W każdym razie jeden z nich został zbudowany właśnie według planów Le Corbusiera. Może teraz posłuchamy piosenki, a ja w międzyczasie spróbuję właśnie sobie przypomnieć, któryż to budynek na tym miasteczku został zaprojektowany przez Le Corbusiera. Jakoś tak zeszło na tego Le Corbusiera na początku tej naszej audycji Dolce Farniente. W takim razie my słuchamy teraz Dalidy i będzie to klasyk, piosenka, którą Dalida śpiewała z Alain Delon.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

To był przebój, którego nie trzeba przestawiać, poza tym, że powstał on na początku lat 70., co mnie w tym momencie zaskoczyło, przyznam szczerze, bo jakoś kojarzyłem, że jednak był on nagrany troszkę później, pod koniec lat 70., a to się okazuje, że to przełom roku 72 i 73 i to był taki cover piosenki włoskiej. Zresztą chyba kiedyś słuchaliśmy tej włoskiej wersji w programie Dolce Farniente. A ja w międzyczasie upewniłem się, że jakie budynki zbudował Le Corbusier tutaj na miasteczku studenckim w południowym Paryżu. Więc tak, pierwszy to jest budynek Brazylii, czy też pawilon brazylijski, tak to się tu nazywa, ale także jest jeszcze drugi budynek, który zaprojektował i zrealizował Le Corbusier, to jest pawilon szwajcarski. Obydwa te budynki, nie, przepraszam, ten Brazylii, on został zbudowany już po II wojnie światowej, na początku lat 50., natomiast ten pierwszy jeszcze powstał gdzieś na przełomie lat 20. i 30. Mówiłem o tym plan voisin, który na szczęście nie został zrealizowany, ale Le Corbusier, on długo, długo drążył temat. Mówiłem, że to były lata 20, ale on w zasadzie jeszcze w latach 30 i później po II wojnie światowej cały czas próbował konsekwentnie namawiać władze, aby jakąś część przynajmniej jego pomysłu zrealizować. Proponował, żeby zburzyć budynki dzielnicy Marais w centrum Paryża. To jest ta część taka średniowieczna Paryża, która się zachowała, która nie została zniszczona w czasie wielkich zmian hosmanowskich w XIX wieku. To się nie udało. Zresztą próbował nawet namawiać ówczesnego ministra kultury André Malraux, wielkiego intelektualistę, także przyjaciela generała de Gaulle'a, który wówczas był prezydentem Francji, aby przystał właśnie na te zmiany, na pomysł tych zmian, które proponował dla Paryża. No na szczęście André Malraux miał na tyle oleju w głowie, że temu się sprzeciwił, a wręcz w latach 60., na początku lat 60. przegłosował, to był rok 62, przegłosował prawo, dzięki któremu no, Paryż w dużej mierze nie uległ zmianom jakimś większym właśnie po latach 60. I też w sumie temu prawu zawdzięczamy ten kolor paryskich kamienic, to, że one są takie jednolite, jeżeli chodzi o estetykę, ponieważ trzeba pamiętać, że Paryż jeszcze przed wojną, jeszcze kilkadziesiąt lat temu, był miastem niezwykle kolorowym. Na budynkach były najróżniejsze reklamy wymalowane, były różne napisy. A później to malowanie paryskich kamienic i innych budynków ujednolicono. Ale żeby skończyć jeszcze historię Le Corbusiera, to on próbował mimo wszystko, między innymi chciał zburzyć stację kolejową, już nieużywaną stację Orsay, żeby tam wybudować wielki hotel. To na szczęście też się nie udało i dzięki temu dzisiaj w byłej stacji Orsay, stacji kolejowej, mamy wspaniałe Muzeum Orsay właśnie, ale jeszcze próbował Le Corbusier namówić władze publiczne, aby wyburzyć z kolei wielki pałac Le Grand Palais, czyli ten potężny budynek znajdujący się w okolicach Pól Elizejskich i w którym też odbywają się wspaniałe wystawy do tej pory. Zresztą teraz jest tam piękna wystawa pod tytułem Cézanne et nous, czyli Cézanne i my. No ale tutaj również się nie udało i wreszcie Le Corbusier zmarł w roku 1965 i taka jeszcze może taki epilog tej historii, zanim posłuchamy kolejnej piosenki, że gdyby pożył jeszcze kilka lat, to być może znalazłby wreszcie ten teren do popisu w centrum Paryża, ponieważ właśnie w roku 72, czyli wtedy, kiedy powstawała ta piosenka, której posłuchaliśmy przed chwilą, Parole, no to właśnie wtedy w Paryżu zdecydowano, aby wyburzyć Les Halles, czyli te wielkie hale targowe znajdujące się w samym centrum Paryżu. I tak powstała gigantyczna wyrwa w tej zabudowie centrum miasta, gdzie być może Le Corbusier znalazłby teren do popisu, no ale tak się nie stało.
No to taki, proszę Państwa, taka historia o Le Corbusierze. Zupełnie odeszliśmy od tematów muzycznych, zupełnie odeszliśmy od tematów papieskich, ale być może właśnie na tym polega ta nasza dzisiejsza audycja Dolce Far Niente, wydanie specjalne prosto z Paryża. Słuchamy teraz jeszcze jednej piosenki Dalidy, chyba takiej mniej znanej, Rendez-vous au Lavandou.

Rendez-vous au Lavandou. Tak, przenieśliśmy się na Rivierę Francuską, ponieważ Lavandou to miejscowość znajdująca się nieopodal Saint-Tropez i Ramatuelle. I bardzo piękna miejscowość. To się rozumie samo przez się. W każdym razie to była druga piosenka Dalidy. A jeżeli mówimy o muzyce, to taka ciekawostka związana już z tą wizytą papieża we Francji. Jeden z artykułów, który pojawił się w prasie, chyba w dzienniku Le Monde wczoraj, dotyczyła gustów muzycznych papieża Leona XIV, papieża, który nie ukrywa, czego słucha, że słucha klasyków, nie ukrywa również swojej sympatii do różnych artystów, do różnych wykonawców. Między innymi papież bardzo podobno lubi piosenki Laury Pausini. To taki akcent włoski w naszej dzisiejszej audycji. Laura Pausini, która, jak wiemy, dużo tych piosenek nagrała, szczególnie w latach 90. I zresztą Laura Pausini odwiedziła Ojca Świętego na audiencji takiej osobistej, i zresztą według otoczenia papieża Leona XIV Ojciec Święty miał wyznać Laurze Pausini, że jest wielkim fanem jej piosenek. Laura Pausini, ale tych piosenek, które ma podobno lubić Leon XIV, jest znacznie więcej. Podobno także gustuje w piosenkach zespołu Blues Brothers, piosenkach, które znamy z filmu Blues Brothers z roku 1980 w wykonaniu Ronalda Arkroyda. Teraz się zawahałem, jeżeli chodzi o imię, oraz Johna Belluciego, ale to oczywiście być może jest naturalne, biorąc pod uwagę, że jest to muzyka rodem z Chicago, a papież, jak wiemy, z Chicago pochodzi. Takie ciekawostki. A skoro mówimy o papieżu, no to wczoraj pamiętamy Wielka Msza Święta na Polach Elizejskich, i gdy przygotowywałem z kolei wczorajszą audycję jeszcze przed Mszą Świętą, to zastanawiałem się, jakie piosenki dobrać. Od razu mi przyszła na myśl piosenka o Polach Elizejskich.

No i tak śpiewał Joe Dassin o Alei Champs-Élysées, któraż to aleja no jest taką najbardziej reprezentacyjną, której historia sięga jeszcze XVII wieku, wtedy też pod koniec XVII wieku, na przełomie XVII i XVIII wieku, wówczas ta aleja, ten trakt został, uzyskał swoją aktualną nazwę, czyli Champs-Élysées. I na początku XVIII wieku także powstało to, co znamy dzisiaj jako Plac Gwiazdy, czyli Place Étoile, na środku której został wzniesiony w XIX wieku łuk triumfalny, który znamy, który jest jednym z symboli Paryża i który był także jednym z symboli wczorajszej mszy świętej. Zresztą Et de l'Étoile à la Concorde, tak śpiewał Joe Dassin, czyli że od Placu Gwiazdy aż po Plac Concorde, un orchestre a mille cordes, czyli orkiestra o tysiącu głosów. Oczywiście chodzi o ptaki, śpiewa o miłości i wczoraj rzeczywiście słychać było orkiestrę na całej tej długości Champs-Élysées, ale to była orkiestra, która śpiewała muzykę, która została zaaranżowana przez polskiego muzyka, polskiego organistę, czyli Karola Mosakowskiego. O tym już mówiłem dzisiaj, a jeżeli mówimy z kolei, skoro już mówimy o tej urbanistyce paryskiej, to Place de la Concorde to też taka ciekawostka. Sam plac, na którym wczoraj została odprawiona msza święta, to plac, który jest takim wczesnym przykładem próby wprowadzenia jakiegoś porządku w tkance miejskiej Paryża. To jeszcze założenie, które powstało za czasów Ludwika XV, czyli jeszcze przed rewolucją francuską. I wtedy także powstały pierwsze próby, aby jakoś ten Paryż, który był bardzo zapchany, który był bardzo też niehigieniczny, jakoś wtedy próbowano już podejmować próby, aby ten Paryż jakoś przysłowiowo przewietrzyć. No jak wiemy, to się udało dopiero w drugiej połowie XIX wieku baronowi Haussmannowi za czasów drugiego cesarstwa francuskiego, za Napoleona III, ale to

0: Już się nie zagłębiajmy tutaj może w te detale, natomiast posłuchamy może kolejnej piosenki Żudasena, jakąż to ja piosenkę dobrałem, Ale te Indien, czyli Babie Lato, a to dlatego, że w Paryżu rzeczywiście w ostatnich dniach jest istne Babie Lato, jest bardzo ciepło, jest bardzo przyjemnie, słońce, które już tak delikatniej trochę opala i to jest też piękna pogoda na tę pielgrzymkę, która na pewno także zachęciła Paryżan oraz innych Francuzów do tego, aby tak licznie stawić się wczoraj właśnie na Champs-Élysées. Więc słuchamy piosenki Jodassena, być może tej najbardziej znanej z jego repertuaru, L'été Indien.
1: Tu sais. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens... Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

To proszę Państwa, piosenka Jodassa i to znowu jeszcze jesteśmy w latach 70. Zresztą Jodassa także zmarł w roku 1980. No możemy powiedzieć, że pod koniec tych lat 70. kilku tych wielkich artystów francuskich zmarło tej piosenki lat 60. i 70. Godzina 16:40 tutaj w Paryżu. To może jeszcze wróćmy do pielgrzymki papieża Leona XIV, ponieważ w tym doborze tych utworów jakiś klucz mimo wszystko próbowałem utrzymać. I to być może jest ten moment, aby opowiedzieć o jutrzejszym dniu. Jutro rano papież opuści Lourdes i uda się do Metz we wschodniej części Francji, miasto znajdujące się na samej granicy z Niemcami, miasto też, które nie było francuskie przez wiele lat, na przełomie XIX i XX wieku i które jest takim symbolem tej europejskości. Tak przynajmniej chcą to widzieć władze francuskie. Emmanuel Macron, który będzie obecny jutro w Metz, na tym etapie europejskim, bardziej europejskim podróży papieża Leona, i to ma być także spotkanie z wiernymi. Papież ma przejechać ulicami Metz, ale ma także mieć miejsce, ma się także odbyć spotkanie międzyreligijne, w którym weźmie udział papież, a także spotkanie, które ma swój tytuł, czyli Aux racines de l'Europe pour la paix et l'unité, czyli u korzeni Europy dla pokoju i jedności. To właśnie na to spotkanie zaprosił Emmanuel Macron szefów państw i rządów wszystkich 26 pozostałych krajów Unii Europejskiej. Nie wiemy, kto odpowiedział pozytywnie na to zaproszenie Macrona. Być może będzie kanclerz Niemiec, tego nie wiemy. Jak na razie nadal ta lista nie została opublikowana. Też spekulowano, że być może Wołodymyr Zełenski pojawi się na tym spotkaniu. Ale wiemy, kto weźmie udział. To już zostało potwierdzone, że w Metz zjawi się para książęca, Albert i Charlène de Monaco, i to będzie już drugie ich spotkanie z papieżem Leonem XIV, ponieważ sześć miesięcy temu, pół roku temu, w marcu, Leon XIV także złożył wizytę jednodniową, króciutką, poleciał z Rzymu helikopterem aż do Monaco i tam właśnie odbył taką jednodniową, krótką pielgrzymkę. I skoro właśnie o Monaco mowa, to teraz czas na wprowadzenie kolejnej piosenki. Albert de Monaco ma siostrę, która nazywa się Stéphanie. I ta Stéphanie de Monaco w latach 80. również próbowała swoich sił w piosence i nagrała nawet takie dwa utwory, które cieszyły się całkiem sporą popularnością. Jeden z nich nosi tytuł Flash.

No i to, proszę Państwa, był jeden z dwóch takich hitów autorstwa Stephanie de Monaco. To był rok 1986. I tak, Stephanie de Monaco, która miała bardzo barwną młodość i ogólnie bardzo barwne życie. To taka anegdotka może w stylu People, że Stephanie de Monaco przez pewien czas nawet mieszkała w przyczepie cyrkowej, ponieważ była związana z cyrkowcem właśnie, Frankiem Kni, nawet nie wiem, przynajmniej jak się czyta to nazwisko, w każdym razie tak, to taka ciekawostka, o której chyba nawet czytałem w ostatnich tygodniach. Gdzieś mi się to pojawiło, właśnie ten powrót do tego epizodu z życia Stephanie de Monaco. 16:48, proszę Państwa, to ja w takim razie mam jeszcze dwa utwory, co najmniej tutaj do wypuszczenia, więc nie zwlekając, słuchamy Laurent Voulzy, Le Cœur Grenadine, to był rok 1979.

Tak, proszę Państwa, przenieśliśmy się w takie klimaty jeszcze letnie właśnie w nawiązaniu do tego, do tego babiego lata tutaj w Paryżu. Laurent Voulzy, który śpiewał piosenkę o swoim w sumie pochodzeniu, ponieważ jest on pochodzenia gwadelupskiego. Tak mi się wydaje, że to się odmienia z wyspy Gwadelupa, czyli terytorium zamorskiego Francji, i też ta piosenka jest taką metaforą, śpiewa niby o tej właśnie swojej tęsknocie do tej wyspy, do tych tropików, a z drugiej strony ta wyspa przybiera, jest też taką metaforą kobiety, jego ukochanej. Laurent Voulzy, który był na pewno wielką gwiazdą lat 80. i który także, jeżeli zasłynął w ostatnich latach czymś, to tym, że śpiewa głównie w kościołach i katedrach. Nawet zrobił takie tournée koncertowe kilka lat temu, śpiewając w katedrach francuskich, chociaż on sam za bardzo nie wypowiada się chyba na temat swojej wiary. No ale tutaj też mamy taki pewien związek z naszym tematem dzisiejszym naszej audycji. I jeszcze, żeby zakończyć, sprawdziłem w międzyczasie strony internetowe i Kancelarii Prezydenta, i Kancelarii Premiera, i wygląda na to, że ani jeden, ani drugi, ani premier Tusk, ani prezydent Nawrocki nie wybierają się do MEZ. No, zobaczymy, kto będzie reprezentował Polskę, jeżeli ktokolwiek na jutrzejszym spotkaniu z papieżem Leonem XIV. I tak, to chyba jest gdzieś tutaj ten moment, aby powoli zacząć stawiać kropkę, ponieważ zbliża się godzina 17, koniec audycji Dolce Farniente. Za chwilę będą tematy wschodnie, jeżeli się nie mylę, a później będą tematy sportowe. Być może będzie coś o meczu w siatkówkę Polska-Francja, ale to już Grzegorz Milko Państwu więcej o tym opowie. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę dzisiaj. Dziękuję Fryderykowi Litwinowi za zrealizowanie dzisiejszej audycji, a ostatnia piosenka to piosenka znów Claude'a François, Je vais à Rio, a to dlatego, że papież Leon również udaje się do Ameryki Łacińskiej, co prawda nie do Brazylii, nie do Rio de Janeiro, ale jednak na początku przyszłego miesiąca, tak więc taką energiczną piosenką kończymy dzisiejszy program. Kłaniam się nisko, Mikołaj Murkociński, do usłyszenia.

0: Śmieszne!
1: Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym odcinku Czarnego Nieba Raport. Ja nazywam się Artur Żak, a dziś łączę się z Państwem z Drohobycza. Tę audycję, ten program realizuje dla Państwa Lech Rustecki. On siedzi za sterami, żebyście mogli nas, a tak naprawdę mnie, słyszeć i widzieć. Jesteśmy na kanale YouTube Czarnego Nieba. Jesteśmy też na kanale YouTube Radia Wnet i na antenie Radia Wnet. Dzisiaj dla Państwa będę prowadził ten program ino ja. Wojciech Jankowski jest w drodze dokładnie na granicy Ukrainy z Polską. Dmytro Antoniuk ma służbę. Paweł też jest na wyjeździe na ekspedycji w górach. A my porozmawiamy o najważniejszych wydarzeniach z ostatniego tygodnia. Stany Zjednoczone zapraszają Władimira Putina na grudniowy szczyt G20 do Miami. Szef niemieckiej dyplomacji po raz pierwszy od 2022 roku siada do rozmowy z Siergiejem Ławrowem, a Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, zapytany przez rosyjskie media w Nowym Jorku, kiedy wybiera się do Moskwy, odpowiada krótko: na rakiecie. Za nami ten ostatni tydzień wysokiego szczebla w ONZ i takie jedno podstawowe pytanie po tym tygodniu. Czy Putin wraca na światowe salony? Czy na razie dostał tylko zaproszenie, którym będzie grał do grudnia? Gdzie w tym wszystkim Ukraina? Gdzie w tym wszystkim Polska? Gdzie w tym wszystkim nasz region? A o tym porozmawiamy z doktorem Jakubem Olchowskim z Instytutu Europy Środkowej i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. A w drugiej części naszej audycji rozmowa z doktorem Piotrem Tyszko-Chmielowcem, który opowie o swojej inicjatywie upamiętnienia ofiar mordów z 1944 roku w Huciskach i w Tarasi w Hutorze. To są miejscowości podlwowskie. Kolejny etap poszukiwań mogił zbiorowych właśnie tego mordu, ale też opowie o swoich wyprawach na terenie wojennej Ukrainy. A na koniec usłyszą Państwo rozmowę, którą Wojciech Jankowski nagrał z Daną Wynyćką. To jest jedna ze twórczyń zespołu Dagadana, polsko-ukraińskiego zespołu, który się porusza w różnych kategoriach muzycznych, od elektroniki poprzez jazz, z dużą dawką muzyki ludowej. Wojciech nagrał tę rozmowę podczas koncertu w Warszawie. Tak jak mówiłem, jesteśmy na żywo na kanałach YouTube, zarówno Czarnego Nieba, jak i Radia Wnet, na antenie Radia Wnet, a więc zaczynamy.
2: Czarne Niebo.
1: I zaczynamy, tak jak zawsze, od najważniejszych wydarzeń ostatniej doby, czy też ostatnich dni. Zacznę tak naprawdę od liczb. Za ostatni tydzień Federacja Rosyjska przeciwko Ukrainie wykorzystała 2200 dronów uderzeniowych, około 1650 bomb lotniczych, 38 pocisków rakietowych, zarówno pocisków manewrujących, jak i pocisków balistycznych. Tutaj możemy zauważyć, że w ostatnim czasie Federacja Rosyjska atakuje nie tylko infrastrukturę energetyczną, generację energii elektrycznej, czy też przesyłu energii elektrycznej, nie tylko infrastrukturę związaną z paliwami, bo od co najmniej kilku miesięcy jest radykalne zwiększenie uderzeń na przykład na stacje paliw, zwykłe, mówiąc kolokwialnie, CPN-y, ale teraz w ostatnich dniach odnotowaliśmy duże uderzenia w infrastrukturę łączności, informatyczną przede wszystkim. Na przykład 23 września trafiono w centrum teleinformatyczne UTELS i Pawutyna. 25 września między innymi Data Group czy Kosmo Nova 26 września wczoraj. To powodowało przerwy w dostarczaniu między innymi internetu dla kilkuset tysięcy gospodarstw domowych, ale także dla przedsiębiorców. Mogliśmy odnotować lekkie przerwy na przykład w dostępie do systemów płatności, czy w internecie, czy w placówkach handlowych. Jednocześnie też był problem z nadawaniem kilku kanałów telewizyjnych. Awarię bardzo szybko udało się tak naprawdę usunąć. Chodzi tak naprawdę o przełączenie, tak naprawdę nie usunięcie i nie naprawa konkretnych tych data centrów, tych centrów teleinformatycznych. Rosjanie, tak jak mówiłem, przeciwko tego typu placówkom używają nie tylko bezzałogowych statków powietrznych, teraz coraz częściej z napędem turboodrzutowym, ale także między innymi balistykę. Iskandery M północno-koreańskie, KN-23, Cyrkony, Onyxy i Kalibry. Tutaj trzeba zaznaczyć, że zarówno Cyrkon, jak i Onyx jest klasyfikowany jako pociski hipersoniczne, czy też quasi-hipersoniczne, to w zależności od tego, jak specjaliści określają. Także pociski manewrujące kalibr były wykorzystane. A za ostatnią dobę Federacja Rosyjska użyła 170 dronów, 76 odrzutowych szachedów z napędem turboodrzutowym, ale także imitatory, między innymi parodie, czyli takie wabiki, bezzałogowe statki powietrzne. Odpalała te środki napadu powietrznego z okolic miejscowości Orzeł, z kierunku Kurska, Primorsko-Achtarska, Szatałowa, a także z okupowanego Doniecka i okupowanego Krymu. Jeżeli chodzi o działania na froncie, to za ostatnią dobę odnotowano 221 starć na froncie ukraińskim, ukraińsko-rosyjskim, około 26 rosyjskich bezpośrednich ataków na kierunku pokrowsko-konstantynowskim. Coraz więcej dowiadujemy się też o operacji, która ma kryptonim Vivaldi. To jest operacja ukraińskich sił zbrojnych, przede wszystkim 3. Korpusu Armijnego, no i jednostek tutaj stowarzyszonych na danym kierunku. To są bardzo na razie tak naprawdę zaniżone informacje, bo jednak ta cisza informacyjna w związku z tą operacją jest naprawdę bardzo skuteczna. Większość tak naprawdę informacji otrzymujemy jako taką informację zwrotną od bezpośrednio tak zwanych turbo Z patriotów rosyjskich. Już teraz możemy powiedzieć, że około 125 kilometrów kwadratowych Ukraina odzyskała. Jest też informacja, że na kierunku Mańskim wojska Federacji Rosyjskiej wycofują się za rzekę. Dlaczego my tak dużo mówimy o Łymaniu między innymi? A to dlatego, że właśnie to jest był jeden z ważniejszych kierunków tak naprawdę natarcia i zadań postawionych jeszcze tak naprawdę kilka lat temu, kiedy się zaczęła pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę, ale przede wszystkim teraz w tym roku, zarówno w tej kampanii zimowej, jak i w kampanii rosyjskiej letniej, którą sami Rosyjscy Turbo Z patrioci nazywają kampanią nieudaną. Tak jak mówiłem, coraz więcej uderzeń też na stolicę ukraińską. Wczoraj doszło do tragicznego wydarzenia, na uderzenie między innymi na biurowiec. Tam zginęło co najmniej 7 osób. Jeszcze 17 osób odniosło obrażenia. Część z tych poszkodowanych nadal przybywa w szpitalach, więc miejmy nadzieję, że stan się nie pogorszy. Tej nocy, jak Federacja Rosyjska uderzała na Kijów, zginął 56-latek. I tutaj to z tego takiego skrótu naszych informacji, który przeważnie zwyczajowo opisuje i przedstawia nam Dmytro Antoniuk, ale tak jak powiedziałem, Dmytro Antoniuk teraz pełni służbę i nie był w stanie do nas dołączyć, dlatego te informacje przygotowałem i przedstawiłem dla Państwa ja, czyli Artur Żak, a za chwilę przechodzimy do naszego pierwszego gościa.
2: Czarne niebo.
1: A naszym i Państwa gościem jest dr Jakob Olchowski z Instytutu Europy Środkowej i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
0: Dobry.
1: Minął tydzień, tydzień tak zwanej wysokiej dyplomacji. Jak, może od razu zaznaczę, że jesteśmy na ty, więc nie będziemy sobie panować, ale jak byś ocenił tak naprawdę ten tydzień w Nowym Jorku? W kontekście oczywiście wojny rosyjsko-ukraińskiej i bezpieczeństwa i znaczenia naszego regionu.
0: Czy zacznijmy od tego, że to nie było jakieś nadzwyczajne spotkanie, które zostało zwołane z takiego czy innego powodu, na pewno nie z powodu wojny rosyjsko-ukraińskiej, dlatego że każdego roku właśnie o tej porze odbywa się sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, więc to nie jest nadzwyczajne spotkanie, tylko właściwie dość rutynowa, standardowa procedura. Wszyscy się spotykają, przedstawiciele wszystkich państw członkowskich ONZ spotykają się co roku o tej porze, aby rozmawiać o różnych rzeczach. W istocie to jest jedna z zalet ONZ. Jest to bowiem jedyne miejsce, czyli Zgromadzenie Ogólne ONZ, gdzie rzeczywiście wszystkie państwa świata właściwie, bo wszystkie państwa świata de facto grubsza są członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych, więc to jest takie miejsce, gdzie się mogą spotkać i porozmawiać. Natomiast zupełnie odrębną kwestią jest to, co z tego wynika i czy w ogóle coś z tego wynika. W większości rzeczy, które z tego wynikną, takich namacalnych, nie wiemy. Dowiemy się o nich, kiedy one się już wydarzą, dlatego że tego typu spotkania w tego typu instytucjach mają to do siebie, że są po prostu świetną okazją do spotkania się w cztery oczy różnych ludzi i to tam, a nie na sali plenarnej zapadają najważniejsze, czy decydują się najważniejsze rzeczy, ale tak jak mówię, to o tym się dowiemy z czasem. Czy rzeczywiście coś tam z tego wynikło?
1: No właśnie, takie spotkanie było pomiędzy na przykład sekretarzem stanu Marco Rubio 23, jeżeli ja się nie mylę, spotkał się z Sergiejem Lawrowym, czyli ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej i tam Marco Rubio po tym spotkaniu poinformował, że Władimir Putin otrzymał spotkanie na szczyt G20 w Miami. Pieskow, czyli rzecznik Putina, powiedział, że oni odbierają oczywiście to spotkanie z wdzięcznością, ale jeszcze konkretnych decyzji nie ma. No i właśnie po tej informacji większość mediów polskich, ale także ukraińskich zaczęło mówić o takim przełamaniu izolacji Federacji Rosyjskiej, przełamaniu izolacji Władimira Putina. Czy aby na pewno to jest teraz to przełamanie tej izolacji, czy może doszło do niego trochę wcześniej?
0: Nie, oczywiście, że to jest tylko kolejny kroczek na tej drodze do wychodzenia Rosji z izolacji, o ile w ogóle ta izolacja rzeczywiście kiedykolwiek była, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że patrząc z naszej takiej zachodniocentrycznej perspektywy, to wydaje nam się, że cały świat myśli tak jak my, oczywiście, że nie myśli świat tak jak my i przypomnijmy sobie właśnie takie drobne kroczki. Kiedy w marcu 2022 roku, czyli tuż po inwazji Rosji na Ukrainę, ONZ przyjęła rezolucję potępiającą tę agresję, wzywającą do jej zakończenia, to tak na marginesie jeszcze a propos ONZ i mocy sprawczej tej organizacji, jak i każdej organizacji międzynarodowej, dodajmy, decyzje organizacji międzynarodowej zasadniczo nie mają mocy wiążącej, bo nie mogą mieć. Każdą organizację międzynarodową tworzą państwa, które mają atrybut, którego nie posiada organizacja międzynarodowa, czyli po prostu są suwerenne. W związku z tym żadna organizacja międzynarodowa żadnemu państwu członkowskiemu, a tym bardziej nieczłonkowskiemu, nie może niczego kazać. Więc taka rezolucja to jest pewien akt polityczny, tylko i wyłącznie. ta, na przykład rezolucja potępiająca Rosję czy kogokolwiek innego. Ale adrem, wróćmy do tej rezolucji, przepraszam. Otóż wtedy 141 państw, 141 na 193 państwa członkowskie ONZ zagłosowały za tym. Znaczy za tą rezolucją. Przeciwnych było tylko 5, wstrzymało się 35. 35 się wstrzymało, w tym Chiny i Indie, co już jest bardzo znamienne. Natomiast w tym samym roku, w październiku, ONZ przyjęła kolejną rezolucję, tym razem dotyczącą aneksji tych czterech obwodów ukraińskich, które sobie Rosja ogłosiła za rosyjskie. I wtedy był niemal identyczny wynik. 143 państwa zagłosowały za przyjęciem tej rezolucji. Ale już w lutym 2025 była następna rezolucja, za którą zagłosowało już tylko 93 państwa. Czyli mniejszość już, biorąc pod uwagę, że 193 to liczba wszystkich państw członkowskich. A w lutym tego roku, przy kolejnej takiej okazji, no niewiele się to zmieniło, bo 107 państw zagłosowało za, 12 przeciw, aż 51 się wstrzymało i co ważne, także Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone wstrzymały się od głosów w tej sprawie. Więc Rosja wychodzi z tej izolacji, ale nie ma w tym nic zaskakującego, biorąc pod uwagę, że, no wiele rzeczy biorąc pod uwagę, ale przede wszystkim to, że i doskonale to widzimy i możemy to zaobserwować, że w wielu państwach atmosfera i takie tendencje do tego, by myśleć w kategoriach, że trzeba wrócić do biznesów z Rosją, bo to jest dobre dla nas, bo to się opłaca. I pamiętajmy, że cała rosyjska maszyna kognitywna, cała machina dezinformacyjna, propagandowa, ona oczywiście podsyca tego rodzaju poglądy i opinie w różnych państwach świata, na przykład w Europie Zachodniej. No to, że w Polsce my słyszymy głównie o tym, że Rosja nie jest naszym wrogiem, Ukraina, to ta Ukraina jest naszym wrogiem, ale Rosja to nie. To z kolei no, Niemcy, czy Holendrzy, czy Francuzi słyszą, trzeba wrócić do interesów z Rosją, bo patrzcie, ile kosztuje energia. Ceny energii są w ogóle zawrotne i w związku z tym trzeba wrócić na przykład do interesów z Rosją. Więc Rosja oczywiście to wie, jak wykorzystać różnego rodzaju nastroje w różnych państwach i w różnych społeczeństwach i poniekąd dzięki temu wychodzi z izolacji, ale wychodzi z izolacji także dlatego, że państwa, którym się nie podoba obecny porządek międzynarodowy, to jest Rosja naturalnie, ale to są także Chiny, to jest Iran, to są do pewnego stopnia Indie. To są generalnie państwa tak zwanego globalnego południa, którym się Zachód niespecjalnie podoba. No także z powodu urazów różnych historycznych i z powodu tego, że właściwie obecny porządek świata, także instytucjonalny, jest narzucony przez Zachód, no co tu dużo mówić. Więc to rosnącej liczbie państw się nie podoba, a to nie są już państwa takie, jakimi one były 50-80 lat temu, kiedy powstała ONZ na przykład. Wtedy to były państwa biedne, marginalne, nikogo nie obchodziły. Dzisiaj to są bardzo często państwa już potężne, z aspiracjami, potężne ekonomicznie, ale też militarnie, z aspiracjami do odgrywania roli regionalnych liderów. I one rosną w siłę i one też widzą te państwa, że Zachód słabnie. Widzą, co się dzieje ze Stanami Zjednoczonymi, które od pół roku, dłużej już, od pół roku prowadzą wojnę z Iranem. 40 razy już ogłosił prezydent Trump, że ją wygrał, a ta wojna nadal się toczy i pokazuje słabość nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale poprzez pewną projekcję słabość Zachodu. Więc Rosja w tym obozie antyzachodnim jest bardzo ważna, więc nic zaskakującego, że summa summarum wychodzi z izolacji jak najbardziej, jeżeli w ogóle kiedykolwiek była izolowana.
1: Tutaj jeszcze trzeba wspomnieć, że między innymi podczas tej ostatniej rezolucji także Węgry się wstrzymały od głosowania.
0: Tak.
1: A to moim zdaniem jest w kwestii symbolicznej też bardzo, bardzo ważne, bo to jest jedyny kraj Unii, który się wstrzymał i jedyny sąsiad Ukrainy, który się wstrzymał w tej, no może oprócz Białorusi, no bo tutaj Białoruś.
0: Tak, ale to było jeszcze inne rządy na Węgrzech wówczas.
1: W rzeczy samej. Tutaj jeszcze do państw globalnego południa, do BRICS pewnie wrócimy w naszej rozmowie, ale ja bym chciał się odnieść i zapytać bardziej właśnie o spotkanie Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Media często tutaj na Ukrainie, ale także w Polsce czasami mają takie dosyć zawyżone, moim zdaniem, oczekiwania od tych spotkań i do takiego spotkania doszło. Czy jest jakikolwiek, no nie chciałbym może użyć słowa przełom, ale jakakolwiek zmiana po tym spotkaniu Zełenskiego z Donaldem Trumpem, zmiana po tym, co my widzieliśmy miesiąc temu, czy pół roku temu, czy od początku prezydentury, drugiej prezydentury Donalda Trumpa?
0: To zależy, z kim pan prezydent Trump porozmawia w poniedziałek albo we wtorek i w związku z tym, co będzie myślał w środę. Jest taka zasada ostatniego briefera, czyli jeśli chcesz dotrzeć do ucha polityka, to najlepiej skontaktuj się z ostatnim brieferem, czyli ostatnią osobą, która go briefuje, czyli która mu naświetla sytuację. No i trudno nie odnieść wrażenia, obserwując poczynania prezydenta Trumpa, że tutaj ta zasada to jest złota zasada. Znaczy on mówi to, co usłyszał od ostatniej osoby, z którą na dany temat rozmawiał, więc być może ktoś mu szepnął coś, co skłoniło go do cieplejszej rozmowy z Zełenskim, ale to się może zmienić. To w czwartek może wyglądać zupełnie inaczej. Przypomnijmy, że prezydent Trump na przykład niedawno oskarżył Ukrainę o to, że ukraińskie ataki na infrastrukturę energetyczną, to znaczy infrastrukturę związaną z przerobem ropy na rafinerię, etc., że te ataki ukraińskie na rosyjskie rafinerie powodują, że ceny ropy są na świecie takie wysokie. No nie, panie prezydencie, zupełnie nie. Ceny ropy są takie wysokie i myślę o tym za każdym razem, podjeżdżając na stację benzynową. Ceny ropy są tak wysokie dlatego, że pan prezydent od wielu miesięcy prowadzi jakąś dziwną wojnę z Iranem. To nie jest wina Ukrainy, że ceny są ropy naftowej wysokie. Natomiast jakby nikogo nie zaskoczyły te słowa i też nie wywołały jakichś ripost ani sprostowań. Być może dlatego, że wszyscy się już przyzwyczaili do wypowiedzi pana prezydenta Donalda Trumpa, które no, trudno przewidzieć, co się wydarzy pojutrze w świecie pana prezydenta i w jego administracji. Tu zacząłeś od rozmowy Marco Rubio i Siergieja Ławrowa. Ja już też wielokrotnie też o tym wspominałem, zresztą nie tylko ja, że to jest bardzo asymetryczna relacja. Porównajmy sobie, kim jest, to łatwo znaleźć te informacje, kim jest Marco Rubio, jakie on ma doświadczenie w polityce zagranicznej, w ogóle w polityce, i kim jest Siergiej Ławrow i jakie ma doświadczenie w polityce zagranicznej i od ilu lat jest ministrem spraw zagranicznych. To jest rozmowa przedszkolaka z profesorem. Więc nie oczekujmy, że Marco Rubio coś ugra w relacjach z Federacją Rosyjską. To samo dotyczy rzecz jasna panów Witkoffa i pana zięcia prezydenta. No ale to mam, zakładam, że wszyscy to wiedzą.
1: No, my faktycznie często tak naprawdę porównując Marco Rubio do reszty administracji Donalda Trumpa, szczególnie właśnie na tym kierunku międzynarodowym, czyli do Jareda Kushnera, czy też Witkoffa, czy też Hexeta, ministra obrony, czy sekretarza obrony, czy też sekretarza wojny, tak, stosując tą nową nomenklaturę, po prostu faktycznie on na ich tle wygląda najbardziej rozsądnie, ale faktycznie jeżeli się porówna go do takich mastodontów, jakim jest właśnie Sergiej Lawrow, notabene wyszkolony w Stanach Zjednoczonych. Przecież ja w ogóle, kiedy on został przeznaczony na ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, ja byłem przekonany, że to jest tylko taki czasowy etap jego kariery, że on bardzo szybko wróci do Stanów Zjednoczonych. On przecież nawet ze Stanów Zjednoczonych swojej rodziny wtedy nie zabrał, tak? A trwa to już ponad 20 lat. On, jeżeli się nie mylę, jest ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Ale tutaj faktycznie te informacje po spotkaniach są informacjami dosyć rozległymi. No oprócz tego, że ponoć amerykańskie media podały, że ponoć Donald Trump prosił Zeleńskiego albo zwrócił się z taką propozycją jednak wyjazdu do Moskwy na rozmowę z Władimirem Putinem. Kancelaria prezydenta Ukrainy zdementowała tę informację, że ta informacja nie jest prawdziwa. Ale zapytam od drugiej strony. Jeszcze niedawno Władimir Putin mówił, że nie ma sensu się spotykać z Zeleńskim, że do spotkania może dojść tylko wtedy, kiedy będą wypracowane już konkretne ustalenia. I to chyba w świecie stosunków międzynarodowych jest normalne. Liderzy przeważnie się spotykają już wtedy, kiedy jest wypracowana jakaś koncepcja, żeby właśnie ją zatwierdzić, no ewentualnie odrzucić. Co mogło spowodować, że Putin od jakiegoś czasu zaprasza Zeleńskiego do Moskwy na takowe spotkanie? Przecież żadnej koncepcji, nawet mapy drogowej dojścia do jakiejś koncepcji, no, nie ma wypracowanej.
0: Nie, no, oczywiście, że nie ma. No, wojna się toczy w najlepszej i nadal się będzie toczyła. Tu nie ma żadnego nawet światełka w tunelu, które mogłoby wskazywać, że jesteśmy na drodze do jakiegoś zawieszenia broni chociażby. Myślę, że to jest to zagranie taktyczne na zasadzie właśnie pokazania, czy to Donaldowi Trumpowi właśnie, czy to ogólnie opinii międzynarodowej, że my, Rosja, my chcemy pokoju. Oni to robią przecież konsekwentnie już od dawna. My chcemy pokoju. Zapraszamy pana prezydenta Zełenskiego do Moskwy. I to jest sprytne, dlatego że oni doskonale wiedzą, że on tam nie przyjedzie. Więc no. to jest pusty gest, ale on oczywiście dobrze wygląda tak PR-owo. No, ale my chcemy pokoju. No, zapraszamy, będziemy o tym rozmawiać.
1: No tak, Putin mówi o pokoju, Putin mówi o, że Rosja jest otwarta na rozmowę, ale później na przykład występuje Sergiej Lawrow, który ja mam wrażenie, że w jakimś stopniu przejął tą część taką bardziej agresywną, taką jastrzębią, że to tak...
0: No, Dmitrij Miedwiediew jest od takich zachęt.
1: No tak. Ale tutaj większość jego traktuje jako takiego właśnie, jako taki takiego testera, tak? Że tak, przez tak, niego tak, się tak, wrzuca. Jednak już były szef LDPR Żyrinowski nie żyje i jego miejsce, jego funkcję pełni teraz właśnie Dmitrij Miedwiediew. Ale faktycznie Lawrow chyba, tutaj nie wiem, czy mnie nie poprawisz, od jakiegoś czasu jest takim bardzo ostrym jastrzębiem, tak. To on po jakichś takich bardziej łagodnych określeniach z ust, czy

0: odpowiednikiem w 2022 roku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji od razu podało komunikat, że to, zacytuję tutaj z głowy oczywiście Marię Zacharową, rzeczniczkę, która powiedziała, że to Niemcy wybłagały to spotkanie, że minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej miał bardzo dużo różnych spotkań, ale tutaj Niemcy bardzo, bardzo prosiły. Zresztą też odwołała się jeszcze do słów Barella, też podejrzewam z 2022 roku, że informując o tym, że Rosja spotyka się z innymi krajami, a wtedy Barell powiedział, że Rosja współpracuje z dżunglą, a Europa jest pięknym ogrodem, czy jakoś tak. Co może znaczyć to spotkanie Niemiec? Dlaczego akurat teraz?
1: To może różne rzeczy znaczyć, ale to może być właśnie kawałek tej układanki, o której rozmawiamy, bo z jednej strony Rosja się pozycjonuje jako ta, która chce pokoju. My chcemy pokoju, my jesteśmy pokojowo nastawionym państwem, zawsze byliśmy. My się tylko bronimy zawsze, więc my chcemy pokoju. Ale to jest właśnie taktyka kija i marchewki, czyli z jednej strony pokazują marchewkę, że my chcemy pokoju, my rozmawiamy tu ze wszystkimi, o właśnie z naszymi niemieckimi partnerami przecież. My jesteśmy koncyliacyjni, ale z drugiej strony narastają ataki, czy wojna, ta wojna hybrydowa się intensyfikuje w wykonaniu Rosji, czyli mamy już nie tylko te działania niekinetyczne, czyli tą masę tego szamba w internecie, które się wylewa, ale są już działania kinetyczne i to takie dość konsekwentnie i regularnie przeprowadzane, czyli akty dywersyjne, czyli te incydenty z dronami, ze śmigłowcami, no przeróżne rzeczy i wszystkie wywiady z CIA na czele ostrzegają, że to nie koniec, a przy okazji są właśnie wypowiedzi przedstawicieli władz rosyjskich, takie bardzo ostre, wprost, że tu wojna z wami to będzie 3 dni trwała. Już to też, ja to słyszałem, w 22 też tak mówili, no ale no mniejsza o to, zostawmy to. Że Litwę to my zajmiemy w jeden dzień. Rosyjski internet jest pełen mapek, które są różni, ci też Z-blogerzy robią i tak dalej, które pokazują, gdzie i jak szybko dolecą Iskandery. Pokazują mapki, na których są zaznaczone cele na terenie Polski. Bazy lotnicze, centra szkoleniowe NATO, różne rzeczy. Więc z jednej strony jesteśmy pokojowi, chcemy rozmawiać, spotykamy się, a z drugiej strony no, jest ta polityka zastraszenia. Znaczy, oni nas próbują przestraszyć i zastraszyć. Znaczy, w jednym zasadniczym celu, chodzi o to, żeby Zachód przestał wspierać Ukrainę.
0: Tak, tutaj jeszcze jedną rzecz tylko dodam. Między innymi ostatnio RIA Nowosti, czyli jedna z agencji rządowych propagandowych Federacji Rosyjskiej, opublikowała taki tekst o konieczności kolejnej szybkiej nowej SWO, czyli specjalnej operacji wojskowej przeciwko krajom bałtyckim, przede wszystkim Litwie. A no później oczywiście bardzo szybko to zostało wycofane.
1: Tak.
0: Z tłumaczeniem, że to nie odpowiada polityce państwowej, ale dobrze wiemy, że akurat w tym medium nic się nie zjawia przypadkowo, tak? Tam nie ma możliwości, żeby się przypadkowo zjawił jakikolwiek tekst.
1: Może po prostu było zaplanowane, żeby pójść kiedy indziej, nie? A nie w tym terminie, co było zaplanowane, zostało wypuszczone, no ale nawet w takim przypadku to byłoby niepokojące.
0: Tutaj przypomnę też, oni kiedyś opublikowali właśnie w 2022 roku też taki tekst, który był ustawiony też na czasową publikację z wyprzedzeniem. Tekst informujący o całkowitym już podbiciu wszystkich terenów ukraińskich. I co by należało zrobić, w jaki sposób prowadzić represje i rusyfikować to społeczeństwo ukraińskie, ale nie tylko w kwestii kultury, czy też języka, czy też generalnie podejścia politycznego narodu ukraińskiego. Ale jeszcze tutaj na koniec naszej rozmowy zapytam o potencjalny ten szczyt G20 w Miami, który się odbędzie. Jeżeli na przykład założymy, że Putin z jakichś powodów by tam się wybrał jednak, oczywiście tutaj zaznaczę, że w odróżnieniu od RPA to on tam może pojechać, bo Stany Zjednoczone nie są stroną traktatu, więc

0: Areszt by mu, tak, dokładnie, areszt by mu nie groził. Czy w jakikolwiek sposób obecność na G20 mogłaby wpłynąć na rzeczywistość? Bo wydaje mi się, że część liderów światowych dwudziestki no, będzie jednak bojkotowała Władimira Putina. Czy to nie zrobi dla niego takiego złego PR-u?
1: Tak i nie. To jest kwestia, właśnie ja myślę, że oni dlatego się zastanawiają teraz, chociaż może to też jest taka gierka pod publiczkę, to, że Rosjanie się zastanawiają, tak kokietują trochę, no fajnie, że nas zaprosiliście, zastanowimy się, czy przyjechać, ale może rzeczywiście się zastanawiają nad tym, ile jest plusów, a ile minusów. Bo bez wątpienia część liderów G20, która się tam pojawi, nie będzie miała ochoty rozmawiać z Władimirem Putinem, robić sobie z nim zdjęć i tak dalej, ale część jak najbardziej, no nie oszukujmy się, wspomniana przez ciebie RPA na przykład, no to dlaczego nie? Więc no to jest kwestia, myślę, dla nich teraz dość, dla Rosjan, do rozważenia, warto czy nie warto. Czy więcej da się na tym ugrać również politycznie i wizerunkowo, bo oczywiście to zostanie przedstawione nie tylko w Rosji, bo że w Rosji to oczywiste, ale właśnie na globalnym południu no jako sukces. No, Rosja jest tu poważnym państwem, które współdecyduje o wszystkim, co się na tym świecie dzieje. Ale z drugiej strony to będzie też... Pójdą w świat takie obrazki, które będą pokazywały właśnie, że nie chcą na przykład, ktoś nie chce uścisnąć ręki Władimirowi Putinowi. To trzeba rozważyć, co się bardziej opłaca, a co się nie opłaca.
0: To jeszcze zapytam i teraz naprawdę na koniec naszej rozmowy o polską perspektywę. Radosław Sikorski przemawiał także prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Mówił między innymi, oczywiście oboje się odwoływali do poszanowania integralności terytorialnej, prawa międzynarodowego, statutu ONZ-u. Ale między innymi Karol Nawrocki mówił także o tym, że Polska też będzie obecna w Miami, może nie jako jeszcze członek G20, ale jako państwo zaproszone przez organizatora tego szczytu, czyli Stany Zjednoczone, Donalda Trumpa. Czy polscy liderzy w Miami mogą odegrać jakąś konkretną rolę, nie tylko w kwestii wojny Rosji z Ukrainą, ale generalnie bezpieczeństwa regionu? Czy na przykład może będą w stanie dotrzeć też do przedstawicieli tego szeroko rozumianego globalnego południa?
1: Wątpię, czy akurat do przedstawicieli globalnego południa Polska jest w stanie dotrzeć, dlatego że Polska z perspektywy globalnego południa nie jest znanym graczem w polityce międzynarodowej. Polska nie ma takiej pozycji rzecz jasna jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, bo to są państwa, które mogą sobie pozwolić na próby wywierania wpływu na kogokolwiek. Natomiast oczywiście tak, Polska może tam odegrać rolę jako państwo bądź co bądź. No Polska nie jest państwem nieliczącym się. Polska jest, zresztą wszyscy widzimy, jak Polska wygląda, to jest jeden z większych krajów, większych państw w Europie i to jest państwo frontowe właściwie. Jesteśmy na wschodniej flance zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO i nasza rola jest bardzo istotna. Tylko jeżeli oni tam, mówię o naszych liderach, czyli mówię w tej chwili o panu prezydencie i o panu premierze, jeżeli oni tam pojadą oddzielnie i będą robili oddzielnie jakieś, próbowali robić jakieś biznesy, no to raczej nie będzie poważnie wyglądało, a obawiam się, że biorąc pod uwagę temperaturę naszych relacji politycznych, wewnętrznych w Polsce, to mogłoby tak wyglądać, a to niedobrze, bo to nam nie służy zupełnie.
0: Myślę, że nawet w takiej kwestii nie będą w stanie się jakoś przełamać i ustalić jakiejś wspólnej wspólnej narracji, że to tak określa, czy też wspólnego działania, bo jednak według mnie to jest taka, no w sumie wyjątkowe w historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzenie. Tak jak powiedziałem, pomimo tego, że Polska nie jest jeszcze oficjalnym członkiem G20, to jednak no, to jest ogromna nobilitacja wypracowana no tak. przez naród polski, tak? No,
1: oczywiście.
0: Przez państwo polskie. Czyli może jednak jakoś się dogadają.
1: No, tak umiejmy nadzieję, bo to jest jak najbardziej w interesie Polski i w interesie nas wszystkich oczywiście. I to jest możliwe, więc miejmy nadzieję, że tak będzie.
0: No to trzymajmy kciuki. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i poświęcony czas.
1: Dziękuję.
0: A naszym i Państwa gościem był dr Jakub Olchowski z Instytutu Europy Środkowej i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. A teraz chyżo przenosimy się do naszego nowego, do drugiego gościa naszej audycji.
2: Czarne niebo.
0: A teraz naszym gościem miał być pan Piotr Chmielowiec Tyszko. Dzień dobry, Piotrze.
3: Dzień dobry, Tyszko Chmielowiec. Moja żona jest Chmielowiec Tyszko.
0: Tyszko Chmielowiec, przepraszam. Przestawiłem. Doktor Piotr Tyszko-Chmielowiec był już wielokrotnie gościem naszych audycji, zarówno w radiu, jak i właśnie na YouTubie. Ostatni raz, kiedy rozmawialiśmy, ty ze swoimi znajomymi z Ukrainy i z Polski brałeś udział w upamiętnieniu ofiar, między innymi ofiar z 1944 roku w podlwowskich huciskach i tarasowym hutorze, ale teraz wiem, że właśnie w tym tygodniu byłeś też na takiej ekspedycji, już wstępnej ekspedycji badawczej w tym miejscu, żeby znaleźć konkretnie zbiorowe mogiły, czyli to miejsce, gdzie mogą spoczywać te ofiary.
3: Tak, to było rozpoznanie terenu. Umówiłem się tam z panem Maćkiem Dancewiczem, z którym przyjechała całkiem liczna ekipa polsko-ukraińska. Genetycy, archeolodzy ze strony ukraińskiej pan Światosław Szeremeta i żeśmy obejrzeli ten teren. Ja przypomnę, że to jest taka moja misja wobec moich sąsiadów w wiosce na Dolnym Śląsku, gdzie mieszkam, z których duża część pochodzi właśnie z Huciska i tam ich przodkowie spoczywają w bezimiennej mogile i ponieważ no, jeżdżę często w te strony, to staram się przy okazji doprowadzić do tego, żeby jako minimum jakoś oznakować te miejsca. Przy czym to miejsce po wsi nie jest nieznane, nie jest całkiem anonimowe. Tam jest na mapie turystycznej, która tam stoi, jest oznakowane jako była wieś, czy taka nieistniejąca już wieś Hucisko. I miejscowi, których tam spotykałem, mają świadomość tego, że z tym miejscem była związana tragedia.
0: Była związana tragedia. Tutaj może zaznaczę tym słuchaczom, którzy nie są zorientowani, pan Maciej Dancewicz to jest pracownik, wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja. Tej fundacji, która oprócz innych zasług, na przykład działania na rzecz polskiej mniejszości na Ukrainie i wspierania różnych inicjatyw, ma duże zasługi właśnie w kwestiach prac ekshumacyjnych. Chociażby żołnierzy września 1939 roku i tych prac z lat 2014-2015, czy teraz prac w lwowskim Hołosku, czy prac ofiar rzezi wołyńskiej na przykład w Późnikach, tak? Zarówno prac poszukiwawczych, jak i później partycypowania w pracach ekshumacyjnych, czy też upamiętnienia, tak jak mówiłem wcześniej. Więc to jest dobra, że mam, trzymam kciuki, bo to jest dobra jaskółka, tak naprawdę, jak do tego spotkania doszło. Także zaznaczyłeś, że Swiatosław Szeremeta też jest szefem jednej z istotniejszych chyba instytucji tutaj na terenie Ukrainy, która się zajmuje między innymi badaniem i ekshumacjami na terenie Ukrainy. Spora część ekshumacji była wykonywana przy współpracy z jego fundacją. A co konkretnie udało się może jakoś zarysować, bardziej zgłębić albo przybliżyć miejsce, gdzie potencjalnie można by było dalej prowadzić już bardziej konkretnie zakrojone badania?
3: Nie udało się jeszcze zidentyfikować tego miejsca, które ono zostało w jakiś określony sposób oznakowane, ale tego znaku nie znaleźliśmy, natomiast zawęziliśmy pole poszukiwań. Będę dalej się starał to sprecyzować. Jest niewykluczone, jak się dowiedziałem, niewykluczone jest, że w listopadzie przyjedzie tam ekipa, żeby zrobić, wykonać poszukiwania takie profesjonalne. Moje przygotowania w ramach moich przygotowań odbyłem kwerendę w Instytucie Pamięci Narodowej w Wrocławiu. Przejrzałem akta śledztwa w tej sprawie, zeznania świadków jeszcze z 90-tych lat, kiedy ci świadkowie jeszcze żyli, pod kątem informacji o miejscu pochowania. W tym procesie ja sobie zdałem sprawę, jak to trudno jest znaleźć ofiary tamtej przemocy, o ile one nie zostały od razu pochowane w sposób jakiś zorganizowany, to no prawdopodobnie pojedyncze ofiary leżą po całej wsi, zakopane w ogrodach czy na polu tam, gdzie ich śmierć dosięgła. Cóż, z drugiej strony ofiary z kolei polskiej przemocy na cmentarzu w Czerepinie mają normalne nagrobki, no bo miał ich kto po chrześcijańsku pochować. Ci polscy mieszkańcy uciekli stamtąd, pochowali prowizorycznie swoich zmarłych i przez kilkadziesiąt lat nie było możliwości, żeby zakończyć to. No i ja tak generalnie uważam, że to jest nasz obowiązek zatroszczyć się o wszystkie ofiary wzajemnej przemocy, żeby móc pozbyć się tego balastu, który między nas wchodzi, który nam utrudnia ruszanie się naprzód w sprawach wspólnych stosunków i który nas obciąża.
0: Na koniec naszej rozmowy przenieśmy się do aktualności, do rzeczywistości, do teraźniejszości, bo ty oprócz tej działalności społecznej, działalności tutaj na rzecz stosunków polsko-ukraińskich, na rzecz właśnie poszukiwania i upamiętnienia ofiar z II wojny światowej, także aktywnie uczestniczysz w życiu naukowym na terenie Ukrainy i właśnie wracasz teraz, tak jak rozmawialiśmy przed audycją, z wykładów, z Winnicy. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć?
3: To fakt, że w Winnicy się spotkałem z koleżanką po fachu, ale wykład wygłosiłem w Połtawie.
0: O, przepraszam.
3: Rzeczywiście od... No ja od początku tego stulecia miałem rozmaite... Prowadziłem różne projekty współpracy z ukraińskimi partnerami, natomiast od 22 roku no, zdecydowałem się konsekwentnie wspierać moich kolegów po fachu, a fach to jest arborystyka, zwana potocznie, aczkolwiek nieściśle, dendrologią, generalnie opieka nad drzewami miejskimi, w tym również w szczególny sposób nad drzewami sędziwymi, tymi szczególnie starymi. No i od tamtego czasu wielokrotnie jeździłem, prowadziłem szkolenia, wykłady, książki, które podręczniki i materiały, które powstały przy moim udziale, także w moim macierzystym Instytucie Drzewa czy Fundacji Ekorozwoju z Wrocławia, no w tym taka książka, którą napisałem, podręcznik, były przetłumaczone na język ukraiński, no i pomogłem ukraińskim kolegom nawiązać kontakt z innymi specjalistami w krajach europejskich i główną gwiazdą tego warsztatu w Poltawie był kolega z Niemiec, Jan Gewert, który tam przyjechał z busem pełnym instrumentów do badania drzew. No i cóż, spotkałem się też po drodze w Kijowie z naszymi kolegami po fachu i no i zamierzam dalej ich wspierać, bo poza tym, że to sprzyja, że sprzyjam utrzymaniu kontaktu z europejskim mainstreamem w profesji, to ja widzę drzewa jako taki wyraz nadziei i wiary w przyszłość, bo kto sadzi drzewa, ten wierzy w przyszłość. Drzewa nas łączą z przodkami i naszymi potomkami. I myślę, że mają ten mistyczny wymiar. A poza tym po prostu potrzebujemy drzew w miastach, zwłaszcza teraz przy zmieniającym się klimacie, bardziej niż kiedykolwiek.
0: Tak na koniec krótkie pytanie. Czy widzisz jakąś dużą różnicę teraz, jeżdżąc po Ukrainie, na przykład do tego, porównując do czasu sprzed, załóżmy, roku?
3: Tak. Widać, że kraj jest pod większą presją. Pod większą presją ze strony agresora. Co i już wyskakuje powiadomienie o alarmie. Cóż, nawigacja podczas nalotu dronów jest zakłócana, w związku z czym zdarzało mi się znaleźć raptem w Limie, w Peru na przykład. Więc znalezienie jakiejś uliczki w Kijowie mi zajmowało troszkę więcej czasu. Podczas alarmu zamykane są stacje benzynowe. Gdyby nie ten kanisterek 5-litrowy w bagażniku, to bym utknął.
0: Tutaj przepraszam cię, Piotrze, niestety czas nam się kończy, ale trzymam cię za słowo, tak jak rozmawialiśmy przed audycją, że będziemy trzymać naszych słuchaczy i widzów w ciągłej informacji, więc na pewno w najbliższym czasie jeszcze się do ciebie, za twoim oczywiście pozwoleniem, odezwiemy. Dziękuję ci pięknie za rozmowę. Dziękuję. I do usłyszenia. I uważaj. Dziękuję. Na siebie. Dziękuję pięknie. Naszym gościem był doktor Tyszko Chmielowiec.
2: Czarne niebo.
0: A teraz na sam koniec audycji przechodzimy do materiału nagranego w Warszawie przez Wojciecha Jankowskiego, do materiału wywiadu z jedną z twórczyń zespołu polsko-ukraińskiego Daga Dana. Zapraszam.
4: Wojciech Jankowski, Czarne niebo. Rozmowa, którą nagrałem po warszawskim koncercie zespołu Daga Dana. Jeżeli ktoś uważa, że mieszkając na zachodzie w Polsce czy w innych krajach ma się łatwe i proste życie, a się jest Ukraińcem, to powinien wysłuchać tej rozmowy. Polecam. Dana Wynycka, zespół Daga Dana. Dzisiaj był występ w Warszawie i mówiła pani o swoich doświadczeniach. Jest pani z Ukrainy. Pani mąż jest na froncie. Jakie to są, ja wiem, że to są trudne pytania o emocje, jakie to są przeżycia, kiedy się siedzi w domu?
5: To jest już piąty rok, bo mój mąż wyjechał tuż po wybuchu pełnoskalowej wojny. 24 wszystko się leciało, 26 on był w kolejce do TRO, czyli żeby być ochotnikiem, i obecnie jest w ZSU, czyli w Zbrojnych Siłach Ukrainy. Za te 5 lat przeszliśmy bardzo różnych etapów, jak poradzić sobie z tym, żeby zachować związek na odległość, jak tłumaczyć dzieckowi, co się dzieje. Jako Ukrainka, obywatelka, też plastunka, czyli harcerka, bo można powiedzieć po polsku, ja bardzo rozumiała swojego męża, z kolei kobieta i mama czuła się z tym bardzo tak nieswoja na swój sposób, żeby tak można powiedzieć. I po roku takich bardzo trudnych emocyjnych przeżyć poczułam po prostu, że sobie nie radzę mentalnie. W międzyczasie też przeczytałam post takiego ukraińskiego artysty, który opisał swoje problemy mentalne, i poznałam się bardzo w wielu punktach, a moja przyjaciółka trafiła do szpitala psychiatrycznego, czyli w Ukrainie nie tylko jest taka wojna prawdziwa, tylko też wiele ludzi przeżywają w środku trudne emocje i często nie potrafią sobie z tym poradzić. Albo przyznać się do tego, że można sobie w jakiś sposób pomóc. Więc ja, ponieważ jestem tutaj z dzieckiem, pomyślałam, że nie mam rozkoszy, żeby chorować, jakby to nie brzmiało tak górnolotnie, i zdecydowałam, że pójdę do psychiatry. Najwyżej pomyślała, że stracę 10 minut tego pana czy pani czasu, a jeżeli przyjdę, gdzie trzeba, to może coś mi poradzi. Pan powiedział, że mam stany depresyjne, stany lękowe, i te rzeczy nie da się zignorować, że oni tylko by się pogarszały. I wypisał mi leki antydepresanty. Po parę miesięcach poczułam się znacznie lepiej. Wtedy pierwszy raz od dłuższego czasu poczułam jakieś namiastki szczęścia. Kupiłam sobie wtedy instrument, bo jestem muzykiem, i zaczęłam na nim improwizować. To było hindustańskie takie harmonium. I w tych moich takich eksperymentach twórczych powstał tekst "Będę, będę szczęśliwa". Wtedy zrozumiałam, że wybieram szczęście, że mam prawo do niego. I jeszcze dalej idąc, można było pomyśleć, no jak można być szczęśliwym teraz, kiedy jest wojna, to jest jakoś nieodpowiedzialne. A ja uważam, że jednym z takich momentów, jak Rosja, co Rosja robi w Ukrainie, ona stara się też zabić duch Ukraińców, złamać nas moralnie. I to jest coś takiego, jak w samolocie tobie mówią, że najpierw zakładasz maskę sobie, a potem dziecku. Więc to dbanie o siebie, to ta podstawa, że będę robić wszystko do tego, żeby być szczęśliwa, to jest moja siła i moja decyzja, żeby przetrwać, bo tylko w takim stanie mogę być korzystna i zrobić dużo więcej dobrych rzeczy.
4: A czy pani zwróciła uwagę, bo w mediach bardzo często się mówi o tym pogorszeniu stosunków polsko-ukraińskich. Czy pani ma takie doświadczenie?
5: Ja myślę, chyba że ludzie, którzy w kosmosie, to może nie mają dostępu do internetu, to nie mogli zauważyć tego. Oczywiście, że widzę. Dla mnie to jest bardzo niepokojące i smutne zarazem, bo uważam, że żyję w XXI wieku, widząc realnie, co się dzieje w ogóle w świecie. Świadomość tego, że wojna hybrydowa jest w pełni w Europie. Świadomość tego, jak pracuje ruska propaganda i praca troli. Wciąż widzę, że i też widziałam statystyki, że w Polsce bardzo mało ludzi sprawdzają prawdziwość faktów. I to jest bardzo niebezpieczna droga, bo to jest, otwiera się wtedy taka skrzynka Pandory. Nawet te osoby, którzy by sobie wcześniej nie pozwalały by na pewne myśli, a co dalej mówić w komentarze, teraz czuję się, że mogą wszystko by powiedzieć. Więc ja uważam, że trzeba bardzo być ostrożny, nawet nie tylko z tym, co ty mówisz, a z tym, co ty myślisz. A jeżeli ty coś piszesz i nie sprawdzać tego i pomyśleć, jakie konsekwencje mogą twoje słowo przynieść, to jest bardzo dobra lekcja dla nas wszystkich. Więc staram się ze swojej strony robić wszystko do tego, żeby polsko-ukraiński dialog trwał w wzajemnoszacunku, powadze, kulturze i nie wiem, i staramy się naszym zespołem też, grając koncerty, rozmawiając z różnymi ludźmi, pokazywać, że może być inaczej. I uważam, że historię trzeba zostawić historykom, a nam, którzy odpowiedzialni za tworzenie historii tu i teraz, tworzyć ją dobrą, pozytywną i dobrosąsiedzką.
4: Jak często pani widuje męża?
5: No, ostatni rok był bardzo trudny. Widzieliśmy się od lipca po lipiec tylko 6 dni, a w sierpniu udało się nam spędzić razem 2,5 tygodnia i to było święto i żyjemy jeszcze ten czas razem.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję.
0: Tym wywiadem kończymy dzisiejsze wydanie Czarnego Nieba Raport. Dziękuję naszym gościom, dziękuję Wojciechowi Jankowskiemu, który nagrał i przesłał ten wywiad, który przed chwilą zobaczyliśmy. Tych Państwa, którzy oglądają nas na kanałach YouTube, zachęcam do subskrypcji, ale także do zostawiania komentarzy zarówno na kanale Czarnego Nieba, jak i Radia Wnet. Słuchaczom Radia Wnet dziękuję za wspólnie spędzony czas. Lechowi Rusteckiemu dziękuję za realizację. Te słowa mówił do Państwa Artur Żak. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się ciepło.
2: Czarne niebo.
6: Radio Wnet.
7: Autopromocja.
8: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
7: To była autopromocja.
9: Reklama. Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
10: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
11: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
10: Zaprasza Fundacja Art Bene.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.
15: Porozmawiajmy o sporcie.
16: Dobry wieczór Państwu. Fryderyk Litwin audycję realizuje. Grzegorz Miku, witam. Zapraszam na spotkanie ze sportem. Polscy siatkarze wrócili do kraju ze złotymi medalami Mistrzostw Europy, więc nasi wspaniali siatkarze obronili mistrzowskie tytuły sprzed 3 lat. Natomiast Bartosz Zmarzlik nie jest już mistrzem świata indywidualnym na żużlu. Ten tytuł zabrał mu, no i zdobył mistrzostwo Robert Lambert z Wielkiej Brytanii. Zmarzlik wicemistrzem świata. No ale jest oczywiście 6-krotnym mistrzem. Nie ma tego 7, ale spokojnie damy radę. Natomiast Polska remisuje z Bośnią i Hercegowiną 0-0 w pierwszym meczu Ligi Narodów na Stadionie Narodowym. To są nasze główne tematy. I już teraz witam bardzo serdecznie na naszej antenie redaktor Piotr Olkowicz, znakomity komentator żużla, wiele lat, Grand Prix. Dobry wieczór Piotrze, witaj.
17: Dzień dobry, dobry wieczór.
16: Dlaczego Bartosz Zmarzlik nie został mistrzem świata, nie obronił tego tytułu, a ten przypadł Robertowi Lambertowi? Co się stało na Moto Arenie w Toruniu?
17: No, co się stało? Po prostu Robert Lambert był lepszy, okazał się, ale myślę, że ten tytuł
18: chyba Bartosz Zmarzlik stracił nie tylko w tym ostatnim. Wiadomo, że wszystko rozstrzygało się na motoarenie i nawet mogło dojść do takiego scenariusza, że gdyby Lambert w finale przyjechał pierwszy, a Bartosz Zmarzlik drugi, mielibyśmy jeszcze jeden frapujący pojedynek rewolwerowców, jeden na jeden, wyścig dodatkowy o ten złoty medal. No ale tak się nie stało. No był Bartosz Zmarzlik był zbyt wolny na tle Roberta Lamberta. Tam był jeszcze trzeci zawodnik, miał teoretyczną szansę na ten złoty medal, Australijczyk Brady Kerr, ale no ostatecznie rozstrzygnęło się to między Lambertem i Bartoszem Zmarzlikiem i przegrał ten tytuł. No po prostu przegrał go dwoma punktami, bo Lambert jechał u siebie, on jeździ od 5 sezonów w barwach Apatora Toruń, czyli na tym stadionie, gdzie była rozgrywana finałowa runda, na słynnej, pięknej motoarenie. No i cóż, no ale tor był może troszeczkę nie taki idealnie, jak jest przygotowywany na zawody ligowe, kiedy Lambert przywdziewa Kevlar Apatora Toruń. Było tam trochę kombinacji, było tam różnych takich rzeczy w końcówce sezonu, które rzucają cień na te rozstrzygnięcia, no bo Lambert w nowożytnej historii ostatnich paru lat w 2000 roku komentowaliśmy razem te zawody mistrzem świata, został Mark Loram Anglik, nie wygrywając żadnego turnieju. Później 3 razy mistrzem świata był Woffington i tak może parafrazując tekst ze słynnego filmu Miś, może tym Anglikom potrzebny był angielski mistrz świata?
16: No właśnie, bo tak tutaj też czytam różne komentarze, że może dla Speedwaya po prostu 6 tytułów Bartosza to jest naprawdę no, wielka sprawa, ale na ten 7 być może trochę poczeka, wtedy już indywidualnie byłby najlepszy, wyprzedziłby Ivana Maugera i twojego kolegę, bo nie powiem przyjaciela, ale na pewno się dobrze znacie, Toniego Richardsona. Ale chciałbym właśnie spytać, bo może trochę jest tak, że czasami właśnie jak jest seria takich długich zwycięstw jednego wielkiego, wybitnego sportowca, czy też drużyny, klubu, no jak tutaj w przypadku Bartosza Zmarzlika, to może cały żużlowy świat poza Polską na przykład był za tym Lambertem. I nawet być może niektóre środowiska w Polsce. Jak to jest?
18: Jest taka stara zasada w sporcie. Jedna z najstarszych zasad od czasów starożytnej Grecji. Bij mistrza. Więc jeżeli Bartosz Zmarzlik był raz mistrzem, to już wtedy chcieli go pobić. Jeśli był 6 razy mistrzem świata, to 6 razy bardziej chcieli go w końcu pobić. Ale ja myślę, że nie ma tragedii, że tak jak wspomniałaś, Bartosz Zmarzlik tym wczorajszym wyczynem wszedł. Ja mu chyba nawet po ubiegłorocznym mistrzostwie napisałem takiego SMS-a, że jest już na najwyższej półce w historii żużla. On w tej chwili, zdobywając wczoraj srebrny medal, zrównał się w klasyfikacji na drugim miejscu z legendarnym świętej pamięci Ivanem Maugerem z Nowej Zelandii. Mają po 6 złotych medali, po 3 srebrne i po 1 brązowym. Richardson jest jeszcze troszeczkę wyżej na tej półce, bo ma te medale w stosunku 6-3-2, więc ma 11 w sumie w swojej karierze zdobytych medali. No, Bartosz Zmarzlik ma dwucyfrową liczbę, czyli 10 tych medali. Jeszcze troszeczkę jest przed nim też legendarny Duńczyk Hans Nielsen, który miał w sumie medali 12. Ale ja myślę, że to będzie taki chyba też nowy impuls. Będzie to nowy impuls, jakieś poszukiwanie może zmian, bo tak jakbyśmy popatrzyli na to i podsumowali to od czasu, kiedy Bartosz Zmarzlik zdobył w 2016 roku swój pierwszy medal brązowy, to można zaryzykować taką tezę, że on był w zasadzie w tym sezonie najsłabszy przez te ostatnie 10 lat. Miał problemy sprzętowe, nie wygrywał startów tak jak kiedyś, nie był taki swobodny, dynamiczny w niektórych turniejach na dystansie, nie mógł wyprzedzić z taką łatwością tych parę sezonów temu rywali na dystansie, więc to był taki trudny, myślę, dla niego cały ten sezon mistrzowski. On widzę, oczywiście sobie radzi i zdobywa mnóstwo punktów dla Motoru Lublin, no ale w tym Grand Prix były, jak to się mówi po młodzieżowemu, były ciężary w tym sezonie zdecydowanie. No i cóż, widać, bo ja byłem akurat nie tak dawno na zawodach w Łodzi, no i tam Bartosz strasznie się męczył. Teoretycznie tor znany u siebie na swojej ziemi Łódź, tam wygrał Lambert akurat, no ale Bartosz Zmarzlik tam miał spore straty, no dość powiedzieć, że po dwóch wyścigach miał jeden punkt na swoim koncie, więc tam musiał gonić, walczyć, szarpać. No i cóż, ja myślę, że to będzie taki dla Bartka nowy impuls. Tak? Podkreśla, że ma szczęśliwą rodzinę, w której był na podium we wspaniałym srebrnym kewlarze, który jego firma Mirek Maszoński uszyli na wszelki wypadek, gdyby nie było złota, to uszyli mu w tajemnicy przed nim srebrny kewlar i on na podium był z synkami, wspaniałymi dzieciaczkami, był sobie na tym drugim stopniu podium. Myślę, że to będzie dla niego teraz ta jesień, to będzie czas odpoczynku, ale też przemyśleń, poszukiwania tego, gdzie zostały popełnione błędy, być może jakiegoś uporządkowania spraw też sprzętowych, bo też wracając pamięcią, zdaje się od 2018 roku, co zawsze wygrywał Mistrzostwo Świata zawodnik korzystający z silników z polskiej stajni spod Torunia z Cierpic, pana Ryszarda Kowalskiego. To jest taki tuner, czyli taki wysokiej klasy specjalista, inżynier przygotowywania silników do tej walki na najwyższym poziomie. No być może coś trzeba zmienić, coś trzeba przemyśleć, coś trzeba zrobić inaczej, żeby... Myślę, że Bartek, to jest kwestia czasu, kiedy on zdobędzie ten siódmy tytuł i pojawi się na tej klasyfikacji wszechczasów żużlowego, na żużlowym Olimpie przed Tonym Rickardsonem. Czy to będzie za rok, czy to będzie za dwa? No zobaczymy. Natomiast no, ma całe zaplecze i wszelkie plenipotencje do tego, żeby zostać na ten czas tym najwspanialszym zawodnikiem w historii żużla wszechczasów.
16: Tak, ja tylko je zwrócę. Rzeczywiście, bo to tak bardzo ładnie o tym opowiedziałeś. Artiom Łaguta raz był mistrzem, prawda? W tej erze tak, Bartka to Artiom...
18: Bartek był 19, później był 20 w tym sezonie covidowym, kiedy były po dwa turnieje rozgrywane na stadionach gdzieś tam we Wrocławiu, w Pradze takie dwudniowe turnieje jeździły. Później Artiom Łaguta, kiedy jeszcze wylizywaliśmy się z COVID-u, w 2001 roku zdobył też tytuł na sprzęcie, na silnikach od pana Ryszarda Kowalskiego.
16: W 21, tak.
18: W 21. A wcześniej w 18 zdobył Tyle Woffinden, jeździł też na tych silnikach.
16: To jeszcze chciałem zapytać, Piotrze, bo tutaj czytam też taki głośny wywiad z Markiem Cieślakiem, legendarnym polskim trenerem, naszym znajomym. Wiemy, jak Marek Cieślak, jakie ma wspaniałe oko. No wiadomo, były znakomity zawodnik, trener, i on powiedział, że po prostu od razu zobaczył ten tor i wiedział, że to nie jest tor dla Bartka. Był bardzo betonowy, niespotykany w Toruniu. Tutaj też cytuję Marka Cieślaka, niespotykany w Toruniu, bo jedzie się tam raczej na innych. Trudno było na nim zawalczyć, mieć rywala. Nie wiem, kto sobie życzył takich warunków, ale szybkości sprzętu mogę się tylko domyślać. No, my w tym Toruniu też byliśmy wielokrotnie, także na Impie, na wspaniałych zawodach. To twoim fachowym okiem właśnie jaki był ten tor w Toruniu? Jak tam ten Lambert fruwał na nim?
18: No Lambert przede wszystkim doskonale zachowywał się na pierwszym łuku, na pierwszym okrążeniu, nawet przy przegranym starcie potrafił się tam przeżyć. Tor był inny, tak jak powiedziałem, niż w zawodach ligowych, na które trener Pepe przygotowuje nawierzchnię. Natomiast najstarsza zasada, którą Marek Cieszak też wielokrotnie w swoich wypowiedziach podkreślał, tor jest taki sam dla wszystkich. Tam była jeszcze taka kwestia, że no Bartosz Zmarzlik powinien potrenować przed tymi zawodami, z tym, że wcześniej były przygotowania do meczu pierwszego finałowego Apator Sparta Wrocław i trener Piotr Baron nie chciał nikogo wpuszczać, kto mógłby mu przygotowania do tego meczu zakłócić. Natomiast dzień po tym meczu Apator, gdzie wygrał Apator ze Spartą 20 punktami, w poniedziałek rano klucze do stadionu przejęli organizatorzy. Więc oni już przygotowywali stadion do tej imprezy, która odbyła się wczoraj. Trudno było, żeby nagle powiedzieli, słuchaj Bartek, no jesteś kandydatem do Mistrzostwa Świata, my tutaj przygotowujemy, ale jak chcesz to podjąć. Nie, organizator kiedy przyjmuje, fizycznie też nie było takiej daty w kalendarzu, kiedy on mógłby tam pojechać, a zresztą nawet prezes Apatora, były senator Przemysław Termiński, podkreślał, że no dobrze, no Bartek mógł tu przyjechać, ale rząd jeździł tydzień temu albo kiedyś i on wszystko wie, A po drugie podkreślał, że wiadomo było, że Anglicy, angielska firma Mayfield jest od tego sezonu organizatorem, dyrektorem tego Grand Prix jest Brytyjczyk Phil Morris, więc wiadomo było, że on ten tor i tak przygotuje pozłości, czy przeciwko Bartkowi, czy on na pewno wiadomo było, że przygotuje tę nawierzchnię inaczej. Więc to nie było żadnego zaskoczenia. Po prostu Lambert na niej czuł się lepiej. No i ostatecznie to on fruwał. Miał też dzięki temu, że wygrał rundę zasadniczą, czyli turniej dwustobiegowy, mógł jako pierwszy wybierać pole w finale. Pierwsze było najlepsze. Wziął pierwsze, no co miał zrobić? Może też z Marzyki tak tam miał problemy, bo też pojawił się taki wątek, czy tam chodzono i grożono jeszcze, ostrzegano Dominika Kuberę, który wygrał dzień wcześniej kwalifikacje i taki wyścig sprinterski i też grożono, że no nie, no to my będziemy wam patrzyli na oczy, jury, na ręce, na nogi, na koła, żeby nie było tutaj żadnego przypadkiem przepuszczania, bo mówię o tym, że któryś z Polaków mógłby przepuścić Bartosza z Marzyka. Więc no była to taka seria zdarzeń. W finale zresztą lepiej od Bartosza też wystartował Patryk Dudek, miejscowy inny zawodnik Polak. I Bartosz bardzo długo jechał czwarty w tym finale. Zmagał się w ogóle, żeby wyprzedzić. Ostatecznie wyprzedził tego Dudka, no ale różnica 4 punktów. Przed zawodami było 2 punkty dla Bartosza, a Lambert wygrał w finale 4 i ostatecznie... No ostatecznie był za wolnym Bartosz Marzyk. Zresztą wspomniałem o tych sprintach i ty pytałeś na początku, dlaczego Bartosz Marzyk to przegrał. Są takie wyścigi sprinterskie, które odbywają się przed niektórymi rundami. No i na przykład była taka potyczka sprinterska. W tym wyścigu, który jest rozgrywany w piątek, są przyznawane normalnie punkty do klasyfikacji. Zwycięzca 4, drugi 3, trzeci 2, ostatni 1. Na 4 takie wyścigi sprinterskie, które odbyły się w tym sezonie, bo w Łodzi padał deszcz i ten wyścig został odwołany, być może dobrze, bo tam i tak zawody wygrał Lambert, więc pewnie jego przewaga w tych wyścigach sprinterskich byłaby jeszcze większa. Na te wszystkie 4 wyścigi, które się odbyły, Lambert był 3 razy drugi, a Bartosz Marzlik do tych wyścigów w ogóle nie awansował, był tylko w Toruniu 2. Więc w tych pojedynkach, dodatkowych punktach, które się odbywały poza oficjalnymi zawodami, już wyrobił sobie Lambert przewagę w stosunku 9-3. Czyli miał już tutaj z tych wyścigów sprinterskich miał 6 punktów. Więc no plus normalne turnieje. No on miał wspaniałą, że tak powiem, końcówkę. Złapał dobrą formę w drugiej części sezonu. Znakomicie pojechał we Wrocławiu. Był drugi, później wygrał te zawody w Łodzi, później w Rydze był drugi za Bartoszem z Marzlikiem. Później w Wojens też odwołano zawody, nie dokończono ich, kiedy Lambert był na czele klasyfikacji i spadł deszcz po 20 wyścigach. Stwierdzili, że pada za duży deszcz i zaliczono wyniki po 20 wyścigach, gdzie Bartosz z Marzlik mógłby się dostać do finału i z tym Lambertem na przykład wygrać. Wtedy sytuacja byłaby inna, no ale już w tej chwili się nie dowiemy. Napadało, było błoto, była glajda, odwołano, przyznano punkty. Bartosz Marzlik na tym stracił, bo on miał 20, a Lambert dostał 20, więc przed ostatnią rundą Lambert odrobił 8 punktów. No. I to wszystko tak się po prostu matematycznie podziało.
16: No tak, no i ja myślę, że tak już podsumowując naszą rozmowę, oddajmy mistrzowi to, co się jemu należy. Pamiętam tego mistrza Marka Lorama, kiedy właśnie utyskiwano, że przecież nie wygrał turnieju, został mistrzem, ale został. I basta, i czy się to komuś podobało wtedy, czy nie. Później oczywiście z Brytyjczyków, no tutaj Woffinden absolutnie fantastyczny zawodnik, 3-krotny mistrz. I teraz jest ten Robert Lambert i ja myślę, że po prostu no... To jest tym mistrzem i na niego zasłużył. Nikt mu tego nie podarował w prezencie, bo nie ma w sporcie prezentów. Było to właśnie podium, że Robert, Bartosz, Kerc. I chyba tym skończmy, Piotrze, nasze spotkanie, że Robert Lambert jest najlepszym żużlowcem na świecie i już.
18: I tak jest na ten moment. Wszystko układa mu się wspaniale. Za 2 miesiące jego polska żona Julia ma mu powieść córeczkę, więc jest to szczęśliwe momenty w jego życiu. Miał srebrny medal w Grand Prix dwa lata temu. Teraz jest najlepszy. Wszystko rozwija się tam harmonijnie i elegancko. No i cóż, możemy powiedzieć na koniec, Lambert będzie miał problem w przyszłym sezonie, bo to jego będą chcieli wszyscy pobić. No to jest bardzo
16: tak, jeszcze może.
18: I z innymi Polakami. Utrzymał się w cyklu Grand Prix Patryk Dudek. Wcześniej w Challenge'u we włoskim Terenzano trzecie miejsce zajął Kacper Woryna, więc on też jedzie. No i za tydzień w ukoronowanie sezonu, bodaj w piątek, są zawody, ostatnie zawody w Pardubicach cyklu SEK, gdzie szansę ma zostać mistrzem Europy albo Zaczony Woryna, albo Maciej Janowski. A od dwóch czy trzech sezonów panuje taka nowa reguła, że mistrz Europy wchodzi automatycznie do cyklu Grand Prix, więc możemy, gdyby Janowskiemu się udało podbić stadion w Pardubicach, możemy mieć czterech Polaków w przyszłym sezonie. Gra rozpocznie się od nowa.
16: Tak, i jeszcze przecież może zostać mistrzem, bo trzeba też powtórzyć to mistrzostwo drużynowe, bo Press Grupa Deweloperska Toruń jeździ rewanż 4 października we Wrocławiu z Betardem Spartą i tam przecież Robert Lambert może zostać, prawda, drużynowym, wszystko na to wskazuje, po raz kolejny mistrzem Polski.
18: Tak,
16: bo to jest za tydzień, dokładnie. No właśnie, więc czasami tak jest, że się wszystko układa. Piotrze, dziękuję za to spotkanie bardzo serdecznie. Czy jeszcze może coś, jedno słowo podsumowania, może o coś nie zapytałem, może chcesz coś powiedzieć, więc jak najbardziej serdecznie zawsze zapraszamy ciebie.
18: Nie, kolejne ważne tematy czekają, że tak powiem, na antenie w swoim scenariuszu, więc może zakończmy. Może zakończmy tym, że istnieje prawdopodobieństwo, że może naszej twojej audycji słuchać moja córka Natalka w Londynie, więc chciałbym przy okazji ją pozdrowić.
16: A to wspaniale, również pozdrawiamy Natalię w Londynie i wszystkich naszych kibiców, fanów żużla. Dziękuję bardzo. Piotr Olkowicz, znakomity komentator Speedwaya, był z nami. Dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo.
18: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
16: A my teraz posłuchajmy chwilę muzyki spod znaku Jean-Michel Żara, żeby połączyć się już za chwilę z Ireneuszem Mazurem i porozmawiać o naszych mistrzach Europy w siatkówce.

0: Jean-Michel Jarre z Francji, a my dzisiaj zrobiliśmy prawdziwy żar w finale i Polska właśnie z Francją wygrała finał i została mistrzem Europy, tak, i awansowała do igrzysk w Los Angeles. I właśnie teraz już witam na naszej antenie nasz były znakomity selekcjoner polskiej kadry, ekspert telewizyjny Ireneusz Mazur. Dobry wieczór, panie trenerze. I jak to właśnie się stało, że po raz trzeci w historii, drugi raz z rzędu Polska została mistrzem Europy w siatkówce panów?
1: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Jak to się stało? No, stało się to takim jakby zdarzeniem, na które czekaliśmy. My jako siatkówka męska nie mieliśmy dwukrotnie z rzędu zwycięstwa na Mistrzostwach Europy. W związku z tym no, gdzieś tam pozostawało jeszcze kolejny taki szczebel do pokonania. Pomijając wszystkie inne cele, jakie były stawiane, czyli zdobycie tożsame ze zdobyciem medalu, ale również kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich. Krótko mówiąc, dzięki świetnej grze, przede wszystkim świetnej grze, dobrej dyspozycji, jednocześnie takiej dojrzałości siatkarskiej, która prawdopodobnie cechuje nas od wielu imprez sportowych, siatkarskich, finałowych, w których bierzemy udział i w których z reguły wracamy z medalem, to myślę, jakby jest kulminacją tych zdarzeń. W efekcie czego wygraliśmy takim dość epickim momentami meczu z Francją. Czy pamiętamy te dużo zdarzeń z kwalifikacji w tych mistrzostwach, które były rozgrywane. Krótko mówiąc, dużo emocji, ale przede wszystkim to, co cieszy najbardziej, to finalna sytuacja. My jesteśmy mistrzami Europy.
0: Tak, oczywiście finał odbył się wczoraj. Dzisiaj wspaniałe powitanie na Okęciu. Mnóstwo kibiców i wielka radość. Zawsze ci siatkarze nam przynoszą właśnie takie momenty radości, tylko takiej gwoli dziennikarskiego tutaj podsumowania, no to, że wygraliśmy pierwszego seta, nie, taki bardzo zacięty, bo 31-29, drugiego do 19, trzeciego przegraliśmy 20-25 i ten czwarty, prawda, już nie trzeba było tie-breaku, 25-16, czyli rozbiliśmy tą Francję de facto. Tak można na to spojrzeć, panie trenerze?
1: No nie, tak było, jednak wynik suchy wiele wskazuje na dość spokojną grę, ale pamiętamy pierwszego seta, w którym Francuzi i my już schodziliśmy, my przegrani w tym pierwszym secie, Francuzi wygrali. I gdyby nie zestawu szkoleniowego trenera Grywicza, nie przyszła informacja poprosić o challenge, który się dla nas utrzymał gdzieś tam w swoim magazynku działań. I poproszono o challenge. W tym challenge'u długo, długo czekaliśmy. W zasadzie chyba nie wszyscy wierzyli w to, że może się to odmienić. Okazuje się, że spadając po bloku, Francuzi popełnili błąd. I to był jakby ten moment, w którym nowa siła, nowa energia wkroczyła w naszych siatkarzy. Wygraliśmy. Bardzo wyrównany grze 31-29, secie, który na dobrą sprawę był pod naszą kontrolą, bo prowadziliśmy 8-6, 16-14, 19-7-17. Dopiero pierwsze przepunktowa w tym pierwszym secie było przy stanie 21-20, wyżej 20. I to pokazuje jakby, że to nie było taka wyrównana, że to nie był mecz w jedną stronę. Oczywiście decydowaliśmy i w drugim secie świetna gra. Leon, właśnie cała drużyna, ale warto podkreślić dyspozycję Wilfredo Leona, który rewelacyjnie grał, ale z kolei ten trzeci set to nas rozjechali. Przepraszam za wyrażenie takie siatkarskie, często rozjechali nas Francuzi. Potrzebny był ten czwarty set, w którym już wyraźnie było widać taki spokój w naszej grze, a przede wszystkim wiara w to, że i wiara we własne siły, wiara we własne możliwości, że przeciwnik nas tutaj już nie jest w stanie pokonać.
0: Panie trenerze, no właśnie, tak, oczywiście to była też walka momentami, może nawet bardziej ten półfinał ze Słowenią był jednostronny, bo myśmy 3-0 wygrali. Były takie właśnie momenty, bo niby przegraliśmy z Bułgarią w grupie ten ostatni mecz, ale to nic nie znaczyło. Potem Bułgaria u siebie przed własną publicznością została pokonana przez Niemców. My rozbiliśmy Niemców. No i chyba taki najbardziej pojedynek, który zszokował cały siatkarski świat, to jak Włosi zostali upokorzeni, dumni Włosi, bo oni twierdzili, że to w ogóle spacerek, prawda, u siebie w Turynie. Zresztą też polscy niepotrzebnie zupełnie, niektórzy komentatorzy też tak się wydawało, że tą Włosi prowadzili 2-0, prawda, w tym meczu, a mimo to tak. Finowie wygrali 3-2, czyli jakże w sporcie nie należy, prawda, zabierać nadziei, to też się uczy pokory nas wszystkich, bo ojej, 2-0 Włosi, no to już tak, pewnie oczywiście awansowali, a tu nie, no, to epicka, panie trenerze, pan to powiedział, to piękne słowo, jak najbardziej była ta gra, ale myślę, że właśnie to zwycięstwo Finlandii, no to było epickie, fantastyczne, Termopile i w ogóle. I właśnie chciałem zapytać o ten moment, bo całe te mistrzostwa, oczywiście my wygrywamy, to jest wspaniałe, ale czy były takie właśnie momenty, jak choćby to zwycięstwo Finów, też które pan zapamięta?
1: Tak, ja myślę, że takich zdarzeń było parę. No, na pewno wymienił

0: świata, ostatnich mistrzostw świata, okrzykniętych najbardziej uzdolnionym pokoleniem Bułgarów i tego młodych pokolenia siatkarzy, którzy naprawdę grają w włoskich ligach jako podstawowi gracze i przyszłość wręcz ściele się przed tym zespołem. To była pierwsza taka drużyna, która przyjechała u siebie przed własną publicznością w Sofii w tym turnieju, w tej fazie grupowej przegrała z Niemcami, a tak jak mówię wcześniej z Ukrainą, to wszystko spowodowało, że zaczęło się jakby troszeczkę ta drabinka hierarchiczna, która była od wielu gdzieś Włości, no my oczywiście, no może poza Polską i Francją, ale Włosi, Serbowie, Bułgarzy, to pokolenie jakby, te drużyny, które gdzieś, Czesi, którzy świetnie wypadli na mistrzostwach świata, ostatnia, czwarta drużyna, w związku z tym no, ta hierarchia się zupełnie rozsypała. Awansowała do czwórki, najpierw do czwórki Finlandia, później, gdy wydawało się jeszcze, że stracili podstawowego rozgrywającego, że Słowenia to będzie tylko miała taki spacer brązowego medalu. Tak się nie stało, bo wygrali Finowie, świetnie zagrali swój mecz, ograli Słoweńców, zdobyli pierwszy, jak powiedziałem, w historii. I to naprawdę jest wydarzenie, myślę, numer jeden, jeśli chodzi o sensację. Z tej sensacji oczywiście jest to, że Finowie pokonali Włochów, awansując do tej grupy finałowej. No i oczywiście tam gdzieś po drodze te mecze z Bułgarami, szczególnie jeśli chodzi o drużynę najpierw Niemiec, czy najpierw Ukrainę, później Niemiec. To wszystko gdzieś tam miało swoje wydarzenia, swoją historię.
1: To jeszcze chciałem zapytać o reprezentację Polski, no bo oddajmy cesarzowi to, co cesarskie, bo my jesteśmy najlepszą drużyną w Europie. Polska wygrała Mistrzostwa Europy i też fantastyczne to powitanie na Okęciu, ale chciałbym też spytać o personalia, bo wymienił pan Wilfredo Leon, wiadomo, Tomasz Fornal. No ale paru też się pojawiło. No wiadomo, Semeniuk, tak, no to jest nasz taki no, posąg, można powiedzieć. Ale właśnie chciałbym zapytać o pana odczucia co do nazwisk, to personalnie, jakby mógł pan właśnie powiedzieć, czy to już jest jakaś taka trochę nowa fala w polskiej kadrze, czy to cały czas jednak jest to wyważenie trenera Nikoli Grbicza, bo my mamy najlepszą drużynę w Europie. My awansowaliśmy na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. My wciąż marzymy o tym Mistrzostwie Świata, no żeby je odebrać i znowu, żeby było polskie, ale to niech sobie poczeka. Co się odwlecze, to nie uciecze. Ale jak właśnie teraz wygląda ten bilans, balans w reprezentacji Polski, jeśli chodzi o poszczególnych siatkarzy, no po prostu o tych, kto zdobył to Mistrzostwo Europy tak najbardziej, pana zdaniem?
0: Znaczy, no, parę pytań pan mi zadał w tym jednym jakby ostatnim szczególnie, ale dobrze, spróbuję jakoś się do tego odnieść. Po pierwsze, siłą naszej reprezentacji jest bardzo szeroki i nawet jeżeli są jakieś drobne problemy, jeżeli by pan zwrócił uwagę na to, jak często został zmieniany Wilfredo Leon, to nie wynikało z tego, że on grał źle, czy w jakimś sensie. To była dbałość o jego zdrowie, ponieważ dajemy sobie sprawę, że ma tam pewne dolegliwości, które mogłyby mieć, też dawały o sobie znać w meczach takich, które miały dłuższą grę niż 3 sety, 4 czy 5 sety. Był nawet ten fakt, że przecież z Bułgarią nie grał Leon w podstawowym składzie, ale mimo tego potrafiliśmy gdzieś utrzymać skład, dobrać tą drużynę tak, żeby skompletować tą drużynę, a mamy z czego kompletować. W tej reprezentacji zmieniło się trzech środkowych, bo nie ma Kochanowskiego, nie ma jeszcze przynajmniej dwóch środkowych, w związku z tym Lemański, Jakubiszak, Nowak, to są to nowe twarze, jak młody chłopak, który w zasadzie w zeszłym roku dopiero trafił do Plus Ligi, a obecnie Tauron Ligi, w związku z tym no, to są nowe twarze. Lemański i Jakubiszak nie są nowymi twarzami, bo Lemańskiej.

0: 29-latek, Jakubiszak 28-latek, ale świetny sezon, mieli o znakomitych warunkach fizycznych. 2.18 Lemański, 2.13 czy 2.12 Jakubiszak, środkowi okrzyknięci najlepszymi środkowymi mistrzostw Europy. To pokazuje, że mamy potężne zaplecze, nie tylko młodzi, która tam gdzieś czeka w kolejce, ale również tych doświadczonych zawodników. Z czego to wynika? Ano tego, że mamy bardzo mocną ligę. Mamy mocną ligę, w której przebić się do podstawowego składu, a szczególnie do czołówki zespołów, które walczą o play-off, czyli ta ósemka czy czwórka, i znaleźć się w zespole, w drużynie takiej jeszcze podstawowym składzie, to już jest pewnego rodzaju renoma. W związku z tym my jesteśmy konkurencją, bardzo mocną konkurencją dla Ligi Włoskiej. Chociaż Włosi, no póki co tam te ogrywają nas ostatnie sezony, ale były też nie tak dawno, Zaksa Kędzierz trzy razy z rzędu wygrała Ligę Mistrzów klubową. W związku z tym to są rzeczy, które powodują, że możemy mówić śmiało o jakiejś bardzo wyrównanej lidze, w której przychodzą gracze, którzy nie muszą się nagle uczyć grać z przeciwnikami wyżej notowanymi, bo mamy ich tu w zespole, w lidze, w rywalizacji. Bardzo mocne. Właściwie każdy, gdybyśmy Francuzów prześledzili, to przynajmniej czterech z tej reprezentacji to grało u nas w Polsce, w klubach, polskich klubach, gdzie musieli się przebijać, gdzie słynny Eno teraz, jeden z najzdolniejszych siatkarzy w ostatnich latach, czy w ostatnim roku, francuski grał u nas w Gorzowie. To jakby nobilituje również siatkarze, ale nobilituje również naszą ligę jako bardzo mocną, z której właśnie rekrutują się już ci siatkarze.
1: No właśnie, dziękuję właśnie bardzo, że to właśnie wszystko w taką klamrę pan spiął, bo rzeczywiście zmienia się w każdej reprezentacji pewne pokolenie. No i przecież dodajmy, że nie było Bartosza Kurka, ale to nie jest to, że on zupełnie zrezygnował z reprezentacji, tylko jak sam powiedział między innymi w podcaście Grzegorza Krychowiaka, że po tym 20-letnim wiecznym kołowrotku chciał bardzo odpocząć i nawet powiedział, że dobrze, że go nie było na tych mistrzostwach Europy. No właśnie, czyli gang łysego bez łysego, tak też tutaj różni ludzie mówili. Ale to nie oznacza, że Kurka już nie będzie, prawda? Bo to jest chyba tylko jakaś chwilowa przerwa, odpoczynek.
0: Tak. To jest taka polityka, którą też trzeba prowadzić, trzeba stosować takiej dywersyfikacji. Po prostu część graczy najbardziej obciążonych, przecież Bartosz Kurek był nieodzownym krajobrazem wyników, sukcesów, które były w ostatnich latach. Natomiast na pewno z punktu widzenia sportowego Bartosz nie dostanie za darmo tę miejsce w reprezentacji, ponieważ my mamy gdzieś tam w zapleczu Dawida Dulskiego, mamy Gomułkę i tak dalej. To są ci gracze, którzy gdzieś już występowali w naszej reprezentacji, nie nałapali się, mówiąc językiem sportowym, na mistrzostwa Europy, no bo trener postawił na Sasaka na przykład w ataku i Bołądzie, ale gdzieś Dawid Dulski tam i Gomułka czekają w kolejce, żeby gdzieś tam zająć swoje miejsce. Świetne warunki fizyczne, doskonała motoryka. W związku z tym mamy zaplecze, mamy zawodników, którzy mogą wejść do tej drużyny i to z kolei wynika, że gdzieś tam jest taki potencjał, który wynika ze szkolenia, z tej całej piramidy szkoleniowej i z tego, że my tutaj nie mamy problemów z tym, żeby do naszej reprezentacji dobierać, w zależności od potrzeb trenera dobierać. A że trener Grybicz ma doświadczenie, to jest były świetny zawodnik mistrz olimpijski, mistrz świata. W związku z tym wiemy, że w dobre ręce trafiają ci zawodnicy.
1: No właśnie, i teraz mamy tą kwalifikację na igrzyska w Los Angeles, więc na pewno właśnie, tak jak pan powiedział, no, ten Nikola Grbicz poprowadzi nas Może być może do złota, no wiadomo, to sport daje właśnie tak jak teraz te mistrzostwa, no w niektórych momentach uczy pokory, ale my też mamy powód do tego, żeby sądzić, że mamy wspaniałych tych siatkarzy, mistrzów Europy, właśnie mistrzów Europy, którzy wrócili z turnieju i byli pięknie powitani dzisiaj na Okęciu. Panie trenerze, bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję
1: bardzo. Ireneusz Mazur, były selekcjoner siatkarskiej reprezentacji, ekspert, wielki ekspert siatkarski, telewizyjny. Dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję panie redaktorze, dziękuję wszystkim słuchaczom.
1: Dziękujemy, a my teraz przejdźmy właśnie do tego, co stało się na Stadionie Narodowym w piątkowy wieczór, bo Polska zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Dużo pytań, no, ale to wiadomo, pierwszy mecz Ligi Narodów, Dywizja B, teraz zagramy jutro wieczorem ze Szwecją i to na wyjeździe, więc wielka okazja do rewanżu za przegrany baraż do Mistrzostw Świata. Później w piątek kolejny znowu na Narodowym z Rumunią i kończymy z Bośnią taką tą pierwszą serię, prawda? Liga Narodów, Grupa B, no i konferencja prasowa z trenerem Janem Urbanem tuż po meczu, to już był bardzo późny wieczór w Warszawie, a więc właśnie po zremisowanym meczu 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Oczywiście jakieś różne głosy, co dalej z Robertem Lewandowskim, że to był bardzo słaby mecz, być może najsłabszy mecz Roberta w reprezentacji od wielu lat, a może jeden w ogóle z najsłabszych. No ale mamy zawodnika, który zapisał się w całej historii światowego futbolu, więc to też nie jest tak, że się łatwo rezygnuje, ani on nie zrezygnuje, ani my z niego nie zrezygnujemy. Może mógłbym grać mniej, może mógłby w jakiś sposób ustępować powoli miejsca, ale był, tak? I też stwarzał sytuację i ja myślę, że to taki trochę po prostu nie ma co wyciągać wniosków, wróżyć z fusów, tylko zostawić po prostu to, co jeszcze Robert Lewandowski może tej kadrze dać. Jest kapitanem. No ale właśnie też Jan Urban ma swoje dylematy, bo być może nie powołał tych wszystkich, których powinien. Wiadomo, że szansę i swoją szansę dostał i wykorzystał zawodnik, który jest objawieniem tych ostatnich tygodni, a więc Wiktor Nowak, Slavia Praga, zawodnik Slavii Praga. To jest też niesamowite, że Polak gra w czeskim klubie i to tak dobrze, Liga Mistrzów. No ale także paru innych młodych pokazało się. Posłuchajmy konferencji prasowej, na której właśnie Jan Urban, a więc selekcjoner reprezentacji Polski, był w ogniu pytań z różnych stron. No i właśnie zacznijmy od tego, że dziennikarz zadaje pytanie i cała seria i po prostu konferencja, która właśnie miała miejsce po meczu Polska, Bośnia i Hercegowina 0-0, Stadion Narodowy w piątkowy wieczór w Warszawie.
2: Dzień dobry. Co się stało? Zagraliśmy słabiej i nie wiem dlaczego. Dlaczego było tyle strat takich niewytłumaczalnych u zawodników, którzy no, są znakomicie wyszkoleni pod względem technicznym. No nie układała nam się ta pierwsza połowa, jesteśmy tego świadomi. Była taka optyczna przewaga przeciwnika w środkowej strefie boiska, ale też nie pozwoliliśmy im, żeby z tego skorzystali, mam na myśli, żeby stwarzali sobie sytuacje bramkowe, bo takowych było bardzo mało z jednej i z drugiej strony, chociaż mimo wszystko no, uważam, że te dwie nasze znakomity przerzut do Piotra Zielińskiego, do Matiego Kasza, zgranie z pierwszej piłki, no gdyby to skończył, no to by była no mistrzowska akcja, znakomita, niestety przyjął sobie zbyt daleko piłkę i nie mógł uderzyć na bramkę. No i na sam koniec Szymański również miał sytuację, gdzie strzelił w bramkarza. No i po to jest przerwa, żeby niektóre rzeczy skorygować i uznaliśmy, że właśnie to musimy zrobić, przeprowadzić takie zmiany. I dało to oczywiście efekt. Graliśmy zdecydowanie płynnie i lepiej.
3: To zapytam też o pozytyw. Chciałem o Wiktora Nowaka spytać, bo chyba całkiem udany debiut. Jak wypadł w pańskich oczach, co się panu podobało w Wiktorze, a co może ewentualnie nie? Dziękuję.
2: Tak, ma pan rację. Bardzo dobry debiut. Nie dobry, bardzo dobry. Jak na debiut było widać dużą pewność siebie. Wtedy, kiedy widział, że może zdobywać przestrzeń, od razu szedł do przodu. Widać w powietrzu, no jest bardzo dobry, bo większość piłek, o które walczył, wygrywał. No fajnie, bo takie rzeczy cieszą, bo to przecież młody chłopak i na pewno nie jest przypadkiem, że gra w Lidze Mistrzów i jest podstawowym zawodnikiem Slavii. Dzisiaj w tej drugiej połowie po prostu to potwierdził.
4: Dobry wieczór, Jarosław Koliński, WP Sportowe Fakty. Dwa pytania, panie trenerze. Pierwsze, pewnie znowu dużo się będzie po tym meczu mówiło o Robercie Lewandowskim, jak po każdym występie Roberta, ale można było odnieść wrażenie, oglądając z naszej perspektywy, że to był po prostu słaby mecz Roberta. Czy pan się z tymi słowami zgadza i jak pan ocenia występ kapitana?
2: No na pewno nie był to dobry mecz Roberta, przecież on też jest świadomy, co potrafi, co nie, co mu wychodziło, co mu nie wychodziło. No ale to... No takie życie piłkarskie. Nie zawsze się gra na poziomie, jakim by się chciało. A wiadomo, że wymagania wobec Roberta są duże. Ale wszyscy wiemy, że on wobec siebie również ma bardzo duże wymagania. Dzisiaj w tym meczu no, nie układało mu się zbyt dobrze. Gdzieś tam dostosował się no, do reszty zespołu, bo pierwsza połowa po prostu była słaba. Moglibyśmy szukać różnych zawodników, którzy zagrali poniżej swoich oczekiwań. Natomiast no tak się zdarza. Druga połowa zdecydowanie lepsza i Robert gdzieś w niektórych sytuacjach rzeczywiście być może mógł się zachować lepiej, ale jak masz słabszy dzień, to po prostu no, nie zawsze wychodzi.
4: I drugie pytanie, to co w pana pracy jest bardzo ważne, to są dwie rzeczy, wyniki i mam wrażenie rozwój, postęp. Takie przekonanie, że idziemy w dobrym kierunku i ta drużyna się rozwija. Czy ma pan poczucie, że drużyna zrobiła krok do przodu, chociażby w porównaniu z ostatnim zgrupowaniem, z tymi czerwcowymi meczami?
2: Ja bym chciał, już mówiliśmy o tym, rozmawialiśmy, ja chciałbym grać tak, jak graliśmy ze Szwecją i wygrać. Zmienić tylko wynik. Bo no, grając w ten sposób, wszyscy mamy przyjemność. Zawodnicy, kibice, wszyscy. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że to wszystko polega na wygrywaniu. I do tego dążymy. Dzisiaj mogę być zadowolony, jestem zadowolony z drugiej połowy. Jestem zadowolony z tego, że zagraliśmy na zero. Jestem zadowolony z tego, że Wiktor Nowak zagrał naprawdę dobre spotkanie i wiem, że mam kolejnego zawodnika ze środkowej strefy do dyspozycji. Wiem, że jest alternatywą na lewą stronę Frankowski, który moim zdaniem no, radził sobie bardzo dobrze z tym Bajrakterowiczem, bo to chłopak znakomicie wyszkolony technicznie, z dobrym driblingiem, a Frankowski nie miał z nim problemów. No jest moim zdaniem kilka pozytywów.
3: Jarosław Tomczyk, Piłka Nożna. Panie trenerze, w 24 minucie już pierwsza zmiana. Życie pana zmusiło. Kuba Kamiński, co tam się stało, że musiał zejść z boiska?
2: Tak, Kuba zszedł z kontuzją, ma problemy z przywodzicielem. To nie chodzi o to, że gdzieś tam naderwał czy coś, naciągnął tak mocno, że podejrzewam, że nie będzie to długa kontuzja, natomiast no w tych okolicznościach, w jakich rozgrywamy te spotkania, tydzień czy 10 dni, no to wyklucza go z pozostałych meczów.
3: I drugie pytanie. Zagrał pan dzisiaj w końcu czwórką obrońców. Oczekiwano tego od pana, spodziewano się i w końcu dzisiaj tak wyszliśmy. Jak pan to oceni?
2: Gdybym ja w ogóle nie był przekonany do czwórki, to moglibyście pisać, co chcecie, byśmy nie zagrali czwórką. Natomiast no, chcieliśmy też spróbować, żeby mieć inny wariant do dyspozycji. No i wydaje mi się, że to się udało, bo druga połowa tak. Natomiast no, będziemy się musieli zastanowić, czy Kiwi to lewy obrońca, czy jednak stoper.
5: Proszę, Łukasz. To w takim razie, panie trenerze, dzień dobry, Łukasz Wiśniowski, Food Truck. To trochę o tej hierarchii na poszczególnych pozycjach. To jest jedna rzecz a propos tej lewej obrony. Jaka tam jest hierarchia na dziś, pana zdaniem? I drugie pytanie, czy nie martwi pana Nikola Zalewski? Bo patrząc dzisiaj z trybun na tego chłopaka, miało się poczucie, że to jest zupełnie inny piłkarz niż ten, do którego się przyzwyczailiśmy, który fruwał na boisku, który był odważny, nie bał się pojedynków. A tutaj miałem takie wrażenie, że dużo, dużo brakowało do tej optymalnej formy, Niko.
2: No, nawet gdybym był w Food Trucku, to bym ci nie powiedział o tej hierarchii. Zgadza się co do Nikoli. Nikola miał fajne momenty. Ale to nie jest ten Nikola, którego znamy. Natomiast no, ożywił moim zdaniem jednak. Dla mnie to nami w klubie. No, pewnych rzeczy się nie da uniknąć. Jeśli nie grasz, albo grasz dużo mniej, ma to wpływ po prostu, ma to wpływ na twoją grę i zgadzam się, że to było widać, natomiast miał dobre momenty, na pewno.
6: Mateusz Święcicki, Eleven Sports. Pan powiedział, że ten mecz daje panu takie poczucie, że są alternatywy, jest Nowak, jest Frankowski. W drugiej połowie oddaliśmy 10 strzałów i byliśmy drużyną, która kreowała. Natomiast czy pan ma po tych 11 meczach alternatywę w ataku? Jak pan to widzi? No bo Robert Lewandowski pewnie, tu podkreślam słowo pewnie, nie wystąpi we wszystkich spotkaniach od pierwszej minuty i pewnie trzeba będzie tymi siłami gospodarować. Kto, jak nie lewy, od pierwszej minuty na jakiś mecz?
2: Od kiedy rozmawiamy o napastnikach, nie? Od dawna i wszyscy wiemy, że tam jest krucho i cofamy się do tyłu, patrząc na młodzież i tak dalej i też nie ma. Natomiast no w piłce, kurczę, tak jest, że no szybko coś się zmienia. I na przykład nie wiemy, czy dzisiejsze 45 minut nie było początkiem wielkiej kariery Wiktora Nowaka. Na przykład. Bo tak się dzieje w reprezentacji, że w pewnym momencie ktoś do niej wchodzi, tak samo jak wchodził w swoim czasie Robert, Piotrek Zieliński, Szymański, Janek Bednarek i zostają na dłużej. Ja liczę na to, że pokaże się jeden, drugi młody chłopak, czy u nas, czy gdzieś za granicą nagle ktoś, jakiś młody zacznie strzelać i no i rozwiążemy ten problem. Na dzisiaj jest problemem, natomiast no nie ulega wątpliwości, że inni będą dostawali szansę. I ja widzę naprawdę potencjał w Żukowskim, który dysponuje dużą szybkością, który potrafi się utrzymać przy piłce, bo jest znakomicie zbudowany pod względem fizycznym i ma bardzo dobre uderzenie. Jest zawodnikiem, z którym możesz też przeprowadzić kontratak. Jest alternatywą.
5: Prosimy o ostatnie pytanie, Tomasz.
7: Tomek Wodarczyk, Meczyki, dobry wieczór, panie trenerze. Pan sam sobie poniekąd to pytanie już zadał, to tylko je powtórzę. Czy Kuba Kiwior jest w takim razie tym lewym obrońcą? Czy po tym meczu ma pan już tę odpowiedź? Czy trochę nie rozmontowuje pan sobie właśnie tego polskiego betonu Sporto, przesuwając Kubę na lewą stronę? A jednocześnie, jak pan ocenia Kacpra Potulskiego, bo myślę, że to też był pozytywny dzisiaj jednak występ, bądź co bądź dopiero drugi mecz, pierwszy o stawkę.
2: To jest tak jak z tą czwórką. Jeśli nie wypróbujesz, to nie wiesz, jak to będzie wyglądało. Tak samo jest z tą lewą obroną. Jeśli nie wypróbujesz, to nie będziesz wiedział, czy dany zawodnik rzeczywiście nadaje się, czy będziesz mógł z niego skorzystać, czy nie. Na pewno będziemy na ten temat dyskutować, ale podejrzewam, że Tymek Puchacz już czeka na swoją szansę. Tak samo, a może z lewej obrony wyleczył ich Frankowski. No zobaczymy. Na pewno na ten temat będziemy rozmawiali. Tak, zgadzam się. Dobre spotkanie młodego Potulskiego. Są rzeczy, które mógłby robić na większym spokoju, ale nie dziwię się, że nie robił. No, to są jego początki, jest bardzo młodym chłopakiem, który zaczyna swoją karierę i wszedł już na bardzo wysoki poziom.
8: Bardzo dziękujemy za udział w konferencji prasowej. Dziękuję. Życzymy spokojnego powrotu do domu. Dobranoc.
1: I to była konferencja z trenerem Janem Urbanem. Posłuchajmy teraz piosenki grupy Rezerwat. Jeszcze jest ważna informacja. Aleksander Iszak, a więc gwiazda Liverpoolu, nie zagra z Polską. Kontuzja. Oskar Pietoszewski powołany za Jakuba Kiwiora. Posłuchajmy utworu Parasolki grupy Rezerwat.
9: Parasol i cho.

Niezapomniany rezerwat z parasolkami. My parasolek nie będziemy musieli pewnie używać w Sztokholmie. Oby nie padał deszcz na polską piłkę. Ta informacja, o której Państwu mówiłem, Aleksander Isak nie zagra z Polską. To jest bardzo ważna informacja. Gwiazda Liverpoolu kontuzjowana. Oskar Pietuszewski za to dowołany do reprezentacji za Jakuba Kamińskiego. No i tak jak słuchaliśmy trenera Jana Urbana z konferencji, myślę, że jest pewien optymizm, co by nie mówić. A Robert Lewandowski, no po prostu, jeśli będzie zmieniany, no to tak jest, taka jest kolej rzeczy. No nic nie trwa wiecznie, żadna kariera, nawet tak wybitna jak Roberta. Teraz niedługo będzie żegnał się z reprezentacją Lionel Messi, no więc właśnie, inna wielka gwiazda. A o Ameryce Południowej na pewno wspaniale opowie Państwu Zbyszek Dąbrowski już za chwilę. Republika Latina. A teraz to wszystko, jutro zapraszam na Poranek Wnet, na tam serwisy sportowe. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: Po reklamie. www.wnet.fm.
4: Anno Domini 1492, Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki Łacińskiej. Anno Domini 2011, Republika Latina sta

poprawię sobie słuchawki i już możemy zaczynać. 3 minuty po godzinie 19, niedziela 27 września. Ostatnia niedziela września, ale za to przepiękne popołudnie, muszę powiedzieć. Bardzo przyjemnie mi się dzisiaj do radia szło. Co prawda było trochę kilka kroków z Marienstadtu, ale bardzo, bardzo przyjemnie. Bardzo fajnie, że to babie lato powróciło. Czy się pojawiło, może powiedzmy w ten sposób. A my przenosimy się do gorącej Ameryki Łacińskiej, a dokładnie przenosimy się dzisiejszego wieczora do Wenezueli, żeby porozmawiać o tym, co dzieje się w tym pięknym i niestety nadal nieszczęśliwym kraju. A zatem mój buenas noches, damas y caballero, buenas noches, señoras y señores. Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Zbyszek Dąbrowski, zapraszam na kolejne wydanie Republika Latina.

0: będzie wywiad.
1: Jaki?
0: Latynoski.
1: No, z chłopcem z wioski.
0: No dzisiaj nie ma chłopca z wioski, za to bardzo sympatyczna pani i też nie z wioski, bo z Caracas, Beatriz Blanco. Dobry wieczór, buenas noches.
2: Dobry wieczór, buenas noches.
0: Przenosimy się do Wenezueli, kraju, z którego pochodzi, kraju, o którym no, dosyć często opowiadamy, ale też kraju, w którym zawsze coś się dzieje. Miałem dodać, że ostatnio trochę lepiej się dzieje, ale no, chyba nie do końca.
2: Na pewno nie do końca.
0: No nie ma już Nicolasa, no to jest przynajmniej jeden dobry.
2: Nicolasa nie ma już prawie 9
0: od stycznia,
2: miesięcy.
0: No.
2: Także jeszcze we wrześniu teraz, w październiku, 3 października.
0: No.
2: Kolejna rocznica, miesięcznica. Tak. No. Ale no tak jak zapowiadało, że może być szybsze, że może rzeczywiście Stany Zjednoczone są zainteresowani tym, żeby przestał być krajem pod egidą, czy tak powiem, tej strasznej dyktatury, nie wiadomo jakiego koloru, jakiego po prostu... Ktoś, który... No, można powiedzieć jedną rzecz, że na pewno pod egidą sprzedaży stupefacjentów, tak? Como se dice? Sprzedaż kokainę, to na pewno to jest jeden z tych,
0: tak?
2: Wątków.
0: Tak.
2: I sprzedaży kraju, no. Jak się okazuje i pójście na jakieś tam horrendalne warunki oddawania właściwie bez żadnego upoważnienia. Te wszystkie zasoby naftowe czy petroleum, tak?
0: Ropy
2: naftowej, które po prostu jest w brud, ale za Afrykę, no. Za nic. Szczególnie za nic dla Wenezuelczyków, bo to nie jest ich, tak, majątek prywatny. To jest i nie licząc się na niepodległość kraju, ani na, como se dice, soberania, na
0: niezależność
2: i po prostu traktując Wenezuelę jako właśnie folk.
0: Suwerenność też.
2: Tak, suwerenność, tak. Mają to gdzieś, tak.
0: No ale tak, bo przypomnijmy, Nicolasa Maduro wraz z małżonką już nie ma, oboje przebywają w... areszcie czy w więzieniu w Nowym Jorku, ale dobrze
2: Jorku,
0: pamiętam.
2: Tak.
0: Bo pamiętam
2: każdy
0: nawet teraz...
2: Każdy w swoim, oczywiście.
0: Teraz nawet przy okazji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych no nawet znalazłem taką wzmiankę, że de facto no, zgromadzenie odbywa się właśnie, no w odległości już nie pamiętam, ale...
2: 14 chyba kilometrów
0: tak,
2: było.
0: Tak, z takim rzutu beretem prawie,
2: tak,
0: że
2: tak,
0: od miejsca,
2: niedaleko
0: gdzie...
2: w każdym razie, bliżej niż z Wenezueli, niewątpliwie od Wenezueli.
0: Natomiast... No też już, kiedy już wspomnieliśmy teraz o tym, o Zgromadzeniu Ogólnym Narodów
2: tak,
0: Zjednoczonych.
2: Na którą jechała ta...
0: Wenezuela reprezentowała tymczasowa pani prezydent Delcy Rodriguez. O niej myślę, że jeszcze dzisiejszego wieczora będziemy wspominać wielokrotnie. Natomiast jedna rzecz, o której też trzeba wspomnieć i tutaj myślę, że bardzo dużo serwisów, które podają informacje z Ameryki Łacińskiej, wspomniało o tym, że de facto była to pierwsza
2: O tak, pierwsza
0: było to
2: wizyta...
0: pierwsze spotkanie, tak, w zasadzie, tak, można powiedzieć, prezydentów Stanów Zjednoczonych i Wenezueli, czy przywódców, no, może powiedzmy, no, tak? Głów państw, nazwijmy to, tak? Może?
2: No to nie jest głowa.
0: No dobra, no to po przywódcach.
2: Nie powiem ci, która część ciała to
0: dobra,
2: jest, ale...
0: Okej.
2: Okay. Ale wszyscy się domyślą.
0: Natomiast to było pierwsze spotkanie, powiedzmy, no niech będzie właśnie przywódców Stanów Zjednoczonych i Wenezueli od 11 lat, po raz ostatni. Takie spotkanie bardzo krótkie i w zasadzie można byłoby powiedzieć... Nie chcę powiedzieć, że grzecznościowe, ale raczej bym powiedział przypadkowe, na tej zasadzie, że po prostu obydwaj prezydenci byli razem, miało miejsce w Panamie. Czy to była... To było w każdym razie jakieś spotkanie międzyamerykańskie. Czy to była organizacja państw amerykańskich, czy inna organizacja? Już teraz w tej chwili tego nie pamiętam. Natomiast pamiętam na pewno, że wówczas spotkali się Barack Obama i Nicolas Maduro. Znaczy, spotkali się,
2: ale
0: mówicie
2: na
0: państwo.
2: Ale to jeszcze dłużej chyba, 11 lat nie było.
0: Pewnie tak, tak, pewnie tak. Natomiast, no tak jak mówię, no teraz po raz pierwszy w zasadzie można powiedzieć tak, że się...
2: Od dekady co najmniej. No, to.
0: No jednak te stosunki amerykańsko-wenezuelskie były bardzo, bardzo mocno zamrożone w związku z tym. No teraz nie chcę powiedzieć, że one się ociepliły, no ale jednak też wydaje mi się, że no, jest no, istotną wiadomość właśnie o spotkaniu obydwojga, przepraszam bardzo, Donalda Trumpa i Delcy Rodriguez. Mówi się o tym, że Wenezuela jak gdyby zaczyna wychodzić z tej takiej infamii troszkę, z tego takiego cienia, z tego takiego traktowania jako państwo trzeciej kategorii, czy może jeszcze niższej, czyli państwo, z którym się w zasadzie nie rozmawia. Wiemy dlaczego. To nie dlatego, że po prostu ktoś nagle stwierdził, że nie chcemy rozmawiać z Wenezuelczykami, po prostu bo ich nie lubimy, tylko dlatego, że po prostu no, nie chcemy rozmawiać z... w cudzysłowie politykami, bo myślę, że Beatriz, zaraz jakbym powiedział, że powiedział politykami bez cudzysłowu, to byś mnie zaraz zaczęła prostować, ale no osobami właśnie, które no odpowiedzialne są, no bo inaczej tego nie można nazwać, za cały kryzys, za przemoc, za brak perspektyw.
2: Ja bym powiedziała, winni są za ten stan rzeczy, który jest w Wenezueli. Destrukcji, wszystko, aparatu produkcyjnego, nawet no, wszystko, co było na ziemi i było związane z wydobywaniem minerałów czy wydobywaniem ropy, zostało sprzedane jako czatarra, jako wiesz, żelastwo niepotrzebne. Tak? I to jest.
0: Złom.
2: Złom. Zniszczyli wszystkie instalacje, które przez pieczołowicie, przez 50 lat, powiedzmy 40 lat demokracji były po prostu tam przeprowadzone. Wszystko zniszczyli.
0: No pomijając jeszcze fakt...
2: Szarancia po prostu.
0: Pomijając fakt oczywiście, że osoby, które, bo pewnie wspominasz o PDVSie, czyli tym państwowym koncernie naftowym, ja zawsze mówię taki wenezuelski Orlen, tylko...
2: To zniszczył Chávez, jak tylko przyjechał.
0: Większy. Tak, natomiast...
2: Przeszedł do władzy.
0: Natomiast tu mówimy nie tylko o urządzeniach, czy całym tym sprzęcie, nazwijmy to, służącym do wydobycia ropy naftowej, ale również wspominamy o ludziach, bo jednak ten kapitał ludzki jest niezwykle istotny i tutaj trzeba powtórzyć to jeszcze raz, bo o tym wielokrotnie mówiliśmy, że rządy chavistów oznaczały również kryzys w zasobach ludzkich, jeżeli chodzi o PDVSy. Dlaczego? Dlatego, że po prostu no, na zasadzie takiej przyjmujemy władzę i przyjmujemy, że tak powiem, wszystko, co się da. Jak wiecie państwo, jest to typowe nie tylko dla Wenezueli, nie tylko dla krajów Ameryki Łacińskiej. W Polsce to też się zdarzało i zdarza się nadal. I pewnie będzie się jeszcze zdarzać. Natomiast i celowo tu nie wspominał żadnej partii politycznej, bo rozmawiamy o Wenezueli, nie o Polsce. Natomiast Chaviści de facto po pierwsze wprowadzili swoje osoby do zarządzania spółką.
2: Ale nie, to najgorsze było to wyrzucenie 20 tysięcy bardzo wysoko kwalifikowanych i świetnych fachowców.
0: To ja bym powiedział, że to nie było wyrzucenie, bo oni po prostu odeszli.
2: Ja
0: oni odeszli
2: to
0: sami.
2: To było wyrzucenie nawet z tych miejsc zamieszkania. To była nagonka, to było straszne. No. To było straszne, Zbyszek. To nie było tak, że wyprosimy, nie przedłużamy teraz, nie przedłużamy umowy. Nie, to było, wiesz, wyrzucania na bruk.
0: Wyrzucenie na bruk, ale z drugiej strony, o czym trzeba powiedzieć, proszę państwa, też, że ludzie ci...
2: 20 tysięcy. Najlepszych tam w tym przemyśle naftowym, powiem ci, bo moja siostra pracowała około 10 lat w tym PDWŚ-ie. To ona mówi, Beatrice, każde, które ma do czynienia z wydobyciem ropy, od tego pana, który kręci jakiś tam źróbeczkę, do tego, który pilnuje tą całą fasę jakoś tam, jak to się nazywa,
0: refinacji.
2: Tak, refinacji, musi być specjalistą. Musi wiedzieć, jak, czym ma to robić, jak to ma, czy w prawo, czy w lewo. Czy... A oni zatrudnili ludzi, którzy nie mieli pojęcia. I tym samym zniszczyli wszystko. I to było w 2002 roku, kiedy było ten był strajk generalny, strajk, który dotyczyło również właśnie to.
0: Ale o czym trzeba powiedzieć, proszę państwa, że ludzie ci na szczęście w sporej części, może i w większości nawet, bez problemu znaleźli sobie pracę w koncernach międzynarodowych. Tak. Dlaczego? Bo to byli, tak jak Beatrice powiedziała, to byli najlepsi. Tak, to byli ludzie, którzy nie musieli, których po prostu brakuje, tak? Bo de facto nikogo nie trzeba było szkolić, nie trzeba było wykładać pieniędzy na to, żeby wyszkolić sobie nowych pracowników, bo ci pracownicy byli po prostu pod ręką.
2: Powiem ci jeszcze, w trakcie drugiego, jeszcze wcześniej, ale... To trwało, nie wiem, może 10 lat. Był taki system, czy może trochę więcej, tych podyplomowych studiów były zapłacone przez formie
0: stypendiów
2: w formie stypendiów i wszystkich inżynierów, które chcieli się specjalizować właśnie w tych wszystkich ściśle związane z wydobyciem czy rafinowaniem ropy naftowej, dostawali bez problemów. Moja kuzynka wyjechała, nie wróciła, co prawda, ale bardzo dużo ludzi wróciło. I to były studia, wszystko, i to była inwestycja, które wenezuelski rząd zrobił na tym swoich pracowników, czy przyszłych pracowników. I to oni pojechali do bardzo dobrych uniwersytetów. To to było system taki stypendium.
0: Inwestycja w kapitał ludzki po prostu,
2: tak,
0: mówiąc.
2: Tak, tak, i to trzeba powiedzieć. A to potem wrócili pracować, to było naprawdę bardzo... Moja siostra wyjechała często, czy do Niemiec, czy do innych krajów, ale nie na zasadzie, ja jadę tam się dowiedzieć. Nie, ona jechała jako specjalistka, coś tam, która miała... pokazać albo zrobić, albo rozmawiać o tym, jak to robimy w Wenezueli. Jak możecie to ulepszać. Ona jechała naprawdę jako specjalistka. Nie? I to jest cały wysiłek absolutnie zmarnowany, bo oni tych wszystkich ludzi wyrzucili na jeden z tych słynnych programów tego, którego nie lubię tego nazwać nawet. Tego znasz.
0: Ugona? Chavesa?
2: Tak. Po prostu tak publicznie powiedział, no to 20 tysięcy osób ma.
0: Do widzenia.
2: Na S. Coś na S.
0: Mm-hmm. Dobrze, proszę państwa, i tak wyglądało mniej więcej
2: początek.
0: Tak wyglądały początki, tak. Natomiast no, też chciałbym,
2: żebyśmy
0: dzisiaj skupili się na dniu dzisiejszym, na tym, co dzieje się obecnie w Wenezueli, czy obecnie, no, w ciągu ostatnich kilku, no w zasadzie powiedzmy, podajmy tę początkową datę 3 stycznia 2026, kiedy to...
2: No o tym mówiliśmy.
0: Kiedy to Nicolás Maduro miał ciężki poranek, kiedy to, że tak powiem, no, wybrał się w nieplanowaną podróż, ale do tego powrócimy sobie po przerwie. Czego byśmy sobie teraz posłuchali, droga Beatrice? Bo ty przygotowałaś playlistę w związku z tym...
2: Częściowo, tak.
0: Tak, w związku z tym, co proponujesz, żebyśmy puścili teraz?
2: To była taka salsa, to może coś spokojnego teraz. Nie wiem, bo tutaj...
0: Może na przykład panów Achillesów, bo my sobie Baeza i Maciado.
2: Tak, których uwielbiam.
0: To jest utwór, który wprawdzie się pojawia, ale my go bardzo lubimy. Acidito.
2: Tak, Acidito, ale w różnych wersjach.
0: Tak, w różnych wersjach. W związku z tym posłuchajmy sobie panów Achillesów, Baeza i Maciado.

0: No to przepiękna pieśń.
1: Tak, kompozytorem tej piosenki Acidi to jest pan Adelis Freites. No i kilka słów o kompozytorze.
0: Tak. No ja chciałam powiedzieć, że...
1: No powiedz, bo to właśnie...
0: Nie, oprócz tego, że przepiękne piosenki, to jest moja ulubiona akurat, ale to, że on był też twórcą formacji Karaota, nie ma i taha. Czyli Karaota to są czarna fasolka, nie ma to jest jajko i taha to są zmarzone kawałki bananowca, tak?
1: Platano.
0: Tak. Która właśnie żałała jako tam bardzo dużo instrumentów, bardzo bogate i robił te aranżacje. Zaprosił świetnych muzyków, właśnie jak ten poprzedni, który śpiewał tą...
1: Rafael
0: Pojobrito. Tak, między innymi. Bardzo też. Dużo. Mm-hmm. Bardzo dużo, tak. I z nimi śpiewał i zaprosił różnych. I tam mieli tam w Meridzie tam ten swój w górach.
1: Zresztą, o czym trzeba powiedzieć też, Adelis Freites niestety już nie żyje. Od roku 2020.
0: Tak.
1: Zmarł 1 lutego 2020 roku w miejscowości Barquisimeto.
0: Tak, Barquisimeto, tak.
1: Natomiast urodził się 9 maja 1943 roku w miejscowości Cuara w stanie Lara. Nie wiem, gdzie to jest.
0: Lara to jest na zachodzie. To na jest zachodzie. Zaraz po Carabobo. To jest Lara i to jest potem...
1: Znaczy na zachód od Caracas, no bo to nie jest tak,
0: tak
1: bardzo...
0: Na zachód od Caracas, tak. I to jest bardzo fajne, bo to jest tak między... Z jednej strony górę, z drugiej strony właśnie Llanos i tam trochę tych civitos, tak jak to nazywają, cabras.
1: Kozy.
0: I wszystkie przepyszne z mleka kożego wyrobów. Tak, bardzo. I bardzo piękna też artyzania, tak, czyli rękodzieło ludowe, przepiękne, kolorowe. Bardzo, bardzo ciekawe. I oczywiście muzyka i jeszcze raz muzyka. A tam jest największa w ogóle aleja na świecie, której ma chyba, nie pamiętam, ile tam kilometrów ma, ale jest
1: najdłuższa.
0: Horrendalnie duża i szeroka bardzo. I to się przepełnia właśnie ludzie, kiedy są te fiestas patronales, czyli święto...
1: Świętego patrona.
0: Świętej Marii, no to, ale oni mają swoją figurę, La Divina Pastora. To jest 14 stycznia, to się tam przepięknie to się wypełnia. To była tam największa manifestacja w ogóle chrześcijańska, tak, czy taki pochód, bo to jest taka wielka aleja przepełniona. No, że nie mieści się ani jednego włosu.
1: Warto wspomnieć zresztą, że pan Adelis w ogóle miał być, wcale nie zamierzał być muzykiem, bo studiował na Politechnice w Caracas, ale tam poznał inne

0: zainspirować Adelisa do komponowania. No i bardzo dobrze, proszę Państwa,
1: bardzo
0: rzeczywiście przecież. To jest nie tylko Acedito, to są też takie utwory jak Cardenalito, Negra la Quiero, Policías y Malandros, El Gallo delle que son pastele,
1: i bardzo dużo właśnie sakio, na folklorę Larense,
0: Lepanto. Mhm. Także to są utwory, ja tutaj, że tak powiem, mam otwartą stronę, więc mogę sobie przeczytać po prostu i Państwu opowiedzieć, no ale wiecie Państwo, z muzyką wedozwerską to jest też tak, że ona jest bardzo bogata, ale na przykład w przeciwieństwie do swoich sąsiadek, nazwijmy to tak, czyli Kolumbii i Brazylii, muzyka wenezuelska, bym powiedział, że wcale nie jest do końca tak znana, na przykład jak muzyka kolumbijska czy brazylijska. Zwłaszcza nawet jeżeli powiedzmy byśmy sobie pogrzebali troszkę w tej muzyce tradycyjnej i tak dalej. No może Wenezueli nie udało się pokazać światu muzyki takiej jak kumbia, która no jednak jest jednym z głównych gatunków muzycznych
1: Ameryki
0: Łacińskiej.
1: Kolumbią. Nasze rytmy też są inne. Niektóre są bardzo, bardzo ciekawe i bardzo trudne. Na 5/8 na przykład i mają różne takie, no. Ale na przykład gaita też jest bardzo popularna i też znana. I bardzo dużo naszych muzyków wygrywa w tych konkursach właśnie w Stanach, jak się nazywa ta nagroda?
0: Grammy.
1: Tak. Nawet nasz Simon Díaz kochany dostał Grammy za całokształt jego twórczości, a to były Tonadas na przykład, które pomógł uratować, czyli kiedy człowiek z Llanos, z tych nizin tam wenezuelskich, śpiewali na przykład przedojenie krów, czy przeprowadzanie tych ogromnych pastwiskach tego swojego
0: bydła.
1: I te są pieśni, które zaczęły, jak to zaczęło być zmechanizowane dojenie tego, zaczęły zniknąć. I on miał to, między innymi on razem z innymi wybitnymi tam muzykolodze czy etnomuzykolodze, dla potomności to wszystko i zachować i sam komponował właśnie w tych rytmach, czy w innych takich, no i był bardzo znany. No także wiesz.
0: No, Simon Díaz to jest
1: A teraz są też różne, tylko że ja tej muzyki nie słucham teraz, ale wiem, że są różne i bardzo lubiane i bardzo grane często.
0: Cały czas żyje jeszcze Oscar de León, który jeszcze gra podobno.
1: Oscar de León to 80 parę lat ma, ale ja wolę o Oscar de León.
0: Nie mówić, wiem. Ale na przykład Danny Ocean chociażby, jeden z głównych przedstawicieli muzyki urbana, komponuje cały czas, on współpracuje z różnymi muzykami, no i myślę, że też jeżeli chodzi o ten gatunek muzyczny, z pewnością jest on, no może nie na najwyższym topie powiedzmy, ale na pewno w czołówce tego gatunku muzycznego, czy tej grupy, powiedzmy całej grupy gatunków muzycznych, jaką jest muzyka urbana, z pewnością się tam mieści.
1: Tak, ale jeszcze chciałam ci powiedzieć, bo ty mówię, że Brazylia tak też i oczywiście było ten bossa nova i samba, które zostały właśnie w latach 50. tak rzeczywiście robili furorę, no, robiły furorę. Była taka próba Aldemaro Romero, które też graliśmy tutaj, wymyślił sobie Onda Nueva. Co było takie połączenie jazzu z tymi rytmami taki niestandardowymi, powiedzmy, które my graliśmy, a my gramy. I to było rzeczywiście, on chyba kilkakrotnie, nie pamiętam, czy dwa, czy trzy razy próbował ten swój festiwal Onda Nueva i zostały zaproszeni ludzie tak, we wszystkich krajach. Mówię o lat 70. tak.
0: Kiedy jeszcze Wenezuela była normalnym krajem?
1: No, kiedy Wenezuela była
0: Kiedy dużo ludzi
1: krajem.
0: Przyjeżdżało do tego kraju, tak, żeby tam mieszkać i żyć.
1: Otwarte dla wszystkich ludzi, Nie, oni robili z tego, oni, mam na myśli cała ta banda, która teraz jeszcze się trzyma kurczowo władzę, no

0: Siła bardzo dużo.
1: Zanim przejdziemy, proszę Państwa, do polityki, bo tak fajnie nam się rozmawiało troszkę o tej muzyce, kulturze wenezuelskiej. Wspomnieliśmy o takim...
0: Tak, bo do tego trzeba wracać.
1: Tak, ale o co mi chodzi? Zanim powrócimy do polityki, to proponuję, żebyśmy posłuchali sobie jeszcze jednego utworu. Utworu Golpe Tocuyano, który wykonuje właśnie grupa założona przez pana Adelisa. Carota Niema i Taha.
0: I razem
1: z Rafaelem Poyubito.
0: Tak jest. I to jest takie połączenie właśnie pokoleniowe. Tak.
1: No to posłuchajmy, proszę Państwa, sobie.

0: Grać na cztery ręce.
1: No, przerwa nam się skończyła, wrócimy do naszej rozmowy za chwileczkę, znaczy mojej Beatriz. Natomiast wracamy do Wenezueli, bo zaczęliśmy mówić o ropie naftowej, o katastrofie, jaką de facto wyrządziły rządy ciawistów, nazwijmy to w ten sposób.
2: W każdej dziedzinie.
1: Życie. Natomiast no, pozostajmy przy tej ropie naftowej, no bo to jest jednak, no, mówimy, kiedy mówi się Wenezuela, mówi się od razu, jeżeli chodzi o produkty. Pierwszy produkt oczywiście to jest ropa naftowa. No czy to jest prawda, czy to nie jest prawda,
2: nie,
1: to już nie będziemy...
2: To było motorem rozwoju naszego społeczeństwa i naszego kraju, tak było.
1: Natomiast no teraz rozmawiamy o roku 2026, o tym, że koncerny międzynarodowe, tutaj głównie mówimy w tej chwili o dwóch, czyli Chevronie i ExxonMobil, rozpoczęły czy przygotowania, zdaje się, do wydobycia wenezuelskiej ropy. No i pytanie teraz jest takie, no bo też mówi się o tym, że być może, no PDVSA raczej nie sądzę, żeby jeszcze w najbliższym
2: PDVSA
1: czasie...
2: jest zniszczone.
1: No więc właśnie, dlatego mówię, PDVSA, że po prostu delikatnie powiedziałem,
2: odbudować.
1: Że po prostu nie sądzę, żeby PDVSA wkrótce mogła rozpocząć jakiekolwiek prace. Natomiast no, koncerny międzynarodowe, nie tylko amerykańskie, no bo mamy przecież chociażby Royal Dutch Shell, mamy BP i tak dalej, wcale nie wykluczone hiszpańskie też, francuskie, więc wcale nie wykluczone.
2: Na razie jest wykluczone,
1: że...
2: dlatego że ja ci powiem, nie ma z kim rozmawiać o tym, bo Stany Zjednoczone mają, no niestety, jak się okazało, pewien pomysł co do Wenezueli. Wenezuela jest tylko po prostu miejsce, gdzie Stany Zjednoczone mogą dla swoich mieszkańców wydobyć ropę naftową. To tak wygląda przynajmniej do tego momentu, nie? I to się zrobiło w takich warunkach, że podpisało taką umowę drakońską, bym powiedziała, że 65 tysięcy milionów baryłek. Czy ty wyobrażasz sobie to? Taką liczbę?
1: Czyli nie,
2: 65 miliardów. Tak.
1: I to ma być wydobyte i wyeksportowane do Stanów Zjednoczonych.
2: Tak, tak.
1: Za ile?
2: Tak. I to ma być 25 lat czy do 50?
1: No tak, ale pytanie jest teraz takie...
2: To jest po prostu wchodzenie w posiadanie tego bez... A ci, którzy autoryzują tego, nie mają prawa tego robić, dlatego że oni nic nie reprezentują. Nie są ta pani Rodriguez, ona nie jest prezydentem, ona nie dostała ani jednego wotu, tego głosu, ani nawet z tej partii psów, bo ona nie należała do partii psów.
1: PSUV oczywiście mówimy.
2: No, więc chociaż, no dobra, nie będę tego komentowała dalej, ale w każdym razie tam nie ma w tej chwili, wszyscy, Maduro rabował te wybory. On nie wygrał, on przegrał. Raptem przestał prowadzić głos tego liczenia tych głosów i ten jego pucibut, tak jak się nazywa osoba, która ciści mu buty, no. I pracował w tym CNN, czyli ten Consejo Nacional Electoral, ten komisji wyborczej, powiedzmy, główny prezydent tej komisji. Po prostu przewiózł jakiś tam kawałek papieru i powiedział, że podał jakiś tam ilości takich głosów i taka proporcja, że w ogóle wszyscy, którzy się znali na statystyki powiedzieli, że to jest niemożliwe. To było tak wymyślone na prędko, tak? Zapisane do jakiejś...
1: No tak.
2: No i to wtedy powiedział, historia, że nie ma co dalej prowadzić, że rzeczywiście... I w ten sposób rabowali tych wyborów, które wygrał niewątpliwie Edmundo González Urrutia. Czyli tak naprawdę Maria Corina Machado.
1: Ale powróćmy, no, powróćmy do porozumienia pomiędzy... Ale
2: nie, to porozumienia nie powinno mieć miejsca. Oni nie mają prawa tego.
1: Przepraszam, bo ja zaraz przejdziemy sobie, że tak powiem, do opinii. Natomiast ja bym chciał, bo też być może nasi słuchacze nie wiedzą dokładnie, o które porozumienie chodzi, więc przypomnijmy tylko, tak, że mówimy o umowie z sierpnia tego roku pomiędzy administracją Donalda Trumpa a nierządem Delcy Rodriguez, tak, że tak, używając słownictwa Beatriz, czyli porozumienie naftowe tak zwane pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Wenezuelą, określany przez Biały Dom jako największa transakcja naftowa w historii świata. I czego dotyczy, proszę państwa, bo tak, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Sama umowa dotyczy 17 strategicznych pól naftowych w Wenezueli, których potwierdzone rezerwy szacuje się na, tak jak powiedziała Beatriz, 65 miliardów baryłek ropy, czyli około 1/5, 20% wszystkich rezerw tego kraju. I teraz mówimy, proszę państwa, o tym, że reżim Delcy Rodriguez przyznał 100-letnią koncesję na eksploatację tych pól.
2: Nie, 100-lecie nie.
1: No nie wiem, taką przynajmniej informację znalazłem. Dla North American Blue Energy Partners.
2: Tak, to było 25 lat. Teraz redukowali do 25 lat, by do 50. Tak? Nie, 100 lat nie. Na pewno nie.
1: Zresztą, o czym też trzeba powiedzieć, że owa firma przekazała nieodpłatnie 35% udziałów w swojej spółce matce na rzecz Biura Kapitału Strategicznego Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Większość zarządu spółki muszą stanowić obywatele Stanów Zjednoczonych, natomiast Waszyngton zyskał prawo weta wobec nominacji personalnych. I teraz, proszę państwa, Departament Stanów Zjednoczonych uzyskał prawo do zakupu 20% wydobytej ropy po kosztach produkcji oraz prawo pierwokupu pozostałych 80%. No i teraz jeszcze cel Stanów Zjednoczonych i Wenezueli. Dla Stanów Zjednoczonych chodzi o uzupełnienie rezerw. Donald Trump zapowiedział, że wenezuelska ropa nazwana przez niego darem dla narodu amerykańskiego, no prawie jak Pałac Kultury dla Polaków, posłuży do szybkiego odbudowania amerykańskiej strategicznej rezerwy ropy naftowej. Ponadto wenezuelska ropa ma na celu zapewnienie stabilnych dostaw w celu obniżenia cen paliw na amerykańskich, proszę państwa, żadnych innych stacjach benzynowych. Dla Wenezueli, teraz uwaga, bo Beatriz będzie mnie prostować, ale to, że tak powiem, jak skończę mówić. Dla Wenezueli oznacza ona zastrzyk gotówki, gdyż według zapowiedzi sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, umowa ma docelowo przynieść Wenezueli nawet 100 miliardów dolarów zysku i pomóc w odbudowie zrujnowanej gospodarki. Ja nie wiem, czemu podzielić, powiem szczerze, te 65 na 100, czy 100 przez 65 miliardów. Nie, wszystko jedno. W każdym razie dokonać operacji matematycznej i zobaczyć rzeczywiście, w jakiej cenie Stany Zjednoczone nabędą. Bo 100 miliardów dolarów to jest nic, proszę państwa. Ponadto też zwiększenie wydobycia. Docelowo produkcja na objętych umową polach ma wzrosnąć do 1,5 miliona baryłek dziennie. No i cóż, proszę państwa, jeszcze o czym trzeba powiedzieć, że samo porozumienie budzi ogromne emocje na arenie międzynarodowej oraz wśród ekspertów, bowiem po pierwsze, własność a kontrola. Strona wenezuelska kładzie silny nacisk na to, że kraj zachowuje, uwaga, formalną suwerenność i własność nad złożami pod ziemią zgodnie z wenezuelskim prawem naftowym. Natomiast eksperci wskazują, że Stany Zjednoczone przejęły nad nimi głęboką, faktyczną kontrolę ekonomiczną i operacyjną. Dalej, krytycy zarzucają administracji Stanów Zjednoczonych brak przejrzystości podczas negocjacji oraz podpisywania umów z pominięciem standardowej kontroli parlamentarnej. No i wreszcie umowy nie podpisywały resorty energii czy finansów, lecz dwóch sekretarzy stanu Marco Rubio oraz obrony Pete Hegseth, co podkreśla geopolityczny i wymuszony charakter tego porozumienia. Oddaję głos Beatrice na skomentowanie. Bardzo proszę.
2: Ja nie mam słów, żeby to... Przynajmniej nie takich, które można powiedzieć o tej porze w eterze. Naprawdę. Naprawdę ja wolę to przemilczyć.
1: Bo nam się, ja muszę powiedzieć, zwłaszcza, że ja też czytałem, że podobno w ten biznes cały naftowy zaprzągnięte są osoby, ja już nie pamiętam, czy z Wenezueli, czy ze Stanów Zjednoczonych, o których mówi się, że tak powiem, typy spod ciemnej gwiazdy. Ja już nie pamiętam, nie chcę mówić...
2: ta osoba, która reprezentuje tej firmy, którego nazwę nawet nie chcę przypomnieć, no, jest osoba, która do niedawna była ścigana przez Szwajcarię i przez... W Hiszpanii też miała jakieś tam problemy, ale ponieważ ona, jak każde dobre, tak jak...
1: Kombinator
2: po prostu starał się tego nie robić w Stanach Zjednoczonych, tak? On siedział, on miał casa por carcel, czyli on siedział...
1: Areszt domowy
2: i miał tam, nie wiadomo w jakim momencie wyjechał z tej Szwajcarii, ma... Wiesz, a to była ta sama osoba, która, kiedy były jakieś, jeszcze ten, którego nie lubię nazwać, tego nieżyjącego, tego trupa, Chavez, no. A. Ja nie lubię, no nie smuszę mnie do tego,
1: dobrze,
2: bo ja dostanę,
1: no, ale...
2: wiesz, no.
1: Chodzi pewnie o tego pana, ktoś nazywa Alejandro Betancourt.
2: Betancourt. I on, były jakieś problemy, prawda, z prądem, tak? I on kupował same rupiecze po dwoju czy po troju ich cenę. Po czym wygrał te wszystkie, bo to jest stary przyjaciel chyba ich. No, właśnie cenę, za których kupił i nawet nie mogli zostać zainstalowane, czy nie były zainstalowane. Także te straszne problemy, które mają teraz dzisiaj Wenezuelczycy, że potrafią 10-12 godzin dziennie nie mieć prądu, tak? Niezależnie od tego, czy pracują, czy nie, czy są w domu, w domach na zachodzie, gdzie jest straszne gorąco i ludzie ratują sobie naprawdę zdrowie i życie za pomocą air condition, za pomocą klimatyzacji, to tam po prostu nie ma tego. No. I problem z elektrycznością jeszcze się pogłębił ostatnio, bo jedna z tych turbin jest jedyne czynna, jak to się nazywa, do wydobywania hydrauliczne, wodna...
1: Turbina.
2: Tak, ale to jest wodne...
1: Tama elektrownia.
2: Tak, elektrownia wodna. Jedyna czynna i jedyna... No, majestatyczna, to jest
1: Guri,
2: tak? Która znajduje się na południowy stan Bolivara w Wenezueli i która po prostu...
1: Na południowym wschodzie. Na wschodzie.
2: Na południowym wschodzie i daje po prostu elektrycznością w całym całym kraju. Kiedyś, jak była czynna i działała tak, jak trzeba, jak było przez tych pierwszych latach, to nawet sprzedawali tam i Brazylii, i Kolumbia, skorzystali z tego potencjału i kupowali te.
1: No ale Guri to teraz ma nie kilka dekad, sobie liczę, w związku z tym...
2: Nie, ale to jest zaniedbane przez nich, jest niszczone znowu. I teraz padła jedna wielka turbina, która reprezentowała, no nie wiem, czy jedną piątą, czy jedną czwartą te produkcje tego. I teraz dlatego nie mogą nic zrobić, bo oni też tak samo bez żadnego wiesz, utrzymania to nie było systematyczne inspekcje, czy wiesz, zmiana pewnych części. Nie. To po prostu na full przez całe te wszystkie lata, kiedy oni byli. To już 27 rok.
1: Znaczy, ja Państwu tutaj jeszcze chciałbym dopowiedzieć to,
2: tak,
1: o czym
2: mówię. Tak.
1: Pewne rzeczy dla Beatrice są jasne, dla mnie są tak średnio jasne, ale mogą być dla Państwa niejasne. Guri, proszę Państwa, mówimy, to jest zapora wodna na i hydroelektrownia zarazem na rzece Caroni w Wenezueli. Sama zapora była, proszę Państwa, budowa rozpoczęła się w roku 1963. Nowa, powiedzmy, część została dobudowana w roku 1986. No generalnie, proszę Państwa, no mówimy tutaj o obiekcie inżynierskim, który liczy sobie no 50-60 lat, ponad nawet w zasadzie. Przepraszam bardzo, mówimy o obiekcie o nazwie Central Hidroelectrica Simón Bolívar. Natomiast to, o czym wspominała Beatriz, de facto hydroelektrownia Guri zaopatruje pokrywa, może powiedzmy w ten sposób, nawet do 70% krajowego zapotrzebowania na prąd. I o czym też trzeba powiedzieć, o czym wspomina tutaj Beatriz, że ćwierćwiecze rządów chawistów, czy nie rządów.
2: No, 27 już lat.
1: De facto doprowadziło również do tego, powiedzieliśmy o zniszczeniu infrastruktury naftowej, ale mówimy również o zniszczeniu infrastruktury elektrycznej. Dlaczego?
2: Dlatego, edukacja, wszystko jest zniszczone, wszystkie szkoły, wszystkie licea, Uniwersytet Central z Wenezueli zmuszeni byli do tego, żeby zacząć naprawić, ponieważ to jest patrimonio de la humanidad. Rozumiesz, architektoniczne.
1: Dziedzictwo kultury UNESCO.
2: Dziedzictwo kultury, ale
1: ludzkości.
2: I dlatego właśnie przyszli tam i powiedzieli, a co to jest? I oni właśnie zmuszeni przez to zaczęli tam robić. Ale gdyby od nich zależało, ponieważ Uniwersytet Central de Venezuela to jest jeden z reduktów, tam, że ludzie walczą o tą Wenezuelę, to daliby po prostu się zniszczyć, tylko znaleźli bata w postaci tę UNESCO, która powiedziała, proszę Państwa, musicie to z tym zrobić i zaczęli to remontować.
1: Ale o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, bo powróćmy do tej infrastruktury.
2: Proszę poszukać tam Uniwersytet Central de Venezuela i zobaczyć, jakie cuda tam są. Jaki naprawdę. I to nie jest to, że ma 80 lat Zbyszek. Bo to Babel ile lat ma? To nie o to chodzi. Chodzi o symbol też i o opiekę nad tymi rzeczami, które uważamy za ważne dla danego kraju. To Guri to była jedyna wiesz, wielka, wielka inwestycja. Oni wszystko, co było dookoła, obok Guri, to był wielki kompleks wydobywania bauksyty, które mamy dostatku bauksytów, wydobywania żelazo, które nie musimy robić nawet nie musimy robić jakieś tam dziurę. To jest wielka góra, cała z wielkiego, najwyższego tenoru, to się nazywa po hiszpańsku, nie wiem, najwyższej jakości. No i to, i cała ta siderurgika, która tam była, tak, ten przemysł wydobywania i
1: przetwórstwa
2: i bauksyta i ten i żelaza zostało zniszczone też i to wszystko sprzedawane jako czatarra, jako słom. To znaczy, jedyna rzecz, co robią doskonale, to jest niszczyć.
1: No, to na pewno. Universidad Central de Venezuela, proszę Państwa, w tym roku, 22 grudnia, będzie świętował swoje 305-lecie. Także jest starszy niż Uniwersytet
2: Warszawski. No tak, ja mówię o ten nowa szata, która budowała.
1: Natomiast o czym trzeba powiedzieć, proszę Państwa? Została
2: w latach 50.
1: Ja jeszcze powrócę do samej hydroelektrowni Guri. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, kilka lat temu, ja już nie pamiętam dokładnie, ile to było, tak mniej więcej w ostatnim dziesięcioleciu na pewno, w Wenezueli częstym zjawiskiem były tak zwane apagones. Apagones, czyli po prostu przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej. Coś, co teraz na przykład na Kubie jest w zasadzie zjawiskiem codziennym. W Wenezueli to swego czasu było też czymś, no takim też zjawiskiem codziennym, można powiedzieć. I wówczas też reżim chavistowski oskarżał siły niewiadomego pochodzenia o sabotaż, o to, że jest coś tam niszczone, że siły niewiadomego
2: Luster nie mają.
1: Międzynarodowe, zapewne w domyśle północnoamerykańskie, łącznie z opozycją, złośliwie biegały i niszczyły sieci energetyczne. I wtedy też bardzo wiele ludzi mówiło o tym właśnie, że de facto owe apagones są wynikiem po prostu braku inwestycji w
2: oczywiście
1: właśnie w cały przemysł, w całą energetykę, nazwijmy to tak, wenezuelską, bo mówimy nie tylko o Guri, mówimy też, zresztą wtedy też Guri, pamiętam, że bardzo ucierpiała, to po prostu coś się, no, to zniszczy, przepraszam, zmęczenie materiału.
2: Musisz prowadzić i to do prowadzenia są te wszystkie wielkie wieże, jakieś tam bardzo grube kable, każdy to jedzie tam pociągiem, czy to zresztą mi widzi, jak to wygląda dystrybucja energii. Musi wiedzieć, że to musi być tip-top i to musi być zadbane. A tu wiatr, a tu deszcz, a tu tego. To trzeba periodycznie, tak? Cyklicznie naprawić i utrzymać. No.
1: Ale powróćmy teraz, proszę Państwa, jeszcze do sytuacji w Wenezueli, a w zasadzie do pana Betancura. Dlaczego? Dlatego, że to jest osoba, która miała za zadanie...
2: A ten Betancur, mówisz o tym...
1: Alejandro Betancurze,
2: tak. Tak, bandyta, który teraz...
1: To jest człowiek, tak, który, proszę Państwa, podejrzewam, że wykupiłby nas wszystkich i jeszcze sprzedał i jeszcze raz wykupił. To jest to miliarder.
2: Już z nimi raz
1: natomiast
2: kantował.
1: To jest osoba, która zbiła swój majątek właśnie za czasów dyktatury Hugo Chavesa. W tamtych czasach, proszę Państwa, jego firma Derrick Associates zdobyła lukratywne kontrakty na budowę elektrowni w Wenezueli. Natomiast,
2: to jest to, co ja mówię.
1: Zdaje się, że chyba nic nie wybudował. Tylko, proszę Państwa, zdefraudował pieniądze. Tak. Mówi się tak, że podobno zawyżył rachunki dla państwa o ponad, uwaga, 8 700 milionów dolarów. To jest, tak jakby Beatriz wspomniała, osoba, która znajduje się pod lupą europejskich i amerykańskich służb. Prokuratorzy w Hiszpanii i Szwajcarii prowadzili przeciwko niemu dochodzenia w sprawie prania miliardów dolarów wyprowadzonych z Wenezueli i wypłacania wielomiliardowych łapówek. Oczywiście Betancourt i jego prawnicy stanowczo zaprzeczają zarzutom. Podobno Alejandro Betancourt też maczał palce jako łącznik podczas styczniowej operacji Stanów Zjednoczonych w Wenezueli, czyli mówimy o usunięciu Nicolasa Maduro, który podobno osobiście uspokajał przerażoną wiceprezydentę Delcy Rodriguez i przekonywał ją do rozmów z Waszyngtonem. I co ciekawe, proszę Państwa, krytycy porozumienia, o którym wspominaliśmy przed chwilą, zwracają uwagę na zastanawiający zbieg okoliczności, gdyż krótko po ogłoszeniu historycznego kontraktu naftowego administracja Stanów Zjednoczonych po cichu wygasiła własne śledztwa federalne przeciwko Betancourtowi, zaś Waszyngton zaczął wręcz blokować działania hiszpańskich organów ścigania wobec Alejandro Betancoura. No i proszę Państwa...
2: A pirata z del Caribe, no, okazuje się, że wszyscy mieszkają w Stanach Zjednoczonych.
1: No.
2: A kapitan jest kapitan Trump, no. I tyle.
1: Dobra, proszę Państwa, niech nam zaśpiewa
2: muzyka.
1: Simon Diaz, tak jest.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Po reklamie.
4: Kiedy walą się reżimy, kiedy wszystko sypie się w pył i wybucha, powstają nowe systemy. Kiedy Latynos wchodzi na Latynoskę, Republika Latina se nasy.
5: Się trzęsie.
6: Drogi Zbyszku, bardzo serdecznie ci dziękuję.
7: Za Simona.
6: Za Simona. Cała złość mnie odpuściła i zapomniałam na chwilę, słuchając te bukoliczne, tak opowiadające o długich tam wędrówkach tych llaneros, tak, przez te wielkie niziny wenezuelskie, żeby prowadzić swoje bydło. I te relacje, nawet tam na końcu, jutro jak pojadę, kto mnie wspomni? A na pewno tylko Tinaja, to jest taki gliniana, taki pojemnik gliniany, gdzie kropla po kropli od takiego kamiennego do czyszczenia wody, wiesz, tam rzucisz wodę i to taki filtr kamienny, pływają kropla po kropli ta woda już czyszczona. Mówi, a może tylko właśnie Tinaja ta przez wodę, z której jej piłem. No, to jest zakończenie. Ale przepięknie.
7: Przepięknie, no.
6: Dziękuję.
7: Ja myślę, że Simon Díaz po prostu broni się sam i naprawdę zachęcam Państwa. Ja zawsze, kiedy rozmawiam o Wenezueli, no staram się, żeby ten Simon Díaz po prostu się pojawił. Wszystko jedno, która piosenka, tak naprawdę wszystkie są piękne. Wszystkie są piękne i naprawdę ja...
6: Ma różnego rodzaju, wiesz, i zabawne są, i opowiadające właśnie o tych szczegółach dotyczące te rzeki, tego regionu, te dzianos przede wszystkim i te wszystkie obyczaje. No.
7: Ja muszę powiedzieć, że Beatriz mnie podziękowała za puszczenie piosenki Simona Díaza, a ja bardzo dziękuję Beatriz za to, że dzięki niej w ogóle poznałem Simona Díaza tak naprawdę, bo pamiętasz kiedyś już dawno, dawno temu, chyba jeszcze byliśmy w Paście, odwiedziłaś mnie i rozmawialiśmy właśnie o Simonie Díazie. Tam jeszcze nie pamiętam, czy to było przy okazji, czy to wtedy, kiedy on otrzymał Grammy za całokształt? Chyba tak. Chyba
6: możliwe.
7: Tak. No to już dawno, dawno temu było w każdym razie. Natomiast, proszę Państwa, to jest rzeczywiście artysta przez był. No niestety już nie żyje.
6: No.
7: Ale
6: tak,
7: artysta
6: przez
7: wielkie A. Rzeczywiście osoba, o której warto rozmawiać i którą przede wszystkim warto słuchać, bo tak, proszę Państwa, no, kto nie posłucha, ten po prostu nie będzie wiedział. Ja bym chciał, żebyśmy teraz, no musimy niestety powrócić do naszego głównego tematu i teraz chciałbym, żebyśmy troszkę jeszcze opowiedzieli, na razie pozostawmy tę umowę nieszczęsną, pozostawmy panią Delcy, ale chciałbym, żebyśmy opowiedzieli troszkę o Marii Corinie Machado, prawda? Bo
6: tak,
7: przypomnę Państwu, że Maria Corina opuściła Wenezuelę na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku, kiedy to wyjechała przez Karaiby, Stany Zjednoczone, do Europy po to, żeby odebrać pokojową Nagrodę Nobla.
6: Tak jest.
7: Myślę, że jeżeli chodzi o no, kontrowersje, nazwijmy to, związane z tą nagrodą, no tutaj akurat w tym przypadku, ja przynajmniej myślę, że Batis też nie, kontrowersji nie widzimy. Oczywiście znajdą się osoby, które będą twierdziły wręcz przeciwnie. Tak czy inaczej, no, Maria Corina, wiemy, że udała się do Europy, była w Oslo, była też w kilku innych krajach europejskich. Potem wjechała do Stanów Zjednoczonych. W międzyczasie już, tak powiem, Donald Trump mówił o tym, że należy wprowadzić nowe porządki w Wenezueli, ale również podkreślając tutaj rolę Marii Koriny. No w międzyczasie zdarzyło się tak, że niejaki dojrzały Mikołaj, czyli Nicolás Maduro, przestał być przywódcą, nazwijmy to, Wenezueli. I Stany Zjednoczone powiedziały tak, no teraz to już będzie dobrze, wprowadzimy demokrację, będą wybory, wybierzemy nowe władze, zwoli się więźniów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No owszem, rzeczywiście, jeżeli trzeba powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o zwalnianie więźniów politycznych, no tutaj to ruszyło. Nie wiem, powiem szczerze, ile osób jeszcze jest, znajduje się w...
6: Około 400, tak się mówi, tak.
7: No ale to nie są 3000, tak? Więc to jednak ten postęp tutaj jest. Natomiast o wyborach praktycznie nikt nie mówi, a Maria Corina de facto do Wenezueli powrócić nie może.
6: Teraz jest, no... Wczoraj właśnie tak śledziłam to, że już były ostatnie 3 takie próby, w sumie 7 prób powrotu do Wenezueli. Zapytane o tym i Trump, i ten, i Rubio. Rubio, które nie jest Rubio, jak się okazuje. Rubio jest Moreno.
7: No,
6: I bym powiedziała, że Czarek z Moła, jakiś diabeł, który udawał, wiesz, dobrego tutaj, dobrego i Trump miał być ten słynny, a no, wszystko jedno. No dobra, nie będziemy o tym, tylko o Maria Corina. No i okazało się, że no nie może Maria Corina wrócić. Wymyśliła, że wróci w towarzystwie, te ostatnie 3 próby z Panamy, że wróci w towarzystwie no, ludzi związanych z prasą, z przedstawicieli jakichś tam partii, czy jakichś tam demokratów. No i no niestety się nie udało, bo no pierwszy raz miała przez morze i jak już mieli zapłacone, wszystko było i mieli wyjechać, to okazało się, że jest jakaś awaria. No i nie mogła wyjechać. Natomiast próbowała natychmiast zmienić to na jakiś lot. Najpierw przez ta wyspa niedaleko.
7: Arubę?
6: Tak, Arubę i potem przez Curaçao i tak czy inaczej się nie udało. Ani jedno, ani drugi. No i została właśnie w Panamie. Jeszcze na to dostała, ponieważ chyba od 9 lat nie może wznowić paszportu, nie miała paszportu, więc żeby nie było problemów, to prezydent wystawił taki międzynarodowy, taki humanitarny paszport, w którym no, nie było napisane, że jest ona pochodzi z Panamy, tylko wenezuelskiego.
7: No to, ale to jest ten sam dokument, podali, co dwóch polityków prawicowych też podobno miało otrzymać od rządów Viktora Orbana.
6: Aha, ale tak, tutaj mamy
7: natomiast
6: inną
7: tutaj tu mamy oczywiście tak, też inną sytuację. Tak.
6: I okazało się, że już od razu w Wenezueli mówili, że to oczywiście Jorgito Rodriguez, nie? Ten wspaniały...
7: Bartelski, przewodniczący parlamentu.
6: Tak. To brat i siostrę diabolicznych. No. Psychiatra, który raczej jest psychol. Powinien się leczyć. Jest jakiś tam psychopata. Żadnej... tam kontaktu tam z ludźmi, ani empatii nie ma. Robi wysiłek, ale to wychodzi tak ewidentnie, że nie da się. No w każdym razie No niestety zaczął taką plotkę, że Maria Corina to już nie jest Wenezuelką, że ona jest teraz, tak, dokładnie, że ona teraz
7: ma obywatelstwo
6: z jakimś Panamy, tam dokumentem tak? panamskim, to ona jest Panamy. I tak próbował żartować, to jego żarty są taki grubą niczą. On naprawdę nie ma żadnego... co zrobić? Nie lubię go i jak mówię, to zaczynam potrzebować natychmiast jeszcze raz Simona Diasa.
7: Ale nie mamy Simona Diasa teraz.
6: Nie, ale to
7: nie, żartuję. Bazie pewnie coś tam
6: mówię,
7: będzie,
6: że
7: coś tam poszukamy.
6: Po prostu tak się dzieje.
7: Dla Beatriz,
6: natomiast w związku z tym, że Maria Corina nie może, że już, wiesz, wszyscy się dowiedzieli, że już te siódma próba, zaczęły się właśnie jakieś manifestacje. Ja wczoraj widziałam, padało taki deszcz, a wszyscy po prostu jak jeden mąż wyszli manifestować swoje poparcie Maria Corinę, podczas gdy druga grupa właśnie już tak bardziej konkretne miał jakieś petycje dotyczące sprawy zawodowych. I jechali do Ministerstwa Pracy, czy... No i dwie dość duże manifestacje. Jedna z nich zatrzymała przejście samochodów w jeden z największych tych arterii, tak można tak powiedzieć, naszej stolicy. A druga właśnie przeciwstawiała się grupa policjantów. Widziałam tych policjantów i muszę powiedzieć, że byłam przerażona, bo wyglądali jak nastolatcy, tak, przebrane w tych mundurach. To my Wenezuelczycy w ogóle wyglądamy młodziej, nie? Prawda?
7: No jak.
6: natomiast to było widać, że to są albo dopiero co skończyli 18 lat i szybko zabrali, bo nikt nie chce pracować chyba w tej policji, no jak to. No w każdym razie oni próbowali tam się oponować i po prostu tych wszystkich staruszków, niektórych naprawdę byli i pracujące, i tych, które już są na emeryturze i tam chcieli właśnie wywalczyć jakieś tam poprawy swoich warunków. Nie wiem, czy wiecie, ale emeryt dostaje 0,65 centów dolara miesięczne. Co miesiąc 130 boliwarów to już jest tyle. No, także mieli prawa być zbulwersowani i tak. I dotarli z takim dokumentami, które chcieli, do tego Ministerstwa Pracy i tam się dorwali do tego. Więc i nikt nie interweniował, oprócz tej grupy właśnie tych bardzo młodziutkich policjantów, których tak, no, z braku na pewno doświadczenia i siła była większa od tych, nawet tych emerytów głodnych i zmęczonych. No w każdym razie było to. A dzisiaj była manifestacja przez zwolenników Maria Corina Machado, WOANA, ale tam byli ludzi ze wszystkich tendencji, to nie było. Oczywiście były te kolory Vente Venezuela, ta partia Maria Corina Machado, taki niebieski, taki bardzo ładny, niebieski-biały. No i wszyscy jechali, tam pokazali w różnych miastach i było dość liczne te manifestacje. Ludzie zaczynają tracić strach wobec tych. Tym bardziej, że podejrzewam, że teraz są pilnowani i nie mogą tych ekscesów, prawda, wobec ludzi bezbronnych, bo to obserwują ich przyjaciół z Ameryki.
7: Natomiast bo cały czas się zastanawiam nad, znaczy oczywiście nam w Polsce tutaj łatwo jest mówić i łatwo jest stawiać pytania, w Wenezueli jest dużo, dużo trudniej i w zasadzie no, można było powiedzieć, zadać pytanie, dlaczego reżim, bo cały czas mówimy, proszę Państwa, to, że nie ma Nicolasa Madura, jest Delcio Rodriguez i że ma ona poparcie Donalda Trumpa, to nie zmienia faktu, że de facto ci sami ludzie są u władzy. I możemy ich bardzo, bardzo łatwo nazwać po prostu reżimem. Zapytać się, dlaczego reżim nie chce powrotu Marii Koliny Maciado. I de facto, proszę Państwa, no tutaj cały czas no, można znaleźć kilka takich przyczyn, tak? Po pierwsze to, o czym wspomina Beatriz, czyli strach, bym powiedział, przed Marią Koriną, tak? Bo czego by nie powiedzieć, proszę Państwa, ale Maria Korina cały czas cieszy się olbrzymim, wysokim poparciem społecznym. W zasadzie można powiedzieć tak, że jak mówią niezależne sondaże, podobno Maria Corina Machado jest jedyną polityk, czy polityczką, jak to niektórzy wolą powiedzieć, którą popiera bezwzględna większość Wenezuelczyków. I de facto...
6: 62% było tak ostatnio.
7: I de facto mówi się tak, że po prostu no jej fizyczna obecność w kraju mogłaby natychmiast zmobilizować setki tysięcy ludzi do wyjścia na ulicę. Dalej, proszę Państwa...
6: A przepraszam, czy jeszcze był sondaż właśnie tylko Maria Corina Machado i ta Mona Rodriguez, przepraszam, Delcy Rodriguez. I właśnie było 90 parę procent i ta jakieś tam niecałe 2%.
7: A Delcy?
6: Tak. W porównaniu z tym, to znaczy, gdyby miały być takie i takie, mm-hmm. to wiesz, sondaże mają różne, tak, są znaczy, generalne.
7: Gdyby obydwie miały brać udział w wyborach.
6: I było konfrontacja między Maria Corina i taka była proporcja.
7: Wcale mnie to nie zdziwiło.
6: No ja też nie byłam zdziwiona.
7: 98 do 2%, no to chyba te dwa to chyba tylko Delcy i Jorge. Natomiast ja też muszę powiedzieć, że... Znaczy, też mówi się o tym, że podobno reżim dąży do tego, że jeżeli kiedykolwiek, bo to wcale nie jest jasne, proszę Państwa, to wcale nie jest pewne, ale jeżeli kiedykolwiek doszłoby do wolnych i demokratycznych wyborów, w jawnych oczywiście i tak dalej, w Wenezueli, no to w takim momencie ewentualnego głosowania Maria Corina Machado musiałaby być no, de facto politycznie zmarginalizowana lub znajdować się właśnie na stałej emigracji, no bo dlatego, że po prostu w takim przypadku, jeżeli no, Maria Corina powróciłaby do Wenezueli, jeżeli wzięłaby udział w wyborach, no to wiadomo jest, tak jak tutaj Beatriz powiedziała, 98 do 2. Poza tym to, o czym nie wiem, czy myśmy wspomnieli o tym, ale reżim chavistowski uznaje Marię Corinę Machado za zbiega. Oskarża ją o terroryzm, faszyzm, wzywanie do obcej interwencji wojskowej. Dobra, interwencja już i tak była. No więc w związku z tym takie wpuszczenie jej do kraju bez natychmiastowego aresztowania zaprzeczałoby oficjalnej
6: Teraz sytuacja się zmieniła i myślę sobie, że to mogłoby być działania tego Rubio. Powiedzmy, dadząc jeszcze mu darząc trochę odrobinę zaufania. Że pokazali, bo to widziałam też niedawno, ten ekran jakiegoś komputera w ministerstwie, które zajmuje się sprawami, wiesz, tam, jak to się nazywa? Identyfikacja, kontrola paszportów, rozdawania paszportów i dokumentów tożsamości. I było napisane jej imię, nazwisko, było odpowiednio skryte jej numer dokumentu, bo to my mamy w Wenezueli dokument tożsamości, który ma dany numer i ten numer jest tak jak PESEL tutaj. Mm-hmm. PESEL jest dokument, który podaje nasze datę urodzenia. Tam nie. Tam jest taki numer, ja miałam na przykład w szkole, dostałam w wieku 9 lat ten mój dowód osobisty i ten numer się nie zmienia już. On jest taki, on tylko po

0: A mój tato, który kończył w zeszłym roku 100, to miał 86 tysięcy ileś tam. Mm-hmm. Tak. Także to jest, jaki to jest też liczba mieszkańca jakby. Mm-hmm. No to. Więc tam było zakrywane, bo to jest numer też taki, tak samo jak uważamy w Polsce, żeby PESEL nie... Mm-hmm. No, to taki szczegół, taki smaczek wenezuelski, nie? Bo to tak jest. I było napisane paszport bez problemów. Coś takiego. Takie sformułowanie. I oni porównywali to z takimi, które mają jakiś tam nakaz zatrzymywania, czy coś tam, to było wyraźnie napisane w tym sedula, czyli dokument tożsamości, i było. Natychmiast zatrzymanie, coś tam, i jakie są zarzuty, nie? Więc napisali, no tu jest jakby wszystko czysta sprawa. No zobaczymy.
1: Dobrze, to odpocznijmy sobie troszkę. Beatriz prosiła o Simona Diasa, to będzie Simon Diaz po raz kolejny.
0: Też super.

0: To nie była piosenka o samochodzie.
1: No, to nie była piosenka. Też nie była taka bukoliczna. To była tragiczno-komiczna. No, nie opowiem o szczegółach, bo to taki... No, ale to on też miał taki zabawno... No, można powiedzieć. Nie czekamy tematy. Ale fajna muzyka.
0: Powracając do samej Wenezueli, no bo de facto możemy sobie spojrzeć na z perspektywy no już ponad pół roku teoretycznie po zmianie w tym kraju. Ale czy coś się w ogóle zmieniło, czy nie? Oprócz tego, że mamy inne osoby,

0: pełen władzy. No i oprócz tego, że no rzeczywiście tam jeżeli chodzi o te, jeżeli chodzi no powiedzmy o tych więźniów politycznych, rzeczywiście oni zaczęli być
1: niektóre zwania. Rzeczy, tak. Niektóre rzeczy się zmieniły i bardzo dużo osób, których były niewinnych po prostu i to są dramatyczne rzeczy, no. Ja więc mi do serca padło tak los takiej dziewczyny, która została uwiężona, oczywiście wymyślono jakieś tam zarzuty i ona już 7 lat siedziała i w ciągu tych 7 lat ona była w ciąży. Tak została pobita, że straciła to dziecko. Wzięli ją do jakiegoś szpitala, czy do jakiegoś tam i robili te aborcje, tego, te kuretachy, czy nie wiem jak to się nazywa. I ona zaczęła mieć różne problemy zdrowotne. I ona musiała wyjechać po 7 latach na wózku inwalidzkim, żeby spotkać się ze swoim dzieckiem, który wówczas miał rok. To 8-letnie dziecko. To wiesz, mnie jako matką to takie rzeczy po prostu rozbijają kompletnie. Nie wyobrażam sobie, że ja nie miałam zobaczyć mojego dziecka, jak zaczyna chodzić, zaczyna opowiadać, pierwsze słowa. No to jest tracić całe dzieciństwo, wiesz. I ona wychodzi i była tak uradowana widokiem tego i taka szczęśliwa, że aż trudno wiedzieć, że ktoś mógłby mieć jeszcze po takim traktowaniu jakikolwiek ochotę na uśmiech, ale to było po prostu i cały czas taka była i jest, no. Ponieważ była w takim stanie, pozwolili łaskawie, żeby ona, która mieszka właśnie w Barquisimeto, ten, który słuchaliśmy w Karaota, nie Majtaha, nie przejechała co jakiś czas do Caracas, się stawiać, bo ona jest wolna, ale ona musi się stawiać cały czas. Ona jest niby wolna, ale musi...
0: A co, pod nadzorem policyjnym?
1: Pod nadzorem, tak. To nie wiem, jak to się nazywa właściwie, ale tak. I pozwolili łaskawie, żeby ona może to robić tam w miejscu zamieszkania. A inni nie mają tyle możliwości. I musisz wiedzieć, no, ile zarabia Wenezuelczyk, żeby to taką podróż.
0: No tak.
1: No zależy, gdzie mieszkasz. I musisz jechać do tej Caracas. Nie, nie, nie. Oni są po prostu nieludzcy. Nieludzcy. To jest jakiś El Planeta de los Simios, wiesz? Taki w wersji makabrycznej. Tak to... No, począwszy od tych dwóch monos, tak? Te Rodriguezów, dla których sprawa... Poczekaj, bo ci powiem, to jest coś bardzo, bardzo ważnego, że i tak mówili, że dla tej Delcy sprawa Chavismo to była sprawa osobista, bo ona zemściła się w ten sposób za śmierć swojego ojca, który był bandytą i właśnie... Jak to się mówi, rapować, nie rapować, tylko bo to...
0: Terrorystą był.
1: A?
0: Terrorystą.
1: Terrorystą, nie, sekwestrar.
0: Porywać ludzi na okup.
1: Porywał na okup osobę i 3 lata ta osoba była. Niechaus, niejakiego Amerykanina. I został zamordowany w więzieniu, bo no nie wiem, czy policjanci chcieli wiedzieć, że są te pieniądze, cokolwiek było. Te osoby, które go zabili, były sądzone i dostali najwyższą karę, czyli 30 lat. Ale nad czym oni się mieli zemścić? Nad ludźmi z Wenezueli? To trzeba było wyjechać i dać spokój. No to ty takich rzeczy nie rozumiesz. To są tego pokroju ludzi.
0: Ale
1: więc. No, mówię ci, że...
0: Bo jedna rzecz, o której tutaj też trzeba byłoby wspomnieć. Mianowicie, że kiedy mówimy de facto, kiedy mówimy o Wenezueli, kiedy mówimy o tym wszystkim, co się dzieje, to jest nie tylko rodzeństwo Rodriguez. To jest cały system, który bandycki system.
1: Oczywiście.
0: Został stworzony wiele, wiele lat temu i który de facto, bo no można powiedzieć tak, rodzeństwo Rodriguez są tylko
1: tam jest jeszcze Diosdado Cabello z tego, z tych przedstawicieli tego
0: ale chodzi mi nawet nie tyle o powiedzmy przedstawicieli reżimu, tylko chodzi mi o tak rodzeństwo Rodriguez, jak i Diosdado, jak i tam pewnie inne osoby też się znajdą. Z tej wierchuszki, nazwijmy to tak, Padrino Lopez i tak no dalej, tak, i tak dalej. To są osoby, które są, że tak powiem, na świeczniku. Natomiast ten cały rak, bo tak to trzeba nazwać, no ten tak. cały nowotwór, tak, on to... bardzo głęboko wszedł w organizm tak, wenezuelski, dlatego... na niższych szczeblach też. I tak. Dlatego jak powiedziałaś na przykład o tym, że przy dokumencie Marii Koriny pojawiają się jakieś informacje, no to też te osoby, które to przeglądają, najprawdopodobniej raczej, że tak powiem, niekoniecznie sympatyzują z Marią Koriną czy kimkolwiek z opozycji wenezuelskiej, tylko właśnie z reżimem.
1: No wiesz, to bardzo dużo osób, których kiedyś ta zmiana dokonała Maria Corina, bo ja słyszałam ją dzisiaj, miała spotkanie z takim dysydentem z Nikaragwy, a człowiek drugi z Meksyku i były prezydent tej Federacji Krajów Ameryki, Insulsa. Nie wiem, czy ty pamiętasz jego, to był przed tym, który był przez wielu lat. No, w każdym razie była taka konferencja i ona wspominała, że ona zrozumiała, dlaczego ona szukała sposobów, nie? I dlatego przygotowała te wszystkie, ta grupa, ponad 600 tysięcy osób, które mieli zbierać te wyniki tych wyborów i mieli natychmiast to przekazać. I to było w ramach tej Bente Venezuela, tak? Że to ona robiła te comanditos, to się nazywało. Aha. No i dzięki nim zostały zebrane wszystkie dowody, że to ona, czyli ten González Urrutia, wygrał te wybory. I oni mieli niezbyty dowód, że to Maria Corina wygrała, bo to w zasadzie to on zastępował Maria Corinę, bo nie pozwolili jej kandydować. Więc ona mówi, że idąc wcześniej, potem robiąc tę kampanię, ona rozmawiała z ludźmi i znalazła kiedyś jakaś kobieta, która była jakby, wiesz, w tych formacji komunistycznych, tych jefe de calle, czyli osoba, która rządziła na danej ulicy i widziała, komu ma dać te właściwie to jedzenie na przykład, które w paczkach trzeba było kupić, to nawet nie było to, że rozdawali jedzenie. Które się w coraz gorszym stanie były, nie?
0: Mówimy o paczkach klapek.
1: Tak, i one widzieli, kto tutaj sympatyzuje z partią, z Chavez, kto nie, kto tego, i kontrolowali to wszystko. I ona przyszła i akurat osoba, która mieszkała w tej ulicy, mówiła, co ty tu robisz? Mówi, nie, ja przyszłam rozmawiać z Maria Corina. I mówi, Maria Corina, jeżeli ty wygrasz, to mój syn wróci z moimi wnukami, bo ja ich nie znam. I ona mówiła, że ona znalazła ten siłę, które nas jakby ruszała w tym momencie, że bardzo dużo osób z różnych względów, ale przede wszystkim ekonomicznych, nie? Finansowych, musiało wyjechać i zostawić w domach albo dzieci, albo najstarszych, czyli najbardziej wrażliwych członków rodziny, żeby pojechać no, do Kolumbii najbliżej, ale niektóre nawet do Chile i do Argentyny trafiali, nie?
0: Do
1: albo do Stanów, do Polski, no wszędzie, żeby zarobić i żeby wysłać te co miesiąc jakieś tam pieniądze, żeby tych ludzi, bo to zaczęło się, że było 5 dolarów te 130 złotych, nie? Które no. oni niby zarabiają. A teraz, jak ci mówiłam, teraz w tej chwili jest 0,65 centów dolara. Nie? I ona mówi, że ta siła, ta, że mamy reunifikację tych rodzin, mamy wracać wszyscy, bo co to jest? I że tyle ludzi musi wyjechać, zarobić, kiedy mogą tutaj we własnym kraju. Nie? I że to była taka siła i mówi, że budowano to cała ta siła na bazie emocji, emocjonalna i na bazie łączenia tych rodzin. I to jest prawda. I ona mówiła, jak ja to odkryłam, to widziałam, że jesteśmy nie do zbycia. Taka siła jest silna, najsilniejsza. I że dzięki temu to stało się tak, jak się stało, że oni próbowali to oczywiście sfałszować, czy powiedzieć, że tak nie było i robili zresztą, co chcieli. To jest inna sprawa, ale rabowali tych wyników.
0: Zróbmy sobie może przerwę. Może teraz na przykład Quinteto Contrapunto.
1: Aj, tak, to jest bardzo ładne.
0: To jest taka króciutka.
1: I śpiewa też piękna dziewczyna, która też była przyjaciółką mojego taty. Chodziła na wszystkie moje urodziny i śpiewała mi wenezuelski Happy Birthday, który jest przepiękny. No.

0: No i Beatrice poprosiła mnie, żeby opowiedzieć troszkę.
1: Tak, to było Quinteto Contrapunto. To był kwintet właśnie przełomowy w naszej muzyce z 62. Został zabundowany przez Rafael Suarez, bardzo młody dyrektor i aranżerem, który właśnie w Akademii Santa Cecilia studiował. I tam były piękne głosy, które no, do dzisiaj by śpiewali, no niestety niektórych nie żyją już. I między innymi solistka tego Tonto Malembe, Morela Muñoz, która też była często zapraszana do naszego domu, przyjaciółka mojego taty. Tak, cudowna mezzosopranistka, która właśnie śpiewała i formowała się trochę też tutaj w Europie i wróciła do Wenezueli. No i no niestety bardzo młodo zmarła w wieku 60 lat. No i która mi śpiewała zawsze na moich urodzinach Happy Birthday wenezuelski. Przepiękna piosenka. Także same wspomnienia cudowne.
0: A jakie piękne.
1: Z tej Wenezueli cudownej, który Pan Bóg mi dał żyć.
0: I która mam nadzieję, że kiedyś powróci.
1: I wróci, musi wracać i no, zrobię wszystko, żeby tak było, co będzie na moich możliwościach i jak tylko da się tam pojechać i pomóc, to pojadę. Bo teraz nie mam tam domu ani tak do czego wracać, ale zobaczymy.
0: A na razie, proszę Państwa, wydaje się, że Wenezuela staje się po raz kolejny, że tak powiem, republiką, no nie bananową, ale roponośną, nazwijmy to, bo naftową. Bo ja muszę powiedzieć, że czytając informacje, wiadomości, powiedzmy, ale i komentarze, opinie, no głównie z Ameryki Łacińskiej, ale nie tylko, dotyczące współczesnej sytuacji w Wenezueli, dotyczące współczesnych, czy tych ostatnich wydarzeń, no właśnie chociażby związanych z tą umową sierpniową na 65 miliardów baryłek ropy naftowej. I w zasadzie no można powiedzieć tak, że no, wraca stare. No bo ja muszę powiedzieć, ja na
1: i
0: studiach.
1: W najgorszej wersji.
0: Ja na studiach pamiętam, miałem taki przedmiot w Centrum Studiów Latynoamerykańskich, oczywiście, pod tytułem Republiki Bananowe. I z panią Sierą Duque, przemiłą i przesympatyczną panią z Kolumbii. I naprawdę bardzo lubiłem zajęcia z nią. Natomiast o czym mówimy? No mówimy o zjawisku, które miało miejsce na przełomie XIX i XX wieku, w dużym uproszczeniu. Czyli państwach, w których rządy, w których Stany Zjednoczone, no mówimy tutaj o nawet nie tyle rząd Stanów Zjednoczonych, chociaż oczywiście no to bez zgody rządu nic takiego by się nie wydarzyło, no ale firmy prywatne, firmy chociażby United Fruit Company, czyli ten demon, nazwijmy to, sporej części Latynosów. Firma ta de facto ustawiała sobie rządy, budowała infrastrukturę, wszystko to po to, żeby de facto produkować i wywozić banany. Ludziom płacono grosze, często zresztą, weźcie Państwo pod uwagę, nie wiem, akurat nie chcę w tej chwili, może zrobię teraz sobie pewne uproszczenie, ale bardzo często w wielu tego typu firmach płacono wręcz ludziom, że tak powiem, lokalną walutą, która obowiązywała jedynie na terenie plantacji. Nie można nią było. No to akurat znam przypadek z plantacji agawy.
1: Jak przy niewolników.
0: Nopalu na Jukatanie. Ale podobne przypadki, z tego co wiem, pojawiały się w wielu krajach Ameryki Łacińskiej. władze lokalne de facto były mianowane przez United Fruit Company. One to byli ludzie, którzy, że tak powiem, zamykali oczy, bo oni nie widzieli nic, bo dostawali, że tak powiem, to im się opłacało. Wojsko było podległe oczywiście też tym wojsko czy służby bezpieczeństwa. Wybory praktycznie nie istniały, bo i tak de facto było wiadomo, kto ma je wygrać. To mówimy, proszę Państwa, o sytuacji, która miała miejsce od Gwatemali po Kolumbię, Wenezuelę, Ekwador, Peru i Boliwię. W tej chwili, ja bym powiedział tak, no właśnie wraca stare. To już nie są oczywiście plantacje bananowców, to jest ropa naftowa. Do czego zmierzam? Do jednego głównego faktu, to znaczy mamy rządy mianowane przez Stany Zjednoczone, do tego dochodzą firmy, w tym przypadku firmy naftowe, do tego dochodzą rozmaite typy i typiary spod ciemnej gwiazdy.
1: No ten, z którym oni podpisali umowę, jest niewątpliwie jeden z nich.
0: Do tego dochodzą politycy, którzy no, siedzą w kieszeni de facto, czy to koncernów, czy rządu Stanów Zjednoczonych i którzy zrobią wszystko, żeby, że tak powiem, utrzymać się u władzy. W związku z tym opozycja praktycznie nie istnieje, bo nikt jej nie słucha i dalej, znaczy nikt, że tak powiem, z osób decyzyjnych, tak? I dalej, najgorsze, że tak powiem teraz punkt, to znaczy cierpi cały naród, bo nic z tego nie ma, bo nie istnieje redystrybucja pieniądza, nie istnieją inwestycje w infrastrukturę chociażby, tak jak to ma miejsce na przykład no, w krajach, no, nazwijmy co nieco bardziej cywilizowanych, jak kraje europejskie, tak, gdzie mamy chociażby Norwegię czy Holandię, gdzie z wydobycia gazu te środki są inwestowane w miejscowych obywateli. No nawet chciałem powiedzieć tutaj, proszę państwa z Nadzatoki Perskiej, chociażby Zjednoczone Emiraty Arabskie, no państwo o olbrzymich różnicach społecznych, ale gdzie jednak obywatele, proszę państwa, nie imigranci, ale obywatele tego kraju mogą liczyć na naprawdę sporo przywilejów. No właśnie dzięki tej produkcji i eksportowi ropy naftowej. Oczywiście władze też mają swoje zyski, ale powiedzmy istnieje pewna redystrybucja. Czego obawiam się, że w Wenezueli, jeżeli dalej będzie ta sytuacja trwała, czyli Delcy Rodriguez, będąc pacynką de facto Donalda Trumpa, Alejandro Betancura i kogo tam jeszcze, koncernów naftowych też, de facto po prostu ona nie zmieni nic, bo tak dla niej będzie wygodnie, tak dla niej będzie bezpiecznie. Dalej jeszcze Wenezuelczycy z tego nie będą mieli nic. Ropa będzie płynąć szerokim strumieniem do Stanów Zjednoczonych, gdzie być może rzeczywiście może się okaże, że część tej ropy, która trafi na rynek i nie zostanie sprzedana przez Alejandro Betancura, Donalda Trumpa, et consortes, gdzieś tam, że tak powiem, w świat, pomoże nieco obniżyć ceny wywołane kryzysem naftowym, wywołanym, no wiadomo przez kogo i gdzie. W związku z tym cały świat nie będzie z tego miał nic. Wenezuelczycy tym bardziej nie będą mieli z tego nic. Amerykanie może tam nieco tańsze paliwo. A kto się ma nachapać, to się nachapie.
1: Wiesz co, ta sytuacja nie jest aż taka prosta, bo to jest ropa, która jest właściwie taką bardzo ciężką.
0: No ja wiem,
1: tak.
0: Jest.
1: To, że kiedyś był taki nasz taki literat, który nazywał w ogóle ropa naftowa Excremento del Diablo, czyli obchody diabła.
0: Obchody diabła. No ekskrementy diabła. No,
1: tak, ekskrementy diabła. I te są rzeczywiście, bo tamte były, kiedy diabeł miał rozwolnienie, powiedzmy, tamta lekka lekka nafta. Przepraszam, że tak to porównanie, ale teraz po prostu miał takie zatrzymanie tego.
0: Twardy
1: to są
0: stalec.
1: Kamienie. To jest bardzo trudno i bardzo kosztowne. Także to nie wiem, czy to jest taki
0: idealny. Ale jest. Ale jest, jest dostępne, jest,
1: bo
0: tak?
1: oni też mają opracowane, bo też mają w Stanach tego rodzaju wydobycia, więc częściowo nie są takie oczywiście, a niestety mamy takie miejsca, które są przepiękne i unikalne, w których jeszcze są resztki tego lekkiego. Ja mam nadzieję, że nikt nie zdradzi jeszcze Amerykanów, gdzie są. Tak. Nie, tak żartuję, ale tak chyba są. Natomiast te są bardzo, ponieważ tak wszystkich przeraża to wielkości, tak? To jest, idziesz tam milionów tych czy miliardów, bo to właściwie także. No, natomiast to jest jakaś 1/5. Te 65 miliardów to jest 1/5. Tak.
0: No tak, ale to jest 1/5, która miliardów zostanie oddana, że tak
1: ale
0: powiem.
1: Ale nie wiadomo, czy nie wymyślimy, bo to jest na długi okres wydobycia i to przedłuża bardzo też te. I to trzeba jeszcze zainstalować to wszystko, jeszcze naprawiać ten system elektryczny, bo bez tego to nie będzie ruszało i tak dalej, i tak dalej. Czyli trzeba to wszystko podnosić do jakiegoś tam stanu używalności i dopiero teraz. Także to jest sprawa nie natychmiastowa, tylko na 10 lat, o czym nie wspomina pan Tramposo. No, więc nie wiem, czy to jest taki
0: no tak,
1: biznes.
0: Ale ja bym powiedział
1: jak najgorzej.
0: Ja bym powiedział o jednej rzeczy, no, bo ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ropa naftowa była wydobywana, eksportowana, wszystko jedno, czy do Stanów Zjednoczonych, mówią oczywiście cały czas o ropie wenezuelskiej, eksportowana czy to do Stanów Zjednoczonych, czy gdziekolwiek indziej w świat, nawet niech idzie sobie do Chin. Do Polski niech idzie, czy.
1: Tak, ale nie, warunki są drakońskie.
0: Natomiast pod jednym wszelako warunkiem, mianowicie takim, żeby rzeczywiście ta ropa służyła ludziom, tak? Żeby te pieniądze, które idą, no bo możecie sobie państwo policzyć, ile kosztuje baryłka ropy naftowej według tej umowy. I ja myślę, że gdyby świat kupował w takiej cenie, no to by się okazało nagle, że no w sumie to byśmy nie płacili 8 zł za benzynę czy 9 zł za olej na stacjach, tylko pewnie dużo, dużo mniej. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli ta ropa ma trafiać gdziekolwiek indziej się, to no, umówmy się, no sami Wenezuelczycy jej nie wykorzystają, tak? No nie ma takiej opcji, tego jest za dużo. Ale jeżeli
1: nie, ale
0: te
1: nie chodzi o wykorzystywanie, chodzi o
0: pieniądze,
1: o sprzedaż.
0: No właśnie,
1: tak,
0: ale
1: oczywiście.
0: Gdyby warunek był taki, że sprzedajemy, nie wiem, czy to po cenach rynkowych, czy nawet niech będą one nieco niższe dla rynkowych, ale sprawiedliwych, i że te pieniądze posłużą naprawie zdewastowanego przez ćwierć wiecze kraju,
1: tak, to byłoby
0: że
1: genialne.
0: Posłużą do tego, że odbudowujemy infrastrukturę elektryczną, wydobywczą oczywiście, ale tak i zwykłe
1: z tymi
0: szkoły,
1: ludźmi nie ma takiej możliwości.
0: Szkoły, szpitale, drogi, ulice.
1: Wszystko jest do wznowienia.
0: Płacimy ludziom rzeczywiście sprawiedliwie i tak dalej, i tak dalej. I niech ci Wenezuelczycy, te miliony Wenezuelczyków, które wyemigrowało, żeby wróciło. I bo oni chcą wrócić i odbudowywać swój kraj, no to w tym momencie podejrzewam, że rzeczywiście no, Donald Trump razem z Delcy Rodriguez zasługiwaliby na pokojową Nagrodę Nobla, ale tak nie będzie.
1: Nie, ich no, tego nie interesuje. To pani Delcy Rodriguez to mówi, że to zemsta za śmierć ojca, a tak naprawdę to służy do tego, żeby ona najdroższe ciuchę i butę i kupowała i sobie próbowała. Wiesz, jest takie bardzo stare poczekadło hiszpańskie, że chociaż się ubierze w jedwabie, małpa zostaje. Tak, i to jest taka małpa. Tak. Aunque se vista de seda, mona se queda. No. Na podsumowanie. Więc ona tylko taki interes. A nie opowiem o interesach tego braciszka, bo to nie interesuje mnie.
0: No ale brat w tej chwili, no powiedzmy brat, że tak powiem, się, no nie spojrzy, że siedzi cicho, ale generalnie robi, no powiedzmy... Nie.
1: Jedno dziecko mieszka w Australii, też biedni, musieli emigrować. No. I drugi się uczy w jakimś tam szkoły, nie wiadomo gdzie, w jakiś uniwersytet. Czy...
0: Ale przecież ile pieniędzy... Ile...
1: Za ile pieniędzy, to nie wiem, to wiesz. To...
0: Ale ja słyszałem przecież o tym, a propos jak już mówimy, że tak powiem, o tych dzieciach reżimu, że no, słyszałem i o przypadkach z Wenezueli i o przypadkach z Kuby. No, kraje bardzo podobne do siebie, jeżeli chodzi, mm-hmm. że tak powiem, o sytuację, że de facto no, członkowie obydwu reżimów mają gdzie uciekać, bo podobno przez lata kupowano nieruchomości.
1: Tak, i wyprowadzali złoto.
0: W Hiszpanii, we Francji, we Włoszech i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym tak naprawdę, znaczy, ja powiem tak, gdyby tych ludzi rzeczywiście wyeksmitować z kraju, niech oni sobie nawet wezmą część tego pieniądza, nie sobie zatrzymają te swoje nieruchomości i tak we wszystkich nie mogą mieszkać naraz.
1: No i albo kazać im mieszkać naraz na wszystkich.
0: No nie.
1: Tak? No.
0: Byś się nie dziwiał, żeby się, że tak powiem, zmaterializowali, to dopiero by było.
1: No. To muszą jeden dzień w każdym. I to po prostu i muszą jechać tylko pociągiem na przykład, albo pieszo.
0: Rowerem.
1: Rowerem.
0: Niektórzy by przepadli,
1: żeby było szybciej.
0: Stracili.
1: No, i muszą się meldować.
0: No. No. A jeszcze przy okazji, chociaż nie tak, bo już wjechali do Unii Europejskiej, to już by im tam mogliby się między tymi krajami...
1: No, Unia Europejska jest jeszcze, wiesz, problem, wiesz, bo oni mieli kontakty i mają z Hiszpanią. Ty wiesz, że ten podpisanie tego zrzekania się z tych wygranych, to wiesz, przez González Urrutia odbywało się w ambasadzie
0: Hiszpanii. Tak.
1: I tam był ambasador.
0: Był.
1: I tak. I ambasador pozwolił, że na terenie Hiszpanii dokonano taki. Mhm. Tak. Więc to jest...
0: No tak, ale...
1: A Delsi też ma czoła tam są, wiesz, cały ten rząd, nie rząd... tego prezydenta.
0: Pedro Sánchez'a?
1: Tak, ja też go nie wymawiam jego imię.
0: No, ale...
1: Właśnie są, i Zapatero też.
0: Zapatero powiedział, że nawet bardziej.
1: Tak, i też mają problemy z tym, że nie mogą powiedzieć skąd jakieś tam kosztowności i są powikłane w tę sprawę naftową z Wenezuelą, jakieś kupony, tak, tego, ileś tam, nie pamiętam, czy 200 tysięcy baryłek, czy jakieś tam, no, też mają taki problem, no. I jeden z tych kumpli takich nieuczciwych biznesmenów, żeby redukować swoją bo został aresztowany, żeby redukować ten czas spędzony w więzieniu zaczął śpiewać, nie? Tak jak my mówimy. No i zaczął śpiewać i okazało się, że bardzo dużo osób. Jeden już siedzi, 24 lata dostał. No drugi jakiś tam mniej, 15. Trzeci też jest tak. I to te trzy osoby były razem z tym Sánchezem i obiegali całą Hiszpanię, po czym jak on defraudował jakieś wybory przewodniczącego tej partii i rzucił, wiesz, jeszcze jakiś tam, kantował. I on został wyekspediowany z tej partii i robili taką wycieczkę po całej Hiszpanii, opowiadają jak to niesprawiedliwe i robią kampanię i on został znowu przez tę partię. przyjęty. To jest po prostu, się opowiada i się nie wierzy. To jest bardziej niż Republika Bananera. W Unii Europejskiej.
0: To jak prawda, to? Ale już powiedzmy na Hiszpanii się teraz nie skupiajmy.
1: Nie, ale ja to mówiłam w związku z tym, z Wenezuelą, bo Delcy ma maczane tam i on...
0: A, no to prawda,
1: no,
0: że...
1: O to chodzi, to... o to mi chodzi.
0: Że o to chodzi.
1: Nie tylko. I ten, który właśnie został wydany przez nich, ten, jak nie pamiętam, jak on się nazywał, też był, wiesz, ministrem bardzo blisko z Chavezem współpracował, został też przeprowadzony do Stanów Zjednoczonych, dostał się do sądu i też zaczął śpiewać. No. I teraz wyśpiewuje też i dla Maduro, i dla Cili w tych poszczególnych. Tak. Też ma dużo do powiedzenia. Więc on też bardzo dużo ma do powiedzenia co do Hiszpanii.
0: Zrobiłem
1: i
0: sobie,
1: tak dalej, i tak dalej.
0: Zrobiłem sobie przerwę. Dwie panie może nam, że tak powiem, Modesta Bar i
1: Modesta
0: Bor.
1: Tak, to jest fragment. Możemy fragment, tak, bo tam jest kilka.
0: Znaczy ja to podzieliłem na dwa bardzo utwory. Dobrze.
1: No, to ten pierwszy jest bardzo ładny. Ta fuga.
0: No to fuga w takim razie. Fuga.

0: Dobrze, to teraz Beatrice opowie o paniach, które grały.
1: No nie, ta pani, która gra, jest świetna pianistka właśnie. A ja chciałam o utworze, to jest utwór Modeste Bor, też właśnie z Margality, z tej wyspy, z której pochodzi moja mama i cała jej rodzina. I zaprzyjaźniona właśnie, bo mieszkali właśnie na tej samej ulicy.
0: Gdzie, na bardzo
1: blisko, na Margalicie, en la calle de la Iglesia, czyli ta główna ulica miasta. I Modesta i moja ciocia Iris, taka starsza siostra mamy, chodziły na zajęcia muzyczne, uczyły się grę na fortepianie i w ogóle. No a Modesta została kompozytorką, pianistką. No niestety rozchorowała się i musiała zmienić zawód, czyli to zmuszało jej do rzucania się na kompozycję. Tak? I zaczęła właśnie komponowała bardzo dużo rzeczy instrumentalne, bardzo dużo wokalnych pieśni i churalnych utworów. Jej aranżacje są bardzo, bardzo ciekawe. To jest jeden utwór taki z młodości, powiedzmy, to jest fuga i Juan Griego i potem fuga. No to Juan Griego to jest to miasteczko, gdzie mieszkali na Margalicie. Taka piękna. Piękna rada, tak? Bahia, to jak się nazywa? Zatoka. Przepiękna Zatoka. Juan Griego i tam się urodziła i mieszkała. No.
0: I tak to wyglądało.
1: Tak, jest jedna z takich wybitnych kompozytorek.
0: Mam pytanko takie, bo jak kontaktujesz się powiedzmy ze swoją rodziną w Wenezueli, swoją siostrą, swoim siostrzeńcem i pewnie jeszcze innymi osobami, co oni mówią teraz?
1: Wiesz co, ja dzisiaj nie próbowałam, bo myślałam,
0: dzisiaj nie, ale mówię,
1: że się skontaktujemy, ale i dzisiaj chciałam, ponieważ jak ci mówiłam, były te manifestacje, chciałam, ciekawa byłam, czy one się na to jakoś tam poszli, czy, bo dzisiaj jest niedziela, więc mają wolne. Tylko nie wiem, ale tam jest różnica czasu, więc tam jest jeszcze wcześniej, tak jak no, na
0: to
1: pewno
0: się dowiem. 16 mniej więcej, nie? No, to chyba 5 godzin różnicy mniej więcej.
1: No.
0: Ale tak zapytam się ciebie jeszcze przy okazji o to, byśmy może powrócili troszkę do tematu, już tak już kończąc naszą dzisiejszą audycję. Tego, co miało miejsce 3 miesiące temu, tak?
1: Czyli tak, 3 miesiące właśnie minęło od tych dwóch trzęsienia ziemi, tak. I to wyobraź sobie, że jeszcze są resztę. Dzisiaj oglądałam jakiś bardzo wstrząsający filmik właśnie opowiadający o grupę nurków, tak? Nurkować. Ludzie, które po prostu ubierają się w tych ubraniach i muszą wychodzić pod spodem, wiesz, to jest budowane bardzo blisko morza.
0: A, okej, tak.
1: Tak, La Guaira. I tam jest bardzo dużo wody. I oni tak się zanurzają i wyciągają jeszcze ciała ludzi, których zostali, znaleźli jakiś sposób, żeby się dostać do tych. I mówią, że tam jeszcze około 60 osób jest. Nie wiemy. Nikt nie ma właściwie taką liczbę, nawet przybliżeniu, ile osób tam zginęło. I są setki czy tysiące właśnie, których nie można wiedzieć, gdzie są, gdzie się podziały.
0: No bo oficjalne dane potwierdzają na razie śmierć ponad 6,5 tysiąca osób. To jest dokładnie 6509 osób. Natomiast tak jak powiedziałaś, tutaj Około 30 tysięcy osób nadal uznawane są za zaginione. I w zasadzie jeszcze bym się... Znaczy, chodzi mi o jeszcze jedną rzecz, mianowicie, bo... No, to była tragedia, tak? To mówimy o tym nie tylko o ludziach, którzy zginęli, nie tylko osobach, które są uznane za zaginione, nie tylko osobach rannych, ale mówimy o ludziach, którzy stracili
1: życie.
0: Dorobek swojego życia.
1: A, dorobek, tak.
0: Mówię o tych, co
1: kompletnie
0: przeżyli.
1: Tak.
0: Jak pamiętasz, rozmawialiśmy z swoim siostrzeńcem, no w zasadzie świeżo po,
1: tak,
0: świeżo
1: tak.
0: po trzęsieniu ziemi.
1: Jestem pewna, że jeszcze działa w tym zakresie, robiąc no,
0: ale
1: zupełnie
0: też,
1: inne rzeczy.
0: Nie wiem, może, czy, no, czy chciałbym się ciebie zapytać, no, w końcu, że tak powiem, no, w sprawach Wenezueli w zasadzie siedzisz no, codziennie, można tak powiedzieć.
1: Praktycznie tak.
0: W informacjach.
1: Tak.
0: Jakie teraz informacje z Wenezueli płyną właśnie, jeżeli chodzi o, no, powiedzmy, walkę ze skutkami tego trzęsienia ziemi? Coś jest w ogóle robione, czy nie?
1: Nie. To, co zrobili, było bez wydobywania z tych gruzów wszystkich mieszkańców, zaczęli to demolować. I zaczęli rzucić do pewnych sektorów tam morza. Także, wiesz, i prawdopodobnie jakiś straszny katastrofa jakaś ekologiczna będzie. Bo jeżeli oni nie sprzątali tych gruzów i nie były wszystkie wydobyte, wszystkie te ciała, to wszystko idzie do morza i to po prostu kompletna degrengolada. Gdziekolwiek widzisz, jest to straszne. I jeszcze próbują budować w tych samych miejscach. To powinno być zamknięte, to powinno być w niektórych miejscach. No niestety się już nie da tutaj budować i koniec. I zamknąć już tę sprawę i robić jakieś tam parki upamiętające tych ludzi. Nie wiem co, ale w każdym razie jest to nie do zamieszkania. Oprócz tego, że tak jak mówię, i ziemia, i morze są teraz w tej sytuacji, że jest kontaminacja.
0: Zanieczyszczenie.
1: Tak, zanieczyszczenie.
0: Ale, bo de facto w zasadzie...
1: Mówię ci, że ten film oglądałam dzisiaj, to było robione chyba wczoraj. Jakaś reporterka, która przychodzi i mówiła, że jesteście tych nurkowców. Ja tak zaczęłam zastanawiać, o co chodzi. I potem się po prostu w miarę jak ona zapytała, dowiedziałam się, że oni specjalne jakieś tam zakładają kombinezonę i nurkują, znaleźli jakieś tam miejsce, dostęp do tego i mówią, że tam jest około 60 jeszcze ciał, że oni na zamówienie, jak ktoś wiedział, że ktoś mieszkał w tym akurat budynku tam, że oni się dostali, to oni robią to, ale mówią, tam jest bardzo dużo osób jeszcze.
0: Bo to jeszcze jedna rzecz, o której trzeba powiedzieć, o tym, że reżim de facto paraliżuje pomoc międzynarodową. W normalnym kraju prawdopodobnie ta pomoc płynęłaby szerokim strumieniem. Tutaj bardzo często wiele organizacji nie chce, organizacji, wszystko jedno, nie mówimy, czy są to organizacje pozarządowe, czy są to nie wiem, banki, czy ktokolwiek inny, nie chce przesyłać pomocy do Wenezueli, dlatego że że reżim kładzie łapska swoje na...
1: No i prawdopodobnie tak
0: na,
1: jest. Ja nie wiem, nie mam pojęcia. Oni ani nie zbierają pieniędzy, ani nie wydają, ani nie widać, żeby inwestowali na to, żeby to jakoś tam wyciszyć. Widać tylko ludzi zesperowanych i tak rękami czy tam jeszcze są, bo jeszcze szukają.
0: I de facto... No,
1: po trzech miesiącach.
0: O czym trzeba powiedzieć, że no, ludzie, którzy... Mówimy po pierwsze o paraliżu środków przesyłanych do Wenezueli, które mogłyby pomóc na miejscu, ale też mówimy o paraliżu ludzi, którzy, tak jak powiedziałaś, ludzi, którzy tam na miejscu pracują po to, no wiadomo, no, żywych już nie wyciągną na pewno, ale nawet po to, żeby uprzątnąć te miejsca, po to, żeby ewentualnie być może jeszcze jakieś ciała znaleźć,
1: po to, żeby po prostu wprowadzić ich pochować, pewien porządek. Oni tak, każdy z tych nurkowców, i to też było tak wzruszające, bo każdy z nich stracił rodzinę. Mhm. Jeden stracił syna, żonę, brat żony, ktoś tam jeszcze, drugi, i bardzo bliskich osób. I oni tam jeszcze mówią, to teraz chociażby, żeby inni mieli tę możliwość, żeby swoich pochować, no, po chrześcijańsku. Tak się wyrażali. Cztery chłopaków takich. I jeden z nich całe pokryte jakąś tam dziwną, wiesz, erupcję, jak to się nazywa, erupcją, taki...
0: Marzą jakąś taką?
1: Nie marzą, tylko kropeczki jakieś tam...
0: Pryszcze?
1: Pryszcze jakieś tam dziwne. I ta dziewczyna, która mówi, ale ty nie możesz, ty musisz do dermatologa, do lekarza, ty nie wchodź już tam. To, bo pomimo to, że nosił ten...
0: Piankę jakąś,
1: tę piankę, tak? ten... Dostałeś jakieś bakterie? To mówi, oj, to mi się nie podoba. Ona nie jest lekarzem, ale mówi, nawet koniecznie musisz iść do lekarza.
0: Ale... No, de facto pytanie jest takie, no bo mówimy, weźcie Państwo pod uwagę, mówimy o teoretycznych stratach, które wynoszą kilka miliardów dolarów, tak? Mówi się o tych zniszczeniach. Wstępnie, na razie, wstępne koszty mówią o prawie 7 miliardach dolarów. Natomiast, no już pomijam oczywiście straty ludzkie i tak dalej, ale... ja jakoś nie spotkałem się z żadną wiadomością, a jednak no, temat Wenezueli też staram się śledzić na bieżąco, która mówiłaby o tym, że reżim Delcy Rodríguez et consortes ma jakiś plan na odbudowę tego, na to, żeby się zająć tym, żeby po pierwsze
1: nie
0: pomóc
1: znajdziesz
0: ludziom, krótkoterminowy i dalszy. No przepraszam, ale
1: nie znajdziesz.
0: Mówimy, proszę Państwa, o sytuacji takiej, o katastrofie, która dotknęła ile jest stanów w Wenezueli?
1: 22 i 2 terytoria federales.
0: Tak, czyli mówimy o 1/3 Wenezueli, 8 stanach, o 14 milionach ludzi. I de facto, proszę Państwa, no ja nie wiem, to znaczy ja rozumiem oczywiście, proszę Państwa, że Wenezuela jest specyficznym krajem, że to nie jest kraj demokratyczny, że cały czas, powiedzmy, te służby bezpieczeństwa czy służby mundurowe w znacznej części podlegają władzom w Caracas. Ale ja bym się po prostu wstydził spojrzeć w lustro. Już mówię z takiego ludzkiego, normalnego punktu widzenia.
1: Oni nie znają, co to jest.
0: Gdybym miał się stanąć przed swoimi obywatelami i nic nie robić. Bo, no, przepraszam
1: przez
0: bardzo,
1: przez dwa dni nic nie robili, Zbyszek, jak były te, tak? Te trzęsienia ziemi, jedno po drugim.
0: Ja nie wiem, czy pamiętacie Państwo, że no
1: dopiero
0: jednak...
1: ludzi, tak? I oni wiedzą, i oni mówią... To jest nasza siła. My musimy to robić. My musimy dla siebie pracować, bo nikt nie będzie tutaj pomóc robić jakiś gest, nic, dać jakieś pieniądze.
0: Ja muszę powiedzieć, że no, kiedykolwiek pojawiają się jakieś klęski żywiołowe, chociażby w Polsce, no to jednak zawsze opozycja, niezależnie od tego, z której partii politycznej, organizacje pozarządowe, media, ktokolwiek inny, trąbi na ten temat, że de facto władze minęło, nie wiem, minął jeden dzień, a władze nic nie zrobiły, tak? De facto bardzo, bardzo szybkim, bardzo krótkim okresie czasu. I ja wiem, no nie możemy porównywać Polski z Wenezuelą. No Polska jednak, czego byśmy nie powiedzieli, jest demokratycznym krajem, tak? Może ta demokracja od czasu do czasu u nas kuleje, ale to nie jest to nie jest sytuacja, jaka jest w Wenezueli.
1: Rządzona przez ludzi, a nie przez potworów.
0: I jednak nawet takie, powiedzmy, takie głosy są motywacją do tego, żeby rząd czy samorządy ruszyły palcem, coś zaczęły robić, przynajmniej dobre wrażenie. A tu nie ma nawet tego dobrego wrażenia.
1: Tylko ludzi dla sąsiada, dla brata, dla siostry, tylko ludzi się tam zmobilizowali przynajmniej te pierwsze 2-3 dni. Oni nie ruszali palce. Jak maczali palce, okazało się, że w tych domach, bo to część tych domach były budowane, domów było budowanych dla ludzi z powiedzmy z rozdania tej partii tych rządzących, nie? I to okazało się, że zaczęli znaleźć jakieś bilety, jakieś banknoty, bardzo wysoki
0: nominał,
1: tak? $100 w wielkich paczkach. Czyli nie wiadomo, czy to było w niektórych z tych zachowywane. I tak się mówiło, że to są pieniądze od tego Diosdado Cabello, którego dzisiaj akurat nie ruszaliśmy, ale to też jest ten odpowiedzialny za to, za prowadzenia. Teraz był ministrem spraw wewnętrznych i tam coś tam jeszcze. No nie wiem. W każdym razie i mówiło się o tym, że były te pieniądze i tych pierwszych powiedzmy od rządu wysłanych ludzi, jak to widzieli, zaczęli nie pomóc ludzie, którzy jeszcze krzyczeli, wiesz, na tych, pod tymi gruzami, tylko jak znaleźli, to zaczęli zbierać tych banknotów. Mm-hmm. To są po prostu potwory, a nie hieny. Ludzie. Hieny. I taki to jest całe to pokolenie, to są ludzie straceni. Ja nie wiem, co my mamy robić z tymi ludźmi. I pomimo to się zachowywało, bardzo dużo osób zaczęło się jakoś tam pod presji tej sytuacji, pod tym, co się działo, jakoś patrzeć, gdzie my jesteśmy. I kto dba o nas. I kto, przecież to Nie mieszkają w jakiejś tam bezludnej wyspie, prawda? I muszą sobie radzić niczym Robinson Crusoe.
0: I myślę, że tą ciszą, że tak powiem, zakończymy dzisiejszą audycję. No i do Wenezueli będziemy wracać.
1: Tak. Ja mam nadzieję, że się uda Maria Corina wracać i że to

0: Powrócimy do tematu Wenezueli. Myślę, że prędzej niż później. Przypomnę, naszym gościem była Beatriz Blanco. Bardzo dziękuję za wizytę.
1: Nie, bardzo dziękuję, bo to była taka montania rusa, tak?
0: Tak.
1: Ale o czym trzeba mówić?
0: Trzeba mówić, proszę Państwa. I do tematów wenezuelskich na pewno będziemy powracali. Bardzo dziękuję Fryderykowi za realizację dzisiejszej audycji. Wszystkim Państwu za wysłuchanie dzisiejszego wydania Republika Latina. Co za tydzień, nie wiem jeszcze, proszę Państwa, bo temat, no nie ma po prostu potwierdzonego gościa. W związku z tym nie chcę Państwu że tak powiem, tutaj dowiecie się Państwo w swoim czasie. To znaczy najprawdopodobniej po prostu w czwartek przy okazji audycji Tres por Tres o godzinie 20 z ciekawostkami z Ameryki Łacińskiej, na którą również Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Był Simon Diaz dwa razy, to pojawi się po raz trzeci ze swoim chyba najważniejszym utworem, czyli Caballo Viejo. Przepiękny utwór, rzeczywiście, no stary koń po prostu, ale tak, naprawdę przepiękny utwór.
1: Dacą mu właśnie jeździć po tych nizinach, to pozwalają, bo on jest zmęczone i stare, ale jeżeli spotyka właśnie tą potrę, tak?
0: Klacz,
1: no, traci
0: jest
1: głowę.
0: Stary, ale jary, proszę Państwa. Wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu. Buenas noches.
1: Buenas noches. Dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
2: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
0: To była autopromocja.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Nocne powtórki w net. Kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
1: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita-Żefła.
0: Kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
1: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita-Żefła.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Adam Czerpak. Dziś jest 24 września, godzina 14.03 i ja dziś Państwa w czasie zabiorę, i to podwójnie w podróż w czasie, bo będziemy słuchać opowieści o Violetcie Villas, ale to będzie opowieść, którą już kiedyś dla Państwa przygotowałam 2 lata temu w rocznicę urodzin artystki, czyli w 2024 roku, więc będzie to audycja powtórkowa, ale zanim i dlaczego dziś, no to już Państwu mówię. Violetta Villas, film taki powstał, film fabularny, który miał swoją premierę teraz podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To jest film w reżyserii Karoliny Bielawskiej. Dystrybucją zajmuje się Kino Świata, produkcja należy do Lava Films, a film będzie miał swoją kinową premierę w Polsce 27 listopada. Także tak przygotowując się na ten film, a jednocześnie no przypominając postać Violetty Villas, która teraz uczestnikom tego festiwalu została przypomniana właśnie podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, taką opowieść dziś Państwu proponuję. Międzynarodowy tytuł, co jest bardzo ciekawe, Tears of Neon, czyli łzy z neonu, łzy neonu, a tytuł polski po prostu Violetta Villas. No i co jest jeszcze taką informacją, myślę, ciekawą, to to, że w rolę Violetty Villas wcieliła się Sandra Drzymalska, a więc ta sama aktorka, która została Izabellą Łęcką w lalce tej Netflixowej. Opinie są ponoć takie, że jest to dobra rola. To ja Państwu, przybliżając tę produkcję, teraz zaproponuję, żebyśmy posłuchali zwiastun tego filmu Violetta Villas.
3: Nie myślę, że się stało.

0: prostaczko jedna. Jak ty wyglądasz? To twój koniec.
1: Objawienie. Głos Ery Atymowej.
2: Czy pali pani papierosy?
1: Wolę się całować. Jeszcze ten pierdoła filozof mi tu potrzebny. Jaki ty jesteś inteligentny. To są 4 lata na drugim końcu świata.
3: Gdzie my znowu jedziemy?
1: Gdzie idziesz? Gdzie
4: się... Spokojnie.
5: A new show, I'll get you. You want a new car? You got it. You can have anything. Anything you want.
6: Pani przyjaciel zna ludzi z odpowiednich kręgów.
1: Być kapusie?
6: Dyskrecja.
7: Zobowiązuje się do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa.
1: Ja jestem prostą dziewczyną. Chcę tylko śpiewać.
0: Chcesz śpiewać? Śpiewaj!
8: Mamo! Mamo!
1: Kolejna albo efedryna?
9: Ty potrzebujesz pomocy.
1: Cięciu.
0: Wszystko przez to cholerne śpiewanie!
1: Boję się, cięciu. Boję się śpiewać. Dziecięcych dni. Ja jedyne co mam to głos. Nic więcej. Moich dni.
10: Filmu Violetta Villas. To jest poruszająca historia, sama biografia artystki, ale przede wszystkim piękne utwory, więc ja Państwa zabieram teraz 2 lata wstecz w czasie i będziemy słuchali właśnie archiwalnej audycji, którą w rocznicę urodzin artystki w 2024 roku przygotowałam. Myślę, że warto sobie przypomnieć historię tej piosenkarki, która doczeka się właśnie swojej filmowej adaptacji, filmowej premiery o życiu Violetty Villas. To zaczniemy, zanim się w tym czasie przeniesiemy, a może już w tym czasie będziemy się przenosić, słuchając utworu Ja jestem już tak.

Krytyka, krytyka, to włosy za długie, a rozum za krótki i stale jej coś brakuje.

0: Audycja powtórkowa.
1: Violetta Villas, a tak naprawdę Czesława Cieślak, urodziła się 10 czerwca 1938 roku w Liège w Belgii. Tam też spędziła swoje dzieciństwo. Mając parę lat, wróciła z rodzicami do Polski i zamieszkała w Lewinie Kłodzkim. Tam już pobierała lekcje muzyki od swojego ojca, który uczył ją grać na skrzypcach. On sam był wcześniej dyrygentem orkiestry górniczej. Mając zaledwie 16 lat, została przez ojca wydana za mąż za porucznika wojskowego pogranicza Piotra Gospodarka. Z tego związku na świat przyszedł jej jedyny syn Krzysztof. Gdy tylko osiągnęła pełnoletność, uciekła z domu i rozpoczęła naukę śpiewu solowego w Szczecinie w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej, a następnie kształciła się we Wrocławiu, aż w końcu trafiła do szkoły muzycznej w Warszawie. Miała zadatki na karierę operową, ale jej marzyła się estrada.

trakcie nauki wzięła udział w przesłuchaniach do Polskiego Radia i tak trafiła na nagrania do studia radiowego. Ówczesny dyrektor muzyczny Polskiego Radia, a więc Władysław Szpilman, ponoć sam zaproponował jej zmianę nazwiska na takie, które będzie możliwe do wymówienia dla obcokrajowców. I tak narodziła się Violetta Villas. I posłuchamy teraz utworu skomponowanego właśnie przez Władysława Szpilmana, a wykonywanego przez Violettę Villas. Przyjdzie na to czas.

Polskim Radio. Jej wykonanie piosenki Dla Ciebie Miły zostało uznane za najlepszy polski szlagier w plebiscycie Ekspresu Wieczornego. Otrzymała 67 tysięcy głosów. Drugie miejsce zajęła Rena Rolska z utworem Jeszcze Poczekajmy, który zebrał zaledwie 33 tysiące głosów. Dla Ciebie Miły.

Violetta Villas dzięki wygranej w plebiscycie Ekspresu Wieczornego wystąpiła w pierwszym międzynarodowym festiwalu piosenki w Sopocie, na którym śpiewała piosenki Dla Ciebie Miły oraz Si, Senior. Organizatorzy, jak i ponoć nawet premier Cyrankiewicz byli oburzeni jej wyglądem scenicznym, więc musiała go zmienić na skromniejszy. Na sopocki festiwal powróciła w kolejnym roku, zajmując tylko 12 miejsce po prezentacji utworów Ave Maria No Moro i Spójrz Prosto w Oczy.

Violetta Villas trzykrotnie występowała na festiwalu w Opolu od 64 do 66 roku. Niestety w żadnej edycji nie osiągnęła sukcesu. Śpiewała jednocześnie w międzynarodowych koncertach radiowych w Szwajcarii i RFN. Wystąpiła z koncertami również w ZSRR, Czechosłowacji, Bułgarii czy w Rumunii. W lipcu 65 roku przeszła operację plastyczną nosa. Ponoć później poddała się jeszcze niejednemu zabiegowi upiększającemu, a była to wtedy nowość. W 65 roku na trzecim festiwalu International de Variété w Rennes we Francji zdobyła Grand Prix International za interpretację utworu Ave Maria No More.

1966 roku na osobistą prośbę szefa paryskiej Olimpii, Brunona Cocatrixa, znalazła się w gronie artystów polskiego programu rewiowego Grand Music Hall de Varsovie. Ponoć jak śpiewała, to jej głos sprawiał, że wielki kryształowy żyrandol zaczynał się trząść i bujać i publiczność patrzyła to na nią, to na żyrandol. We francuskich gazetach napisali, że z Polski przyjechał głos ery atomowej. I ten głos ery atomowej przyjechał specjalnie usłyszeć impresario Frederik Apkar, na zaproszenie którego Villas wyjechała do Las Vegas.

Od grudnia 1966 roku Violetta Villas przez 3 sezony była gwiazdą Casino de Paris w Las Vegas. Wspomina wielkie schody, po których schodziła na scenę, 100-osobowy balet, który jej towarzyszył i ogromny neon wyświetlający jej nazwisko. Tam śpiewała piosenki, arie operetkowe i operowe w 9 językach. Piosenka i estrada ułatwiły jej kontakty z filmem. W USA partnerowała m.in. Glennowi Fordowi czy Bobowi Hope'owi. W Casino de Paris wykonywała m.in. standard Strangers in the Night.

0: 27 grudnia 1968 roku, będąc w Polsce, zaczęła współpracę z Służbą Bezpieczeństwa. Działała pod pseudonimem Gabriela. Współpracę zakończyła w sierpniu 1973 roku. W kraju zagrała w filmie Dzięcioł. Występowała w recitalach telewizyjnych, na scenie teatru Syrena, czy na wielu estradach w kraju i za granicą. Także w ośrodkach polonijnych w Australii i kilkakrotnie w Stanach Zjednoczonych. Gdy Andrzej Wajda zaproponował jej rolę cukierowej w Ziemi Obiecanej, dała znać, że nie przyjdzie na plan, bo drogę przebiegł jej czarny kot. Rolę dostała więc Kalina Jędrusik. A my posłuchamy teraz fragmentu wywiadu z artystką przeprowadzonego w 1970 roku.
1: Jak to będzie w języku japońskim? Ja cię kocham.
2: Ja cię kocham. Po japońsku jest watakuzi wasukimas. Watakuzi wasukimas.
1: A co na to się powinno odpowiedzieć?
2: I love you too. Albo ja cię kocham także.
1: Co pani zdaniem najbardziej działa na mężczyznę?
2: O, to pytanie jest głębokie. Uważam, że kobieta, która potrafi tu zakryć, a tam odkryć, albo tam przykryć, a tu odkryć, przede wszystkim autentyczność. Bo to tak, wie pan, jak wszystko może iść naprzód. Medycyna, rolnictwo, technika. Ale miłość musi pozostać w swoim miejscu. Właśnie ta niby prymitywna, bo tylko ta się liczy. Nowoczesna jest bezwartościowa. Wie pan, autentyczność jest poszukiwana i będzie poszukiwana. Dziewczyna świeża.
1: Czy pani pali?
2: Wolę się całować.

0: Po powrocie ze Stanów Violetta Vinlas zamieszkała najpierw w willi w Magdalence. Wybudowała tam własne studio do nagrań, w ogrodzie był ponoć podgrzewany basen, w domu sauna i kaplica. Ale tam też przygarniała bezpańskie zwierzęta. Miała ich ponoć ponad 150 psów, 300 kotów i kozy. Sąsiedzi wielokrotnie interweniowali ze względu na stan posiadłości i tych zwierząt. W trakcie swojej działalności artystycznej była ofiarą cenzury. Blokowano publikacje przychylnych artystce artykułów prasowych, a nagrywane przez nią utwory nie były puszczane w radiu. Była także ofiarą kilku włamań, które były bardzo dotkliwe w skutkach, do tego stopnia, że borykała się z poważnymi problemami finansowymi. We wrześniu 1987 roku wyjechała z Teatrem Syrena na światową trasę koncertową z rewią Violetta, którą wystawiła m.in. w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Australii, Stanach Zjednoczonych, gdzie zagrała na przykład w nowojorskim Carnegie Hall. Po zakończeniu trasy koncertowej została w Stanach na cykl występów w Chicago. W tym czasie poznała, a następnie poślubiła Teda Kowalczyka. Ich ślub był rejestrowany na kasetach, a potem sprzedawany fanom.
1: Czesława, Violetta and Tadeusz. Today you are here with your family and friends who are gathered to witness your marriage and to share in the joy of this occasion. An occasion that will be one of the most memorable and happy days of your lives. Tadeusz, will you take Czesława, Violetta, here present, to be your lawful wedded wife, to live together in a state of matrimony, to love her, comfort her, honor and keep her from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness or in health, until death do your part?
2: Yes, I do.
1: Czesława, Violetta, will you take Tadeusz here present to be your lawful wedded husband, to live together in a state of matrimony, to love him, comfort him, honor and keep him from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, until death do you part?
3: Yes, I do.
1: Pierścionek?
3: Pierścionek.
1: Yes. Put it on her hand and repeat after me. Put it on her finger. With this ring, I thee wed, and I pledge unto you.
3: I pledge unto you
1: my fidelity. Under the Constitution and the laws of the state of Illinois, I now pronounce you husband and wife.
2: Thank you. Congratulations. You can kiss him.

Ted Kowalczyk i Violetta Villas rozwiedli się jeszcze w tym samym roku. Po powrocie do Polski przeprowadziła się do swojego rodzinnego Lewina Kłodzkiego. Tam otworzyła schronisko, które ponownie było źródłem wielu skarg i problemów. W 2006 roku trafiła do szpitala psychiatrycznego. Pod koniec życia u jej boku znalazła się niejaka Elżbieta Budzyńska, która została gospodynią i opiekunką artystki i doprowadziła także do jej odizolowania się od najbliższych. W lutym 2011 roku w Kielcach podczas koncertu jubileuszowego z okazji 50-lecia działalności artystycznej Violetta Villas została odznaczona medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, przyznawanym przez ministra kultury. W czasie występu bardzo źle prezentowała się na scenie, była zaniedbana, nieuczesana i w słabej kondycji. 5 grudnia tego samego roku została znaleziona martwa w swoim domu w Lewinie Kłodzkim. Następnego dnia prokuratura okręgowa w Świdnicy wszczęła postępowanie mające wyjaśnić przyczyny i okoliczności śmierci Villas. Wątpliwości prokuratury budziły warunki sanitarne, w jakich żyła piosenkarka, oraz wygląd ciała Villas wskazujący na zaniedbania medyczne. Na jej ciele znajdowały się odleżyny, krwiaki i była także skrajnie wychudzona. 27 czerwca 2012 roku prokuratura rejonowa w Kłodzku postawiła Elżbiecie Budzyńskiej zarzuty znęcania psychicznego oraz nieudzielenia pomocy, co miało wpływ na śmierć Villas. Artystka spoczywa na Powązkach. To była audycja poświęcona Violetcie Villas w 86., a nawet dzień po 86. rocznicy jej urodzin. Jednej z największych gwiazd wokalnych w Polsce. Zasłynęła ze swojego charakterystycznego wizerunku, pięknych, obszernych sukni i długich, kręconych blond włosów, ale przede wszystkim wyjątkowym i pięknym głosem, który wzbudzał i wzbudza do dziś wiele emocji. Taki był tragiczny życiorys atomowego głosu ery atomowej. I audycję dla Państwa przygotowała Hania Tracz, zrealizował Filip Kwiatkowski i na koniec jeden z najpiękniejszych utworów Violetty Villas, Do Ciebie, Mamo.

0: kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
1: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita-Geoffroy.
2: Nocne powtórki w net.

program wschodni, jak zawsze w soboty o tej porze, chociaż dzisiaj z małym poślizgiem, ale tak to jest, gdy się stara prowadzić audycję z innych miejsc niż tylko studio na krakowskim Przedmieściu. Szymon Chrystianus realizuje audycję, ja nazywam się Wojciech Jankowski, to jest program wschodni. Dzisiaj porozmawiamy o aktualnościach, bo za chwilę już usłyszą Państwo głos Artura Żaka. Jeżeli wszystko dobrze się ułoży, porozmawiamy w trakcie tej audycji jeszcze z Aliną Cirkową, dyrektorem, czy dyrektorką, jak się teraz mówi, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. I będzie również naszym gościem Iwona Romaniak. I Artur Żak, Ostoja, Opoka, Fundament, Filar i Kotwica. Powinien być Artur Żak. Okazuje się, że dzisiaj dzień problemów technicznych nie tylko w Mikuliczynie, bo jestem tutaj na właściwie już po spotkaniach polsko-ukraińskich w Jaremczu, które zmieniły po raz pierwszy swoją siedzibę. Przypomnę słuchaczom programu wschodniego, jest to polsko-ukraińska konferencja, pewna platforma też kontaktów, która istnieje już od kilkunastu lat. Jej pomysłodawcą był świętej pamięci Mirosław Rowicki, założyciel i wieloletni redaktor naczelny Kuriera Galicyjskiego. A Artura Żaka nie ma w tej chwili. Może posłuchajmy muzyki i za chwilę Artur Żak na antenie.

0: roboty.
1: To był Ostry, tak je pseudo ma ten artysta. A po drugiej stronie kotwica, filar, fundament, opoka, ostoja. Aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich Radia Wnet, Artur Żak. Jeszcze powiem Państwu, że znajduję się w tej chwili w Mikuliczynie, w miejscowej restauracji. Tutaj obok odbywały się obrady, więc czasami będą być może wpadały pewne dźwięki, które będą zakłócały naszą idealną ciszę na tej linii połączenia między Mikuliczynem a, no właśnie, Lwowem czy Drohobyczem. Dzień dobry, Arturze, i od razu zacznę od pytania, jaką pogodę masz tam, gdziekolwiek jesteś.
2: Serwus Wojciechu, kłaniam się nisko z Drohobycza. Nadal z Drohobycza pogoda jak na końcówkę września zaiste zacna. Jest relatywnie ciepło, około 18 stopni Celsjusza. Wspaniałe, błękitne niebo bez żadnej chmurki, więc końcówka września jest zaiste zacna, tak jak mówiłem. No i przy okazji babie lato mamy w pełni, że to tak określę.
1: Babie lato jest wspaniałe, poza jednym małym detalem, poza latającym. W niektórych miejscach też babiem latem się nazywa te pajęczyny, które latają i lądują czasami na twarzy, i to jest bardzo niemiłe, ale być może ten wątek jest zupełnie niepotrzebny i przejdźmy już do aktualności, Arturze.
2: Jeżeli chodzi o ostatnią noc, a tak naprawdę dobę, bo taki zakres sprawdzania wiadomości ustaliłem dla siebie, to Federacja Rosyjska użyła 173 drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne. Około 50 z tych bezzałogowych statków powietrznych uderzeniowych to były z napędem turboodrzutowym. Ukraińska obrona powietrzna poinformowała o strąceniu 134. Uderzono w co najmniej 19 miejsc, 19 lokalizacji. Jeden z najbardziej takich tragicznych bilansów tego ostrzału to wczorajszy ostrzał w środku dnia Kijowa, trafienie między innymi w biurowiec, w budynek właśnie biurowy, 7 zabitych, 59 rannych. To są ustalenia na teraz. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że część z tych rannych odniosła obrażenia ciężkie, tak, przybywa w szpitalach w stanie ciężkim, to niestety ten bilans osób, które zginęły, niestety może się powiększyć. Dodatkowo były uderzenia w Zaporoże, tutaj ze zniszczonego budynku po wielogodzinnej operacji ratowniczej i odgruzowywania wydobyto ciała dwóch kobiet. Jeżeli chodzi o front, to Sztab Generalny Ukrainy zaraportował o 205 za ostatnią dobę starciach na linii frontu, a najaktywniejsze kierunki to Pokrowski i Konstantynowski. Jak wczoraj na przykład czytałem rosyjskie kanały na Telegramie poświęcone właśnie wojnie tych, jak my często nazywamy, Turbo Z patriotów, to już są doniesienia, że wojska rosyjskie na kierunku łymańskim wycofują się za rzekę. Czyli w tym wypadku też ten kierunek łymański, ta słynna operacja, już słynna od dwóch tygodni operacja Vivaldi, którą między innymi prowadzi trzeci korpus Armijne Sił Zbrojnych Ukrainy, która ma potrwać jeszcze, według oczywiście oficjalnych doniesień medialnych, jeszcze co najmniej przez kilka miesięcy, a nawet może i dłużej, bo jak powiedział dowódca trzeciego korpusu armijnego Vivaldiego, mają cztery pory roku, że posłużę się takim określeniem, więc według niego prawdopodobnie ta operacja będzie trwała dłużej. Jeżeli chodzi o ogólnie wiadomości poświęcone no, nazwijmy to szeroko mówiąc geopolityce, to cały czas echa między innymi właśnie posiedzenia ONZ-u, spotkania. No i chyba tak najbardziej na tapecie są spotkania, czy też spotkanie prezydenta Zełenskiego z prezydentem Donaldem Trumpem. Generalnie określają to spotkanie zarówno źródła w władzy ukraińskiej, jak i źródła w Europie jako pozytywny. Pomimo jednego takiego zgrzytu, że kilkakrotnie ponoć Donald Trump zwracał się z prośbą do Zełenskiego. I tutaj zaskoczy pewnie część słuchaczy. Nie tylko zwracał się w kwestii nieuderzania w rosyjski sektor naftowe, chodzi tutaj bardziej właśnie przede wszystkim o rafinerię, system, który przetwarza ropę naftową na materiały ropopochodne, przede wszystkim w diesla, tak? Czyli olej napędowy, ale zwracał się, żeby Zełenski jednak

0: że pojechał do Moskwy i porozmawiał z Putinem, no bo przecież Putin go zaprasza. Warto też zaznaczyć, że faktycznie tego typu informacje ze strony Moskwy już od kilku miesięcy, a tak naprawdę kilku lat, zarówno z ust Putina, jak i z ust Pieskowa, rzecznika Kremla, jak i innych notabli reżimu kremlowskiego padają. Tutaj Zełenski miał ponoć odrzucić automatycznie tę propozycję. Warto też powiedzieć, że rosyjscy propagandyści, jeden z propagandystów, między innymi z telewizji WTRK, kiedy Zełenski wchodził de facto do budynku ONZ-u, wykrzykiwał cały czas właśnie, czy Zełenski pojedzie do Moskwy, a Zełenski to odpowiedział ze sobie wrodzonym komediowym zacięciem, że tak, na rakiecie, i dodał no nieprzyzwoite, wulgarne słowo. A jeżeli chodzi o Federację Rosyjską, to wczoraj po raz kolejny Putin już po wyborach zwołał taką niejako konferencję prasową, wygłosił taki wygład właśnie. Taki wykład zarządzania alternatywną rzeczywistością. Powiedział, że Moskwa była w pełni nastawiona na proces dyplomatyczny i rozmowy z Ukrainą, właśnie po wyborach, tak miało być, ale Ukraina zaatakowała Rosję w trakcie wyborów i nie ma możliwości teraz o jakichkolwiek rozmowach. Zaznaczę, że Federacja Rosyjska także przed wyborami mówiła ustami chociażby ministra spraw zagranicznych Lawrowa, doradcy od spraw międzynarodowych Uszakowa, doradca oczywiście Władimira Putina, jak i innych notabli rosyjskich, o braku możliwości jakichkolwiek rozmów, o pacie i tak dalej. Oczywiście Putin zaznaczył też, że broń Boże nie szykuje się do żadnej wojny z Europą i nie widzi żadnych powodów ku temu, żeby taką wojnę napastniczą w kierunku Unii Europejskiej czy innych krajów Europy rozpocząć, stosować, czy też w jakikolwiek sposób działać. No tutaj tylko wyłącznie przypomnę deklarację Federacji Rosyjskiej z roku na przykład 2021 albo z początku 2022 roku, gdzie oczywiście wszyscy notable z Putinem na czele też mówiły, że w żaden sposób na Ukrainę napadać nie mają zamiaru, a wszystko to, co my widzimy na granicach, to są tylko i wyłącznie zwykłe, pokojowe ćwiczenia sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Oczywiście tutaj też w dużej mierze w tym przemówieniu, w tym tej konferencji prasowej, że to tak określę, Władimir Putin, i tutaj posłużę się jednak bardziej publicystycznym językiem, łasił się w kierunku Donalda Trumpa i towarzysza Xi, no a to akurat nikogo nie dziwi. Wojciechu?
1: Artur Żak w przeglądzie aktualności. Dziękuję ci, Arturze, za te informacje. A przy okazji powiem, że twój tekst, który na początku opublikowałeś w mediach społecznościowych, a dotyczący odezwy polskich polityków z prawej strony barykady, odezwy dotyczącej marszu czy obchodów, właściwie już nie wiem, jak to było sformułowane, 11 listopada we Lwowie, cieszy się dużą popularnością i krąży po różnych mediach niecnych, cnych i takich może pośrednich, Arturze.
0: Tutaj może od razu sprostuję, bo to tylko chodziło o interpelację 21 posłów, tak? Czyli tutaj z 460 posłów Sejmu Rzeczypospolitej to i nie nazywałbym ich przedstawicielami prawicy, czy też lewicy centrum, czy jakiegokolwiek innej myśli politycznej. To było nawet bardziej nie w kwestii organizacji ta interpelacja, tylko bardziej interpelacja do prezesa Rady Ministrów z zapytaniami, tak? Dokładnie trzy zapytania, które szeroko z tobą omawialiśmy, między innymi, czy też chyba w programie wschodnim, tak? I w Czarnym Niebie, no oczywiście. W Czarnym Niebie omawialiśmy. No i tak, i to było... Nie chciałbym, żeby to ten mój taki felietonik, że to tak

0: Większość to są reakcje pozytywne. Czyli jednak to w jakimś stopniu odbudowuje poczucie takie, że zacnych ludzi jest zdecydowanie więcej niż tych tak zwanych hejterów. I możliwe, że ci ludzie potrzebują po prostu jakiegoś takiego bardziej pozytywnego, pozytywistycznego podejścia do rzeczywistości. Czegoś po prostu pozytywnego, pod czym są w stanie się podpisać, no nie wykazując się nadmierną ilością zaangażowania. Chodzi mi o to, że no, większość ludzi nie ma czasu na pisania felietonów w mediach społecznościowych. Tak więc, to spowodowało, że jednak serce we mnie rośnie.
1: No a we mnie też, że kolega redakcyjny taką cieszy się popularnością. Arturze, czy czas na muzykę, czy jeszcze coś masz dla naszych słuchaczy?
0: Niestety już nic nie mam, chociaż wiadomości jest strasznie dużo, no ale tutaj bym pewnie zanudził naszych słuchaczy moim monologiem informacyjnym, więc może z tej muzyki, która była przygotowana, może niech będzie na przykład, bardzo dobry utwór, Bulldog, piosenka o Bośni, więc poproszę realizatora o właśnie Bulldoga i piosenkę o Bośni.
1: Powiedz jeszcze, czy to jest tekst?
0: Dobrego ruskiego. Kurczę, Nabukowa to jest. To jest tekst Nabukowa, jeżeli się nie mylę, prawda?
1: No właśnie, też mi wyleciało z głowy. No dobrze, niech zabrzmi.
0: Nabukowa, tak.

Ludzie giną, Bulldog. Utwór wybrany przez Artura Żaka. A my cały czas czekamy na dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. A zatem może jeszcze niech zabrzmi muzyka. Jeden z moich ulubionych zespołów, który często kiedyś był prezentowany. Potem troszeczkę dałem Państwu wytchnienia, ale jest to dobra grupa, przynajmniej moim zdaniem. A zatem niech zabrzmi Cwentar.

0: To była grupa Cwentar, a obok mnie siedzi Alina Czirkowa, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, szanowni państwo. Dzień dobry, Wojtku.
0: Nieprecyzyjnie umówiliśmy się i okazało się, że czekaliśmy w tym samym czasie w dwóch różnych miejscach. Dobrze, ale jeszcze zdążymy powiedzieć parę słów. Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego istnieje już, jeżeli dobrze pamiętam, kilkanaście lat, więcej chyba niż 10. I właściwie byłaby to działalność jednego z wielu polskich punktów za granicą, chociaż bardzo szlachetnego i bardzo nietypowego w drugim mieście albo trzecim, jak niektórzy chcą, Galicji. No ale, jest jedno ale, to znaczy centrum działa w warunkach wojny. Ukraina jest w stanie wojny i jak Centrum Kultury Polskiej radzi sobie w takiej sytuacji?
1: No bywa różnie, ale staramy się dużo pracować, dużo robić dla młodzieży, dużo robić dla seniorów, bo to przede wszystkim jest najważniejsze, żeby w tym, co jest, tak, w tym, czym teraz mieszkamy, żeby właśnie dbać o nasze społeczeństwo. No, nie wiem, mamy na przykład chórek, tu się zawsze wszystkim opowiadam, wszystkim się chwalę, to jest 12 kobiet cudownych, najmłodsza ma 60 lat, najstarsza 93. One spotykają się co soboty, śpiewają różne piosenki ludowe, patriotyczne, oczywiście wszystko po polsku, śpiewają, potem siedzą sobie w kawiarence, piją kawę, rozmawiają i mówią, że żyją od soboty do soboty. Ja już pewnie wiele razy w wielu wywiadach to mówiłam, ale to jest dla mnie takie bardzo właśnie wartościowe, że ty rozumiesz, po co ty przychodzisz do tego biura i po co ty to robisz, bo wiesz, że ktoś bardzo czeka na to. Teraz udało nam się złożyć wniosek, więc nasze chórzystki są wystrojone, mają piękne suknie, mają piękne spódniczki, też nowe instrumenty, a aktualnie właśnie grafik opracowuje koszulki, więc, bo to było tak, że był projekt dla młodzieży i młodzież miała ładne takie koszulki z przodu portret Potockiego, Mickiewicza, to takie do takiej gry, a z tyłu napis Centrum Kultury Polskiej Dialogu Europejskiego. No i podchodzi pani Zosia, mówi: Alinko, a jak to tak młodzież ma koszulki, a my nie? A my też możemy w dżinsach występować i w koszulkach. No więc koszulki są robione. To tak, no teraz idziemy na przykład do Stryja, do takiej Lesi Buchery. Ona też ma Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc moje panie zaśpiewają jej panią, potem razem wspólnie coś będą robiły, więc też taka integracja między ośrodkami. Jeżeli mówić o młodzieży, to może tak na żywym przykładzie. W zeszłym roku młodzież opracowała taki projekt, sobie wymyślili Stanisławów oczyma młodzieży. I to były filmiki, oni sami nagrywali te filmiki, sami pisali scenariusze o takich znanych polskich miejscach w Stanisławie, czyli tam był pomnik Ignacy Kamińskiego, pomnik Adama Mickiewicza, Pałac Potockich, etc. I powstały te filmiki, no i w tym roku powstała taka idea, żeby w oparciu o te filmiki, żeby to, wiesz, nie było zapomniane, zrobione i nie pracowało, żeby zrobić grę terenową. No to właśnie w tym roku zrobiliśmy grę terenową, gdzie około 40 osób było uczestników i właśnie w oparciu o te filmiki oni musieli przyjść na każdy punkt. Na każdym punkcie ktoś z naszej młodzieży stał jako aktor i rozwiązać tam zadanie. Oczywiście obejrzeć cały filmik, czyli się dowiedzieć troszeczkę o historii Stanisławowa. No dużo. Dzień Dziecka na przykład. Też Dzień Dziecka lubimy już piąty rok. To jest tłumacz Dolina Iwano-Frankiwsk, czyli Stanisławów. Jakby robimy to co roku i to lubi właśnie młodzież. To 5 lat temu, jak powstawało, to byliśmy na warsztatach w górach, prowadziłam warsztaty dla młodzieży i uczyłam, jak projekty, jak kreować, i oni wymyślili ten Dzień Dziecka i powiem ci, że od tego momentu zawsze sami wszystko robią, niczego im się nie pomaga, tylko kasy się oczywiście daje, żeby ten, bo ja mogę gadać długo, więc jeżeli jakieś inne pytanie, bo mogę jeszcze opowiadać, bo lubimy różne. Mamy szkolenia dla wolontariuszy. Ja się bardzo staram, czy my wszyscy się staramy o to, żeby zadbać o rozwój tej młodzieży. Ostatnio ze Lwowa właśnie był pan Kuśnierz, prowadził nam zajęcia z nagrywania, mieli też zajęcia prawnicze, mieli zajęcia dziennikarskie, mieli zajęcia z SMM, więc jakby staramy się, żeby się rozwijali, pracowali, oni się też nam odwdzięczają.
0: Aleksander Kuśnierz?
1: Tak, Aleksander Kuśnierz. Żeby było śmieszne, powiedziałam pan Kuśnierz, bo zapomniałam imię.
0: Bo to mój kolega redakcyjny, razem w Kurierze Galicyjskim byliśmy przez 9 lat. Ja Aleksander Kuśnierz do tej pory jest członkiem redakcji, chociaż sytuacja finansowa Kuriera Galicyjskiego, jak wielu polskich mediów na wschodzie, jest w tej chwili nie do pozazdroszczenia, tak to powiem, ale wróćmy do działalności CKPiD. Nie słyszę tutaj jakichś traumatycznych historii w związku z wojną, raczej to brzmi tak jakby... Wszystko toczyło się swoim biegiem.
1: Znaczy, no, traumatyczne historie jakby są wewnątrz. My mamy na przykład chłopczyka, który jest z Mariupola. Chłopczyna ma kontuzję, nie ma już nic, tak, nie ma domu, nie ma mieszkania. Mamy też innych wolontariuszy. Pomagamy, czyli wiesz co, bo jednak Stanisławów to jest miasto odległe od linii frontu, tak? Więc jeżeli mówi się o wojnie, to ta wojna się odbywa w taki sposób, że myślę, że większość rodzin już ma kogoś, kto nie żyje, albo kogoś, kto walczy. Koordynatorka wolontariatu, teraz taka Angelina, dziewczynka, jej ojciec jest na froncie. Takiego Władka ojciec był na froncie, więc jakby to jest, tylko... No, czy z tym trzeba żyć? Teraz ostatnio też jak były te ostrzały, no to było dość blisko od mojego budynku, no to tak wiesz, drzwi mi aż, no nie wiem, drżały, drzwi mi drżały i to się nie dało spać i ten, no ale nie w porównaniu oczywiście z tym, co się odbywa bliżej frontu, to co się odbywa w Kijowie, to jest po prostu, jakby tam ludzie w ogóle nie mają możliwości się wyspania i jakiegoś bycia, a niemniej jednak są w normalności, bo rano na przykład są ostrzały, a rano już gdzieś tam, tutaj budynku nie ma, tutaj już otwarta kawiarnia i sprzedają kawę i ludzie mogą sobie tą kawę kupić, więc faktycznie są tacy bardzo niezłomni.
0: Jesień, zbliża się koniec roku, to jest też moment, pamiętam to z własnego doświadczenia, to jest moment rozliczania całego roku, ale też już zaczynają się rodzić pomysły na projekty, na wnioski, na następny rok kalendarzowy. Czy są jakieś nowe pomysły, nowe plany?
1: Ja nie sprzedam nowych pomysłów, nowych planów. Będą plakaty, będę zapraszała, ale opowiem taką sytuację, która mnie bardzo wzruszyła, bo to jest tak, że jak zaczynają się właśnie czas projektowy, tak, składania wniosków, no to my się zbieramy w biurze i jest za zadanie kreowanie pomysłów, wymyślamy jakieś pomysły, ale też takie same zadanie ma młodzież, no i żeby oni wymyślili, czego by oni chcieli dla siebie w ogóle, coś fajnego może gdzieś byśmy zrobili, zrealizowali. Oni tam część piszą, oczywiście to trzeba potem dopisywać, ale w zasadzie nie o tym chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć o taki chłopczyk, on ma 12 lat. I takie te duże, piękne oczy i on tak się patrzy, mówi: Panie Alino, a możemy zrobić taki wniosek, żeby Polacy i Ukraińcy się lubili? I to było dla mnie takie wzruszające i jakieś takie mam pomysły na właśnie na wsparcie tych relacji polsko-ukraińskich, na jakieś przynajmniej przywrócenie częściowe, żeby było lepiej. Ale no,
0: to zadam pytanie, którego chciałem oszczędzić, ale doszliśmy do tego momentu. Czy jesteśmy na ty, to się państwo tutaj przyznamy, znamy się od wielu lat. Czy odczuwasz to pogorszenie stosunków polsko-ukraińskich?
1: Tak, odczuwam. W Ukrainie tego jeszcze nie odczułam, czyli ja nie mogę powiedzieć, że w Ukrainie spotkało mnie coś pod tym, że jestem Polką, czy że ktoś coś do centrum miał. Nie, jeszcze nie było. Natomiast jeżeli chodzi w Polsce, mnie osobiście też nie. Czyli ja nie mogę powiedzieć, że jak przyjeżdżam do Polski, bo ja jeżdżę samochodem na ukraińskich numerach, tak, też no, często spotykam się ze znajomymi, z którymi w miejscach publicznych rozmawiam po ukraińsku, ja się osobiście nie spotkałam. Spotkała się moja córka, która studiuje na uniwersytecie. Ja nie będę państwu tutaj przekazywała treść, kim została wyzywana od ukraińskiej i tak dalej. Chociaż to w ogóle to dziecko to Polka, bo my jesteśmy z polskiej rodziny, od zawsze rozmawiamy w domu po polsku. Oczywiście czasami jest ten akcent, bo tu się mieszkało od zawsze, tak? Babcia Polka, mama, więc to dziecko absolutnie polskie. No i zostało zwyzywane tylko, że dlatego, nie wiem, czy z kimś rozmawiała, ja już nie pamiętam tej sytuacji. Też część naszych wolontariuszy opowiada właśnie, że no czasami mają się wynosić i tak dalej, więc są takie sytuacje. Ja podejrzewam, że są różne sytuacje, że trzeba po prostu o tym nagłaśniać z obu stron, bo też na przykład wczoraj rozmawiałam z Marcinem Szczelcem, tak, i opowiedział mi taką historię już z kolei z innej strony, że był w Żabce i obsługa była ukraińska, była bardzo do niego niemiła. I powiedział mi też, że takich Żabek jest 100, ale sobie zapamiętał tą jedną. Jest absolutnie, znaczy, i to trzeba o tym mówić. Trzeba mówić, mi się wydaje, z obu stronom, że tak się dzieje. A też jeszcze wiesz, co, w czym jest problem? Wiemy wszystko, że to jest dużo rosyjskie propagandy, ale problem jest też duży w tym, że mam wrażenie, że w Ukrainie, na przykład ja tu mieszkając, mam tą taką bańkę medialną, nie to, że antypolską, chociaż być może, ale opowiadającą tylko wyłącznie o złych rzeczach. Czyli ja cały czas, na przykład w swoim Facebooku, wszędzie jakby w otoczeniu, słyszę, że Polak pobił, że dziecko zostało tam zmaltretowane, że obrażone, że głową uderzone. Jakby są tylko opowieści o tym, co się stało złego. Nie ma dalej. Czyli na przykład ja niedawno byłam u fryzjerki i ona mi mówi, słuch, no bo jakby wie gdzie pracuję, czym się zajmuję. No, przede wszystkim też wie, że jestem Polką. A tak, ja mówię, dobra, to się odbyło, ale czy ty wiesz, że on został zaaresztowany? Albo tam jakiś manifest. Ja mówię, tak, to było, ale w ogóle jego Ukrainiec zorganizował. Też w Polsce powinni pamiętać, że nie każdy obywatel Ukrainy z paszportem ukraińskim jest Ukraińcem. Że jakby często osoby, które przyjechały do Polski, one uciekały nie przed Putinem, a uciekały tak naprawdę przed rakietami, przed wojną. Tak, i bardzo chętnie ja się spotkałam z sytuacją, obwoziłam dzieci na Podkarpacie na warsztaty i pan mówi, że w recepcji pracuje kobieta, która mówi, że bardzo chętnie wróci do Doniecka, kiedy Putin go zwolni. Więc też są tacy ludzie i trzeba o tym pamiętać. I zawsze przed tym, jak coś złego powiedzieć, kogoś gdzieś wysłać, to się trzeba zastanowić i pomyśleć. I ja nie wiem, co my możemy zrobić. No chyba szerzyć prawdę, rozmawiać i właśnie robić takie spotkania, bo w tych spotkaniach, tak jak tu teraz jesteśmy, w tych spotkaniach możemy omawiać. Ja też na przykład dowiedziałam się wczoraj o kilku rzeczach niefajnych ze strony Ukraińców, na przykład w Polsce. I to mi też tak dało do myślenia, kurczę, to trzeba pracować w obie strony.
0: Ciekawy temat rozmowy. Niestety musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Alina Cirkowa, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.
1: Dziękuję nawzajem. Życzę dobrego dnia.
0: A po drugiej stronie telefonu, przepraszam, że musiała czekać pani prezes, Iwona Romaniak, prezes Fundacji Bratnia Dusza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie redaktorze, witam serdecznie państwa.
0: A zatem, to już powiedzmy, ja jestem w Mikuliczynie, skończyła się konferencja polsko-ukraińska, a pani prezes też jest na Kresach.
2: Tak, tak, drodzy słuchacze, jestem na Kresach, ale tym razem w innym kierunku. Tym razem jestem w Wilnie. Kochani, jestem w Wilnie, jestem zachwycona, dzisiaj będzie spacer właśnie polskimi ulicami w Wilnie. Jesteśmy dużą ekipą, bo jesteśmy na dwa samochody. Będziemy mieć spotkanie z Polakami, rozmowy, modlitwy w kościółku. Jesteśmy to jako Fundacja Bratnia Dusza, ale jesteśmy też z przyjaciółmi, jesteśmy też z kibicami Legii Warszawa. Więc bardzo fajne, interesujące spotkania przed nami, bardzo fajne, interesujące zwiedzanie. Przede wszystkim tutaj bardzo też chciałam podziękować panu Pawłowi Kiełbowiczowi, który nas oprowadził właśnie po tym naszym polskim Wilnie. Pokaże wszystkie najpiękniejsze miejsca, zakątki, zapozna nas ze szczegółami historii. No już się nie mogę doczekać, bo zaraz właśnie po wywiadzie z państwem właśnie idziemy w teren, żeby poznać to nasze piękne polskie Wilno.
0: A zatem, chociaż nie wszyscy byliby zadowoleni z tego pięknego polskiego Wilna, ja zawsze mówię, że gdy określa się jakieś miasto polskim, czy ukraińskim, czy litewskim, to też jest kwestia tego, co to znaczy, tak? To znaczy, niekoniecznie oznacza to roszczeń terytorialnych, tylko po prostu miasto ma swój okres, kiedy polska ludność, polska kultura miała duży wpływ na to. No i w tym sensie Lwów też jest polskim miastem i Wilno jest, a jednocześnie jest... No dobrze, skończmy ten temat, bo czasu mamy niewiele, a tak naprawdę my chcemy Państwa znowu namówić do wsparcia działalności Fundacji Bratnia Dusza. Weszliśmy na temat kresów i to też nie jest przypadek, bo kolejna akcja się zbliża. Do 11 listopada zostało trochę czasu, ale kwota do zebrania też jest niebagatelna. To trzeba zacząć już wcześniej. A zatem proszę przybliżyć naszym słuchaczom, przypomnieć pomysł dotyczący przyjazdu seniorów z Lwowa do Polski.
2: Kochani słuchacze, to jest nasza cykliczna akcja pod hasłem Łączy nas krew pokoleniowa. Bardzo nam zależy, żeby kolejny raz przyjąć naszych właśnie rodaków tutaj z Lwowa i okolic lwowskich do Krynicy Zdrój. Lista już jest praktycznie przygotowana, cały czas osoby jeszcze chcą, dopisują się do tej listy, więc tutaj mamy też problem, że jednak ludzi jest tak bardzo dużo chętnych. Mamy ograniczoną liczbę miejsc, no i jak wiadomo też fundusze, prawda, ponieważ to jest taka akcja pospolitego ruszenia i dzięki właśnie wam ci ludzie mogą przyjechać, spotkać się tutaj właśnie z Polakami z okolic właśnie Krynicy Zdrój, z dziećmi, z seniorami. To jest bardzo ważne dla nas, bardzo ważne dla nich, ponieważ, kochani, wiele z tych osób, które na przykład były u nas w styczniu, już w tym roku nie przyjadą. Jedna osoba nam zmarła, dwie są w bardzo ciężkim stanie też zdrowotnym, ponieważ to są osoby takie 70-96, więc, drodzy Państwo, no, zdajemy sobie sprawę, prawda, jak nasi, nie wiem, rodzice, dziadkowie, nie wiem, czy my sami, no poruszamy się już w wieku właśnie po 50, po 60, jestem po 50 i już też problemy zdrowotne się zaczęły pojawiać. Ale, drodzy Państwo, dla nich to jest gwiazdka z nieba, a dla nas to jest coś niesamowitego. Spotkać się z nimi, porozmawiać, przytulić i zobaczyć ten zachwyt w oczach, kiedy oni są w Polsce, kiedy oni mówią, jak pani Stasia pięknie powiedziała, będąc ostatnio, dziękujemy Polacy, że możemy być w Polsce. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękujemy, że pamiętacie. Dlatego, kochani, pomóżmy, zróbmy wszystko, żeby oni tutaj właśnie przed 11 listopada przyjechali, bo to jest tak ważna data, tak ważny termin, który po prostu, no może po prostu być razem, może być to czas spędzony razem z nimi właśnie w Polsce. Oni w tym terminie nigdy
0: Pani
2: nie
0: prezes,
2: byli w Polsce.
0: To jest ten moment, kiedy pierwszy raz powinniśmy podać numer telefonu, bo tutaj już proszę długopisy przygotować, bo można dokonywać przelewów blik. Oczywiście można wejść na stronę Fundacji Bratnia Dusza, sprawdzić numer konta, przepraszam, bankowego i wpłacić, ale najprostszy sposób i wiemy z doświadczenia, że to działa, to jest taki. I dyktuję numer telefonu 511-243-447 i rzecz jasna powtórzę ten numer 511-243-447 i przekazuję jeszcze głos pani prezes.
2: Kochani, ponieważ to są osoby w wieku starszym, to my też, żeby ułatwić im, prawda, przyjazd tutaj, żeby ta podróż nie była tak uciążliwa, bo to jednak jest kawał drogi, to jest no, blisko 7 godzin jazdy w jedną stronę, to my też wysyłamy zawsze 3 busy. 3 busy jadą do Lwowa, odbierają te osoby bezpośrednio po prostu z miejsca zbiórki. Przez tutaj 5 dni oni są u nas w okolicach Krynicy, zwiedzamy, wozimy ich też, żeby im jak po prostu jak najbardziej ułatwić ten pobyt w Polsce. Oprócz tego też po zakończonej akcji każda z tych osób zostaje odwieziona pod własny dom. I to jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego te koszty też są większe, ponieważ no, my nie zganiamy tych ludzi, brzydko mówiąc, na dworzec autobusowy, przyjedźcie, a my się wami zajmiemy na miejscu. Nie. My otaczamy ich opieką od wejścia do busa po dostarczenia pod dom. Te osoby są w różnym stanie też, jeśli chodzi o zdrowie, o poruszanie się, więc bardzo ważne jest to, żeby one były w pełni ubezpieczone, żeby miały wygodny hotel z windami, bo różny jest stopień też chodzenia tych ludzi, prawda? Żeby żywność była dostosowana też pod osoby starsze, żeby ten pobyt w Polsce był dla nich po prostu wspaniały, bo tak jak wspomniała, dla niektórych z tych osób to był ostatni pobyt w Polsce. Więc ja z mojej strony naprawdę dam z siebie, nie wiem, to 150%, 200%, żeby oni po prostu czuli się tutaj jak u siebie w domu, żeby się czuli zaopiekowani, kochani, żeby im brakowało ptasiego mleka, ale kochani, z waszego wsparcia nic to zrobić. Fundacja Bratnia Dusza i nasi wolontariusze dokonają naprawdę wszystkiego, co tylko mogą, ale apel do was, musicie pomóc. Jeśli pomożecie, damy radę. Jeśli będziecie z nami, zrobimy to tak, że łzy wzruszenia będą płynęły po ich twarzach, po naszych twarzach. I kochani, oprócz tego, że prosimy o wpłaty, o dołączenie do akcji, ja was też serdecznie zapraszam. Polacy będą od 6 do 10 w Konicy z Dół. Jeśli ktoś ma chęć spotkać się z tymi ludźmi, porozmawiać, nie wiem, chce przyjechać, przywieźć coś dla nich, zapraszam serdecznie, bo słuchajcie, nie da się tego opisać słowami, to trzeba poczuć. A jak państwo poczują to raz, to będą państwo wiedzieć, co ja czuję, bo dla mnie każda babcia od 10 lat, bo jeżdżę od 10 lat na Ukrainę, jest jak moja własna. Każdy dziadek jest jak mój własny. Bo spojrzeć w oczy takiemu człowiekowi, przytulić go i powiedzieć dziękuję, że jesteście, dziękuję, że pokazujecie nam tą kulturę, tradycje, zwyczaje, to jest coś niesamowitego, bo trzeba posłuchać, jak o Lwowie mówi pan Marian. Jak pani Stasia Nowosa czyta swoje piękne wiersze z książki Polsko, ojczyzna moja. Gdzie jesteś, ojczyzna moja? Polska to najpiękniejsze słowo świata. Te osoby to są ikony, ikony polskości. Pozwólmy, pomóżmy im tutaj być w Polsce właśnie w tym okresie. Właśnie Święta Niepodległości Polski, a 10, kochani, wsiadamy w busy. Jeśli ktoś z państwa chce jechać z nami, jedziemy na 11 listopada do Lwowa. I tam, jak co roku, na cmentarzu Orlą Lwowskim, pod pomnikiem Mickiewicza, składamy kwiaty, modlimy się razem, uczcimy tych naszych Polaków, którzy pozostali we Lwowie, którzy są tam pochowani i okażemy właśnie tą cześć, pamięć, chwałę i podziękujemy za to, co zrobili dla Polski, za to, jak ważna jest dla nich Polska i za to, jak mnie osobiście i myślę, że wiele osób, które zaczęły jeździć do Lwowa, nauczyły tego, że polskość jest w naszych sercach. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, jak daleko od kraju, Polska jest w nas. Nie zapominajmy o tym.
0: Pani prezes,
2: róbmy wszystko, żeby
0: już jesteśmy,
2: to było po prostu wybrzmiałe.
0: Już jesteśmy minutę po godzinie 11. To jest ten moment, kiedy jeszcze raz przypomnę numer telefonu. Apelujemy do państwa o wsparcie tej akcji. Numer telefonu, czyli pod który można kierować przelewy BLIK, to 511-243-447. I rzecz jasna powtórzę ten numer 511-243-447. Musimy już kończyć naszą audycję. Ja jeszcze tylko zadam pytanie śmiało, czy polscy posłowie, którzy podpisali apelację w sprawie uroczystości 11 listopada w Lwowie, przelali pani pieniądze, bo apelowaliśmy do wszystkich tych posłów, aby wsparli tę akcję, skoro Lwów, przepraszam, jest tak bliski ich sercu.
2: Redaktorze, ja myślę, że hasło akcji Łączy nas krew pokoleniowa dotyczy chyba tylko nas tutaj malutkich właśnie. Ludzi, którzy właśnie dzwonią, piszą i przelewają pieniądze, to są przeważnie prywatne osoby, to są firmy, ale nikt z posłów do mnie nie zadzwonił, nikt nie zapytał, nikt nie wsparł i to mnie bardzo boli, bo to są przedstawiciele naszego państwa. Oni powinni pokazać przykład. Oni powinni powiedzieć, jesteśmy, pamiętamy, my reprezentujemy Polskę. A my tutaj jako grupa właśnie Polaków, po prostu no, takich zwykłych, prawda, obywateli, pokazujemy największe serce. Pokazujemy właśnie, jak ta Polska jest dla nas ważna, dla nas, zwykłych obywateli. I za to państwu bardzo, bardzo dziękuję. Z całego serca kłaniam się w pas i kochani, jesteście niesamowicie, jesteście wielcy i dzięki wam nasi Polacy czują się ważni. Dlatego zapraszam też wszystkich do wsparcia, zapraszam polityków do telefonu. Ten właśnie numer telefonu, który podał redaktor, też jest telefonem fundacyjnym, pod którym można dzwonić, rozmawiać ze mną, poinformować, że ktoś przyjeżdża. Czekam na państwa telefony, czekam na wsparcie i czekam też na informacje od polityków. Jeśli ktoś się odezwie, będę niezmiernie wdzięczna, bo wspólnie damy radę. Wspólnie damy radę, ale pokażmy tą wspólną, tą polskość. Nie tylko na papierze, nie tylko przed kamerami, ale też w życiu codziennym. Bardzo państwu dziękuję.
0: A jak mówią tutaj, gdzie się w tej chwili znajduje, Boch, Triciu, Lubyć, czyli trzy razy powtórzę numer telefonu 511-243-447. Powtarzam, 511-243-447. Jest godzina 11 i 4 minuty. Musimy pani prezes już kończyć. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, redaktorze. Dziękuję państwu. Jeszcze raz pozdrawiam z Wilna. Wszystkiego dobrego. Dużo
0: Szymon Chrystianus realizował audycję. Wojciech Jankowski jest w Mikuliczynie, gdzie skończyły się spotkania polsko-ukraińskie. Być może jeszcze wrócimy do tego tematu na antenie Radia Wnet. Dziękuję państwu za uwagę i Mikołaj Murkociński niebawem będzie na antenie, za co przepraszam również go za ten mały poślizg, ale sprawa jest ważna. Chodzi o wsparcie polskich seniorów ze Lwowa. Przypominam, Niedziela, godzina 17, Czarne Niebo, a te od zeszłego tygodnia Studio Lwów jest o godzinie 12 na antenie Radia Wnet. Do usłyszenia.

0: Nocne powtórki w net.
1: Gawęda historyczna.
2: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w ten wieczór sobotni i jednocześnie informuję Państwa, że audycja została nagrana w środę, bo w sobotę, właśnie teraz, kiedy z Państwem rozmawiam, jestem już w Szwajcarii na otwarciu ponownym Muzeum Kościuszki w Solurze. I jednocześnie chcę poinformować, że obchodzone są 90. rocznica Muzeum Tadeusza Kościuszki w miejscu, gdzie zakończył życie 15 października 1817 roku. A my tutaj jesteśmy dużą grupą, przede wszystkim Polska Fundacja Kościuszkowska, ale również bardzo ważnym udziałowcem jest tutaj Instytut imienia Wincentego Witosa, za co jemu, temu instytutowi, bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj przechodzimy do audycji, która się nie odbyła tydzień temu z przyczyn komunikacyjnych. Gościem moim mam dwóch, więc najpierw przywitam się z tym, który siedzi naprzeciwko mnie. Jest to Janusz Odziemkowski, mój serdeczny przyjaciel. Witaj, Januszu.
3: Witam Państwa, dzień dobry.
2: I Sergiusz Porowczuk. Witaj, Sergiuszu. Jesteś tam na łączach.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Sergiusz jest w Równem, czyli telefonicznie się łączymy przez słynnego WhatsAppa. Teraz króciutko. Sergiuszu, przygotowałeś materiał na dzisiejszy recital, chciałem powiedzieć, na dzisiejszy dzień. Spróbuj nam przedstawić tematy. Wiem, że dotyczą 17 września i walk na właśnie Kresach Rzeczpospolitej napadniętych przez Związek Sowiecki w tamtym czasie.
4: Właściwie na Polesiu, w okolicach Sarb, tylnego Melniki, znajduje się miejsce związane z historią polskich żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza.
2: Tak. Co możesz nam dodać? Czy te miejsca są upamiętnione?
4: Oczywiście. Miejsce jest upamiętnione. W Sarnach i w Tynnem jest zawsze przedstawiciel konsula generalnego RP w Lusku. W Rzeźni odwierzę te miejsca i na miejsce poległym polskim żołnierzom składa kwiaty i zapala znicze. A w Melnikach również. Melniki to jest wioska taka, która znajduje na północy Wołyniu za 50 km od Kowla. Mm-hmm. Blisko wioski Szask, gdzie znajduje jezioro Świciec. Tam w Melnikach też jest grobów polskich żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. I przedstawiciel konsula generalnego RP w Lusku zawsze w tym czasie, w wrześniu, odwierzę i składa poległym polskim żołnierzom kwiaty i zapala znicze.
2: Tak, przypomnijmy tu naszym słuchaczom, którzy nas teraz słuchają, że pod Szackiem była poważna bitwa w drugiej połowie września. Wycofujący się korpus Erlika Rückmanna skotoczył tam bitwę z Sowietami. Januszu, czy tak było?
3: Było, stoczył kilka bitew. Wytyczne, Szack. Tak. To były już, zaczął KOP walkę na linii umocnień.
2: Tak, na linii umocnień.
3: Później mamy wtedy tą obronę trzydniową rejonu Sarn, gdzie było, te umocnienia były wykończone, dosyć mocne. Tylko tyle, że KOP na całej naszej granicy od Litwy po Rumunię, no to było kilkanaście tysięcy żołnierza.
2: No tak.
3: Bo KOP wystawił dywizje, wystawił różne oddziały, które poszły na front zachodni przeciwko Niemcom. Między innymi kopiści walczyli na Helu. Też była grupa żołnierzy KOP.
2: Informacja, tak.
3: No w różnych jednostkach oni się tam pojawiali też. No nie, artyleria była, no tam mikroskopijnie właściwie, jakieś pojedyncze armaty ewentualnie. Głównie bunkry i broń maszynowa. Mhm. Naprzeciwko siebie mieli 600-tysięczną mniej więcej Armię Czerwoną z 5 tysiącami czołgów, 4 tysiącami armat.
2: No i 2 tysiącami samolotów.
3: Raz 1000 mówią, raz 2000. No to mniejsza to przygniatająca przewaga była. Na Kresach Wschodnich znajdowały się wprawdzie różne ośrodki zapasowe ewakuowane z rejonów centralnych i zachodnich, między innymi jednostki zapasowe, ośrodki zapasowe też dywizji poznańskich niektórych. Było też sporo rezerwistów powołanych pod broń. Oblicza się, że razem z tymi ewakuowanymi z Polski Centralnej to mogło być około 200, nawet ponad 200 tysięcy rezerwistów. No i jakieś drobne oddziały, które już przeszły na Kresy Wschodnie, bo wycofywały się przed Niemcami, ale jeszcze nie było, te główne siły były zaangażowane przeciwko centrum, Niemcom. Tak. Problem był taki, że żeby tych rezerwistów uzbroić i wcielić do jednostek, trzeba było mieć czas. Ten czas nam zabrało wejście Armii Czerwonej o świcie, właśnie przed świtem, bo o trzeciej nad ranem zaczęli
5: tak,
3: wchodzić.
5: 15.
3: Tak, mniej więcej o trzeciej nasz ambasador dostał notę informującą, że rząd polski uciekł, że Polska...
5: Że Polska przestała istnieć.
3: Że Polska, tak dokładnie, ale ważne jest, że rząd uciekł, nie daje znaku życia. Polska już nie istnieje, wobec tego Związek Radziecki musi wziąć pod ochronę ludność białoruską, ukraińską, no przeciwko Niemcom oczywiście. No i cóż, brakowało też broni. Było tam trochę tej broni ewakuowanej, ale główne składy broni, zwane Arsenałem Rzeczypospolitej,
5: były w centrum.
3: Znajdowały się w Dęblinie.
5: Dęblinie, tak.
3: I tam...
5: No i pod Dęblinem, bo tam...
3: No, mówię w Dęblinie.
5: Zabawy,
3: oczywiście.
5: Tak.
3: Tak, ale mówi się w Dęblinie, bo to...
5: Czy w całym obszarze.
3: Obszar Dęblina, obszar twierdzy, tam były magazyny, były wielkie składy, na przykład benzyny lotniczej i tak dalej, i tak dalej. I mnóstwo broni, między innymi 500 armat. Ileś tam, no to już wielkie ilości broni ręcznej. Niestety nie zdążono tego ewakuować, nikt nie przewidywał, że tak szybko kampania się potoczy, ani na Zachodzie, ani u nas, ani nawet w Rosji. Uważano, że armia polska będzie stawiała opór długo Niemcom, nie znano jeszcze taktyki Blitzkriegu. Armia niemiecka wtedy
5: domyślano się, że to jest możliwe.
3: Ale... No nie, nawet się nie domyślano, bo nie zdawano sobie sprawy, jak mogą działać szybkie jednostki wielkie, bo nikt jeszcze tego nie robił.
5: Tak.
3: To, co było w Austrii, przy Anschlussie Austrii, a właściwie w Czechach też, kiedy Czechosłowację likwidowano, no to były warunki pokojowe.
5: Tak.
3: I to pisali atasze wojskowi, którzy obserwowali ten wkroczenie Wehrmachtu, że wiele wozów stoi nieczynnych, prawda, na poboczach dróg, że czołgi się psują, że to... No jednym słowem, jeszcze u nas pamiętam, w maju chyba, albo w przeglądzie kawalerii, albo w przeglądzie piechoty, to były takie pisma wojskowe, tak, miesięczniki. Jeden autor napisał coś takiego, że kwintesencja tego artykułu była taka. U nas w Polsce motor przegra z koniem.
5: No,
3: dlatego mówię, Rosjanie mieli olbrzymie ilości czołgów, podobno około 10 tysięcy. Oczywiście tylko połowę rzucili na Polskę, bo większość to była rzeczywiście nieczynna i nie nadawała się do bieżącego użytku, ale nikt nie miał taktyki, takiej jak Niemcy, użycia czołgów.
5: No tak.
3: Bo rzucenie czołgów od tak na zasadzie prawda, górą mości panowie, szable w dłoni, szarżujemy, no to mogło się zakończyć masakrą. Te czołgi musiały ze sobą współpracować. To była cała taktyka współpracy z piechotą zmotoryzowaną, z artylerią, z lotnictwem. Niemcy to opanowali. Na ćwiczeniach oczywiście. Polska stanowiła pierwszy skraprawdzian i dowódcy niemieccy, wielu dowódców niemieckich było bardzo sceptycznych też. Aha. Czy to się uda? Dopiero wrzesień otworzył im oczy. Obawiali się, że w Polsce mogą ugrzęznąć. Natomiast...
5: No niewiele brakowało, bo jednak Bzura była odpowiedzią. Gdyby była wcześniej i nie bano się...
3: No wcześniej być nie mogła, bo Niemcy nie doszli tak głęboko.
5: Tak daleko.
3: Tak. Natomiast no nikt się nie spodziewał u nas, że to będzie tak szybko się kampania rozwijała, ani w Rosji, ani we Francji, ani w Anglii. Anglicy traktowali Polskę jako najsilniejsze państwo leżące na wschód od Rzeszy, nie licząc Związku Radzieckiego, bo nie byli pewni
5: gdzie postawy, jakąś się zachował.
3: Tak, tam. Byli pewni tutaj postawy Związku Radzieckiego.
5: No, dlatego zdecydowali się na tak ważny, rzadko zawierany przez Wielką Brytanię układ sojuszniczy wzajemny.
3: Tak, podpisany niemalże w przeddzień kampanii opóźnił ten atak niemiecki szykowany 3 dni wcześniej, tak. Bo Hitler był zaskoczony. Tu mamy 23 września układ Ribbentrop-Mołotow, a w kilka dni później Brytyjczycy nieoczekiwanie 25, podpisują sojusz.
5: Sojusz wzajemny.
3: To nie było to, co było w kwietniu, gdzie Chamberlain wygłosił mowę, że Anglia wesprze Polskę, jeżeli będzie zagrożona. Bo to było to słowo. Słowo tak, to w polityce...
5: To było jednostronne takie pogłaskanie.
3: Jednostronne. Poza tym nie było żadnego układu, nie było umowy wojskowej, nic. Więc to było takie słowo, które miało zatrzymać Hitlera. Oczywiście nie zatrzymało. Natomiast tutaj była już mowa o sojuszu, gdzie obie strony się...
5: Czyli wojna wybuchła.
3: Tak, do czegoś... Nie to, że liczono właśnie, że ten sojusz powstrzyma Hitlera, więc Hitler się zawahał. W ostatniej chwili odwołano atak, w niektórych miejscach oddziały niemieckie już przekroczyły granice, tam pojedynczy.
5: Tak, pod mostami.
3: Tak. Pod mostami między innymi. No i tam potem przeprosiny wystosowano, że to oficer, no taki, jakbyśmy to na polski tłumaczyli, niespełna rozumu.
5: Wiesz, to się świetnie do całych Niemiec odnosi. Wiesz, to trzeba przyznać, że Hitlerowi wystawili tutaj cenzurkę.
3: Jeśli mówić o tym omamieniu Niemców przez tą ideologię narodowo-socjalistyczną, to można mówić, ale pamiętajmy, że ta ideologia niosła w sobie wiele pięknych haseł. My znamy ten narodowy socjalizm od strony zbrodni, od strony Holokaustu. Tak. Natomiast to, co on głosił na początku lat 30., praca dla każdego, opieka nad matką, opieka nad dzieckiem.
5: Tak. Państwowe wakacje.
3: Państwowe wakacje dla robotników.
5: Domy nad morzem. Tak. Uzdrowiska.
3: I co więcej, to realizowano. Dlatego jak czasem mamy okazję, gdzieś w telewizji odtwarzają filmy takie jakby, gdzie wspominają na ekranie swoją młodość, byli żołnierze Wehrmachtu, czy Luftwaffe, czy prawda tam Kriegsmarine, to oni, wielu z nich mówi, to były piękne lata. Myśmy nagle odetchnęli, bo można było na wakacje pojechać, państwo się nami opiekowało, ojciec miał pracę. Wszystkim się wydawało, że Niemcy się rozwijają pięknie, więc...
5: No po takim koszmarze, jaki ich spotkał, w wielkim kryzysie, gdzie...
3: Więcej, to nie tylko był wielki kryzys, to było przygnębienie klęską, poczucie krzywdy ogromnej.
5: Oni w ogóle nie rozumieli, dlaczego przegrali pierwszą wojnę.
3: No, po pierwsze to, po drugie nie rozumieli, dlaczego ich tak potraktowano, że zabrano im wszystkie kolonie, zabrano im ziemie polskie. No jeszcze poznańskie może by przeboleli, ale Pomorze Gdańsk? Absolutnie nie. To było niemieckie. Więc poczucie krzywdy było. Wszystko, to wszystko się kumulowało w tym, że Hitler zyskał poparcie. On potrafił mówić. To był polityk, który potrafił zapalić. On nawet rozmawiając z drugim człowiekiem, to wielu mówi, i Niemców, i nie tylko Niemców, że Hitler miał taki wpływ na tego swojego rozmówcę, że nagle wydawało się, że to, co mówi, jest proste, oczywiste, no tak, tak. Potem dopiero człowiek się otrząsał z tego.
5: Że to była pułapka.
3: Tak, no on mówił tak w sposób, i poza tym ukrywał swoje intencje.
5: No, zrozumiałe.
3: No, i to znakomicie
5: jakoś
3: ukrywał.
5: Niedaleko jesteśmy od tamtych czasów.
3: No, powiedzmy, pan Władimir nie ukrywa akurat intencji.
5: Za bardzo.
3: Natomiast biegłość polityczną i znajomość społeczeństwa rosyjskiego ma nie mniejszą niż nieporównuje go, broń Boże, do Hitlera, tylko nie mniejszą niż Hitler w sensie rozumienia, co trafia do społeczeństwa.
5: No tak.
3: On po mistrzowsku to robi. Dlatego to społeczeństwo tak go popiera, jeżeli, mówię o rosyjskim, jeżeli mówimy, że są dysydenci, bo są, jeżeli mówimy, że są grupy protestujące, bo są, to jednak myślę, że 90% społeczeństwa, tak mi się wydaje, popiera, czasem z zastrzeżeniami, a w większości bez zastrzeżeń, politykę Władimira Putina. Stąd czerpie siłę.
5: Wiesz, ja stamtąd przyjeżdżam, to ci powiem, że wyżej jak 50 nie, ale masz rację. Dlaczego? Dlatego, że większość ludzi chce mieć święty spokój. I no, woli nie powiedzieć. Przykładowo robi się rankingi tam też. No, u nas wiemy, na czym to polegają. Obdzwaniają w iluś ludzi. Gorzej lub mniej. Niektóre, wiadomo, że te wszystkie sondażownie oszukują jak mogą, no ale trzymają się pewnych reguł. W Rosji ma się wybór, albo się, jak ktoś dzwoni, czy popierasz Putina, to on ma do wyboru, czy iść do pracy, czy już nie. W związku z tym...
3: Drodzie Krzysztofie.
5: Jak najbardziej popiera.
3: Jakoś historyk doskonale wiesz, że milczenie i ciche takie poparcie milczące niestety jest poparciem.
5: Tak, tak.
3: Bo nie ma protestu. Dlatego mówię, że 90% nie ośmieli się, albo jak chcesz
5: nie
3: powiedzieć,
5: masz rację.
3: A połowa z przekonaniem całkowitym. To, co mówisz, to oni z całkowitym przekonaniem, bo on odtwarza Wielką Rosję. On odtwarza imperium.
5: Tak.
3: A tam są...
5: A imperium jest potrzebne, żeby się dobrze czuć, chociaż się w nim nic nie znaczy.
3: No to dokładnie to.
5: Nawet nie można sobie wybrać Putina. Znaczy, Putina można wybrać, ale nic więcej.
3: No ja jeździłem na różne konferencje na Zachodzie, gdzie miałem okazję, czy to w ramach NATO jeszcze, czy powiedzmy tutaj w ramach Instytutu Historii, PAN-u i tak dalej, na konferencje na Zachód. I tam często spotykałem Rosjan, naukowców. Jeździłem na sobie powędrować po Europie, po różnych krajach i tam też spotykałem w niektórych krajach bardzo dużo Rosjan. I jak rozmawiałem z nimi, to ja ci odniosłem wrażenie, no to było ładnych parę lat temu. Jakby kwintesencja tego zawarła się w słowach tam na tych dwóch średniego wieku Rosjan, którzy sympatycznie ze mną rozmawiali, a tak, Polak, Słowianin, brat, tak.
5: Tak, tak.
3: A na zakończenie tak się uśmiechnęli, uśmiechnęli do mnie i powiedzieli, słuchaj, ale dlaczego wy tak brykacie? Przecież i tak do nas wrócicie.
5: No tak, oczywiście. Sergiuszu, czy ty nas słyszysz?
4: Tak.
5: No to co ty na to powiesz? No my tutaj podsumowaliśmy, jak widzisz, i Hitlera, i Putina, i Rosję, no a Ukraina walczy. Porównuje się na Ukrainie walkę 1939 roku z walką 2022, która się rozpoczęła na wschodnich rubieżach Ukrainy.
4: Oczywiście, bo na przykład ja oglądam wiadomości 17 września, dyktator Łukaszenko bardzo zły rzeczy mówił na spotkaniu w Mińsku. Moim zdaniem to jest katastrofa była. I no i właściwie oczywiście reżim rosyjski, on imperialistyczny on jest i był zawsze i w Związku Sowieckiego i teraz. System Putina, on jest system imperialny, który patrzy na swoje, w swoich oczach wszystko i krainy, i Ukrainę, i państwa bałtyckie, wszystkie.
5: Mm-hmm. Czyli one i tak mają wrócić, tak, na swoje miejsce.
4: No, oczywiście, oni nie wrócą na swoje miejsce, imperium nie będzie rosyjskim, ale właściwie polityka Moskwy, ona zawsze jest imperialna i bardzo niebezpieczna dla wszystkich państw.
3: No i bardzo słusznie, bardzo słusznie. Od 500 lat się nie zmieniła.
5: No od czasu, jak wymyślili trzeci Rzym.
4: Właściwie wczoraj Rosja zamknęła granicę w Narwie, na tym mostu, który jest w Narwie. Tak. Rosja zamknęła granicę rosyjsko-estońską.
5: Mhm. Co się tam stało?
4: No prosto granica jest zamknięta i tyle.
5: Aha, no tak, no to
4: nas nie... Ze strony Rosji. Ze strony Rosji.
5: Aha, no czyli mówiąc krótko, Estończycy muszą jeździć przez Finlandię. Ale i Rosjanie nie mają możliwości z tego raju uciec. Ja tutaj chcę też dorzucić do takiego rozmyślenia o poczuciu imperialnym, że w samolocie wracając z Syberii rozmawiałem z bardzo ciekawą osobą, początkowo nawet po francusku żeśmy mówili, sądziłem, że ona rzeczywiście była z Francji, więc no, rozumieliśmy się jakby głęboko. No na koniec przeszliśmy na rosyjski, no i wtedy się bardziej rozgadała osoba, to była kobieta, która mówi, no tak, oba te totalitaryzmy porównuje i Stalin był straszny, ważny, no i ten nasz wspólny 37 rok, czyli no totalny, przecież pamiętajmy, Rosjanie byli najbardziej uciśnionym narodem jednak Sowieckiego Sojuza, no i Hitler, który też swojego narodu nie oszczędzał. I kiedy już wydawałoby się, że to jest bratnia dusza, że ona równoważy te rzeczy, ona mówi, no ale Hitler był gorszy, no ten, bo Stalin był nasz. No i w tym momencie, wiesz, opadły mi ręce i mówię, no to co Piłsudski, no nie ma nieimperialnych Rosjan.
3: No tak, no Hitler jednak tym się różnił od Stalina.
5: Obiecywał, że napadnie i napadał.
3: Nie, jednak Stalin, chociaż może masz rację, Stalin robił to samo tylko w mikroskali. Hitler postanowił zlikwidować fizycznie całe narody.
5: Tak.
3: Stalin częściowo likwidował, nie do końca, nawet Tatarów nie, przesiedlił, jednak nie wymordował do końca. Przepraszam, że mówię takie rzeczy, bo zbrodnia jest zbrodnią.
5: Czy no oczywiście.
3: 100 tysięcy czy milion. Tak. To jest ogromna zbrodnia, tylko mówię, no jednak Hitler poszedł jeszcze krok dalej. Jeszcze krok dalej.
5: W stosunku do Polaków Stalin przy pomocy Jeżowa poszedł chyba ten krok właśnie dalej. Rosjanie mnie przekonywali z memoriału, że takiej zbrodni jak na Polakach nie popełnił na żadnym innym narodzie stalinizm. No oczywiście Rosjan zginęło o wiele więcej, no ale Rosjan po prostu w Rosji jest najwięcej. Natomiast populacja polska zginęła w 80% w 37, 8, 9 roku.
3: A mówisz o Polakach w Związku Radzieckim.
5: Tak, w Związku Radzieckim, tak. Oczywiście o tych, których oni dopadli jako Polaków. Pamiętajmy, w tej makabrycznej, przez nas jeszcze nieocenionej zbrodni zginęli ludzie, których Rosjanie wzięli za Polaków, choć oni Polakami niekoniecznie byli. Albo za sympatię polskie. Na przykład w Charkowie dotarła do mnie wiadomość, że zginął profesor Fiodorow, który i z nazwiska, i z pochodzenia w życiu nie był Polakiem. Ale zgadłbyś, Janusz, z jakiego powodu? Miał serię znaczków z Piłsudskim.
3: Ach, no mój Boże, z największym wrogiem Związku Radzieckiego.
5: Otóż to, no i to jeszcze w czarnych ramkach, wiesz, taka seria, wiesz, po śmierci marszałka wyszła, a był po prostu filatelistą, no i ktoś mu przysłał.
3: Filateliści należeli do najbardziej podejrzanych, ponieważ utrzymywali kontakty z zewnętrznym światem, zbierali znaczki.
5: No tak, a znaczki to szyfry.
3: Więc,
5: tak.
3: Więc byli w tej kategorii, tak jak powiedzmy księża, duchowieństwo, również filateliści byli na czele.
5: I esperantyści, bo nie wiadomo, co mówią.
3: No to widzisz, jak powoli odsłaniamy tajemnice carskich, prawda, szeregowania społeczeństwa.
5: No to już nie carskie, no carskich w sensie oczywiście stalinizmu.
3: Oczywiście, oczywiście masz rację.
5: Nie wiem, czy znasz taką anegdotę, nasi słuchacze pewnie jeszcze nie, że matka jego, Jekaterina Dżugaszwili, zapytała: Josik, no a co ty tam w tej Moskwie robisz? A on mówi: mamasza, a pomnisz Stalin, a pomnisz Cara? No tak, no to coś w rodzie.

0: i każdy rok wyżejście przedstawicieli konsula generalny na Rpełusku odwiedza te miejsce i składa kwiaty i zapraszanie w kościele i w tynnym i w Melnikach.
1: A powiedz, czy wszystkie tablice są w kościołach, czy też na zewnątrz, no, na skwerach?
0: Nie,
1: tylko w kościołach.
0: Tablice jest w kościole, w sarnach.
1: Rozumiem.
0: I również tablice jest na miejscu w tynnym, w tych budynkach, które teraz jest, gdzie byli polskie koszary.
1: Aha, na terenie koszar, tak? Czy zachowały się bunkry, których się broniono?
0: A te bunkry teraz w bardzo fajnym stanie właśnie. I oni naprawdę, ja tam był jeden raz, bardzo fajnym i naprawdę oni jest super, super. Inżynierna konstrukcja tych bunkrów była super, wspaniała.
1: A, czyli da się tam w przyszłości muzeum zrobić, jakiś rezerwat?
0: Oczywiście, jeśli to wszystko można zrobić, na przykład muzej pod niebem i to było bardzo fajne, bo ci jakby forty i w fajnym stanie jest, oni normalnym właśnie.
1: No to mam nadzieję, że oby nie doszło do powtórnego ich użycia, gdyby się tam od północy do was front wdarł, to może ten Tynne i Sarny z powrotem staną się miejscem oporu. Natomiast no, co się na Wołyniu mówi o 1939 roku? W jakim duchu? Czy czykolwiek pamięta, że no, obrona przed bolszewizmem dotyczyła również ludności ukraińskiej Rzeczpospolitej?
0: Oczywiście, oczywiście, bo na przykład duże po okupacji radzieckiej duże były represje przeciwko jak Polaków i Ukraińcom również, to były duże represje.
1: Tak, wywożono wtedy jednych po drugich, także tutaj nawet Żydom się dostało, którzy no, nie chcieli witać komunizmu, więc też byli zsyłani. No jak wiemy, wielu z nich wyszło potem z armią Andersa.
2: Ci, którzy witali, też zostali zesłani. To tak, nie było różnicy.
1: No tutaj wielkiej różnicy nie było, chociaż niektórzy się angażowali, no niestety w NKWD, no i ci byli od wysyłania innych, czyli no tak. Jeżeli nie chcesz wysyłać, być zesłanym, to zesyłaj innych. Donoś na innych i tak dalej. To, co najgorsze w naturze ludzkiej, no wtedy rzeczywiście, no i po niemieckiej stronie również, ale i po sowieckiej wyszło na jaw. Januszu, czy mógłbyś słuchaczom przedstawić, no, jak wyglądała obrona wschodnich Kresów? Wiemy, że była bohaterska w niektórych miejscach i beznadziejna w innych miejscach. Ale jakie bitwy się rozegrały?
2: No, najbardziej znane właśnie Szask, Wytyczne, Grodno, tak, obrona Grodna.
1: Orlęta,
2: no w Lwowie, Kodziowce, tak, no więc tych, no i same Sarny oczywiście, tak. Obszar ten całej fortyfikacji. Mamy bardzo wiele starć, potyczek, to zostało opisane w literaturze, straty. Na polscy historycy oceniają, że to Armia Czerwona straciła prawdopodobnie około 10 tysięcy żołnierzy, może nawet więcej.
1: Oczywiście nie przyznając się do tego.
2: No nie przyznaje się. Strona sowiecka podała swoje tam straty, znacznie mniejsze. Oblicza się ile prawdopodobnie czołgów zniszczono, ale oczywiście to były ukłucia szpilką w tej wielkiej armii rosyjskiej. Nie było, przepraszam, sowieckiej, nie było możliwości stawienia oporu, więc albo były to pojedyncze strażnice i bunkry, gdzie załoga broniła się do końca. Ewentualnie były takie, gdzie załoga kapitulowała, bo widzieli, że po prostu nie ma szans obrony. Albo tak jak w Sarnach, tam był szczególny. Tam bronił się bodajże trzeci pułk, część kopu. I tam było trochę więcej wojska, no i były tam głębiej urzutowane te linie
1: czyli
2: obrony.
1: Były zaopatrzenia.
2: Były, tak. Po prostu łatwiej się było bronić. Poza tym Sowieci otoczyli, jakby wyszli na skrzydła, natomiast samych fortyfikacji nie potrafili długo przełamać. No to też był efekt bardzo słabego dowodzenia. To wszyscy, którzy brali udział w tym i przeżyli, no to mówią, jak było dowodzona Armia Czerwona, no to powiedzmy prosiła się o straty, prosiła się o klęskę. No niestety zbyt wielka była dysproporcja sił,

0: ale już dawno w literaturze polskiej gdzieś, ja pamiętam jeszcze przed rokiem 90, 1990, gdzie niewiele jeszcze wiedzieliśmy o obronie Kresów, ale porównując to, co było w Finlandii zaraz potem i nasz potencjał i potencjał Armii Czerwonej i sposób dowodzenia, to wielu historyków wskazywało, że gdyby to Związek Radziecki napadł na Polskę w 1939 roku, to byśmy zadali na tych umocnieniach klęskę Armii Czerwonej, nawet gdyby liczyła nie milion, nie dwa, ale powiedzmy 5 milionów.
1: To też by wystarczyło.
0: Też by wystarczyło, żeby Wojsko Polskie zatrzymało natarcie. Bo umocnienia były już zakończone, prace nad nimi zakończono w 1939 roku tak naprawdę.
1: Akurat, tak.
0: Tak, no znaczy już wcześniej były zdolne do obrony, ale ciągle tam trwały prace wykończeniowe. Nie wszystko zdołano uruchomić, bo tam przygotowano również, miały być i pola minowe, i zalewy, i tak dalej. Była to rozbudowana linia obrony. Z różnych właśnie Szalsk, Wytyczne, Grodno. Mamy też, widzimy jak była dowodzona ta Armia Czerwona w czasie walki u nas. W czasie walki. A na przykład zupełnie nie było taktyki użycia czołgów. To znaczy taktyka była bardzo prosta. Czołgi ruszają pełnym gazem i naprzód. Z chwilą, kiedy napotykają opór, to czołgiści nie bardzo wiedzą, co robić. Aha, kręcą się po tym polu walki.
1: Tak, jak w Grodnie, że butelkami chłopcy wykańczali.
0: No, a 101 pułk rezerwowy ułanów stoczył bitwę z oddziałem pancerno-motorowym wydzielonym z jednej z dywizji, ponieważ nie było granatów, nie było armatek przeciwpancernych, to używano między innymi lamp naftowych, rzucając w czołgi. Były wypadki, że żołnierze wskakiwali na jadący pojazd i próbowali się tam
1: dostać
0: przez te szczeliny tam, prawda, albo te karabiny zablokować maszynowe, które wystawały, więc pokazuje to, jak nieumiejętnie dowodzono. W przypadku Grodna mamy taką relację, gdzie czołg sowiecki został unieruchomiony,
1: tak,
0: ale nadal strzelał. W związku z tym wzięto te butelki z benzyną, czyli to nie były koktajle Mołotowa, Polacy pierwsi to zastosowali. Butelki z benzyną.
1: Bo pierwsi byli napadnięci.
0: No tak, była beczka benzyny akurat.
1: Rozlewano tylko trzeba było to podpalić.
0: Podpalić i podejść do czołgu na odległość rzutu.
1: Tak.
0: I proszę sobie wyobrazić, ten czołg zaczął się palić. Wszyscy oczekiwali, że załoga wyjdzie. Ona nie wyszła.
1: A, i przestał się palić.
0: Nie. Eksplodował w końcu, bo amunicja wybuchła. Czyli oni tam spłonęli żywcem tak naprawdę. Co to takiego było? No, czy byli przekonani, że Polacy ich po prostu rozszarpą na kawałki, że taka propaganda była, jak się Polacy zachowują? Trudno powiedzieć. Albo jakiś tam, prawda, partyjny kazał siedzieć w nadziei, że to zgaśnie, a to nie zgasło, tylko wybuchło.
1: Tylko doszło tak. No tutaj dodam, że no, przez 2 lata pracowałem w Grodnie i przy podjeździe do mostu, jak wiemy tam Niemen płynie ze zachodu na wschód, w takim układzie dosyć dziwnym, jest właśnie pomnik, dowódca się nazywał Goworuchin, który dowódca korpusu zginął właśnie w czołgu. Na podjeździe ma tam...
0: Korpusu chyba nie, ale wiem, że ktoś z wyższych wojskowych.
1: Wyższych wojskowych, tak, bo mu tam tablicę ustawili i byłem zdumiony, że no, po prostu wynurzający się tam pod górki, musi jechać trochę do tego mostu, wynurzający się czołg został obrzucony właśnie butelkami. No być może to, co ty mówisz, że eksplodowało. W każdym razie no, naszym powstańcom, czy Orlętom Grodzieńskim udało się zabić no, głównodowodzącego całym tym interesem. No nie wiem, czy wiesz, ale zdobi plac sowiecki w Grodnie, który myśmy nazwali Sobieskim, no bo W i B to samo, prawda? Czołg. I ktoś tam mówi, no kiedy przyjdzie czas, żeby ten czołg wyrzucić? Nie, czołg jest potrzebny, dlatego że tylko trzeba go odwrócić i rzeczywiście pokazać postać Tadzia Jasińskiego, 12-latka, który rzucił butelką, ale nie podpalił. No i wyskoczyli czerwonoarmiści, dopadli go, wiązali do czołgu i tak on wjechał. Ostrzelany przez naszą, no i niestety zmarł chłopiec, ale kobiety wybiegły.
0: Wiem, uratowały go, umierał tam na ich ramionach.
1: I zaniosły do szkoły, a jego mama była tam woźną i on na jej rękach umarł. I jest pochowany na obok zresztą Elizy Orzeszkowej.
0: No, to bardzo wstrząsające są rzeczy.
1: A jak pod Kodziowcami było? Bo to jest mało znana bitwa, a tam zdaje się, że sprawili się nasi ułani z czołgami.
0: No też. Oczywiście są różne szacunki co do strat. Tych czołgów tam 28 czy coś myśmy liczyli, że zostało unieruchomionych i spalonych, ale unieruchomiony czołg to nie znaczy, że jest zniszczony. Tak jak my liczymy, że w kampanii wrześniowej tak jak się rachuje te wszystkie uszkodzone niemieckie czołgi, no to było około 1000. Tak. Tylko, że z tego z kolei Niemcy tam wyskazują, że niespełna 300 było zniszczone.
1: No bo resztę naprawili.
0: Bo resztę naprawili, oczywiście. Tak. Więc tutaj te rachunki są zawodne. W każdym razie
1: ale
0: na ten moment,
1: być, tak?
0: Na ten moment na polu bitwy on wypadał z walki.
1: Tak.
0: Więc były pojedyncze działka przeciwpancerne. Taki przypadek państwu przytoczę. Jedzie kolumna pancerna sowiecka, czołgi na czele, z tyłu samochody i dalej znowu czołgi.
1: Czołgi na końcu.
0: Nasze działko przeciwpancerne, jedne przeciwko tej kolumnie. Co robią żołnierze polscy? Celowniczy kieruje pierwszy strzał na ostatni czołg w grupie.
1: Tak. Żeby zablokować
0: blokuje drogę odwrót.
1: A potem,
0: Na pierwszy. A przeciwnik w ogóle nie reaguje. Po prostu jedzie. Zupełnie brak reakcji, brak dowodzenia. Jak pierwszy i ostatni są zablokowane, on kolejno odstrzeliwuje samochody, transportery. Tak. No więc jak pytasz o takie ciekawostki, no to masz ciekawostkę z pola bitwy. W przypadku starcia z Niemcami w ogóle to nie mogło zdarzyć. No.
1: Bo Niemcy od razu się rozjeżdżali na boki.
0: Niemcy doskonale mieli wozy dowodzenia, z których była łączność z każdym plutonem, z każdym czołgiem.
1: Tak.
0: Z każdym czołgiem.
1: Mieli nawet łączność z samolotami.
0: No to raczej trochę później, ale w każdym razie mieli rozpoznanie lotnicze. I to była cała taktyka czołgów, wykorzystanie warunków terenowych, omijanie zapór minowych, szukanie punktu, gdzie obrona jest słabsza. To jest taktyka czołgów, a nie takie walenie do przodu. To samo, co Rosjanie robili w Finlandii, a potem w 1941 roku, gdzie masy czołgów ruszały.
1: Tak.
0: I były masowo odstrzeliwane. Więcej powiem. Było coś takiego, proszę państwa, co w literaturze niemieckiej nazywa się szarżami piechoty na czołgi. Wyglądało to w ten sposób. Nasi historycy Polski Ludowej obśmiewali w ogóle to, że to jest w ogóle fantazja niemiecka, ale to
1: okazało się prawdą.
0: Okazało się prawdą w Finlandii, a potem wcześniej, w roku 20, wielu oficerów naszych opisuje, jak powstawały tyraliery, gęste tyraliery czerwonoarmistów i pędziły na polskie okopy, gdzie żołnierze stali w przepisowej odległości 5 metrów jeden od drugiego. Czyli one były rzadko obsadzone i gdzie nie się karabin maszynowy. Ale te masy były ostrzeliwane, w końcu padały, zalegały pole. Wtedy wstawała druga masa, polewała tą pierwszą, znowu szła do przodu, do momentu, aż znowu została przerzedzona, potem trzecia masa i kończył się atak w momencie, kiedy już nie było masy do rzucenia do walki. Więc niektórzy to mówili, że pisali w relacjach, że po prostu stosy trupów zasłaniały widok, żeby strzelać do tych następnych. Dopiero jak przełazili przez te ciała,
1: chodzili na nie.
0: Tak, to było widać i można było strzelać. To dzisiaj się wydaje niemożliwe, to nikt tak nie dowodzi, to w ogóle kryminał byłby, to dowódca poszedłby pod sąd polowy, ale dowódcy Armii Czerwonej i w 20 roku potrafili tak dowodzić, niektórzy to dowodzili bardzo dobrze, ale wielu było właśnie takich dowódców. No, i w 39 roku okazało się w wojnie fińskiej to tak, samo było.
1: I potem ocalała.
0: I potem w wojnie 41 roku, z tym, że tam na wielką skalę, bo rozkaz był zatrzymać te kolumny pancerne, bo one są niezwykle groźne. Więc stawała dywizja czy korpus piechoty i atakował tak długo, aż został wyniszczony tak praktycznie.
1: Ocalało... Albo okrążony, tak. I w tym czasie był okrążony.
0: No tak, tak, ale no przeważnie to... Więc straty były koszmarne. Ale z drugiej strony ta krwawa ofiara to były już... No, nie chcę cyfr podawać, bo nie jesteśmy w stanie tego policzyć, a Rosjanie oczywiście żadnych nie podawali. To jednak to miało ten walor, że te kolumny niemieckie pancerne musiały się zatrzymać, musiały się rozwinąć do walki, zająć stanowiska, potem odpierać te falowe natarcia.
1: Czas dały.
0: Czas, oczywiście. Potem znowu się zebrać w kolumny, znowu do przodu, aż będzie kolejna zapora. Bo tam te dywizje tworzono ad hoc. Brano do wojska, dostał mundur, karabin, gaś naboi i już był żołnierzem. I tak. Musiał iść naprzód, bo z tyłu szli te bataliony, stepitylne bataliony zaporowe. Jeżeli ktoś się cofał, to groziło rozstrzelaniem. Więc ci ludzie szli do przodu.
1: Znaczy wręcz strzelano do
0: Też plecy, strzelano, tak. I mamy przykłady z roku 20, kiedy jak czerwonoarmiści się cofają, to artyleria strzela na nich, żeby zawrócić te artylerię, żeby znowu szli na Polaków. No więc to jest taktyka zbrodnicza, taktyka, którą może znieść tylko człowiek, który jest do tego przyzwyczajony, że jego życie jest niczym. Tak jak było w Armii Carskiej, tak było też w Armii Czerwonej przez wiele lat. Zresztą w Afganistanie, jeżeli z też kolei relacje przeczytamy tych żołnierzy, to niestety wiele elementów tego bezwzględnego traktowania żołnierza.
1: Własnego żołnierza.
0: Braku w ogóle szacunku,
1: czy
0: że na to,
1: się nie dzieje przypadkiem również na froncie obecnie ukraińsko-rosyjskim. Sergiuszu, jak nas słyszysz, czy ty masz wiadomości, czy takie rzeczy, o których tutaj mówi profesor Odziemkowski, dzieją się również na froncie wojny waszej z Rosją po stronie rosyjskiej?
2: Wojna jest wojna. Wojna to jest straszne, oczywiście. Każdy dzień w Kijowie jest szachwiedy. Dzisiaj w Kijowie było w centrum miasta. Były loty szachet dzisiaj.
1: No tak, doleciały do Kijowa, tak.
2: Właściwie pamiętam, to było tu na Wołyniu w sobotę za 15:06. Czuły taki zwrot motocykla i huk, i mój budynek znajduje za 2 kilometry do stacji kolejowej. Patrzcie w okno i pożar. Był szachet właściwie.
1: A szachet uderzył w stację benzynową, tak? W kolejową też.
2: Tak. Nie, on uderzył wagon.
1: Wagon, który był na torach, tak.
2: To właśnie było przed tymi wypadkami, które były na granicy polsko-ukraińskiej, to właśnie taka była systema właśnie.
0: Mhm. Znaczy teraz to nawet w armii rosyjskiej, bo teraz mówimy o armii rosyjskiej,
1: tak,
0: aż takich rzeczy to pewnie nie ma. Tylko, że wielu młodych ludzi, to z kolei relacje żołnierzy ukraińskich mówią, przecież u nas też one są dostępne, można je przeczytać, że w wielu przypadkach oni mieli do czynienia z ludźmi zupełnie niewyszkolonymi, że można ich było w łatwy sposób wymanewrować i dosłownie odstrzeliwać. Stąd też takie straty
1: tak.
0: Bo nie ma, znaczy, jak dostajesz karabin i jesteś poborowy, idziesz, czy nawet gdzieś tam wyszkolenie 10 lat temu miałeś, dostajesz karabin, idziesz na front i musisz atakować, powiedzmy, no tak. Żołnierz rosyjski atakuje, nie broni się, tylko powinien atakować, no to jeżeli nie masz powtórzenia tego szkolenia, przeszkolenia przed frontem, kilka miesięcy nawet.
1: Obycia z tym wszystkim,
0: to te umiejętności nikną, tracisz je. Więc taki człowiek staje się celem. No więc podejrzewam, że część strat rosyjskich wysokich wynika stąd, że trafiają na front ludzie słabo przeszkoleni często.
1: I tym bardziej, że przypomnijmy tutaj słuchaczom, że grupa Putina, bo to nie jest tylko on sam, stosuje taktykę wysyłania ludzi z prowincji. Ludzi, którzy nie mieli okazji się gdzie indziej zasłużyć, oszczędza się, nie ma poboru na terenie Moskwy czy Petersburga, żeby wtedy mogły tam być rozruchy. No i na przykład rzucono do ataku na Donbas Buriatów, którzy totalnie nie byli zainteresowani i dali się po prostu wystrzelać. Do tego stopnia, no prawie kilkanaście tysięcy ich zginęło, że kobiety w Buriacji stworzyły potężny bunt, że im właśnie braci, synów, ojców zabijają bez powodu. Buriaci nie mają nic przeciw Ukrainie i że to nie jest ich wojna. Wielu Buriatów wolało zginąć niż zabijać i to był taki protest, no możemy powiedzieć krwawy wprawdzie, ale protest niemy. Wolę zginąć niż zabijać i to się zaczęło powtarzać. No, Prigożyn się zbuntował, bo jego tą grupę Wagnera wybito w straszliwej ilości.
0: No, ale temu to się... To, oczywiście była zbrodnia, jego prawdopodobnie Putin sprzątnął.
1: Tak, oczywiście. No,
0: ale
1: awiacyjna polityka.
0: Tak, ale jemu się należało. Tak,
1: masz rację, tylko że on nie wytrzymał. I on zaczął mówić prawdę, a prawda jest najgorszym wrogiem kłamców. No i ruszył na Moskwę, czego mu oczywiście nie mogli wybaczyć. No niewiele brakowało, by doszedł. No, okazało się, że dużo brakowało. Gdzieś pod Kaługą go zatrzymali. No a potem zaproponowali mu przelot do Petersburga. No i był to od razu przelot w zaświaty. No to tak mniej więcej w Rosji wygląda. Jak naprawdę to się dowiemy, może jeszcze za naszego życia, jak kiedyś wyjdą na jaw, jak to po II wojnie wychodziły wieści. No, natomiast czy się Rosja sowiecka, bo tak ją chyba nazwiemy, no Związek Sowiecki, czegoś nauczył, czy też raczej do Finlandii podszedł z takim samym nieuctwem jak na polskim froncie?
0: Dokładnie z takim samym, bo pamiętajmy, że Stalin przecież wymordował część kadry.
1: No tak, 37-38 rok.
0: 37-38 rok i również tych zdolnych, wybitnych dowódców, no między innymi Tuchaczewski dał głowy, prawda, tak, ale...
1: No na pięciu marszałków, trzech zamordowano. Tak, Michera i Jegorowa jeszcze, tak.
0: Tak, tak, no, ale co gorsza, przetrzebił też tą kadrę, powiedzmy, średnią. Tak. W związku z tym, no kto miał dowodzić, jeżeli ci lepsi, wybitniejsi, zwracający na siebie uwagę, co już... było podejrzane. Jak zwracasz na siebie uwagę, jesteś podejrzany.
1: Pewnie chcesz być Napoleonem. Tak.
0: No możliwe.
1: No tak mówiono o przecież Tuchaczewskim.
0: No on tak, on uważał się chyba trochę za Napoleona. Ale no pomijając Tuchaczewskiego, jak nie ma kadry dobrze wyszkolonej, to żołnierz nawet wyszkolony nie poradzi sobie dobrze, bo żołnierz wymaga kierowania. Żołnierz jest szkolony do tego, żeby indywidualnie w swoim...
1: ogarniać pole wokół siebie.
0: W swoim plutonie, w swoim tam, prawda, drużynie, żeby wiedział, co ma robić, jak się zachować, jaką broń obsługuje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pole bitwy to jest masa tych plutonów, kompanii, prawda, i tu są potrzebni dowódcy, którzy widzą pole bitwy i potrafią reagować odpowiednio. To już wchodzimy w sprawę taktyki. A jak spojrzymy na armię, to manewry armii, sprawa strategii, tak. No jak wytłuczono i tych, i brakowało tych dobrych dowódców, no to jeszcze ten żołnierz zazwyczaj nie najlepiej wyszkolony, bo Armię Czerwoną przynajmniej do wybuchu II wojny światowej, szkolono przede wszystkim do ataku. Nie było szkolenia do obrony. Nie było szkolenia do obrony. A tu się musieli bronić. Więc oni szli do ataku, tak jak ich nauczono. Nie miał kto nimi za bardzo kierować porządnie. Wpadali w pułapki, tracili głowę, panika. No też byli przecież tylko ludźmi, którzy jak widzą, że sprawa jest beznadziejna, no to wpadają w panikę.
1: Chcą przeżyć.
0: Chcą przeżyć, tak. No. Były wypadki paniki, rzucania broni, czołgów, wszystkiego to stało na poboczach. Niemcy to filmowali. Wydawało się, że to się wszystko załamie. Więc tak z kolei historycy zachodni oceniają, że rzeczywiście to były ogromnie jakby zbrodnicze było kierowanie Armią Czerwoną, które spowodowało ogromne ofiary w 1941 roku. Ale dzięki tym ofiarom Rosja mimo wszystko przetrwała, bo Hitler nie zdążył przed zimą zająć Moskwy. Nie zdążył, prawda, postawić, zresztą przy zajęciu Moskwy by przesądzało o losie Związku Radzieckiego. Być może, nie jestem pewien.
1: Pamiętajmy... No, ale się szykowano na to. Wszyscy przecież poza Stalinem wszystko uciekło do Kujbyszewa.
0: Tak, czyli więc Samary. Prawdopodobnie mogłoby być tak, że Hitler zająłby tą europejską część Rosji, a Azja by się broniła. Niemcy tam nawet by nie pchali się specjalnie, bo to jest ogromny obszar. Tak. Dla obrony takiego obszaru to trzeba milionów żołnierzy. Nie do ataków, do samej obrony. A miał jeszcze front, miał jeszcze front zachodni. Więc gdyby Rosja była zdeterminowana, gdyby nie zastąpiło załamanie państwa, co też było możliwe, gdyby była inna polityka Niemców. Gdyby oni wchodzili, głosząc, no nie wiem, swobodę, tak jak w przypadku Ukrainy. Przecież były, a i w republikach nadbałtyckich.
1: Wszyscy były, tam stanęli po stronie niemieckiej.
0: Tak, w gruncie rzeczy
1: przekonani,
0: tak.
1: Że Zachód idzie.
0: Dokładnie tak. Dokładnie, więc...
1: Jeden z rosyjskich badaczy powiedział, Moskwę da się zdobyć tylko rosyjskimi żołnierzami. A tego właśnie Hitler się pozbawił sam.
0: Nie, można było zdobyć niemieckimi żołnierzami. Zresztą myśmy też zdobyli dwa razy Moskwę kiedyś tam, dawno.
1: Ale do spółki z Rosjanami.
0: No,
1: pamiętaj, garścią. Bojarzczyna, tak.
0: No tak, nie, to bojarzy przysięgli, jak już Moskwa padła, tak. Ale to i tak było krótkotrwałe. W każdym razie. To jest ogromny obszar. Rosja zawsze chroni ogromny obszar. Już nie mówię
1: i
0: o klimacie.
1: Rezerwy, tak.
0: O klimacie już nie mówię. Rezerwy też się kończyły pod koniec wojny. Dlatego Rosjanie, czy dowództwo sowieckie w 1945 roku zaczęło wcielać masowo do szeregów jeńców sowieckich uwolnionych z obozów.
1: O, jednak.
0: Bo brakowało już ludzi. Straty były olbrzymie. Po prostu brakowało młodzieży na front. Gdyby ta wojna jeszcze rok potrwała, to Związek Radziecki po prostu się by wyludnił.
1: No i wtedy by się zaczął cofać, tak.
0: No, jeżeli Niemcy by wytrzymali jeszcze.
1: I Patton mogli... miał rację. Patton miał rację, że gdyby wtedy próbować wyrwać Rosji środkową Europę, to były na to szanse.
0: Ale nikt na Zachodzie nie był tym zainteresowany. Przecież
1: tak, zmęczenie wojną.
0: Zmęczenie wojną, ogromne straty, radość, że wreszcie pokój tak. nastał. Przecież każda rodzina drżała o swojego
1: członka
0: rodziny. To nie była Rosja. Jeden z pamiętnikarzy amerykański, chyba już nie pamiętam tych pamiętników, dużo przeczytałem, opisywał takie zdarzenie, że jedzie z oficerem radzieckim, to już było wtedy po fraternizacji
1: na Łabie.
0: Na Łabie. No i został tam zaproszony, jedzie samochodem, patrzy pole bitwy jakieś. Gęsto leżą żołnierze radzieccy.
1: Pyta się, gdzie
0: Niemcy? A ten oficer mówi, no to ludność tam ich zabrała. A mówi, a dlaczego wy nie zabraliście swoich? A ten pyta, a po co? Mówi, no jak to po co? No chociażby, żeby rodziny powiadomić, że nie żyją. A jak nie wróci, to i tak się domyślą. Taki był sposób myślenia. Pogarda dla człowieka, pogarda dla nawet jego śmierci.
1: Pojedynczego człowieka.
0: My postawiamy pomniki z potrzeby serca. Pomnik nieznanego żołnierza, prawda? Lub nieznanego żołnierza, pomniki bohaterom. Tutaj to jest bardziej, że tak powiem, ideologiczne. No trzeba postawić jako komunistę, nawet jak nie był komunistą, bo zginął, tak, prawda, no to tylko musiał, może nie był komunistą, ale w duszy był komunistą, czy w sercu, więc...
1: Można go zaliczyć.
0: Można go zaliczyć. To jest wykorzystywanie, natomiast właśnie nawet śmierci do polityki. Natomiast starań o należyty pochówek, starań, żeby zabezpieczyć tych rannych odpowiednio, żeby nie umierali masowo, no to tak, na tyle o ile, no na ile da środków to tak, a jak nie, to nie. Zobaczymy, poleży, albo wyzdrowie, albo nie wyzdrowie.
1: Albo mu dane, albo nie dane.
0: Albo mu dane, albo nie dane, więc to różne są relacje nawet tych ludzi, którzy byli w szpitalach sowieckich, jak to wyglądało. No,
1: potwierdzasz w tym sposób. Ja tu bym bardziej mówił, że machina państwowa takimi się właśnie kierowała właściwościami, o których mówisz, no bo pamiętam początek rozmów na temat Katynia. I mój rozmówca, przedstawiciel ambasady, nie mógł zrozumieć, dlaczego my chcemy każdemu oddzielnie krzyż postawić. Mówi, zaleje się betonem, napisze, że tak powiem, padli dla chwały ojczyzny, czy tam już nawet gotowi byli na Stalina zwalić, byle tylko, mieszając zresztą ze swoimi, no byle tylko nie rozkopywać ziemi. I nagle nasz postulat, że oni mają mieć imienia, mają imiona, mają nazwiska, mają mieć groby, był zdziwieniem.
0: No, mało zrozumiały, tak, tak.
1: Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że w Moskwie pracując doszło do wypadku, gdzie kilkanaście osób spłonęło. Autobus, czy trolejbus, przepraszam, w cysternę uderzył. Z cysterny wylała się ropa, a trolejbus nie zauważył tego, puścił iskrę. No i to wszystko, to stawiano w tym miejscu portrety tych ludzi. I jak u nas ogląda się cmentarz żołnierzy sowieckich, kiedyś nazywano radzieckimi, to rodziny przyjeżdżały, żeby postawić portret zabitego ojca, brata na tej masie bezimiennej.
0: No tak, ale to nawet na cmentarzach cywilnych to jest nawet zwyczaj. Zawsze musi być podobizna tego kogoś.
1: A no właśnie, tak.
0: U nas tego tak nie... Dawniej aż było tak. Częściej, teraz rzadziej, a tam jest to wręcz obowiązkowe, ale to jest rodzina, która kocha, która chce... Tak.
1: Która łamie ten...
0: Chce upamiętnić.